tylko że działają oczywiście w kompleksie związków, tak więc nie obciążają nam wątroby, nie obciążają nam nerek, nie kumulują się w organizmie, są bezpieczne. We wszelkiego rodzaju orzecznictwie zielarskim, że tak powiem, jest napisane, że należy je przyjmować od 12 roku życia, pod czym ja się podpisuję, bo są to środki działające po prostu mocniej. Więc kora wierzby albo kwiat wiązówki błotnej, naturalne salicylany, które możemy brać nie tylko przy przeziębieniu już, jeżeli mowa o przeziębieniu, ale także właśnie, kiedy mamy jakąś nawet kontuzję, czy nawet jakiś stan zapalny organizmu, też dobrze swoją rolę spełni. I teraz tak, zanim pojawi się katar, ale przeważnie katar jest czymś, co się nam pojawia, jak się właśnie przeziębimy, więc on się bardzo szybko po tym tak zwanym bólu głowy i ewentualnie bólach mięśniowych, czy takim wyziębieniu organizmu pojawia, to można sobie zastosować taką ziołową solankę, która wyciąga zimno z organizmu, tak? I tu mamy właśnie, to jest taki przykład, akurat tu mam pięknie przygotowane. To jest sól morska, ale powinna być gruboziarnista. Nie miałam, przyznaję się. Akurat tu jest z różą, ale jeżeli sobie dodamy właśnie naszą macierzankę, tak? Czyli macierzankę zrobimy z tego napar i dodamy sobie później sól, tak? To jest sól morska, chodzi o kamienną. Dodamy też łyżkę tłuszczu bazowego i rozpuścimy w nim olejki eteryczne, na przykład kamforę czy eukaliptus, tak? Albo na przykład rozgrzewający imbir, albo czarny pieprz, to możemy uzyskać efekt właśnie taki pobudzający z jednej strony, a z drugiej strony wyciągający zimno. Wiemy oczywiście, że taka kąpiel stóp z solą wyciąga, tak? To zimno, a przy dodatkowym, że tak powiem, naparze, tak? Z macierzanki rozgrzeje te stopy, tak? Czyli dostaniemy, a w stopach, jak wiemy, są wszystkie receptory, tak więc odpowiadające każdemu narządowi z osobna z medycyny chińskiej, więc tak naprawdę przez stopy możemy też różne cuda czynić, również dla swojego zdrowia w sposób szybki i prosty. A jeżeli się pojawi ten katar i zaflegmienie, tak, to możemy sobie wziąć łyżeczkę podbiału, tak, możemy sobie znowu wziąć zioła aromatyczne, którym jest chociażby tymianek. Tymianek polecam bardzo. Albo wziąć razem, albo też jakby samodzielnie kwiatostan rumianku, tak? Rumianek jest fantastycznym ziołem, jeżeli chodzi o problemy z zatokami. Jeżeli mamy dłuższe problemy z zatokami, to rzeczywiście przyniesie nam szybką tutaj ulgę. Potem oczywiście rekomendowałabym jeszcze taki okład z ziół szwedzkich. Tu mam zioła szwedzkie. To jest cudowne lekarstwo na wszystko, i wewnętrznie, i zewnętrznie. I można rzeczywiście pozbyć się bólu związanego właśnie z zatokami i też tego tak zwanego zastałego już wiele lat problemu. Wytrwałość czyni mistrza, więc mam nadzieję, że wypróbujecie albo zgłosicie się po wykładzie i będę mogła Wam po prostu pomóc. Więc zobaczcie, inhalacja ziołowa, jak najbardziej, tak, przygotowujemy ją metodą tradycyjną, czyli głowa pod przykryciem, wrzątek, tak, parzymy zioła wybrane przez nas. Pamiętajcie, że liść podbiału możemy stosować nawet u małych dzieci, tylko ważne jest to, żeby go nie przyjmować wewnętrznie dłużej niż kilka razy w ciągu roku. I tak samo w inhalacjach, dlatego że on może być troszeczkę podrażniający i trujący, więc nie za często, ale w małych ilościach jest zupełnie bezpieczne. Inhalacja trwa kilka minut, tak, w trakcie jej możemy opróżniać nos i będziemy się czuli rzeczywiście lepiej. Możemy do tej inhalacji dodać olejki eteryczne, z eukaliptusa najlepiej, albo z sosny zwyczajnej. Jeżeli mamy już jakiś kaszel taki, który nam się nie podoba, możemy dodać kropelkę anyżu. Tylko ważne jest to, że jeżeli rzeczywiście wrzucimy te olejki do wrzątku, to one jako substancje nierozpuszczające się w wodzie będą na samej górze, na samej powierzchni. Więc proponowałabym, żeby jednak jakąś łyżkę oleju
wrzucić do tej naszej inhalacji, żeby te olejki, że tak powiem, nie były na powierzchni, żeby zminimalizować ryzyko poparzenia. Jeżeli nie chcecie tego robić, ok, ale zamknijcie oczy, bo na przykład olejek z anyżu jest olejkiem silnym, silnie działającym, silniej niż eukaliptusowy i sosny zwyczajny, tak więc poczekajcie, odczekajcie sobie, nie wiem, jak zakroplicie po jednej czy dwie krople, odczekajcie sobie te 5-10 sekund i dopiero zróbcie inhalację ze względów bezpieczeństwa. Jak się popraktykujecie, jak się przyzwyczajicie, zobaczycie, że to działa, że bardzo szybko odblokowuje zatoki i nos, to będziecie zadowoleni. Myślę, że jest to bardzo dobra alternatywa do wszelkiego rodzaju preparatów, które są stosowane na to, żeby zablokować katar, dlatego że tak naprawdę katar ma... Inaczej, pojawienie się kataru służy czemu? Oczyszczeniu nosa. Tak więc nie powinniśmy go środkami, nieważne czy one są syntetyczne czy naturalne, po prostu blokować. Możemy go osuszać właśnie ziołami w zupełnie inny sposób, przynosząc efekt terapeutyczny, a nie maskując problem. Dobra. I teraz herbatka na potna z czarnym bzem. Czarny bez jest rośliną idealną, tak więc nie tylko owoce, ale... Uwielbiam tą roślinę, ale kwiaty czarnego bzu, które są moim zdaniem jednymi z najsmaczniejszych z surowców. Nie można się po prostu nawąchać tego. Koneserów nalewek też zapraszam, żeby zrobili sobie prozdrowotną nalewkę. Na pewno też będzie im smakować. Ale w naszym temacie herbatka na potna, tak? Więc standardowo wiemy, że lipę się stosuje jako środek lekko napotny, obniżający gorączkę, ale możemy go połączyć, zrobić taką herbatkę właśnie z kwiatem czarnego bzu i dodać do tych ziół soku malinowego. Na pewno efekt będzie bardzo Was zaskoczy, in plus. Możecie też taką herbatkę zrobić na przykład przy wyższej gorączce z rumianku i z krwawnika. One działają wychładzająco na organizm, tak więc przy wyższej gorączce, jeżeli nie chcecie brać jeszcze leków, możecie spróbować coś takiego zastosować kilka razy dziennie, tylko oczywiście nie pić gorącego. Można też ukręcić maść właśnie z tych dwóch ziół, z krwawnika i z rumianku i zrobić maść, która nam delikatnie wychłodzi ciało przy wysokiej gorączce. No oczywiście są inne sposoby, które tą gorączkę mogą ustabilizować. Ale trzymajmy się dzisiaj już tych dwóch. Ciekawostką jest to, że napary z lipy, nie wiem czy też wiecie, działają lekko też uspokajająco, tak? Więc pomagają nam obniżyć ten poziom napięcia nerwowego związanego z naszą chorobą. Tak więc warto też je brać z punktu widzenia również właśnie uspokojenia, wyciszenia organizmu. Podobnie działa rumianek, tak? Rumianek, dlaczego był zawsze podawany małym dzieciom? Nie tylko z powodu problemów w brzuszku, tak, z brzuszkiem, ale przede wszystkim jako dobry środek uspokajający, lekko uspokajający, tak, i przeciwzapalny jednocześnie. No i teraz bóle mięśniowe towarzyszące przeziębieniu. Oczywiście leki apteczne mamy dostępne, one też są dobre i skuteczne, ale możecie ukręcić sobie sami coś. I do tego służy niezastąpiony smalec gęsi, który możemy połączyć z olejkiem naturalnym z kamfory. Wymieszamy te składniki i nakładamy na nieuszkodzoną oczywiście skórę. Nakładamy w okolicach tutaj przedniej, tylniej, tak, pleców, okolice klatki piersiowej, okolice uszu. Możemy posmarować także stopy. I rzeczywiście jest to coś, co działa szybko i skutecznie. Smalec gęsi jest też produktem odzwierzęcym, ale leczniczym, tak? Jeżeli bardzo jesteśmy przeziębieni i rzeczywiście nasze nerki są mocno wychłodzone, to możemy zastosować kąpiel na przykład w macierzance, albo możemy sobie zrobić maść macierzankową, też na smalcu gęsim, tylko nie proponuję stosowania jej przede wszystkim zbyt często i zbyt dużo w ciągu dnia, dlatego że ona działa rzeczywiście mocno, rozgrzewa i należy ją stosować nie więcej, uważam, niż raz maksymalnie, w niewielkich dawkach dwa razy dziennie. No i co? Mamy teraz ból gardła jeszcze, tak? No ból gardła często nam towarzyszy, oczywiście jest takim pierwszym sygnałem, że dzieje się coś złego, więc są różne sposoby, które można stosować, również w ziołolecznictwie, które pomagają nam na właśnie nieżyty gardła.
Dzisiaj nie będziemy się zajmować anginą i zakażeniami bakteryjnymi, tylko raczej wirusowymi, chociaż propolis, który Wam zaproponuję, jest równie, działa na jedno i na drugie, tak więc jest produktem moim zdaniem doskonałym. Ja tutaj właśnie przyniosłam, żeby Wam pokazać taką pięciodniową nalewkę właśnie z kitu pszczelego, czyli zwanego propolisem, na 90% alkoholu. On się sobie spokojnie tutaj maceruje, tak więc jeszcze dwa dni i będzie gotowy. Będzie można go przelać delikatnie spirytusem, potem odcedzić i płyny połączyć i już będzie gotowy. A to jest taki efekt, o, taki właśnie propolisowy spray. Jest do zrobienia jako środek odkażający przede wszystkim. Polecam go szczególnie przy koronawirusie teraz, przy wszelkiego rodzaju wirusach występujących w okresie jesienno-zimowym. Ale jest to też środek, który przy bólu czy nieżycie właśnie gardła będzie doskonale spełniał swoją rolę. On może też służyć, o proszę bardzo, do dezynfekcji rąk, tak? Lepiej niż środki syntetyczne czy chemiczne. Nie klei się, chociaż jest dodana w środku witamina E. Tak? Delikatnie jest witamina E, żeby właśnie nie było efektu osuszającego. I robi się go w proporcji, ponieważ to jest mocne, tak? Propolis jest 90% jakby nalewką, więc dodaje się w proporcji 1:3, tak? Czyli jedna część nalewki, 3 porcje wody destylowanej i kilka do kilkunastu kropel witaminy E, w zależności od tego, co chcecie uzyskać. I możecie sobie spryskiwać jamę ustną. Działa szybko i skutecznie, tak? Porównywalnie do nanosrebra, które można też w sklepie zielarsko-medycznym kupić. Uważam, że nawet jest to produkt lepszy. Ale i teraz tak, zobaczcie. Można przy bólu gardła pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli zrobić sobie, tu mamy szałwię lekarską, która też przepięknie pachnie, z której, jak wiecie, robi się tradycyjne płukanki, tylko możemy tą płukankę wzmocnić i zastosować co? Zastosować na pół szklanki wody właśnie, zrobić napar z szałwii, z jednej łyżki i dodać 5 kropli przygotowanego przez nas już nie sprayu, tylko czystego propolisu, tak? I do tego możemy dodać jedną, drugą łyżeczkę sody oczyszczonej i mamy fantastyczną metodę na ból gardła, tak, także przy anginie, tak? Więc uważam, że mamy i dysponujemy szeregiem różnych środków, które nam rzeczywiście pomagają szybko i skutecznie zwalczyć pełne objawy przeziębienia lub też grypy. To są rzeczy oczywiście najprostsze. Przy anginie na przykład zalecałabym płukanie ust albo właśnie propolisem, albo rzepikiem, zielem rzepiku. Też doskonale sobie da radę i poradzi. Tak? No i teraz ważne podczas choroby, bo mamy kilka tych produktów, stosujemy je, czujemy się lepiej, działają, ale jeżeli będziemy podczas naszej choroby fizjologicznej, z przebiegiem właśnie, czyli z katarem, z bólem, bólami mięśniowymi, z zaflegmieniem, jeżeli będziemy stosować nieodpowiednie żywienie, nieracjonalne żywienie, w tym osłabionym, tak, gdy jesteśmy osłabieni, to zdrowieć będziemy po prostu dłużej. To znaczy należy na czas przynajmniej naszego leczenia, naszej kuracji ziołowej, zrezygnować z produktów śluzotwórczych. Co to są produkty śluzotwórcze? To są przede wszystkim produkty nabiałowe, tak, które mocno też wychładzają nerki. A nerki potrzebują rozgrzania w tym czasie. Produkty z białej mąki i cukier. Tak więc te trzy rzeczy chciałabym, żebyście zapamiętali, żeby je po prostu na czas waszej choroby wyrzucić. Nieważne, czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, jeżeli będziecie te produkty spożywać, będziecie mieli nadprodukcję flegmy, więc to wasze leczenie będzie po prostu wtedy połowiczne. A jeżeli będziecie się wystrzegać tych produktów, to zobaczycie, jak bardzo szybko przyjdziecie, że tak powiem, powrócicie do zdrowia i flegma potrafi w ciągu 2-3 dób przy regularnych inhalacjach i jeszcze jednym przepisie, które Wam podam, bardzo szybko nas po prostu opuścić. Tak? Dobrze, jeszcze mamy też chrypkę. Na chrypkę jest też dużo różnych surowców, ale ponieważ mówiliśmy dzisiaj trochę o tych substancjach ślazowych, no to mamy tutaj
tak? Kwiat właśnie malwy, mamy ślas, tak więc mamy możliwość tak zrobienia z tego wyciągu wodnego i płukania, tak? Delikatnego właśnie, czy popijania, czy płukania na chrypkę. To są proste produkty, które możemy wykorzystać. I co jest ciekawe, że one nie działają tylko oczywiście na chrypkę i na górne drogi oddechowe, ale mają też efekt przeciwkaszlowy, nie tylko osłaniający. To jest bardzo interesujące w nich. Więc warto po nie też sięgnąć, zobaczyć, wypróbować. Tak? No i teraz takie moja mieszanka, którą ja stosuję od dawna przy właśnie zapaleniu tak zwanym oskrzeli i nawet zapaleniu płuc stosowałam, więc mogę Wam to też polecić, bo wszystkie zresztą przepisy, które są tu podane, są przeze mnie regularnie stosowane. To nie są przepisy tylko z, nie wiem, z książek, tylko po prostu przepisy z życia wzięte. Więc takie mocarne trio na zapalenie płuc i oskrzeli, gdzie stosujemy ziele macierzanki, babki lancetowatej, która jest fenomenem po prostu. To jest numer jeden, jeżeli chodzi o problemy z górnymi i dolnymi drogami oddechowymi. I ziele miodunki, ziele, które trochę zapomniane już tak naprawdę. Kiedyś było w medycynie ludowej bardzo mocno i często wykorzystywane, więc te trzy zioła, plaster cytryny bez skórki, koniecznie bez skórki, bo wiecie, że tam są różne rzeczy, których być nie powinno, szczególnie, że są odpowiednie oczywiście okresy, w których ta cytryna nie jest tak zwana sztuczna i jeżeli nawet nie trafimy na ten okres, to i tak lepiej ją tej skórki pozbawić, żeby nie miała różnego rodzaju konserwantów. I tak, zalewamy surowiec wrzątkiem, tak, mieszamy, zalewamy wrzątkiem, tylko jedną minutę, więc bardzo krótko. I co? Oczywiście z plasterkiem cytryny. Wyjmujemy, przecedzamy i pijemy na gorąco. Będziecie się pocić, to jest normalne. Będziecie odczuwać bardzo duże gorąco na waszych oskrzelach, płucach. Nie bierze się tego przed snem bezpośrednio. Nie bierze się tej mieszanki też w trakcie jedzenia, czyli pomiędzy posiłkami i nie przed bezpośrednio przed snem. Można 2 godziny przed snem zaaplikować sobie ostatnią dawkę. 3-4 szklanki dziennie i po kilku dniach jest bardzo duża poprawa. Tak? Oczywiście się potem zmniejsza te dawki, jak już dochodzimy bardziej do zdrowia, ale polecam Wam gorąco jako alternatywę do tak zwanych antybiotyków na wirusy. Czyli coś, co nie ma tak naprawdę racji bytu, więc jeżeli nie macie zakażenia bakteryjnego, możecie wypróbować w pierwszej fazie ziół i zobaczyć po prostu, przekonać się na własnej skórze, do czego Was oczywiście zachęcam. To jest też herbatka, która może podziałać na odporność, którą mogę Wam polecić. To jest herbatka, którą ja akurat też wprowadziłam do obiegu. To jest tak zwana witaminka, którą używam dla dzieci, używam dla rekonwalescentów, używam dla osób starszych, która doskonale się sprawdza jako środek witaminizujący, odżywczy, wzmacniający. I ona ma takie ciekawe, zobaczcie, ciekawy skład, ponieważ ma liście popularnych owoców, tak? Czyli porzeczki, jeżyny, i maliny, bardzo smaczne, też surowce garbnikowe, o których sobie za chwilę powiemy, do czego służą te surowce garbnikowe, więc mamy 2 w 1, bo nie tylko odżywcze, ale też na układ trawienny tak naprawdę ochraniająco i pomaga w trawieniu. No i mamy owoc maliny jeszcze, tak, wykorzystywany w fitoterapii i zobaczcie, dużo różnego rodzaju surowców i owoców, dzika róża jako jeden z surowców moich ulubionych, zaraz za berberysem, za owocami berberysu, bo owoc berberysu jest chyba jeszcze bardziej kwaśniejszy niż róża, ale to jest po prostu bomba witaminowa, tak? I jedno z najlepszych źródeł przyswajalnych witaminy C. Oczywiście, jeżeli nie chcecie pić herbatki z róży tradycyjnej, możecie sobie zakupić sok z dzikiej róży bez oczywiście cukru. Wtedy też bardzo dobra przyswajalność witaminy C. Chyba jeden z najlepszych preparatów, które ja znam i używam i mogę polecić z czystym sercem. Dobra, i teraz jeszcze ziołomiód, tak, bo o ziołomiodzie też dzisiaj mówiłam chwileczkę, więc on się powinien w sumie nazywać zioło-alkomiód, ale zostańmy przy nazwie pierwotnej, na chorobę odporność, więc możemy zrobić nalewkę kurdybankową,
i dodać do tego miód lipowy, tak? Tak więc kurdybanek ma fantastyczne, fenomenalne działanie, jest to nasze rodzime ziele, które rośnie u nas, występuje bardzo licznie. Ma działanie oczyszczające, zobaczcie, krew z toksyn, wzmacniające, przeciwzapalne, antyseptyczne, tak? Więc nawet może być brane pod uwagę przy zapaleniu skrzeli i płuc. Jest takim naszym rodzimym mocarzem, który nam pomaga w wielu przypadłościach. No i w tym, temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, tak? Dodatkowo, zobaczcie, pobudza trawienie, tak? I przemianę materii. No i znosi zdęcia, kolki, bóle brzucha, więc dolegliwości, które powszechnie występują z powodu nieprawidłowego żywienia albo żywienia w pośpiechu, albo nieregularnego żywienia, tak? No i niepomocny w niestrawności, więc taki ziołomiód w proporcji proponowałabym 1-2 nalewką taką kurdybankową 40%. Warto taką łyżeczkę sobie takiego właśnie alkomiodu czy ziołomiodu spożywać dziennie i na pewno nasza odporność wzrośnie. No i teraz jeszcze herbatka przeciwwirusowa, bo mamy sezon przecież wirusów dla całej rodziny. Jak widzicie, tu są takie możliwe alternatywy, to znaczy pewne zioła możecie zamienić, jeżeli nie macie dostępu, więc spójrzcie na to teraz proszę. Ziele pokrzywy jako ziele przeciwwirusowe, rozmaryn, który zawiera kwas rozmarynowy, tak samo tymianek czy majeranek, kwiat lipy na płotny, kwiat bzu czarnego, kwiat dziewany wzmacniający, odżywczy i też antyoksydacyjny, uszczelniający naczynia krwionośne, owoc anyżu i kminku, tak, anyżku kminku też, które pomagają nam nie tylko w problemach trawiennych, ale również rozgrzewają nasze ciało. Anyżek jest w ogóle cudowny też, ponieważ ma działanie wykrztuśne. Tak więc możemy go też używać w tej herbatce przeciwwirusowej. I owoc dzikiej róży albo owoc berberysu. Ja bym proponowała, żeby tego anyżku i kminku w tej mieszance było jednak najmniej, z racji tego, że one są bardzo charakterystyczne w smaku i wtedy zdominują nam całą mieszankę. Przepraszam, bo dzieci biegają, ale tak to bywa. Dobrze, więc taką herbatkę możecie sobie sporządzić. Będzie ona na pewno bardzo smaczna, bardzo odżywcza i skorzysta na tym cała Wasza rodzina, bo ona będzie działała nie tylko przeciwwirusowo, bo posiada do tego surowce, które działają w ten sposób, ale też w sposób odżywczy, więc i odpornościowy. Tak? No i teraz przechodzimy króciutko jeszcze do ziołowej apteczki na trawienie. I tak jak powiedziałam Wam wcześniej, macie w mieszankach trawiennych czy poprawiających metabolizm, macie w tych surowcach zawarte garbniki, tak? Jaka jest rola tych garbników na układ trawienny? Przede wszystkim spośród wielu różnych udowodnionych dla nas są najważniejsze cztery: ściągające, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwbiegunkowe. Dlatego też te surowce, jeżeli zastosujemy, mamy pewność, że będą działały prawidłowo po pierwsze, a po drugie przyniosą nam szybko efekt terapeutyczny, o który nam chodzi. Najczęściej jest to ważne kiedy mamy po prostu biegunkę, tak? No, żeby się nie odwodnić, szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, warto te surowce stosować i ja Wam pokażę, jakie zioła zawierają garbniki, są zasobne w garbniki, które warto zastosować właśnie w tej terapii poniższych schorzeń, tak? Jak zobaczycie sami, lista jest dosyć długa, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości, tylko te, które najczęściej nam się przydają, tak? Zobaczcie, liście jeżyny, liść orzecha włoskiego, który ja na przykład wykorzystuję do czyszczenia krwi bardzo chętnie, tak zwana też orzechówka jest cudownym specyfikiem, który jeżeli mamy zatrucie pokarmowe czy niestrawność, to możemy taką orzechówkę własnej roboty na zielonych orzechach włoskich wykorzystać i ona działa niesamowicie szybko, nawet przy zatruciu lodami z podejrzeniem salmonelli, bardzo szybko zadziała. Ziele rzepiku, liść oczaru, zobaczcie, i dla dzieci, które są delikatne, troszeczkę starszych dzieci oczywiście, liść i owoc borówki, znaczy tu mamy tak, owoc borówki czernicy i liść borówki brusznicy. O działaniu przeciwbiegunkowym, ściągającym właśnie, łączącym toksyny, które następnie zostają wydalone z ustroju.
Kora dębu, też ciekawe, zobaczcie, pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, bobrek trójlistkowy, też surowce, które są generalnie używane w fitoterapii różnego rodzaju nieżytów żołądka, jelit, tak, poprawienia metabolizmu, a mają też działanie przeciwbiegunkowe. To nie znaczy, że jeżeli będziemy tych surowców używać do polepszenia trawienia, to nabawimy się zaparć. Nie myślcie w ten sposób zero-jedynkowo, to jest nieprawda. Trzeba po prostu dobrać odpowiednie surowce w odpowiednich proporcjach, tak? No i teraz, jeżeli chodzi o układ trawienny, często się powtarza taką maksymę, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Moim zdaniem zaczyna się oczywiście w jelitach też, ale zaczyna się w żołądku. Tak więc zdrowy i dobrze pracujący żołądek jest i rano odpowiednio, że tak powiem, rozgrzany, jest podstawą naszego dobrego samopoczucia, naszej witalności, siły, energii, radości i tak naprawdę wszelkiego rodzaju dobrego samopoczucia w ciągu dnia. Tak więc jeżeli chcemy zacząć przygodę z naprawieniem naszego układu trawiennego, nie tylko przy dolegliwościach jak zaparcia czy biegunkach, które się pojawiają pod wpływem różnych bodźców, zainwestujmy w zdrowie naszego żołądka, a do tego służą nam dwa surowce. Nie mam ich dzisiaj niestety ze sobą, ale to są surowce podobne jak w tej mieszance, to znaczy to są kłącza i korzeń, czyli takie grube, też są podobne aromatyczne i one przyjmowane na czczo przez nie dłużej niż 3 bądź 4 tygodnie powodują, że pewne dolegliwości związane właśnie z, nie wiem, niewchłanianiem pokarmów, z gagą na przykład też, z różnego rodzaju nieżytami po prostu nam odchodzą. Często też używa się na przykład właśnie kłącza tataraku, które ja preferuję, jako zioła, które odflegmia żołądek, tak więc na przełomie, przy tych takich okresach, jak są jesienno, kończy się lato i zaczyna się jesień, albo kończy się zima i zaczyna się wiosna, czyli to przesilenia takie, które występują, warto sobie tą kurację nie częściej niż 2 razy do roku, jeżeli mamy właśnie zaflegmiony żołądek, jesteśmy zimni, tak? Warto sobie tą kurację zastosować na czczo. Można właśnie zgodnie ze sztuką zrobić surowce korzenne, tak, jako odwar. W przypadku tataraku, który jest ziołem bardzo silnym, można zrobić z niego wyciąg wodny, czyli go na noc zostawić pod przykryciem na zimno i rano lekko podgrzać, też spełni swoją funkcję i nie więcej niż 6 łyków w ciągu dnia. Czyli rano zaczynamy, trzymamy w termosie i 6 łyków w ciągu dnia przed i po posiłku. Rzeczywiście fantastyczne, naturalne ziołowe lekarstwo. Korzeń arcydzięgla jest troszeczkę inny, dlatego że działa podobnie, tylko że jeszcze dodatkowo ma działanie uspokajające przy nerwicach żołądka. I to jest też ciekawe, że możemy, tak jak dzieci małe rumiankiem, tak osoby dorosłe, już większy kaliber, zastosować korzeń arcydzięgla. Bardzo dobrze się sprawdza w tych kuracjach. Przy arcydzięglu, oczywiście przy wrzodach żołądka, należy zachować ostrożność, jest to przeciwwskazanie, aczkolwiek tych przeciwwskazań dużo, jak widać, nie ma. Ale oczywiście patrzymy indywidualnie na każdą osobę. No i teraz zobaczcie, mieszanka trawienna, usprawnienie metabolizmu. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy usprawnić nasz metabolizm, to nie należy tylko brać ziół, które na przykład będą napisane na żołądek albo zioła na jelita. Należy spojrzeć na to kompleksowo, całościowo. To znaczy na żołądek, na jelita, na wątrobę, na trzustkę, na efekt żółciopędny, żółciotwórczy. Wszystko jest ze sobą powiązane i dobrze zrobić taką, skomponować mieszankę, która będzie, jakże tak powiem, pamiętała za nas o wszystkim, tak? Żebyśmy mogli wytworzyć sok żołądkowy, trzustkowy, jelitowy i efekt, tak jak powiedziałam, żółciopędny, żółciotwórczy. I taka mieszanka jest na przykład tutaj poniżej, która też działa ochronnie dla wątroby. Ma też efekt rozkurczowy, przy właśnie nadkwasocie też będzie działała, będzie działała żółciotwórczo-żółciopędnie i tu mamy, zobaczcie, surowce, niezastąpiony krwawnik, który uważam powinna każda kobieta używać dzień w dzień krwawnika, a przynajmniej co drugi dzień.
od, jak to się mówi, narodzin prawie że do śmierci. To jest zioło nasze kobiece, które jest nieprzecenione w swoich właściwościach prozdrowotnych, ale nie jest typowym ziołem tylko estrogennym, tak więc można je używać też jako zioła na trawienie. Bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Bardzo dobry duet tworzy z chyzopem, który jest tutaj widoczny, albo z dziurawcem. Tak? I nie martwcie się wtedy o ten efekt fotouczulający, bo hiperycyna się nie rozpuszcza w wodzie, tak więc możemy się poparzyć czy oparzyć na słońcu, tak, jeżeli będziemy popijać sobie nalewkę dziurawcową na uspokojenie, tak, albo właśnie olej dziurawcowy, olejem się smarować, tak więc w roztworach wodnych nie powinno ten efekt fotouczulający z dziurawca w ogóle wystąpić, ale macie alternatywę, możecie krwawnik połączyć z chyzopem, który ma działanie z kolei żółciopenne i żółciotwórcze, tak więc też jest ziołem tutaj bardzo pomocnym, można powiedzieć pomocnym w wątrobie, tak? Nie wymienione tu przeze mnie, ale też można do tej mieszanki przepiękne żółte kwiaty kocanki dorzucić, które są, wyglądają po prostu przepięknie, ale też właśnie są fantastyczne i nawet przy braku woreczka żółciowego, tak, można je stosować, tak? Można je stosować w takich mieszankach właśnie wątrobowych, więc bardzo gorąco polecam. No i teraz tak, zaparcia. Oczywiście problem z zaparciami jest dosyć problemem złożonym i trzeba dojść tak naprawdę do przyczyny, dlaczego te zaparcia występują. Najczęściej tak naprawdę prostą przyczyną na poziomie fizycznym jest brak wody w organizmie, czyli odwodnienie. Tak? Jeżeli nie mamy wody i nasza śluzówka układu pokarmowego jest wysuszona, to automatycznie też te masy kałowe nie będą nam się tak przesuwać i tak formować, jakbyśmy tego chcieli, i wypróżnienie będzie w pewien sposób nieprawidłowe, zablokowane. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą można. Ja nie polecam osobiście jako zielarz długotrwałego i w ogóle stosowania ziół, które zawierają antrazwiązki, tak? Czyli mówię o korze kruszyny, która jest popularna, też występuje w suplementach. Albo na przykład o senesie, tak, liściach senesu, dlatego że one oczywiście spełniają, przynoszą efekt, tylko że mogą doprowadzić do krwawień z układu pokarmowego, mogą też po prostu sztucznie w pewien sposób podkręcać ten metabolizm, a nie o to tutaj chodzi, tak, nie o to tutaj chodzi, więc jeżeli coś takiego się zdarzy nam w podróży, okej, weźmy sobie liście senesu czy korę kruszyny. Ten efekt wypróżnienia na pewno nastąpi bardzo szybko, tam od 8 do, w zależności od surowca, do 8 czy nawet 10 godzin, ale nie przesadzajmy, bo znam takich rekordzistów, którzy biorą 2 lata jakieś tabletki właśnie z senesem, bo bez tego ani rusz, tak? No to jest rozleniwienie jelit i bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Więc jeżeli usprawnicie sobie tak naprawdę pracę wątroby, jeżeli oczyścicie jelita, to wtedy nerki wam też podziękują, będą lepsze i wydajniejsze, żeby różnego rodzaju metabolity wyrzucać z siebie, to te zaparcia nie będą nawykowe, nie będą u was występować w sposób częsty. Więc korzystajcie na początku z mieszanek, które usprawniają wam pracę żołądka i jelit, tak? Przy okazji tej osi właśnie wątroba, śledziona trzustka. A jeżeli macie właśnie zaparcia takie jednorazowe, wynikające z tego, że jesteście w innym miejscu, zmieniliście żywienie albo wodę, to postawcie na aloes. Aloes jest ogólnodostępny, możecie go kupić. Więc ten sok aloesowy, który zawiera alonę, jest bogaty właśnie też w antrazwiązki i ma lekkie działanie przeczyszczające, a jednocześnie przeciwzapalne, więc hamuje rozwój tych bakterii, grzybów i wirusów, więc efekt też jest murowany. A można go przechowywać w ziołowej apteczce. Dobra. No i teraz stany napięcia nerwowego, czyli trzecia część naszego dzisiejszego warsztatu. I bezsenność, która dużej ilości osób coraz więcej towarzyszy. Przynajmniej ja się spotykam z tym w gabinecie coraz częściej. Więc stres jest tak naprawdę stałym elementem naszego życia i chęć wypędzenia go z naszego życia nie jest możliwa, tak? Możliwa jest tylko inna interpretacja, czy inne podchodzenie do stresu i jakby sposób radzenia sobie z nim i sposób naszej odpowiedzi jest ważny.
bo sytuacje stresowe będą nas spotykać. Ja dzisiaj na przykład przyjeżdżając tutaj na nagranie, mogłam na przykład stanąć w korku i też bym się zestresowała w związku z tym, że nie zdążę i zaczniemy później, a wy się będziecie denerwować. Tak więc te czynniki stresowe występują cały czas. Więc i badania jeszcze dodatkowo dowodzą, że ten codzienny, taki regularny, ale niewielki wydawałoby się stres jest bardziej dla nas obciążający niż jakieś wydarzenie, które zadzieje się raz i jest dla nas mocne, silne, ale po którym możemy, nie wiem, przeżyć, nie wiem, żałobę nawet, czy wybaczenie, jakaś, nie wiem, nawet katastrofy, tak? Takie badania są, a więc chodzi o to, że cały czas będąc w stresie, nawet tym małym, po prostu nie pozwalamy sobie na to, żeby ten poziom kortyzolu się nam obniżył. Jesteśmy w stanie niesamowitej takiej czujności, gotowości do odpowiedzi, tak? Albo ucieczki, znacie to z psychologii.

względem jakby badań, pod kątem badań, nie ustępuje różnego rodzaju lekom takim właśnie poprawiającym nastrój, a z drugiej strony wyciszającym, tonizującym, tak? Więc jest to lek ziołowy, który działa pewnie, skutecznie. Ma też przyjemny taki lekko cytrusowy zapach i możemy sobie połączyć, na przykład jeżeli mamy uczulenie na rumianek, to możemy z rumiankiem połączyć, możemy połączyć z szyszkami chmielu, jest też ziele pasiflory i nawet płatki chabra buławatka, piękne, niebieściutkie, też pięknie nam się skomponują w tej mieszance i mamy ciekawą mieszankę, taką właśnie, która będzie nam powodowała, że się delikatnie wyciszymy i ułatwi nam sen. Ja osobiście uważam, że tego rodzaju nasenne tak zwane środki można z powodzeniem te zioła wykorzystać w winach, tak? To znaczy robić wina ziołowe. Melisowe na przykład na białym winie można zrobić, wyciszające właśnie, uspokajające. Można też korzystać z innych surowców, które są tak zwanymi adaptogenami, tak? Czyli działają z jednej strony lekko pobudzająco, ale uspokajająco na centralny układ nerwowy i w ten sposób mamy lepszą tolerancję na stres, dlatego ta nazwa adaptogen. Więc tutaj też mamy dużą możliwość i adaptogeny o tyle są ciekawe, że nie można ich po pierwsze przedawkować, no chyba żebyśmy 3 kilo dziennie ich jedli, ale raczej nie można ich przedawkować, można je w sposób ciągły brać, tak? Bo raczej zioła bierzemy w krótkich okresach, robimy przerwę, potem wznawiamy kurację, troszeczkę modyfikujemy mieszanki, a te adaptogeny możemy brać pojedynczo, nie musimy ich koniecznie robić w mieszankach, chociaż takie istnieją. I tu mam na to właśnie przykład dla jednego z moich podopiecznych, mieszanka, która ma go troszeczkę podnieść na duchu, ale dodać mu przede wszystkim sił. Więc wracając jeszcze, adaptogeny. Jakie adaptogeny? Cytryniec chiński, różaniec górski, berberys też jest adaptogenem znanym, no jest ich mnóstwo, tak? Witania ospała, teraz jest też żeńszeń syberyjski, żeńszeń zwykły, tylko żeńszeń ma dużo opostrzeń, jeżeli chodzi o te wszystkie leki przeciwzakrzepowe, więc należy się zapoznać. Ale też na przykład ciekawą możliwością jest zrobienie tak zwanej poduszeczki ziołowej, tak? Ja czasami zalecam swoim podopiecznym, żeby sobie rozsypali właśnie szyszki chmielu pod poduszkę, tak? Można sobie oczywiście uszyć, tak? Własną poduszkę lnianą czy bawełnianą z czystej bawełny i można rumianek czy właśnie szyszki chmielowe sobie podłożyć, albo nawet świeże kwiaty lawendy, którą też tutaj mam dla Was, żeby Wam pokazać, przepiękną, bo bardzo lubię sobie robić kąpiele stóp lawendowych, więc też Wam za chwilę zdradzę taki przepis. Więc możemy coś takiego sobie pod poduszkę włożyć. Jeżeli rozsypujemy gdzieś obok nas, to możemy też pokropić sobie na przykład takie naczynko, położyć koło głowy, pokropić sobie na przykład olejku lawendowego, czy na przykład olejku pomarańczowego, czy liang liang, który nam dodatkowo pomoże w lepszym zasypianiu i w uspokojeniu się, tak? Oczywiście są jeszcze inne przyczyny jakby stresu i należałoby też przerobić czy popracować nad tą emocjonalną stroną, tak, żeby nie mieć natłoku myśli i tak dalej. Aczkolwiek wykład dzisiaj dotyczy zielarstwa, tak więc na tym się nie będziemy skupiać, a środki działają pewnie i dobrze. No i teraz zobaczcie jeszcze, zaraz będzie nasza ziołowa kąpiel stóp, ale jeszcze mieszanka tonizująca, uspokajająca serce, którą uwielbiam i wiem z relacji od podopiecznych, że od tych, którzy mieli na przykład problem z zasypianiem, a potem jak się wybudzili, to nie mogli zasnąć, że działa bardzo dobrze. Oczywiście te mieszanki, które ja komponuję, są 5-7-składnikowe, ta jest tutaj wyjęta 3-składnikowa, ale zobaczcie, ma taki skład: serdecznik, melisa, obydwa lekarskie i głuk, tak? Dwusikowy. Tak więc te rzeczy powodują, że rzeczywiście lepiej nam się zasypia, ale też uspokaja nasze serce i możemy lepiej przez to spać i się wyciszyć. O, chyba jednak nie dałam tego przepisu na, albo jest może niżej, może jest w dalszej części.

prezentacji. Jeżeli go nie znajdę, to Wam za chwilę dopowiem. No i teraz jest część olejkowa, ponieważ olejki skradły moje serce jakiś czas temu i rzeczywiście chyba nie potrafię żyć bez takiego urządzenia, które nazywa się nebulizator. Wygląda w ten sposób. Tak się prezentuje. Można nebulizować, czyli można inhalować się bezpośrednio z niego. Można też wypełnić cały pokój w 10-15 minut, dosyć dużą powierzchnię. Ma wygląd małego iPhone'a, tak więc jest przenośny, też ładowarkę ma tutaj. Wytrzymuje do 40 godzin działania non-stop, tak więc bardzo lubię tą formę, ponieważ będąc często w podróży, przemieszczając się też, albo też chcąc mieć taki prosty i szybki efekt przeciwwirusowy, jeżeli przychodzą ludzie, z którymi współpracuję, no to właśnie korzystam wtedy z aromaterapii, tak? Bo olejki eteryczne nie tylko koją zmysły, usuwają skutki zmęczenia, ale przede wszystkim pobudzają twórczą wyobraźnię, tak? Pobudzają też krążenie obwodowe, przynoszą i przywracają radość, tak? I chęć działania, dlatego bardzo je lubię, a przy okazji przepięknie pachną. Więc ten walor taki estetyczny jest dla mnie, który jest dla mnie bardzo ważny, jest zachowany tam. Tak, czym są olejki eteryczne? Króciutko już, tak? Wysoce skoncentrowane wyciągi rośliny, czyli esencje, otrzymywane drogą destylacji, tak? Najczęściej oczywiście parą wodną lub ekstrakcją rozpuszczalnikami. I słuchajcie, tak naprawdę występują w bardzo różnych częściach roślin, nie będziemy sobie teraz o tym mówić. Różne są też procentowo zawartości olejków eterycznych, chyba rekordzistą z tego co wiem to jest goździkowiec, który ma bardzo dużo tych olejków, ale niektóre oczywiście się trudno destyluje, dlatego też ich cena jest dosyć droga. Jeżeli spotkacie się z olejkami, które są tanie, jeżeli przeczytacie, że to są jakieś komponenty olejków pochodzenia naturalnego, w ogóle tego nie kupujcie, tak? Olejki, żeby miały działanie terapeutyczne, żebyśmy sobie nie zaszkodzili nimi, muszą być stuprocentowymi olejkami, tak? Czasami oczywiście spotykamy na tych etykietach, że są stuprocentowe, a skład jest bardzo długi, więc zapytajcie się też sprzedawcy. Ja nie mogę reklamować odpowiednich marek, więc nie mogę Wam powiedzieć dzisiaj, jakie są czyste, bo korzystam właśnie w terapiach z olejków eterycznych i komponuję również takie olejki dla moich podopiecznych, ale zapytajcie się uczciwie sprzedawcy, czy to jest po prostu produkt do tak zwanego kominka, czy to jest produkt właśnie stuprocentowy, który ma wszystkiego rodzaju atesty, badania i tak dalej. W Polsce z czystą ręką mogę powiedzieć, że z polskich firm przynajmniej dwie, z polskim potencjałem przynajmniej dwie firmy, które ja znam i z którymi współpracuję, mają czyste, stuprocentowe olejki eteryczne, które przynoszą bardzo szybki efekt terapeutyczny. I ja jestem z nich bardzo zadowolona. Dobrze. Dlaczego olejki eteryczne działają szybciej niż lekarstwa? Dlatego, że pokonują barierę krew-mózg, tak? W kilkanaście sekund od zastosowania, tak? Można powiedzieć, że działają tak szybko jak zastrzyk, tak? Czyli dożylna forma podania, która szybko przenika do krwioobiegu. Tu jest podobnie, tak? Z różnych prac, które czytałam na ten temat, tak? Dużo leków neurologicznych na przykład nie dociera, tak? Nie przekracza tej bariery krew-mózg, tak? A olejki okazuje się, że tak, badania nad olejkami to potwierdzają, dlatego też ważne, żeby to wiedzieć z dwóch względów, no bo z jednej strony powiemy sobie, ok, będę miał szybki efekt na przykład nasenny, szybki efekt rozluźniający czy pobudzający i tak dalej, przeciwbólowy, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jak już stosujemy te czyste olejki, to przedawkowanie ich może być też groźne dla zdrowia, tak? To znaczy spożywanie ich w sposób, używanie ich w sposób ciągły, nawet zewnętrzne, może doprowadzić po prostu do odwrotnego skutku, więc wszystko musi być z zachowaniem zasad po prostu rozsądku. Inaczej być po prostu nie może, bo skoro wiemy, że działają mocno i silnie, przekraczają tą właśnie barierę krew-mózg, to musimy też wiedzieć, żeby ich nie nadużywać.
Na przykład powiem Wam, że olejek lawendowy, który jest nadużywany, przynosi efekt pobudzający, odwrotny. Tak więc musimy mieć to na uwadze, żeby na przykład nie używać go przez cały dzień, bo będziemy po prostu pobudzeni i na pewno nie zaśniemy. I zobaczcie, cele wykorzystania oleków eterycznych są bardzo różne. Dla nas są istotne co w terapiach, tak, w lecznictwie, po to, żeby przynosiły wymierny efekt terapeutyczny dla ludzi, ale może być różne, tak, kosmetyczne, zobaczcie, dezynfekcja, która jest w tej chwili bardzo pożądana, bardzo, bardzo duży nacisk, jest i nawet badania. Badania są robione w kierunku właśnie nowych tak zwanych środków dezynfekcyjnych przy pandemii koronawirusa, więc przy dezynfekcji na przykład oleki cytrusowe są, uważam, jedne z lepszych, czy może nawet bezkonkurencyjnych, tak? Więc używajmy ich chociażby w warunkach domowych. No i teraz jak stosować olejki eteryczne, to Wam pokazałam moją możliwość, czyli właśnie nebulizator. Nebulizator jest o tyle lepszy, że on działa na zasadzie pompy, tak? Więc nie potrzebuje żadnego rozcieńczania w wodzie. Tak, bo przecież olejki się nie rozcieńczają, są substancjami lotnymi, ale nie rozcieńczają się w wodzie. Tak więc to działa na zupełnie innej zasadzie, to nie powstaje zawiesina, że tak powiem, tak? Tylko możemy bezpośrednio nebulizować w odległości tam 10 cm. Tak więc mamy czysty koncentrat, a nie rozrzedzony już olejek, tak? Możemy oczywiście punktowo, na punktach, możemy wziąć, zakropić olejek i w ten sposób, tak, oddychać. Możemy na punkty różne meridianowe zastosować, najlepiej na punkty związane właśnie z meridianami nerek, które są zlokalizowane przy kostkach wewnętrznych stronach nóg. Możemy używać w kąpieli, w saunie, w masażach, oczywiście z dodatkiem czego? Oleju bazowego, bo musi być jakaś podstawa tłuszczowa. Nawet w mleku olejek się rozpuści, bo ma podstawę tłuszczową, a w wodzie one są nierozpuszczane. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że można sobie bezkarnie pić olejki i zakraplać w wodzie, no to się wystrzegajcie takich rewelacji, bo może się skończyć dla Was źle, bo oczywiście jedne olejki są delikatniejsze, ale inne olejki mogą być bardzo mocne i mogą Wam wypalić śluzówkę albo przepalić cały układ pokarmowy i skończycie po prostu wizytą w szpitalu, której przecież nie chcecie. Dobrze. No i jak bezpiecznie stosować te olejki, tak? To już powiedziałam, żeby nie rozcieńczać je, tak? Nie rozpuszczają się w wodzie, więc ich nie rozcieńczymy. W olejach możemy je rozpuszczać bardzo różnych, winogronowym, kokosowym, ze słodkich migdałów. To jest dla Was, że tak powiem, to jest wybór Wasz. Nie mam jednego konkretnego oleju, bazowym, którym można rozpuszczać, aczkolwiek lubię w oleju migdałowym. Niektóre są bardzo mocno działające, tak? Na przykład z kory cynamonowca, tak? Imbirowy, z lebiotki, tak? Czyli oregano. To są olejki, które nie możemy punktowo nakładać bez rozcieńczenia, bo mają, tak jak powiedziałam, efekt bardzo mocno działający. Nawet olejek z pieprzu czarnego też jest bardzo silnie rozgrzewający miejscowo, ale należałoby go jednak troszeczkę rozpuścić w oleju bazowym przed nałożeniem. Zawsze robimy w zgięciu łokcia próbę uczuleniową i czekamy nawet do 24 godzin, żeby zobaczyć, czy przypadkiem ten olejek nas nie uczuli, zanim nie nałożymy go na przykład do masażu. Tak? Bezpośrednio możemy stosować olejek na przykład właśnie lawendowy, czy olejek z drzewa herbacianego. Będą dosyć specyficzne w zapachu, szczególnie olejek z drzewa herbacianego, ale jest on dopuszczony do punktowego stosowania bez rozcieńczenia, nawet przy problemach właśnie skórnych owłosionej części głowy. Tak? Więc możemy stosować. Niektóre olejki mogą działać tak fotouczulająco, więc zwróćmy uwagę, że olejki cytrusowe, jeżeli chcemy ich używać, to nie idźmy na plażę, albo przynajmniej zróbmy przerwę 48-godzinną. No i takie olejki po otwarciu, choć są przechowywane w ciemnych buteleczkach, mniej więcej do roku wytrzymują. Najbardziej, że tak powiem, olejkami, które się nam nie ulatniają, tylko wyzbywają tych czynnych substancji, to są właśnie olejki cytrusowe, tak? Tak jak właśnie cytryna, bergamota, cytronella, grapefruit i tak dalej. No dobra.
Przejdziemy dalej. Przeznaczenie wybranych olejków. Mówiliśmy o uspokajaniu, o relaksacji, więc to będą, zobaczcie, uspokajające, tonizujące, relaksujące, przenoszące relaks, lawenda, melisa lekarska, liang liang i pomarańcza. To jest taki zestaw startowy, który możecie sobie wypróbować w różnych kombinacjach, żeby zobaczyć ten efekt terapeutyczny. Ja do kąpieli stóp właśnie używam soli i lawendy z liang liang i z pomarańczą. Tak więc robię sobie taką kąpiel właśnie relaksującą. Oczywiście olej bazowy daję. I potem stopy są miękkie, aksamitne, a przynosi mi to bardzo szybko i bardzo spokojny, długi sen. Więc bardzo gorąco to polecam, taki przepis. No i też olejki na lepsze krążenie obwodowe, tak? Czasami mamy zimne stopy, zimne ręce, jesteśmy tacy, jak to się mówi, bez kawy nie rusz, tak? Nie, bez kawy nie ruszę. Więc wtedy możemy dla pobudzenia zastosować olejki, ja mam tu akurat chyba z grejpfruta białego, mam właśnie też taki pobudzający, więc jeżeli ja się teraz zmęczę, tak? Bo już mówię do Was półtorej pewnie godziny, albo i więcej, tak, to jeżeli ja się zmęczę, to sobie wezmę, chociaż moim ulubionym jest bergamota i zaraz się pobudzę i będę mówiła jeszcze 2 godziny, aż się zamęczycie. Nie, żartuję. Więc zobaczcie, olejki cytrusowe, bergamota, cytronela, trawa cytrynowa, też fajny środek na komary, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, cyprys wiecznie zielony. To są rzeczy, które pobudzają, fantastycznie rzeczywiście działają. No i teraz olejki, jeżeli chcemy z jednej strony się uspokoić, a z drugiej strony polepszyć swoją koncentrację, tak, zdolności kognitywne tak zwane i odświeżyć umysł, to możemy zastosować 3 olejki, które są, działają fenomenalnie dzięki zawartości kwasu rozmarynowego. To jest szałwia lekarska, rozmaryn lekarski i też mięta pieprzowa. Więc 3 rzeczy, które są niezawodne i fenomenalne. O kąpieli już Wam powiedziałam, tak? Więc jeszcze na zakończenie powiem Wam o przeznaczeniu wybranych olejków, bo mówiliśmy dzisiaj o tym przeziębieniu i grypie, więc działanie przeciwbakteryjne, antyseptyczne, przeciwwirusowe. Cały kompleks, jesteśmy zabezpieczeni na cały okres jesienno-zimowy, tak? I zobaczcie, mam tu lawendę, drzewko herbaciane, imbir, goździk jest fantastyczny. Jak sobie przypomnicie wizytę od dentysty, to czym Was dentysta często znieczulał, jeżeli nie zastrzykiem? No pewnego rodzaju lekarstwa i inne rzeczy właśnie były zrobione z pączków goździkowca, tak? Które mają bardzo mocne działanie przeciwbólowe. Do tego możemy dołączyć pieprz czarny, też przeciwbólowy, rozgrzewająco miejscowe. Kadzidłowiec, tak? Boswellia serrata, który jest tak zwana żywica z kadzidłowca, tu jest w formie olejku. Fantastyczny środek, bardzo mocny, działający przeciwzapalnie. Tymianek, oregano, czyli te zioła aromatyczne. Ale też zobaczcie, mamy sosnę, świerk, eukaliptus, czyli drzewne, tak? Drzewa też nam pomagają. Jeżeli jesteśmy w lesie, szczególnie iglastym, to zobaczcie, że mamy naturalną aromatoterapię, która jest, mówię, całkowicie darmowa, a czujemy się potem lepiej. Nie dlatego, że poszliśmy poza teren miejski, oczywiście też, ale właśnie dlatego, że drzewa posiadają, mają w sobie olejki eteryczne i one po prostu się uwalniają w odpowiednich warunkach atmosferycznych. No i jako już prawie ostatnie, olejki ułatwiające oddychanie i znowu mamy drzewne. Zobaczcie, sosna, świerk, kamfora, eukaliptus, tak? I olejki na przeziębienie, majeranek, tymianek, imbir, anyż. Te surowce, o których dzisiaj rozmawialiśmy, prawda? Przeciwbólowe, już wcześniej powiedziałam, goździk i czarny pieprz. Tak więc na tym dzisiaj skończę nasz warsztat. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś wartościowego. Jeżeli potrzebujecie porady zielarskiej czy konsultacji, to Was serdecznie zapraszam do mojego gabinetu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i do następnego ziołowego spotkania. A jeżeli macie jakieś pytania, to możecie w tej chwili je zadać pod prelekcją.

0: Jeszcze raz. Aha, dobrze, dobrze. Czyli tak, pytania mamy takie. Mam jeszcze pytanie, a jeszcze tak. Czy na skłonność układu odpornościowego do chorób autoimmunologicznych może Pani polecić jakieś specyfiki roślinne? Czy na skłonność autoimmunologicznych? Rośliny. Znaczy, powiem tak, to zależy wszystko od tego, jakie choroby autoimmunologiczne mamy, tak? Najczęstsze są oczywiście związane z chorobami tarczycy. Ja piszę, czy odpowiadam? Aha, okej, okay. Przepraszam. Tak więc to pytanie należałoby doprecyzować, w związku z tym jakby nie mogę na tak ogólne pytanie odpowiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o układ odpornościowy do chorób autoimmunologicznych, generalnie, żeby podnieść odporność, należy stosować krótkie kuracje i przeleczyć jelita, tak? Sprawdzić jeszcze nerki i działanie wątroby. I wtedy też mamy większe szanse na pozbycie się naszych chorób autoimmunologicznych, przepracować oczywiście przy okazji pewne sprawy emocjonalne, które nam pomogą też w tym problemie. Czy czystek można pić codziennie bez żadnych ograniczeń? No czystek, tak jak powiedziałam, nie jest naszym rodzimym ziołem. Możemy stosować inne zioła, które są u nas, że tak powiem, stosowane w lecznictwie bardzo długo. Ale jeżeli lubi Pan czystek, to może Pan go pić, aczkolwiek nie dłużej niż w kuracjach miesięcznych, maksymalnie dwumiesięcznych. Dlatego, tak jak powiedziałam, wypłukuje nam potas z organizmu. Wszelkiego rodzaju zioła, które działają oczyszczająco, detoksykująco, wypłukują nam na pewnym etapie po prostu nie tylko szkodliwe metabolity, ale również nasze różne mikro i makroelementy, tak więc chlorki sodu potasu. Musimy się z tym liczyć, że będziemy mieli niedobory, więc kuracje oczyszczające, detoksykujące robimy krótko. Jeszcze jest tak, pytanie. Jakie mieszanki przeciwzapalne Pani poleca? Znaczy tak, dzisiaj mówiliśmy o ziołach przeciwzapalnych, tak, więc możemy z nich konstruować różne mieszanki, tak. Dla mnie mieszanka na bazie kwiatu wiązówki błotnej z dodatkiem na przykład kwiatu czarnego bzu, z dodatkiem kwiatu głogu, z dodatkiem głogu, owocu głogu, tak, z dodatkiem dzikiej róży, berberysu, z dodatkiem krwawnika, ułatwiającego trawienie, będzie czymś, co też będzie działało w sposób przeciwzapalny. Oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, czy chodzi o działanie przeciwzapalne w obrębie, nie wiem, żył na przykład, czy chodzi o działanie przeciwzapalne ogólne, tak? Bo to są dwie różne sprawy. Trzeba zlokalizować stan, że tak powiem, zapalny i dopiero wtedy odpowiedzieć dokładnie na pytanie, bo ja pracuję z moimi podopiecznymi w ten sposób, że dobieram te zioła czy suplementy tak zwane żywieniowe pod konkretną osobę, więc pod konkretny, jak to się mówi, przypadek. Więc staram się jakby nie udzielać ogólnych rad. Przy doprecyzowaniu pytania mogę coś więcej powiedzieć. I teraz jeszcze jedno pytanie. Jakie są skutki długotrwałego stosowania ziół immunowzmacniających, na przykład unikaria, tak? Czyli dobra, koci pazur. Jakie mogą pojawić się efekty uboczne? To też zależy, proszę Pani, od tego, na co Pani bierze, tak? Koci pazur. To jest tak naprawdę mocno przeciwzapalne zioło, które stosujemy głównie na przykład w terapiach przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Tak więc, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, leki immunostymulujące w krótkich, dwu, maksymalnie trzytygodniowych kuracjach, nie dłużej. Nie dłużej, bo wtedy wywołamy efekt odwrotny. A jakie mogą pojawić się skutki?
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Uboczne, tak jak mówię, w zależności od tego, na co Pani bierze zioła, mogą się pojawić, skutki mogą być bardzo różnorodne, mogą się pojawić najprostsze, które się mogą pojawić, to są skutki związane z układem trawiennym, tak? Czyli bóle brzucha, różnego rodzaju biegunki, ewentualnie efekty skórne przy właśnie długim braniu, ale to jest też sprawa indywidualna. Dobrze, czy tak, czystek. Aha, jeszcze jedno pytanie. Jeżeli czystek wypłukuje potas z organizmu, to czy może mieć wpływ na problemy z nadciśnieniem? Oczywiście, że tak, dlatego że odpowiednio nawodniona komórka musi mieć sód i potas, tak, żeby nie było, znaczy, żeby wszystko było w równowadze. Więc albo pojawią się obrzęki, albo problem z nadciśnieniem. Układu. W moim przypadku stosuję na ochronę układu moczowego. Okej. Czyli profilaktykę, z tego co rozumiem. Ja bym tego zioła nie stosowała na profilaktykę układu moczowego, tylko nie wiem, czy ma Pani problemy z pęcherzem moczowym, czy ma Pani bardziej problemy z nerkami, czy może Pani mało pije. Jeżeli może Pani doprecyzować pytanie, to spróbuję Pani odpowiedzieć albo doradzić, które zioła może Pani zastosować.

Dobrze. No to pani już tutaj odpowiedziała, że miałam nawracające zapalenia pęcherza i nerek. Zioło pomogło doskonale. Ja stosując kurację przy tego rodzaju problemach, inaczej, zadziałało na pewno, bo działa przeciwzapalnie. To nie ma jakby jednego bez dwóch zdań. Ja bym oczyściła nerki i zastosowała jeszcze zioła właśnie na zapalenie, przeciwko zapaleniu pęcherza. Tak więc tak bym zadziałała. Tylko mam prośbę, żeby, bo to są zioła, te, które pani wymieniła, są bardzo mocno silnie działające, więc nie brać ich po zakończeniu, że tak powiem, problemu, nie brać ich w sposób ciągły. Dobrze, dziękuję państwu. Jeżeli państwo będą mieli jakieś też dodatkowe pytania, to jeszcze zapraszam do skonsultowania się ze mną. Karolina Julia Smoderek, można mnie znaleźć też w internecie. Dziękuję pięknie, dobrej nocy życzę.

0: No i moi drodzy, mamy dzisiaj specjalnego gościa na naszej antenie, brata Sebastiana Piaska, kapucyna przede wszystkim, ale też i misjonarza. I to mamy naszego gościa bardzo daleko stąd, bo w gorącym, równikowym Gabonie. Ze studia witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewski, a w Gabonie...
1: Brat Sebastian Piasek, pokój i dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy.
0: Pokój i dobro, bracie Sebastianie. Zaczął się dzisiaj tydzień misyjny, dzisiaj niedziela papieska i taka niedziela misyjna. Brat z bratem Sebastianem, na pewno już słuchacze wiedzą, rozmawialiśmy kilkukrotnie, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z bratem o misjach. Czym tak naprawdę, bracie Sebastianie, są misje? Jakby tak brat w skrócie nam opowiedział.
2: Dla ojca również.
1: W takim dużym skrócie można by powiedzieć, że jak jesteś człowiekiem, który wyznaje określone wartości, i ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, to jeżeli masz coś w swoim życiu na pierwszym miejscu, i w moim przypadku jest to Jezus Chrystus, ten, który mnie odkupił, który jest moim Bogiem, to jeżeli on rzeczywiście jest żywy i prawdziwy w tobie, to nie jesteś w stanie się nim nie dzielić. I misje są takim momentem, w którym ty chcesz się dzielić swoją wiarą, ty chcesz się dzielić swoją miłością, tym, co odkryłeś, ale też tym, że są takie miejsca na świecie nadal, nawet nie tylko gdzie ktoś nie zna Chrystusa, bo mi się wydaje, że dzisiaj już jest bardzo mało takich miejsc, gdzie ktoś nie zna Chrystusa,
0: tak.
1: Tylko jest jeszcze bardzo dużo miejsc, gdzie jest bardzo mało kapłanów, gdzie Kościół jest jeszcze bardzo, bardzo słaby, gdzie rzeczywiście jest to rzeczywistość, gdzie ta Ewangelia nie jest jeszcze ugruntowana. Plus do tego misja na pewno to jest takie miejsce, w którym oprócz tego, że głosisz orędzie Ewangelii, to jesteś również tym, który stara się być z tymi ludźmi bardzo blisko, bo żeby ogłosić Chrystusa, że On jest Bogiem miłości, to najpierw trzeba tym ludziom pomóc tak po prostu

0: informacją, prawda? Ale wy docieracie do tych ludzi od samych podstaw, żeby przede wszystkim oni zobaczyli, jak wy żyjecie też, jako kapłani, czy jako zwykłe osoby również, bo przecież to nie tylko, że cały czas jesteście kapłanami, prawda? Bo tam żyjecie normalnie, jak oni.
1: Tak, tak, tak. My na pewno doświadczamy takich samych warunków tutaj w Gabonie, jak każdy człowiek tutaj żyjący. I to też jest dla nas to może trochę cięższe, nawet bym powiedział, niż dla na przykład tutaj dla Gabończyków, dlatego że dzieląc z nimi warunki życia, często jakieś ubóstwo, czy klimat, czy choroby, no to my jesteśmy dużo gorzej przystosowani do tego mimo wszystko.
0: No na pewno, tak.
1: Przyjechaliśmy, jaką mamy właśnie kondycję, naszą odporność i tego typu rzeczy, ale właśnie chcemy z nimi być tutaj od podstaw. I jeżeli ktoś się interesuje choć trochę historią, to wie, że u nas, kiedy kraj nasz był jeszcze misyjny, mówi się teraz o nowej misji, że na przykład
0: tak, dokładnie.
1: Europa potrzebuje nowej misji, dlatego że jakoś straciła swoje korzenie chrześcijańskie, to było to samo. To właśnie kapłani, zakonnicy byli tymi, którzy prowadzili szpitale, którzy prowadzili szkoły, którzy kształcili, którzy wprowadzali jakieś innowacje w społeczeństwo, którzy uczyli ludzi wielu rzeczy. I my tak naprawdę jako Europa też wyrośliśmy na takim chrześcijaństwie i my trochę teraz o tym zapominamy, bo państwo jakby przejęło tą rolę i to bardzo dobrze, że państwo przejęło tą rolę i że państwo radzi sobie już i w systemie edukacji, w systemie zdrowia, ale jakieś początki i korzenie są na pewno związane właśnie z tym, o co mówi Ewangelia, czyli z miłością bliźniego, z miłością bliźniego.
2: Bracie,
0: tam coś tam burzące nie ma tak, to przeszkadzało.
2: Nie, bo ja tutaj chciałam zapytać, ojciec nie tak dawno był w Polsce i powrócił i też sięgnął na własnej skórze tego różnic temperatur, ciepła, zimna. No jak ojciec teraz się czuje po powrocie, bo była troszeczkę przerwa.
1: Okej. Tak, byłem właśnie na swoim pierwszym urlopie takim powrocie do Polski i też jakby miałem okazję też odpocząć i trochę się wyleczyć. I szczerze przyznam, że po pierwsze to po powrocie do Polski pierwsze co odczuwałem to dużą różnicę temperatur i rzeczywiście zimno, które spotkałem zimno, no to 15 stopni czy 17 to było już zimno i dla mnie i ja szczerze przyznam, że odczuwałem bardzo ogromny na przykład ból stawów, mięśni. Mięśnie przyzwyczaił się rzeczywiście do ciepła i to jest tak, że organizm się przyzwyczaja, organizm reaguje. I ja na przykład teraz dużo bardziej rozumiem ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy czy do Polski z Afryki i oni w lato chodzą w kurtkach zimowych, bo dla nich już 20 stopni to będzie zimno. I to było tak samo, ja wracałem tutaj też pod względem z ogromną radością, że
2: się wygrzeje. Ojcze, misję.
1: Że się wygrzeje, chociaż teraz to nie jest już takie jednoznaczne, bo po czasie jestem 3 miesiące w tym urlopie swoim tutaj znowu w Gabonie, to my teraz mamy tą porę mokrą i połączenie tego deszczu codziennego, ogromnego deszczu z wysokimi temperaturami, kiedy ta wilgotność jest naprawdę ogromna, 90 kilka procent nawet, to też nie jest to przyjemne, bo po prostu człowiek się poci, wszystko cieknie po nim, ciągle w deszczu, ciągle w błocie. Nie jest to jakaś przyjemna rzeczywistość też.
2: Ojcze,
0: no na pewno.
1: To tak. Ma swoje plusy.
2: Ale tak wracając, nie wszyscy słuchacze wiedzą, a my jesteśmy też fanami tego, co ojciec robi, zatem może to takie słowo, może nie fajne, ale tak jest. Wybudowaliście w ostatnim czasie szkołę w Gabonie.
1: Tak, tak. To też jakiś wielki, trochę bym, tak, może to słowo nie dotyczy sfery duchowej, ale cud jak dla mnie, dlatego że rzeczywiście udało nam się wybudować w rok czasu szkołę. I to jest niesamowite, że to się udało zrobić w rok czasu, bo mi się wydaje, że nawet na takie warunki polskie my budujemy pewne budynki 2-3 lata minimum, tak mi się wydaje, a my wybudowaliśmy rzeczywiście duży budynek, bardzo duży budynek tak naprawdę w rok czasu i że się to udało, to uważam, że tylko na pewno ciężka praca nasza tutaj misjonarzy, bo my też również tam fizycznie pracowaliśmy jako bracia, ale cała społeczność, wszyscy, którzy tutaj nas

0: otaczają, rzeczywiście starali się, cały czas była ta budowa, postępowała do przodu i udało nam się w rok wybudować szkołę i ją otworzyć i ona teraz działa i już dzieciaki się uczą w tej szkole. No i to daje ogromną satysfakcję, ogromną radość i naprawdę, naprawdę jest to coś niesamowitego.
1: No tak, a jak wyglądała ta praca, bo my mamy troszeczkę inne wyobrażenia, Gabończycy inne, inne temperamenty.
2: Mamy, tak, ale też na pewno mamy inne wyobrażenia o budynkach, bo tak. W Polsce to tam wiadomo, beton, żelbeton.
1: No tak.
2: Ciężkie te budynki muszą być, a w Gabonie jak to wygląda? Ojcze Sebastianie?
0: Jeżeli chodzi o nasz budynek, to może się ktoś zdziwić, ale sam projekt przyleciał
2: z Polski.
0: Do nas z Polski. Sam projekt przyleciał z Polski. Dlatego, że choć był wzorowany na różnego rodzaju szkołach i architekturze takiej afrykańskiej, to znaczy, bo dostaliśmy ten projekt jakby w prezencie i on przyleciał do nas z Polski i on był tutaj aktualizowany przez nas na bieżąco, że tak powiem, więc na pewno taka różnica jest, ogromna różnica jest taka, że nie trzeba robić instalacji grzewczej.
2: A, no tak. No tak. Żadnego grzewczego. Izolacji tam takich ten.
0: Żadnej izolacji, plus do tego nie trzeba wstawiać żadnych okien jakichś tam plastikowych, zamykanych, które będą szczelne i to też odchodzą duże pieniądze i duże problemy. Plus tak naprawdę robi się, to, takie budynki buduje się tak, żeby miały jak największy przewiew.
2: A.
0: Dlatego ze względu na temperaturę i wilgotność, tak naprawdę dobrze jest, kiedy te budynki mają ogromny przewód, dlatego my mamy bardzo dużo okien i bardzo duże okna. I to okna nie są to takie okna, jak my sobie wyobrażamy, to są po prostu takie jakby konstrukcje z desek. To są takie deski, trochę takie drabinki wstawione, po prostu wmurowane w ściany, po prostu żeby tam nikt nie wszedł do środka, ale też żeby nie wyszedł, ale to są przestrzenie po prostu wolne, odseparowane od siebie deskami i to są nasze okna. Choć jak na standardy afrykańskie i gabońskie wybudowaliśmy tutaj bardzo nowoczesną i bardzo ładną szkołę. W tym miejscowości, w której my jesteśmy, właściwie takiej szkoły nie ma i jest to chyba najpiękniejszy budynek obecny w mieście. Najpiękniejszy i najnowocześniejszy budynek w mieście, więc to też jest tak, że staraliśmy się, żeby nie tylko pomagać tym ludziom, ale żeby też pokazać, że można inaczej i że można też w innym starać się nauczać dzieci, bo to chodziło też o pokazanie, że może być inna szkoła niż oni tutaj ją mają, niż znają, tak. Dlatego, że tutaj warunki w szkołach są bardzo ciężkie i no tylko powiem tak, że w szkołach publicznych potrafi się uczyć w jednej klasie dużo mniejszej niż nasza. Nasze klasy są naprawdę bardzo duże w tej naszej szkole. Potrafi się uczyć ponad 130 dzieci w jednej klasie.
1: Ojej.
2: W jednym pomieszczeniu.
0: W jednym malutkim pomieszczeniu. Malutkim pomieszczeniu. Dzieci na jedną ławkę potrafi być 4-5 osób na jedną ławkę. Taką malutką ławkę. Bo chodzi o to, że po pierwsze system jest strasznie niewydolny. Chce nauczania. Nie dość, że dużo dzieci się nie uczy. To jak już się ktoś jest zapisany do szkoły, to chodzi do klas, które są ogromne, których jest ogromne w sensie ilościowo. I też przez to system edukacji w ogóle jest niewydolny, bo na przykład, kiedy taka nauczycielka ma 130 dzieci do ogarnięcia jedna,
1: to
0: ja uważam, że to się nie da.
2: To się nie da, nie.
0: Nie da. Nie da się dobrze nauczyć, tak? Nie da się dobrze przekazać wiedzy. Plus do tego oni się w szkołach publicznych uczą się tutaj na zmiany, czasem 2-3 zmiany nawet są tej w szkole, więc czasem wychodzi tylko 3-4 godziny dziennie tej nauki. Nie dość, że uczysz się w klasie 130-osobowej, to uczysz się jeszcze po 3-4 godziny dziennie. No i uważam, że to też pokazuje na słabość tego systemu. Plus do tego trzecia rzecz, która motywuje nas do dawania tutaj tej edukacji na dobrym poziomie, to jest też to, że często ci nauczyciele nie są płacani. Oni pracują, ale nie dostają pensji. I wtedy, kiedy nauczyciel nie dostaje pensji, to nie ma motywacji do tego, żeby uczyć.
2: No tak,
0: więc system edukacji, nie dość, że nie ma wystarczająco szkół, nie dość, że dużo dzieci nie chodzi do szkoły, to nawet to, co jest, no jest w stanie takim niedobrym.
1: Proszę mi powiedzieć, jak dużo dzieci jest w waszej klasie jednej? Bo klas macie ile w tej chwili?
0: Ogólnie mamy obecnie ponad 320 dzieci w szkole. Jak na pierwszy rok działalności szkoły, to jest bardzo, bardzo dużo, uważam. jak na naszą próbę po prostu wejścia w ten system edukacyjny, to jest bardzo dużo, zaczynamy z bardzo dużą ilością dzieci, bo są takie po prostu potrzeby, rzeczywiście są takie potrzeby, żeby ta szkoła była i to pokazują też te dzieci, ilość tych dzieci i u nas mamy, żeby ich dobrze uczyć i żeby ta formacja jako taka wyglądała i ja wiem, że na nasze warunki to będzie nadal dużo, ale my mamy po 40 dzieci w klasie.
2: No to jest różnica ogromna. Tak, w porównaniu do tego, co tam.
0: 40 jest ogromna różnica, ale 40 to jest nadal dużo, tylko my ze względu na takie, na po prostu na potrzeby, na to, że rzeczywiście te dzieci, że jest po prostu tyle chętnych, nie chcemy, czyli jest ten limit w klasie, ale on nie jest też taki, no jakoś taki bardzo mały, jak w Polsce, gdzie mamy czasem po 20-25 osób w klasie.
1: Bracie, proszę mi powiedzieć, jak wiekowo przychodzą do was dzieci? Czy takie 6-7 lat, czy już dużo, dużo starsze? Jak zaczynają?
0: Nasza szkoła to jest szkoła, to się nazywa w ogóle Zespół Szkół Świętego Franciszka z Asyżu, dlatego, że właściwie mamy 3 poziomy tej szkoły i szkoła nasza zaczyna się już od żłobka, to nawet nie żłobka, tylko od, nie wiem, czy to tak się mówi w Polsce, jak jest jeszcze, jak są dzieci takie, które mają od 6 miesięcy do 2 lat.
2: Tak, to żłobek chyba.
1: To żłobek.
2: No.
1: Tego u nas trochę.
0: Zaczyna się od żłobka, mamy żłobek, w żłobku mamy 30 dzieci. Często są to dzieci rodziców, którzy pracują, tak? Czyli jeżeli ktoś pracuje, to po prostu może oddać na swoje dziecko po to, żebyśmy mu je przypilnowali.
1: To maluchy.
0: Mamy takich maluszków troszkę. 30 dzieciaków, ja często tam u nich jestem, są niesamowicie, fajne dzieciaczki, tak, bardzo, bardzo. I potem mamy przedszkole i mamy, w przedszkolu mamy bardzo dużo dzieci, mamy 3 grupy, małe dzieci, średnie i duże. To są 3-latki, 4-latki i 5-latki i w tym przedszkolu mamy razem 120 dzieci.
2: To dużo, to naprawdę.
0: Tak, 120 dzieci i plus do tego mamy szkołę podstawową i w tej szkole podstawowej mamy na razie 4 klasy szkoły podstawowej, bo ogólnie szkoła podstawowa tutaj ma 5 klas i to się zaczyna od 7 roku życia, zaczyna szkołę podstawową i 4 klasy, dlatego że w 5 klasie zaczęliśmy z 4 klasami i w każdej klasie mamy tam po 30 dzieci mniej więcej, nie ma jeszcze tego limitu osiągniętego. 40 osób, bo mamy jeszcze trochę miejsc, ale jest, mamy 4 klasy, dlatego że w 5 klasie jest egzamin i my nie byliśmy w stanie jeszcze, że to nowa szkoła, mamy nową kadrę pedagogiczną, mamy jakby nowy, jest to dla nas duże wyzwanie ogarnąć taką ilość dzieci, to postanowiliśmy nie otwierać klasy z egzaminem, tylko w następnym roku chcemy otworzyć klasę 5 po to, żeby przygotować dzieci, już nasze dzieci przez 2 lata minimum do tego egzaminu, żeby po prostu mogli zdać ten egzamin dobrze, taki na zakończenie szkoły podstawowej. I ja może tutaj zdradzę pewną tajemnicę. Mamy marzenie.
1: Ale jakie?
0: Mamy marzenie, ponieważ udało nam się tą szkołę wybudować w rok i rzeczywiście widać, że to jest jakieś tam dzieło Boże, ale też i coś pięknego, co się udało i rzeczywiście to działa i przynosi dobre owoce. Mam nadzieję, że będzie przynosić piękne owoce. To naszym marzeniem, następnym marzeniem, oprócz tego, że jest to, żeby tą szkołę wykończyć, bo mamy jeszcze bardzo dużo potrzeb do wykończenia tej szkoły, bo naruszyła, a w warunkach gabońskich się da ruszyć ze szkołą niewykończoną. To oprócz tego, że chcemy wykończyć tą szkołę, to mamy marzenie, żeby wybudować jeszcze gimnazjum. Czyli szkołę taką już dla dzieci starszych, po to, żeby potem te dzieci mogły... Bo czasem mi się wydaje, że właśnie, żeby dać dobrą przyszłość dzieciom, żeby zapewnić im taką możliwość rzeczywiście rozwoju, ale też jakiegoś takiego dobrego startu, zmiany może mentalności, dania im czegoś więcej, to nie można się zatrzymać, uważam, na takich 10-12-latkach, tylko trzeba próbować iść dalej. Tak, iść dalej i dlatego naszym marzeniem następnym jest wybudowanie gimnazjum, szkoły takie już średniej, tak, po to, żeby te dzieci mogły po prostu iść dalej i jakoś mieć troszkę wyższe wykształcenie niż tylko to czytanie, pisanie czy jakieś podstawy różnego rodzaju przedmiotów, więc żeby to wyszło ponad podstawy. Więc to jest też nasze nowe marzenie, które zdradzam po raz pierwszy.
2: Premiera na antenie Radia Trupa.
1: Ojcze, proszę mi powiedzieć, skąd kadrę wzięliście? Czy to są lokalni mieszkańcy, czy tu przyjechali wolontariusze?
0: Akurat w Gabonie jest tak, że żyje jest trochę ludzi wykształconych, też ludzi, którzy skończyli szkoły, tylko jest też ogromne bezrobocie. Ludzie nie mają pracy, nie ma szkół, nie są zaangażowani i my, szczerze przyznam, że nie mieliśmy problemu ze znalezieniem ludzi w miarę wykształconych, czy z naszych misji różnych, z okolic, czy ze stolicy. Więc mamy razem 17 osób, które zatrudniamy w szkole, które u nas pracują. I my również, ja na przykład uczę katechezy w szkole.
1: Właśnie chciałam zapytać, czego ojciec uczy?
2: No to już ojciec
0: ja uczę katechezy i jestem też takim człowiekiem trochę taki, który jest trochę takim...
1: Dyrektorem.
0: Dyrektorem może. Mamy dyrektorkę taką, która jest gabonką, ale ja i mój brat, z którym tutaj mieszkam we dwóch tutaj w Nutum, jesteśmy trochę takimi głowami, że tak powiem, tej szkoły do ogarnięcia wszystkiego i do pilnowania wszystkiego, żeby to działało dobrze, żeby to miało ręce i nogi. Plus do tego my uczymy katechezy i dlatego, że nie było potrzeby, żebyśmy uczyli innych przedmiotów ze względu na to, że rzeczywiście w parafii naszej, która jest ogromną parafią, w której jest ogrom ludzi, naprawdę ogrom ludzi, znalazły się osoby, które są w stanie po prostu robić to jako Gabończycy i my jesteśmy też w stanie dać im pracę. Więc to też jest niesamowite, że oprócz tego, że uczymy te dzieci, to dajemy pracę też również tym ludziom, którzy uczą w tej szkole.
2: No to jest naprawdę, to jest takie dzieło, które no, podnosi ich, prawda?
1: Franciszek pomaga.
2: No, Franciszek, to.
0: Ojcze. Tak, patrzę naszej szkoły, święty Franciszek, to nam pomaga i myślę, że nie tylko on, ale jest jakieś takie coś, co na pewno, w czym jest na pewno ręka Boża, że to się udało i naprawdę się udało i to się dobrze działa i to też jest niesamowite.
1: Ojcze, a czy mówicie o Polsce niekiedy?
0: Tak, jak najbardziej. Dzieciaki wiedzą, gdzie jest Polska i jest tak, że wiedzą my, że również my jesteśmy z Polski i również nas często o to pytają.
1: I co ich cię interesuje najbardziej? Śnieg? Temperatura, bałwany.
0: Ja bym powiedział, że może to nie zabrzmi pozytywnie, ale niestety tak jest, że często jeżeli oni oglądają jakiś film albo jakąś nawet bajkę, to niestety mają taką wizję też Europy i Polskę jako Europę traktują, że oni myślą, no i to prawda jest, że u nas jest po prostu. Że my jesteśmy bogaci i że my mamy wszystko pod dostatkiem, kiedy oni dostają tej swojej nędzy, tego trudu takiego codziennego, tej walki o taką codzienność, to po prostu no, widzą nasz kraj jako raj, jako ziemią obiecaną i tak patrzą na Polskę, jako coś, co jest
2: rajem.
0: Nie z tego świata.
1: Nie pomyślałam.
0: Więc naprawdę zawsze, kiedy tylko mówisz o Polsce, to dzieci mają otwarte oczy. Ale na pewno znają nas, jeżeli chodzi o to, z czego znają Polaków, to jest tak, że znają Jana Pawła II.
1: Tak?
0: Na to, że Jan Paweł II również odwiedził Gabon. Raz był w Gabonie podczas pielgrzymki do Europy, do Afryki Centralnej, odwiedził Gabon. Więc znają Jana Pawła II i dzieciaki znają Jana Pawła II i Gabończycy znają Jana Pawła II. Gabończycy znają również świętą Faustynę Kowalską ze względu na to, że ze względu na koronkę do Bożego Miłosierdzia i dzienniczek świętej Faustyny. Więc to są dwóch Polaków, których znają bardzo dobrze. Plus do tego, może to dziwnie zabrzmi, ale również znają często imię i nazwisko naszego prezydenta.
1: Tak? Ojemy.
0: Andrzeja Dudę, dlatego że tutaj jest taka, dla nas może się wydać to dziwne, ale oni tutaj często uczą się w szkole imion prezydentów państw na pamięć.
2: Mm-hmm.
0: Dlaczego? Dlatego, że w Afryce prezydenci zazwyczaj się nie zmieniają często, mamy tutaj jednak często też takie dyktatury, czy ogólnie prezydent ma największą władzę, jest tak, że jest tutaj jakby często są rządy prezydenckie, I dla nich prezydent to jest jakaś tam najważniejsza osoba w państwie. I jeżeli uczą się na geografii państw, to często uczą się na geografii państw również z nazwiskami
2: prezydentów.
0: Kto jest prezydentem tego kraju. Tak, prezydentów.
2: Także Bożenka, jak zostaniesz prezydentem, to...
1: To będą wiedzieli, Bożena Wiśniewska, prezydent.
2: Żartuję oczywiście.
1: No, na razie nie myślałam o czymś... No,
2: zawsze taki... możesz występować w przyszłym roku.
1: Będzie ojciec na mnie głosował.
0: Za dwa lata.
1: Tak, no, będzie, ale dobrze. Będzie ojciec na mnie głosował.
0: Myślę, że nie wiem, kto będzie kandydatem.
1: Ale... O, słuszna uwaga.
2: To no właśnie, bo to trzeba brać pod uwagę. Nie tylko ciebie. Bracie Sebastianie, skąd bierzecie fundusze na utrzymanie całej szkoły? Bo to też nie jest takie proste, prawda?
0: Tak. Jeżeli chodzi o samą budowę to jest tak, że naprawdę jest taka, że oprócz tego, że największą jakby taką zaangażowanie wykazał się nasz sekretariat misyjny w Polsce, który zbierał pieniążki po prostu na budowę tej szkoły, bo to nie były małe pieniądze i w rok się rzeczywiście to udało, bo mieliśmy taką akcję, różnego rodzaju sklepik, akcje, wysyłamy misia do Afryki, sprzedawanie kaw, herbat, różnego rodzaju rzeczy. Plus jakieś tam niedziele misyjne zbiórki, to sekretariat misyjny w większości pomagał nam w wybudowaniu tej szkoły, plus my jako misjonarze, ja jako misjonarz, my również tam szukaliśmy jakichś funduszy czy jakiegoś wsparcia od ludzi, żeby nam w tym pomogli. Plus ja mogę tak powiedzieć, że jest tak, że w naszej szkole nie wszystkie dzieci, które mamy, nie wszystkie dzieci uczęszczają do naszej szkoły za darmo. Znaczy jest tak, że nasza szkoła, my mamy dobry poziom w tej szkole, to jest też szkoła, która ma też dobre warunki i my mamy też trochę dzieci,
2: które
0: płacą na tą szkołę. Tak, które płacą, nie są duże pieniądze, jakbyśmy to powiedzieli na nasze, to naprawdę nie są duże pieniądze, ale przez to, że mamy, bo to jest tam 100, około 170 zł, ale na jakby... Dzięki temu, że mamy część dzieci, które, bo część ludzi tutaj w Gabonie ma jednak pracę, czy ma jakąś tam rodzinę, która coś robi,
2: tak,
0: która
2: może utrzymać,
0: jakoś się utrzymuje, to jeżeli masz wybór posłania dziecka do publicznej szkoły na 3 zmiany, 130 klas, 130-osobową klasę, gdzie często też nie ma też wartości, bo chodzi o to, że my w naszej szkole też mamy te wartości chrześcijańskie, które staramy się przekazywać, czyli wychowywać również jakoś tam w wartościach chrześcijańskich, to mamy też trochę dzieci, które płacą za tą szkołę i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać i dzięki temu też możemy utrzymać dzieci, które nie płacą. Plus mamy też duże wsparcie z Polski na utrzymanie tej szkoły wielu ludzi, którzy jakoś tam wspierają, czy mnie osobiście, czy nasz sekretariat jakoś tam regularnie i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać, bo to są duże pieniądze, utrzymanie takiej szkoły, ale mi się wydaje, że w co nie inwestować, w jaki sposób nie zmienić Afrykę.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jak nie inwestując w właśnie, dzieci, nie, w edukację, w formację. To. Bo mi się wydaje, że to każdy z nas na pewno zna tą zasadę, że co lepiej dać rybkę czy wędkę i oczywiście łatwo jest zjeść, przejeść pieniądze czy przejeść jakieś różnego rodzaju rzeczy, które są dawane, ale dużo trudniej jest nauczyć żyć, nauczyć pracować, nauczyć dać możliwość jakiejś tam lepszej przyszłości.
1: To ma pan, brat, słuszną uwagę, bo często boimy się tych osób, które mogłyby kiedyś tutaj gdzieś do nas przyjechać, ale takie wyedukowane już społeczności, one wiedzą, czego chcą, pozostaną u siebie i będą pracowały tam, a nie chciały tylko korzystać z czegoś.
0: Prawda, mi się wydaje, że kryzys migracyjny, który przeżywam, jest bardzo, bardzo skomplikowaną rzeczą i ma wiele jakby podtekstów, ja bym nie chciał wchodzić w jakieś kwestie polityczne, ale ma wiele podtekstów i mi się wydaje, że Afrykańczycy, jeżeli by... Niestety ja uważam, że Afryka jest nadal bardzo, bardzo wykorzystywana przez kraje zachodnie gospodarczo, politycznie, mentalnie. Mamy nadal coś takiego, co nie ma kolonii, ale jest postkolonializm, czyli jest tak, że kraje są nadal, wiele krajów afrykańskich jest nadal
2: zależnych od...
0: ekonomicznie zależnych, skolonizowanych tak naprawdę ekonomicznie. I prawda jest taka, że przez to, że my nie pozwalamy im się rozwijać, my w jakimś sensie my czy jakoś tam Europa, Ameryka, czy nawet Azja jakoś tam próbuje, bardziej wykorzystuje Afrykę niż pozwala jej jakoś się rozwijać, to no to też potem mamy konsekwencje tego, bo jeżeli człowiek, który cierpi i który rzeczywiście doświadcza biedy, który nie ma szans i perspektyw na przyszłość u siebie, no to niestety będzie zawsze miał ochotę wyjechać, miał ochotę zmienić miejsce. My doświadczaliśmy czegoś podobnego i w Polsce.
2: Tak, bo też wiesz,
0: niedawno, tak, że były ogromne emigracje, czy nawet po wejściu do Unii Europejskiej. Ja mam dużo znajomych, którzy nadal są gdzieś tam w Anglii, w Irlandii, właśnie za jakimś
2: za pieniędzmi, za
0: rzeczami materialnymi. I mi się wydaje, że to my jako misjonarze na pewno jesteśmy po pierwsze tutaj, to, żeby dawać im nadzieję i głosić Chrystusa, ale potem właśnie też, żeby no, dawać im tą perspektywę innego życia, żeby dawać im perspektywę właśnie jakąś tego, żeby no, dawać tą nadzieję na to, że może będzie lepiej, że żeby tu na miejscu coś robić, a nie właśnie, żeby oni nie musieli wyjeżdżać.
2: No to właśnie mi się przypomniały tutaj słowa ojca Honorata, że on też nie chciał wtedy, przecież Polski nie było, była pod zaborami rozdzielona, a też nie chciał, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę, dlatego no, starał się tam robić tak, żeby pozostali, bo wiadomo, no, wyjechać łatwo jest, ale też no...
1: To nie o to chodzi.
2: To nie o to chodzi, nie?
0: Tak, jak najbardziej. Ojcze, to jest bardzo, bardzo...
1: Co tutaj ojca zmotywowało do powrotu, bo mógł ojciec pozostać w Polsce? Czy misje tak ojca wciągnęły, pokochał ojciec to, co robi tak za granicą, że no, już sercem jest tutaj w Afryce?
0: Myślę, że sprawa bardzo skomplikowana, bo byłem w Polsce, to też moje serce tam pałało bardzo i rzeczywiście też widzę, że Polska jest takim miejscem, gdzie jakoś jest teraz obecnie kryzys troszeczkę takiej wartości, kryzys kościoła w ogóle, uważam, wewnętrzny nasz.
1: No tak, bo ojciec przyjechał i widział, jak teraz to wygląda.
0: Tak, widziałem i rzeczywiście ten kryzys widać i potrzeba kapłanów, potrzeba też ludzi, potrzeba ludzi wierzących, którzy mają jakąś taką zapał, którzy mają jakąś gorliwość i miłość, to jest pewne. Ale mnie chyba motywuje nadal bardzo ta moja prywatna motywacja. Na pewno to jest po pierwsze to jakiś tam głos Pana Boga, który we mnie jest, ale po drugie to też to, że tutaj nadal jest bardzo mało kapłanów. Bardzo mało kapłanów. Jeżeli my mamy w Polsce 40 tysięcy kapłanów mniej więcej, czyli jest 1 na 1000 osób, mniej więcej, to jest bardzo dużo, w sensie, że bardzo dużo kapłanów nadal, to no tutaj jak ja patrzę na, nie wiem, no tak prawie jak na jakiś tam duży powiat albo 2-3 powiaty, no jest nas 2, nasza parafia tak wygląda, więc jakby, więc jest ogromna różnica, też taka dysproporcja tej potrzeby tych ludzi, którzy czekają na kapłana, którzy czekają na posługę, którzy czekają na mszę świętą. I jeżeli ja tutaj na przykład mogę odprawić czasem mszę świętą tylko raz na 2 miesiące gdzieś i ci ludzie czekają raz na 2, mają możliwość uczestniczyć w Eucharystii raz na 2 miesiące, a w Polsce my mamy często msze święte codziennie i to 5 razy dziennie.
2: Dokładnie.
0: W każdym kościele, na każdym rogu i jakoś tego nie doceniamy. No to jakoś moje serce takie jest, że chcę dać to tym ludziom. Plus do tego ja uważam, że dopóki mam jakąś taką, jeszcze jestem młody, jakoś tam mam zdrowie i siłę, to mi się wydaje, że chciałbym, żeby płonął we mnie jakoś ten ogień takiego życia po prostu, tak? Mi się wydaje, że ja nie mówię, że nie wrócę do Polski i że tam nie ma co robić. Jak najbardziej podziwiam każdego kapłana, który pracuje w Polsce. Ale uważam, że jakoś tu widzę większą potrzebę mojego kapłaństwa i większą potrzebę też realizacji tego bycia z ludźmi tutaj, tak? Widzę tego, takiej dawania też Ewangelii wprost, bo Bo jeżeli Jezus mówi, byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem nagi, a mnie przyodzialiście, no to ja nie muszę interpretować tej Ewangelii tutaj duchowo, jakoś tam.
2: No tak, bo to widać tylko, materialnie.
0: Tylko ja to robię.
2: Mhm, tak.
0: Tylko ja to robię.
1: Ojcze, tak? A jakie macie kolory w szkole?
0: Kolory?
1: No.
2: Afrykańskie, no jakie?
1: Co dobrze. Nie wiem, żółty, brązowy.
0: Nasza szkoła nie jest taka typowo afrykańska, no bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo kolorowo, ale nasza szkoła jest, ponieważ jest szkoła Świętego Franciszka, to my mamy bardzo dużo brązowego.
1: Czyli celne mam.
0: Jak nasz habit. Nawet dzieci mają takie mundurki brązowe.
1: Tak, ślicznie wyglądają.
0: Tak, brązowo-kremowe jak nasz habit i plus do tego sale są bardzo kolorowe, żółty, biały, taki kremowy, plus no, elewacja ze względu też na budynku, ze względu na to, że jest tu dużo wilgoci i dużo takiego i deszczów, to jeżeli ty pomalujesz elewację na bardzo jakiś taki kolor...
2: No to zmyje później.
0: Troszeczkę taki nie jakiś dobry, to ona się bardzo szybko zabrudzi. Ona bardzo szybko taka brzydka. Mm-hmm. I dlatego my zdecydowaliśmy, że nasza elewacja jest szara. Tak? Tylko, że to jest taki szary, ładny, piaskowy. I po prostu, żeby mniej było widać brudu.
2: Czyli typowo użytkowa cecha.
1: Teraz też są u nas w Polsce takie kolory.
0: Ale to jest tak, że jest to bardzo piękny budynek. Naprawdę dzieci się bardzo cieszą, nawet na przykład tutaj takim, no nie ma w szkołach na przykład płytek. No mam w szkole płytki. To, że dzieci mogą się uczyć w warunkach takich naprawdę bardzo dobrych, bo przez to, że nawet, że mamy te płytki, to jest taki wymiar pewnego standardu, który im daliśmy. Mhm. No to jest, że nie ma betonu po prostu albo piachu, bo tak często w szkołach jest. To też jest coś takiego, że te dzieci się cieszą, no, mogą sobie usiąść, że jest czysto. Tak? Więc no, takie proste rzeczy dają dużo radości.
2: A posiłki? No to wtedy z radością idą do szkoły, nie? Bo nie zawsze takie warunki mają w domach na przykład, prawda?
0: Mm-hmm. Oj, bardzo, bardzo. No. W domach mają bardzo ciężkie warunki. No bardzo właśnie. Często mają ciężkie warunki. To są domy często z desek drewnianych, które po prostu ciekną, których nie ma posadzy, których jest sklepisko samo, w których, no tym bardziej nie ma łazienek, których nie ma jakichś nawet okien. Więc jeżeli oni przychodzą do takiej szkoły, to naprawdę
2: to czują się
0: poczuć trochę jak w Europie, to naprawdę bardzo z wielką radością przychodzą do szkoły, to plus do tego, mi się wydaje, że to jest takie, z naszej strony to jest danie im po prostu człowieczeństwa, takiego, że oni nie muszą, że my, nie, to mi się wydaje, że nie o to chodzi, żeby komuś coś tylko dać, ale żeby dać też serca i dać coś pięknego.
2: Ten szacunek, nie? Też właśnie.
0: Tak, ksiądz Stryczek, który założył Szlachetną Paczkę, właśnie też o tym mówił, że dlaczego ta paczka jest szlachetna? Dlatego, że nie dajemy rzeczy używanych, nie dajemy rzeczy, które są jakoś takie po prostu z łaski, które nam zbywają, ale dajemy serca, dajemy rzeczy piękne, dajemy to, co to najlepsze, co możemy dać i dlatego to jest coś szlachetnego. I mi się wydaje, że my też chcieliśmy dać tym dzieciom coś szlachetnego, czyli nie zrobić tego tak po prostu na odwal, żeby było, ale żeby dać coś pięknego i coś, co jest po prostu, też podnosi jakiś poziom takiego człowieczeństwa.
2: Czyli podnieśliście poprzeczkę po prostu w Gabonie.
0: Tak, jeśli chodzi bardzo. Jeśli chodzi o tutaj u nas na prowincji, to można by powiedzieć, że jest najpiękniejsza szkoła. Nikt nie ma żadnych wątpliwości i to jest, została podniesiona poprzeczka bardzo wysoko.
1: Ojcze,
0: jak jeszcze uda nam się kiedyś zbudować tą
1: gimnazjum,
2: to już w ogóle będzie.
1: Ojcze, a kogo to był pomysł? Ojca czy tego drugiego współbrata?
0: Myślę, że to był nasz wspólny pomysł, dlatego że po poznawaniu tej rzeczywistości, która jest wokoło, po zobaczeniu właśnie jak wygląda ten system edukacji, to jak wchodziłem w to, to rzeczywiście czas po prostu człowiek był zaskoczony, że tak może, jak tak może to funkcjonować. I to samo z siebie inspirowało do tego, żeby spróbować coś zrobić. Szczerze znam, że na początku nam się wydawało to coś, żeby budować taką szkołę, coś nierealnego, a to się okazało, że się udało.
1: Jaki jest język taki podstawowy dla dzieci? Francuski czy i jakich one tam się uczą języków?
0: Nie, dzieciaki jak najbardziej, dzieci są wychowywane po francusku, językiem urzędowym jest francuski, w szkole też również uczą się francuskiego i wszystko jest po francusku, również w szkole. Choć, tak jak mówiłem chyba na ostatniej audycji, rzeczywiście ludzie tutaj, jest tu bardzo dużo tych klanów, czyli takich plemion różnego rodzaju i bardzo dużo różnych języków w Gabonie jest. Ale przez to, że jest bardzo dużo różnych języków, oni potrzebują jednego języka, do którym mogliby się skomunikować, który by ich jednoczył. I tym językiem jest francuski.
1: Proszę.
0: I dlatego dzieci często w domu słyszą rodziców, którzy rozmawiają w językach tych właśnie plemiennych.
2: Plemiennych. Mhm.
0: Plemiennych. Ja ostatnio uczę się troszeczkę języka z jednego takiego plemienia, które jest tutaj najbardziej liczne w naszej, tutaj w Nutum, w naszym regionie. To jest lud Fang i umiem kilka wyrazów.
1: Proszę powiedzieć jakieś.
0: No na przykład, nie wiem, czy wy kojarzycie na pewno tego naszego misia, który...
1: Taki był.
0: I tam było słowo mbolo i mbolo znaczy cześć, czy witam cię, tak? Mhm. Potem, a na przykład dziękuję bardzo, to jest akibanyn. Akibanyn. Tak, anza. Anza znaczy woda. Potem na przykład Ewa Jezu, to znaczy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, coś w tym stylu. Ewa Jezu. Mhm. Potem można powiedzieć również myka, to znaczy do zobaczenia. Do zobaczenia. Na przykład takie słowo d'accord, czyli zgadzam się z tobą, jest bardzo takie wymowne, bo oni mówią
1: Zastanawiam się, czy się zgadzam. W Gabonie dużo jest. Ojcze, w Gabonie jest dużo wolontariuszy. Oprócz was, dwóch kapucynów, czy są jeszcze świeccy?
0: Nie ma wolontariuszy świeckich, nie ma dużo wolontariuszy na razie, dlatego że Gabon. Ma trochę taką
2: zamknięty,
0: historię.
2: Nie?
0: Mhm. Jest dosyć krajem zamkniętym, tak jak ostatnio też chyba wspomniałem na wcześniej audycji, jest krajem dosyć zamkniętym i jest problem z wizami. Na pewno jak ktoś nas obserwuje troszeczkę, chociaż to wie, że my jesteśmy teraz w trakcie takiego przewrotu wojskowego. Dokładnie 2 miesiące temu dokonał się przewrót wojskowy, były wybory, dokonał się przewrót wojskowy i tak naprawdę dużo ludzi ma nadzieję na ten przewrót w tym przewrocie wojskowym. Dlaczego? Dlatego, że jest to przewrót wojskowy, który miał zadanie obalić poprzedniego prezydenta, który no, rządził trochę taką ręką dyktatorską i taką klanową Gabonem. I też to było jedną z polityk jego, właśnie był kraj zamknięty i my, oprócz tego, że jest nadzieja na to, że no, może ten nowy rząd, czy jakieś nowe otwarcie, które się szykuje, mam nadzieję, w Gabonie po tej tak zwanym transition, czyli okresie przejściowym, który jest teraz właśnie kraj rządzony przez wojsko, to, że po tym okresie przejściowym, kiedy dokonają się jakieś wybory nowe i może właśnie nowe otwarcie dla Gabonu, że to przyniesie jakieś dobre zmiany, że to przyniesie właśnie zmiany i takie społeczne, ale też i takie polityczne, które pozwolą na to, żeby ten kraj się bardziej otworzył, żeby też właśnie był bardziej, żeby ci ludzie może właśnie jakoś więcej skorzystali jest też dobrodziejstw tego kraju, który teoretycznie jest krajem bardzo bogatym, bo ma wiele zasobów właśnie takich mineralnych, takich właśnie zasobów jakby ziemi, ale nic, większość z tych rzeczy naprawdę nie dociera do ludzi, do populacji.
2: No tak, bo korzystała z tego pewnie jakaś tam mniejszość tylko takich.
0: Jest taka, jest taka bardzo, bardzo, nie wiem, tam 10% czy coś takiego, bo ludzi bardzo bogatych, bardzo, bardzo bogatych, takiej elity, takiego klanu jakiegoś, który tylko i wyłącznie na tym korzystał do tej pory, a ludzie cierpieli, więc jakby jest nadzieja w tym, że może to wojsko, jeżeli doprowadzi do jakiejś zmiany, to że może jakoś będzie ta
2: dystrybucja
0: dóbr, tak, będzie po prostu lepsza.
1: A czy pieniądze tutaj na tą szkołę przychodzą tylko z Polski, czy też z innych krajów?
0: Mhm. nie wiem, czy znowu nie zdradzę jakiegoś tam sekretu, ale jest tak, że w większości pieniążki na budowę tej szkoły, którą obecnie wybudowaliśmy i na jej utrzymanie przychodzą z Polski. To nie można powiedzieć, że nie. Czy są to jacyś dobrodzieje, tacy indywidualni misjonarzy, na przykład moi, czy jacyś dobrodzieje właśnie naszych misji przez sekretariat misyjny przekazywane, to również mamy jakichś tam naszych braci, którzy pracują na przykład w Anglii, którzy pracują w Szwecji, i którzy też prowadzą nam parafię i często też tam również są
2: zbierają
0: jakieś zbiórki czy wsparcie dla nas tutaj w Gabonie. Plus do tego to jest jakaś tam nadal jeszcze tajemnica, ale myślę, że można to jakoś tam powiedzieć. Zawsze staramy się jakoś też szukać jakichś pieniążków z zewnątrz i między innymi ja jestem w trakcie teraz szukania takich pieniążków. We Francji jest taki papieskie dzieło, taka organizacja, która się nazywa Papieskie Dzieło Pomocy Misjom, założone przez świętą Pauline Jaricot, która właśnie pochodzi z Lyonu. Tak, i jest tak, że jestem w trakcie jakiegoś tam szukania właśnie może na to gimnazjum jakiegoś dofinansowania, żeby udało nam się je wybudować. Zobaczymy, co będzie się działo. Nie chciałbym zapeszać i jakoś tam, czy mówić za wcześnie, ale jestem pełen nadziei.
2: No to dobrze, bracie Sebastianie, bo skoro tak szybko wybudowaliście tą szkołę, to wierzę, że tam z góry pomogą też i będzie stało nie za rok gimnazjum.
0: Myślę, że trochę szybko, ale jak Pan Bóg będzie chciał, to za dwa lata.
2: No właśnie, nie? No co?
1: Ojcze, a dzieci znają dobrze postać świętego Franciszka?
0: Tak, coraz lepiej. Myślę, że nasza szkoła jest jeszcze nadal nową szkołą, bo my mamy tutaj dopiero gdzieś tam miesiąc, półtora miesiąca działalności tej szkoły. Rok szkolny też zaczyna później. W innym terminie już u nas i to jest tak, że dzieci będą miały na pewno okazję poznać postać świętego Franciszka i jeszcze znają go na pewno, mamy już taką kapliczkę małą ze świętym Franciszkiem, mamy takie duże logo, każde dziecko ma na swoim też mundurku logo ze świętym Franciszkiem. Mamy plan również zrobienia jakichś katechez na temat świętego Franciszka i myślę, że będą znały dobrze świętego Franciszka, ale myślę, że jeszcze nie. Nie jest to dobrze, jeszcze dobrze nie zdaje się tego Franciszka.
2: A bo tak Bożenka zaczęła o świętym Franciszku, dlatego że...
1: Tak, bo miała cel.
2: Bo miała cel. Ja ten cel mam przed sobą, to jest taka książka wydana przez, na pewno brat zna, wydawnictwo Serafin, to wasze wydawnictwo jest, Domek, Nieba, Przedsionek.
1: Znajdziec
2: taką książkę?
0: Nie znam tej książki, ale wiem, że została wydana, to znaczy wiem, że istnieje, wiem, że została wydana przez nasze wydawnictwo, ale nie miałem okazji jeszcze...
2: A, bo my jesteśmy patronem medialnym tej książeczki. Ona
1: a
2: naprawdę...
1: wie ojciec, o czym ona jest?
2: Na pewno. Ojciec.
0: Ja mogę się tylko domyśleć o świętym Franciszku.
1: No nie, ale o czymś jeszcze, o innej rzeczy.
2: Bo mamy taką bardzo ważną datę w tym roku. 800 lat mija w grudniu w Boże Narodzenie, gdy święty Franciszek zrobił pierwszą szopkę bożonarodzeniową.
1: I dlatego
2: ona została wydana właśnie.
1: Ojcze, to coś dla dzieciaków.
2: Ale to jest dobra rzecz dla dzieciaków, nawet w Gabonie, powiem ojcu, bo jest bardzo bogato ilustrowana, naprawdę są piękne ilustracje. Może ojciec tam zerknąć też na naszym Facebooku, albo po prostu w Serafinie, ale jest nawet zrobiona szopka do wycięcia, można sobie zrobić taką prostą, tam oczywiście są postacie. Także chyba musimy do Gabonu wysłać jeden egzemplarz.
1: No, Serafin wyśle. A przychodzą długo? Długo przychodzą. Jak długa poczta idzie?
0: Z pocztą jest trudno. Ogólnie w Gabonie nie ma poczty. Trzy lata temu chyba w czasie COVID-u została poczta zlikwidowana. Więc jakby poczty nie ma, ale paczkę można wysłać, tylko że nie ma pewności, czy dojdzie. Jak człowiek się dobrze modli, to może dojdzie.
1: Może Franciszek.
0: Może nie.
1: To jak do ojca wysyłają?
0: Więc jest tak, że jeżeli chodzi o jakieś takie nasze jakieś paczki, to bardziej jak jakiś misjonarz wraca do Polski, lub jedzie do Polski, to w ten sposób są przekazywane rzeczy.
2: Takim bagażem.
0: Jest możliwość wysłania paczki takiej pewnej, to się wysyła wtedy ją DHL-em, tylko że wysłanie paczki DHL-em do Afryki jest strasznie drogie, bo ja dostałem raz taką paczkę z jednej wspólnoty, w której posługiwałem, jakoś tam, która jest mi bliska, z Anglii, z takiej wspólnoty z Halifaxu. i oni złożyli się na tą paczkę, ale to taka paczka 20-kilowa z różnymi rzeczami wysłana DHL-em z Polski, to będzie bardzo podobna cena.
3: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, złoty, więc pogoda.
0: Bardzo pieniądze, więc ja raczej uważam, że nie opłaca się wysyłać paczek do Gabonu.
1: O, niesamowicie.
0: Mi się wydaje, że tak, niestety ten system jest tak, że rzeczy, które nam się wydają niemożliwe, tutaj są możliwe. Czy nie
1: ale ojcze, ale to można
2: powiem,
1: przecież...
2: Powiem ojcu, że jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu, że kilkanaście u nas paczki też ginęły, więc sam tego doświadczyłem. Zaginęły mi dwie czy trzy paczki.
1: No dobrze, ale można przecież przesłać, zrobić zdjęcia i ojciec sobie...
2: No właśnie,
1: sobie...
2: my może prześlemy ojcu taką...
1: I będzie ojciec wiedział, jak wygląda.
2: Zeskanujemy może, zeskanujemy na skanerze.
0: Można zrobić, nie wiem, czy to będzie bardzo legalne, ale...
1: No, może no to Serafin niech zrobi.
2: Wyjątek zrobią, no przecież tam ojciec nie będzie tego dystrybuował.
1: Serafin, tak. To powiemy bratu Maciejowi, żeby wam...
2: Tak, właśnie, żeby wam zrobił jakąś tam...
0: Albo wysłał, mi się wydaje, że z tego co wiem, to w przyszłym miesiącu mają nas odwiedzić dwaj bracia właśnie z krakowskiej prowincji.
2: O, no to właśnie, w tym bardziej.
0: Żeby przywieźli taką jedną książkę dla
1: tak.
0: nas.
2: No, ona przecież dużo nie waży, bo to tam...
1: No tak leciutkie. Tak, tak.
2: 200 gram może.
0: Myślę, że tak by było najlepiej.
1: Mhm. I jeszcze mają bardzo fajną książkę dla dzieci o świętym Franciszku. Nie wiem, czy ojciec czytał, też wydało wydawnictwo Serafin. Ja już czytałam w bajkowej Kuropatwie. Święty Franciszek i chyba Anioł Stróż.
0: Okej. Okay. No myślę, że chętnie bym wziął taką książeczkę.
1: Tak,
0: można przetłumaczyć na francuski i ją tutaj na przykład też dzieciom czytać.
1: Mm-hmm. Ja z tego co wiem, ja nie wiem, czy ona nawet nie była na włoski tłumaczona.
2: Bo tu coś, było, tak.
1: Ta pani, która pisała, pani Beata, ona tłumaczyła, że tak, ja nie wiem, czy tam nie jest w Gracji ona tam, Piotr, nie pamiętasz? Chyba coś takiego, ona nam coś wspominała, ale nieważne, przepięknie od początku o Franciszku, to nie jest tak, tylko telegraficzny skrót i rymowanka dla dzieciaków jak najbardziej. To te dwie pozycje.
2: Tak, bo on tam
0: bardzo dziękuję za polecenie. Myślę, że...
2: Jest bardzo dużo rysunków tam. I dzieciaki przecież zrozumieją bez problemu.
1: No i cię przetłumaczy teraz.
2: No przetłumaczy.
1: To się przydało. Jak długo ojciec uczył się francuskiego?
0: Uczyłem się jak na osobę, która wyjechała do kraju francuskojęzycznego, to uczyłem się dosyć krótko, bo troszeczkę jest kilka miesięcy w Polsce, ale to nie były jakieś tam bardzo intensywne kilka miesięcy i później byłem 3 miesiące we Francji przed wyjazdem na takiej nauce intensywnej i ostatnio też byłem jeszcze na kilka tygodni u naszych braci w Lyonie, też na kursie języka, żeby sobie jeszcze podnieść mój poziom. Więc jakiś ten poziom mam bardzo komunikatywny, mi się wydaje, że już jestem taki bardzo komunikatywny, bardzo dobrze sobie radzę w codzienności, ale nadal jeszcze popełniam trochę błędów, bo po 2,5 roku od nauki języka i pobytu tutaj mi się wydaje, że to nie jest jeszcze wystarczający czas, żeby mówić jak Francuz czy Gabończyk, bo nadal jestem Polakiem i nadal jeszcze popełniam błędy i czasem akcenty również nie są bardzo, bardzo francuskie, ale myślę, że jest dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy, że jakoś tam Pan Bóg też mi w tym pomógł, że ten francuski jest opanowany.
1: Bracie, proszę mi powiedzieć, jakie błędy popełnia osoba, pewnie ojciec też wie, wyjeżdżając pierwszy raz na misję. Czy myśli cały czas tak, po europejsku trzeba zmienić myślenie, zacząć doświadczać, czuć jak dany mieszkaniec?
0: Mhm. Mi się wydaje, podstawowy błąd, który ja na przykład popełniłem, to początek to jakby zupełnie inne rozumienie czasu. Mhm. Na przykład. Dla mnie to było zaskoczenie i mi się wydawało, że wszyscy muszą funkcjonować jak ja, czyli właśnie pod zegarek i też tak precyzyjnie. My naprawdę mamy takie myślenie precyzyjne, właśnie godzina, czas, spotkanie, umówiony kalendarz i te sprawy. A oni rzeczywiście tutaj czas płynie zupełnie inaczej i mi się wydaje, że to jest podstawowy błąd, który można popełnić, to znaczy no zrozumieć trzeba kulturę, czyli to nie chodzi o to, żeby dać im naszą kulturę, tylko żeby zrozumieć tą kulturę i w tą kulturę spróbować
2: wejść.
0: Wejść, tak. paste. Mhm. I to jest podstawowy błąd, który można popełnić na początku misji. Plus do tego drugi błąd, który mi się wydaje, który też może grozić, to zbyt duża aktywność, to znaczy taki aktywizm, bo jak widzisz taką dużo nędzy, dużo biedy, dużo jakiegoś takiego, no, dużo cierpienia, to byś chciał pomóc wszystkim. Mhm. A prawda jest taka, że wszystkim pomóc się nie da i też ty nie jesteś, to nie ty jesteś herosem, to nie ty jesteś jakimś superbohaterem. I masz też ograniczenia. I mi się wydaje, że może być takie, początki są takie, że może być jakieś wypalenie bardzo szybko.
2: No tak, takie, bo robisz, a efekty tak, nie przychodzą,
0: tak,
2: nie?
0: A ty też potrzebujesz, odpocząć, ty też potrzebujesz mieć jakieś źródło, też sam czerpać, sam jakoś szukać jakiejś mądrości. I na przykład jako misjonarz, to ja potrzebuję też się modlić po prostu, tak? Mieć sam po prostu relację z Bogiem. I to jest na pewno druga rzecz, która może być jakiś problem, błąd, który można popełnić na początku misji. I trzecia rzecz to mi się wydaje też to, żeby nie czuć się lepszym. Czyli to może być też duży błąd taki, że przyjeżdżasz jako też, który ktoś, kto czuje się lepszy. A prawda jest taka, że jaka jest moja zasługa w tym, że się urodziłem w Polsce, a nie w Afryce. Mi się wydaje, że mojej zasługi w tym nie ma. To jest jakaś tajemnica, dlaczego się urodziłem tam, a nie tu. I to jest i to, że ja tu mogę być, to też jest jakiś dar. I to, że mam inny kolor skóry, naprawdę niewiele zmienia. Oni naprawdę są tak samo piękni, tak samo utalentowani. Mają takie, gdyby mieli te tylko możliwości, mi się wydaje, że nie odstawaliby wiele od nas. Ale tych możliwości nie mają, więc jakby nie można być człowiekiem pysznym. To jest problem, może być problem na początku, tak, że jestem lepszy. A to nie o to chodzi.
1: A czy w rozmowach, ojcze, nie można wspominać, czy, no ja nie wiem, tak, nie byłam na misjach i sobie to wyobrażam, tylko podczas tej rozmowy, jak ojciec opowiada, że ja widziałam to, miałam to, dosięgnąłem czegoś. Lepiej o takich rzeczach nie opowiadać, żeby nie czuli się gorsi?
0: Znaczy, mi się wydaje, że nie warto próbować wzbudzać w drugim człowieku takie motywacje i też dawać im coś takiego, żeby chcieli być ambitni.
2: No tak? Właśnie,
0: żeby chcieli być ludźmi ambitnymi, bo czasem mi się wydaje, że jak człowiek żyje w takiej nędzy i właśnie nie ma perspektyw, to czasem coś nie ma motywacji i nie widzi dobrze celu, że może na coś osiągnąć, że może coś zmienić w moim życiu. I mi się wydaje, że to jest dobre też, żeby oni widzieli motywację, żeby widzieli różnicę, że można żyć inaczej, że jest inny świat, tak? To mi się wydaje, że nie ma się co tego wstydzić czy bać, ale pytanie o to, w jaki sposób to robię, czy nie robię tego w sposób poniżający. Czy nie robię tego w sposób, w którym się jakoś wywyższam.
1: I tu trzeba mieć taki złoty środek?
0: Mi się wydaje, że nie powiem nic nowego, ale ja uważam, że najważniejsze jest, że trzeba mieć miłość. Trzeba po prostu tych ludzi kochać. Jeżeli robisz coś z miłością, to mi się wydaje, że to widać i czuć. Tak? Że robisz to dlatego, że kochasz. Robisz to dlatego, że jesteś, że chcesz być dla nich. Że robisz to naprawdę z dobrych motywacji, z miłości i z dobrem dla tego człowieka. I jak ktoś czuje się kochany, czuje się przyjęty,
2: tak, to wtedy jest zupełnie inaczej.
0: Dobro, to nawet i krytykę przyjmie, nawet i przyjmie wtedy i jakieś tam upomnienie.
2: Wszystko zależy od sposobu, w jakim przekażemy to, prawda?
0: Tak, na pewno. No, to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Tak, jest to dzień misyjny. Mówimy dużo tutaj Gabonie, Gabończykach. Ale czego oczekują i potrzebują misjonarze?
0: Po pierwsze, na pewno my potrzebujemy modlitwy, tego, żeby o nas nie zapominać, bo mi się wydaje, że w takim kraju, gdzie czasem jest taki problem rzeczywiście, że jak jesteś daleko i czasem ci się wydaje, że po prostu nikt o tobie już nie pamięta i nawet nie chodzi o to, żeby to nie wiadomo, jaka była pamięć, ale właśnie ta modlitwa. Czasem zwykłe napisanie wiadomości może, jeżeli znasz jakiegoś misjonarza, jak mu napiszesz wiadomość, że hej bracie, co słychać, albo
1: tak?
0: Jak się trzymasz, jak zdrowie, to mi się wydaje, że już by było bardzo dużo. Takie proste akty miłości, to by były, to są piękne rzeczy, które na pewno każdy misjonarz bardzo doceni. Plus mi się wydaje, że trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówi też nauczał Kościół, że misjonarz nie jedzie sam na misję, to znaczy on zawsze jedzie z tą wspólnotą, która go wysyła. Mhm. To znaczy z tą wspólnotą, która, jeżeli ja jestem misjonarzem kapucynem, to ja mam ze sobą tych braci, którzy tam zostali w Polsce i ja mam tam też wszystkich ludzi, którzy zostali w Polsce, którzy są kościołem tam. I na pewno to też trzeba pamiętać, że warto też wspierać misję po prostu, wspierać misję misjonarzy. Czasami dla nas na przykład 20 zł to nie jest dużo, mi się wydaje, na przykład, bo mi się wydaje, że to jest jakieś tam, często to nie są niewielkie pieniądze, które wydajemy tam jakieś, na jakieś błahostki często w życiu.
2: Dokładnie.
0: A ja mogę powiedzieć, że tutaj za 20 zł misjonarz potrafi uratować życie, bo tutaj mniej więcej tyle kosztuje antybiotyk, a ludzie często umierają tutaj właśnie z tego powodu, że mają po prostu na ten antybiotyk. I nawet te twoje 20 zł przekazane na takie misje może być tutaj czymś wielkim. Czymś wielkim. Więc nawet, no, nie trzeba się bać nawet takiego małego wsparcia.
2: Tak, no tym bardziej, że często wydajemy, tak jak brat powiedział, na błahostki, ale przychodzą później...
1: Czekoladę.
2: No, czekoladę. Przychodzą później święta, robimy na zapas różne rzeczy, wydajemy pieniądze, później to wszystko trafia do kosza, zamiast to spożytkować i pomyśleć właśnie o bracie Sebastianie chociażby i o nowej szkole.
1: O nowej szkole. Ale ta szkoła to, ojcu, tak, bo przecież dość dawno temu rozmawialiśmy i teraz to widzę różnicę w ojcu. Radość, uśmiech, taka entuzjazm.
0: No. Myślę, że tak, że też czas, z czasem człowiek też zmienia perspektywę, ale też czas, który mija, jakoś pokazuje, jeżeli pokazuje coś owoce, to też daje to zmienia to też i wnętrze. I ja myślę, że owoce, które tu widzę też w mojej pracy, dają dużo radości. I plus do tego ja, początki moje były takie, że miałem trochę problem ze zdrowiem. Ja teraz na przykład jestem tak, że jestem w dobrej formie, nie mam żadnych problemów ze zdrowiem i to też pomaga. Mhm. Pomaga. Jesteś w dobrej kondycji fizycznej, nie masz problemów takich zdrowotnych, to jest dużo, więc jakby to, że my życzymy sobie przy każdej okazji zdrowia, to jestem jakaś głębiej, im starszy jestem, tym bardziej to.
2: zgodzę się tutaj z ojcem. No często tak, coś tam wstajemy rano, tu coś łupie, tam coś strzyka.
1: Ale tu dochodzą jeszcze inne problemy. No zauważ, jedzenie tutaj, jest inne, woda, jedzenie, no wszystko jest inne niż u nas.
0: Wszystko jest inne, tak. Klimat, bakterie, choroby, jedzenie, no też zmieniasz otoczenie, zmieniasz ludzi. Wszystko jest nowe. I często też jest tak, że no też kraj funkcjonuje, system funkcjonuje inaczej. Jeżeli na przykład ja żyję teraz w państwie, w którym jest przewóz wojskowy, no to jeszcze niedawno, no stresowałem się tym, kiedy przyjeżdżałem i właściwie wszędzie było wojsko z karabinami i te kontrole, barierki, a po 2 miesiącach widzę, że już karabin nie robi na mnie wrażenia.
1: Tak?
0: Tak, no jakoś człowiek się przyzwyczaja, to ciekawe, że potrafi się przyzwyczaić również do takiej rzeczywistości, że na początku
2: jest trudno,
0: to jakoś dotyka, a potem jakoś już nie dotyka. Tak już jakoś jest człowiek przyzwyczajony nawet do karabinu, do czołgu, czy do jakichś tego typu rzeczy.
1: Czyli jedzenie też już nie przeszkadza?
0: Czasem mi się tęskni.
1: Za czym?
0: Czasem mi się tęskni.
1: Tak najbardziej?
0: Tak, mam jakieś zachcianki, chciałoby się coś zjeść z polskiego, czy z domu mamy, z kuchni mamy, ale rzeczywiście można się też do jedzenia przyzwyczaić. Tak? Plus do tego my mamy tak dobrze, że ponieważ jest z dwóch, to oprócz tego, że jakoś tam jemy różne tutaj rzeczy afrykańskie i odwiedzamy ludzi w domach i jemy też z ludźmi, to również sami gotujemy i wtedy czasem no, po prostu gotujemy polskie rzeczy. Tak? Mm-hmm. Jeżeli są tylko produkty takie, które pozwolą na to gotujemy po polsku.
1: Tak. A za czym cię jest najbardziej tęskni za jedzeniem? Kluski ziemniaczane? No nie wiem co. Co takiego, co nie można w Afryce zjeść?
0: Mi się wydaje, że są takie prostsze rzeczy.
1: A jakie?
0: Ja bym powiedział, ja na przykład powiedziałbym, może to będzie dziwne, ale na przykład za malinami, za jagodami.
1: Tak?
0: Tęsknię również za takimi pierogami od mamy. Ja nie potrafię zrobić takich pierogów jak moja mama. właśnie to chciałem powiedzieć, jak wróciłem do Polski, to bardzo chciałem zjeść polskiego pomidora. Dlaczego? Dlatego, że te pomidory tutaj są zupełnie inne i nie są takie smaczne. Nasze pomidory, ojej,
1: to bardzo prawda? Dobre.
2: A my myśleliśmy, że są niedobre.
1: Jedź do Gabonu.
0: Nasze pomidory są wspaniałe.

0: mleka.
1: Ojcze, ojca, jest godzina 20:15.
0: U mnie jest godzina 15.
2: A u nas godzina później. Ale to nic, aha, bo później mamy zmianę czasu za tydzień. Także.
1: Tak.
0: Naprawdę niewielka różnica, ale rzeczywiście jest jakaś różnica.
2: A co tam u ojca tak popiskuje? Jakieś tam świerszcze, czy coś
1: tam jest? Tam
2: takie, coś słyszę w tle?
0: Nie, zrozumiałem, że to wentylator.
2: A, myślałem, że świerszcze.
1: Kuropatwa.
2: Kuropatwa się zaręgła.
0: A co to wentylator, a on bardziej tworzy... Plus możliwe, że słychać świerszcze. Są takie świerszcze, tylko to są takie cykady.
2: A, cykady, właśnie to źle nazwałem, tak, bo nie pomyślałem, że...
0: Na wieczór to po prostu wszystko aż huczy. Czyli rzeczywiście jest tak, że wystarczy, jestem w pomieszczeniu, ale gdybym wyszedł na zewnątrz, to wszystko by huczało, naprawdę, po prostu tych cykad jest bardzo, bardzo dużo. Mi się kojarzy trochę z wioskami u nas, bo w miastach takich cykad nie ma, ale tutaj po prostu wszędzie są te cykady. No są tropiki, więc jakby tego różnego rodzaju...
2: Owadów jest tam...
0: Owadów jest bardzo, bardzo dużo. I to jest bardzo wielkie bogactwo.
1: A zwierzęta jakie słychać teraz za oknem?
2: Słonia pewnie.
1: Słonia.
0: Nie, zwierząt za bardzo nie słychać. Ja mam w domu dwa takie moje domowe zwierzątka, właściwie trzy bym powiedział bardziej, bo mamy dwa psy. Mm-hmm. To są takie bardziej psy takie stróżowe, czyli w nocy są spuszczane na podwórko, żeby się tam pilnować terenu, bo też się zdarzają włamania, czy jakieś właśnie różnego rodzaju rzeczy związane z właśnie z złodziejstwem, mm-hmm. ale mam również papugę Timona, papugę Koko, który jest, to jest papuga Żako, tutaj bardzo, bardzo popularna, ale przeze mnie wychowana i dlatego jest bardzo, bardzo taka, bardzo, bardzo sympatyczna i do tego już umie kilka rzeczy mówić po francusku. Więc jest tak, że jest to papuga, która mówi. Więc jest tak, że mam papugę i mam również małpę.
1: To powiedziałam dobrze małpkę.
0: Tak, małpkę, to jest taki bardzo malutki gatunek małpki, która się nazywa Wistiti i ona się nazywa Timon i ona jest również ze mną tutaj często przy różnych rzeczach, które robię. Jest to też, ona jest również udomowiona, więc jest taka, jest bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo, bardzo. Wszystkie dzieci ją lubią w parafii, wszystkie dzieci lubią w szkole. Czasem chodzę do szkoły z tą małpką, czasem chodzę z papugą do szkoły również i dzieci naprawdę bardzo cieszą, często biegną, a gdzie papuga, a gdzie małpka, więc jest tak, że, bo tutaj za bardzo nie ma takiej tradycji udomowania zwierząt, tutaj zwierzęta to są albo w lesie, albo na patelni, więc jest tak, że jak ktoś ma jakieś takie udomowione zwierzę, to jest to duża atrakcja.
2: A koty są?
0: Koty są, my nie mamy w domu kota, bo mamy psy i niestety psy nie lubią kotów, nasze psy nie lubią kotów.
2: A koty nie lubią papug też na pewno? Lubią.
1: Na patelni.
0: Ale jest tak, że są ludzie, którzy mają koty w domach, ale to są inne koty niż nasze, mi się wydaje. Są to koty takie troszkę bardziej, bym powiedział, takie podwórkowe i oni też również jedzą tu koty i psy, więc jakby... To jest tak, że jak masz kota, to musisz go dobrze pilnować, żeby
2: go nie zjedli.
0: Żeby wrócił do domu na lot.
1: A małpka jaka jest duża, bracie?
0: No, to jest taki najmniejszy gatunek małpki, który istnieje tutaj w Gabonie, więc on jest naprawdę malutka. Ona ma może z 15-20 centymetrów.
1: Taki maluch?
0: Taki maluszek. I ona już nie rośnie. Ona taka zostanie. Więc jest tak, że one żyją tutaj w lasach, tutejszych w bardzo dużych stadach. Ja ją dostałem, jak ktoś upolował mamę, no to po prostu taka małpka za bardzo nie dało się jej zjeść, więc oni pomyśleli, o to damy naszemu misjonarzowi. Mm-hmm. Oni przynieśli takie dzieciątko, które trzeba było jako malutkie karmić i ono od małego jest wychowane, więc traktujemy jak mamę. Mm-hmm. I to jest taki gatunek, który nie rozostaje taki malutki, te małpki żyją w takich bardzo dużych stadach, bo nawet 200 sztuk i ich jest tu bardzo, bardzo dużo, tylko trudno je złapać. Jakoś, bo tutaj jest te polowania, są na te zwierzęta.
1: Płochliwe?
0: Więc jest tak, że są bardzo płochliwe, ale też przez to, że są takie malutkie, no to trudno złapać takie małe zwierzęta.
1: Naprawdę maluch. Jak tak zobacz. 20? No to maluszek.
2: Mała małpka, naprawdę.
1: No dobrze, ale
0: naprawdę
1: ona...
0: bardzo maluch.
1: Dobrze, to ona w domu ma jakąś taką budkę, gdzie śpi, czy sobie skacze po całym budynku?

0: Nie. Ono ma taką, zrobiłem dla niej taką klatkę na zewnątrz, ona jest na podwórku, ale taką z zadaszeniem, z taką schowaną. Tutaj nie ma problemu z tym, że jest zimno, bo ona
1: Że
0: to ma
1: zamarznie.
0: trochę taki. Ale ma tam również huśtawkę, jakąś ma jakieś tam zabawki, więc ona się tam bawi w tej klatce takiej z siatki zrobionej i też dzieciaki przychodzą do niej, ona tam dają jej różne rzeczy do jedzenia. Ona się też z nimi tam często lubi bawić, ta małpka z tymi wszystkimi dzieciakami, które są. Więc jest taką maskotką trochę parafii i domu.
1: Szkoły.
0: Szkoły, tak.
2: Ojcze, czego ojcu życzyć?
0: Myślę, że potrzeba dużo siły. Najważniejsze, żeby była siła i żeby nie stracić właśnie tam, żeby ta motywacja była nadal. Właśnie, żeby mieć tą motywację do tego, żeby tu być. No i żeby Pan dał łaskę po prostu. To też jest bardzo ważne. Łaskę takiego swojej bliskości, bo to jest główne źródło jakiejś tam mojej motywacji bycia tutaj. No plus może tego, żeby udało nam się tą szkołę, którą mamy już wykończyć.
2: Tak.
0: I może zbudować tą nową.
2: No
1: na pewno, nie może, na pewno.
2: No to my będziemy modlić się w tej intencji, chociaż szczerze powiedziawszy, to jakiś czas temu, to chyba już jest 2 lata, kiedy któryś ojciec, chyba Dawid Napiwocki, stworzył coś takiego, że modlimy się za powołania i powołanych do właśnie zgromadzeń honorackich, ale przede wszystkim do kapucynów. Także ta modlitwa
0: tak,
2: też...
0: Tak, jest taka duchowa adopcja.
2: Tak. No nie trzeba tam dużo, bo taką modlitwę, jaką kto uważa, ale no tam ja mam akurat Ojcze Nasz. Zatem codziennie rzeczywiście ta modlitwa do was tam płynie, bo wiedział, o co chodzi.
0: Prawda, prawda. Jest również taka adopcja duchowa misjonarza, więc jeżeli ktoś by chciał adoptować misjonarza, to można. Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał w ogóle nas zobaczyć, jak działają nasze misje, albo nas wesprzeć, to można zrobić albo to bezpośrednio przeze mnie, do mnie napisać po prostu i można również wspierać jakoś tam nas bezpośrednio lub przez nasz sekretariat misyjny i stronę sekretariatu misje.kapucyni.eu. Teraz nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje.
2: To my sobie znajdziemy.
1: Znajdziemy i też
2: umieścimy.
1: Umieścimy też coś, będziemy więcej mówić troszeczkę.
0: I tam jest tak misje.kapucyni.eu i tam jest sklepik misyjny, jest też już tam możliwość dania jakiejś cegiełki na misję i zobaczenia też, co robimy, jak wyglądają nasze misje. Trochę zdjęć, inne rzeczy. A poza tym zachęcam do tego, żeby można mnie śledzić jakoś też na Instagramie czy na Facebooku. Wrzucam tam takie zdjęcia, robię jakieś relacje. Jeżeli ktoś ma Instagram czy Facebooka, to można
1: też mnie znaleźć. Też zachęcamy do tego.
0: Imieniu i nazwisku Sebastian Piasek. Twarz bardzo charakterystyczna. W większości zdjęcia mam w habicie, więc raczej nie będzie problemu z rozpoznaniem, że jestem misjonarzem.
1: Tak jest.
0: Jak u kapucyn.
2: A ojciec ma dużo, dużo już adopcji? Ile za ojca osób się modli?
0: Nawet myślę, ojciec... że dużo ludzi się modli. Mam też dużo ludzi, którzy też modlą się w margeritkach, czyli na różańcu za mnie. Ale też mam dużo tam pewnych ludzi, którzy jakoś tam właśnie zrobili tą adopcję duchową i bardzo, bardzo dziękuję za tą modlitwę. Na pewno, jeżeli jest ktoś słucha, ktoś za mnie modli, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
2: Ojciec pamięta
0: czuję,
2: o nich.
0: Czuję, że ludzie się za mnie modlą.
2: Tak, i ojciec pamięta o nich codziennie.
0: Tak, tak, tak. Ja pamiętam też, bardzo, bardzo dużo modlę się takiej, ofiarowuję takiej modlitwy uwielbienia i wdzięczności. Najbardziej wdzięczności za to wszystko, za każdą osobę, która jakoś tam o mnie pamięta, czy wspiera, czy modli się za mnie. I oprócz tego, że modlę się też za te dzieci, za ten kraj, za tych ludzi, którym posługuję. No dużo jest tych intencji. Dużo, dużo,
2: dużo. Dużo, rzeczywiście. To czas nie z gumy, jednak i szkoła, i kolejne wyzwania jeszcze. Jednak rzeczywiście jako zakonnik ma ojciec też czas poświęcony modlitwie i to powinno być.
0: Tak, tak. Naprawdę bardzo się staram, żeby przestrzegać też tych naszych różnych zasad zakonnych, mimo pobytu na misjach, jakoś tam misje mają swój charakter inny niż taki pobyt, jakoś tam niż życie w Polsce, ale bardzo się staram, żeby mieć czas dla Pana Boga, mieć czas na medytację, mieć czas na lekturę Słowa Bożego. Plus do tego często jest tak, że jak posługuje się kapłan, których nie ma tu dużo, to to mi się zdarza odprawiać 3-4 nawet msze święte dziennie i naprawdę się staram bardzo modlić o to, żeby każda Eucharystia, nawet jeżeli ich jest kilka dziennie, to żeby była przeżywana właśnie jak najbardziej duchowo, żeby nie weszła mi w jakąś tą te Eucharystię,
1: rutynę,
0: często
1: nie?
0: liczne, tak. jakaś rutyna, czy, tak. czy jakoś tak, żeby nie być już zobojętniałym, żeby to była rzeczywiście msza, w której jakoś jest żywy Bóg.
2: I tego życzymy, Ojcze. Jest godzina 21, już wie ojciec, która? 27 prawie. Dziękujemy za przepiękną, miłą taką atmosferę, którą ojciec wprowadza podczas rozmowy z nami, bo rzeczywiście czujemy się jak w Gabonie.
1: Tak.
2: Od razu nam się gorąco zrobiło.
1: W studiu jest w tej chwili, jak patrzę tutaj, 27,5 stopnia, także prawie jak w Gabonie.
0: Jak w Gabonie.
2: Jak w Gabonie. Nic nie zmyślam.
1: Nie, naprawdę.
2: Pozdrawiamy i pozdrawiam słuchacze, którzy są z nami. Cierpliwie słuchali, bo to jest takie bardzo, zawsze jak ojciec jest z nami, jest dość sporo osób, bo do Gabonu nie każdy może pojechać. A my tu mamy ojca.
1: Mamy wysłannika w Gabonie właśnie.
2: Tak.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że udało się porozmawiać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali, którzy byli z nami i naprawdę dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I my też, ojcu, dziękujemy bardzo. A naszym dzisiejszym gościem niedzielnym był brat Sebastian Piasek, kapucyn, misjonarz, który posługuje w Gabonie na co dzień. A naszym słuchaczom też bardzo dziękujemy, że byli z nami. Zapraszamy na dalszy ciąg programu. No i możecie z nami pozostać przez całą noc.
2: Pokój i dobro.
1: Pokój i dobro dzisiaj.
0: Pokój i dobro, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dzisiaj byliśmy w Gabonie. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją, ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. Mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy. I jest to zwierzę, które pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale
Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No, ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No, ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No, wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No, tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik: 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli. To potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy. Mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur, maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle, ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne, no ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat, też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to?
owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem. To też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że przez gołębie to, że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat.
kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat, a sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat.

tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych 5 gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało. Ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej. Aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no mogą żyć 10, 12, no rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat, no ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tego, do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica. A samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe, tak? W ten sposób to wygląda, czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane i ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale

0: krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego, co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata i po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet w wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były, no chciałem powiedzieć, w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało, właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki Znaczy, pf, dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy, jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki, to jest naprawdę długo. Bo, no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No, takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie parku krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają. A słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala. Więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm. Proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 decybeli. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 kilometrów. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów. Nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: W naszych wodach przecież żyły też jesiotry i podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały. No ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne, ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No, a tutaj mamy rybę, czerwona ryba z Pacyfiku. Właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie. I występuje na wysokości Kalifornii. Tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat. Ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj po wykonaniu badań wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany przez badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo do kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową? No już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy Przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną, i właściwie w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie, tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda? Elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dohrnii. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny. Bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dohrnii, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności, czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie, być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad polskim morzem, nad Bałtykiem, na plaży chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może te 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

0: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marek Wieroński, koordynator projektu Toraf Seed Mission w firmie Toraf. Panie Marku, witamy bardzo serdecznie. Nasiona trafiły w kosmos. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało? Dlaczego?
1: Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że u was wiosna kiełkuje w sercach tak samo jak

0: który umieszczony jest no, dość daleko od Ziemi i fotografuje odległe galaktyki. Nie jest to taki standardowy teleskop optyczny, ale on rejestruje światło podczerwone. A to światło może po prostu przenikać różne pyły, mgły, więc zdjęcia są fenomenalne. Potrafi sfotografować galaktyki, które powstały no, 3,8 miliardów lat temu. To jest taki czas, że u nas nie wiem, czy oceany już były. To były znacznie przed dinozaurami. No i wyobraźmy sobie, że światło do niego dociera, podczerwone. On to fotografuje, wysyła na Ziemi i na ich stronie mamy tak przepiękne zdjęcia, że oglądając je, człowiek staje się jakiś taki zupełnie inny. Wszystkie nasze problemy codziennego życia stają się tak małe, że po prostu mamy mnóstwo energii. No i wtedy urodziło się u nas takie pytanie, u mnie w głowie, co by było, jeśli czy w ogóle.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Można by było wysłać nasionka w kosmos, rakietą. No i prawdę mówiąc, pomysł zaczął kiełkować. Wiedziałem, że mamy taką polską rakietę i że jest taka firma Space Forest, no ale to tylko wiedziałem z obrazków i informacji w internecie. Znalazłem ich stronę, zadzwoniłem i pamiętam jak dziś, że odebrał pan Piotr Król, lider tego projektu. Jak zapytałem go o możliwość wysłania właśnie trzech takich torebeczek z nasionami, czyli łącznie tak naprawdę 20 gram i to tylko w celach marketingowych na początku,
1: Tak.
0: kompletnie nie myśleliśmy o niczym więcej. Miałem wtedy też takie wrażenie, że delikatnie się uśmiechał, to było bardzo czuć przez telefon, no ale poprosił o szczegóły na maila. I proszę sobie wyobrazić, jakie to było tempo. 11:40, gryziecie kanapkę z ogórkiem, oglądacie zdjęcia odległych galaktyk, patrzycie na coś, co tak naprawdę nie wiecie nawet czym jest i jaki to jest ogrom, a o 13:30 już zaczynacie konstruować plan, jak tu wysłać nasiona na rakiecie. Można powiedzieć, że wtedy poczułem, że wszystko jest możliwe, no i tak to zaczęło się kręcić. No, miał być to projekt marketingowy, czysto marketingowy, ale chyba życie chciało
1: inaczej.
0: zupełnie inaczej. Zaczęliśmy łącznie z kolegą przeszukiwać internet. Naprawdę wtedy chłonęliśmy te wszystkie informacje, co było zrobione, jakie nasiona poleciały na rakiecie, jakie były hodowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na ISS. Oczywiście tam było mnóstwo nasion hodowanych, różnych roślin.
1: Tak, bo to inna też skala, prawda? Całego przedsięwzięcia.
0: Tak, zupełnie inna, bo stacja jest na orbicie, ona krąży wokół Ziemi, a rakieta Perun, ona po prostu z dużą prędkością leci na niższą partię, czyli suborbita, i ona później tego samego dnia wraca. No i to jest zupełnie inna skala. I wtedy rozmawialiśmy tylko o jednym starcie rakiety na najniższą wysokość, 50 km. Szybko powiem panu, że zrobiliśmy projekt. Okazało się, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko marketing, ale przerodziło się to w projekt badawczy. Zaangażowaliśmy nasze laboratorium do wyselekcjonowania takich najlepszych roślin pod kątem, żeby po prostu ogrodnicy je znali,
1: Tak.
0: żeby miały jakąś wartość jadalną, żeby i zdrowotną, jak również były ciekawe z punktu widzenia nauki. I taki kompleksowy projekt wysłałem do firmy Space Forest. To było bardzo dużo ścian do obejścia, ale się udało, dostaliśmy akceptację na wysyłkę właśnie tych nasion. I tak właśnie zaczął się szum medialny, przyjechał burmistrz. No i zaczęło się bardzo dużo dziać. Staliśmy się bardzo popularni.
1: Panie Marku, ja zapytam, a był pan podczas startu tej rakiety?
0: Wszyscy payloadowcy, czyli
1: Aha,
0: firmy, instytucje,
1: rozumiem.
0: które wysyłały swoje ładunki, mogły oglądać z takiego specjalnie wydzielonego miejsca
1: Na żywo.
0: przed poligonem na żywo. Na miejscu startu były tylko niezbędne osoby. No, no wiadomo, jeśli coś miałoby się tam stać, są to loty eksperymentalne, to żeby zminimalizować ryzyko. Ale jak widzieliśmy tę rakietę i start z 3 kilometrów, no wyglądała jak taki cienki ołówek. Natomiast jak doszła do nas fala uderzeniowa, to naprawdę było wielkie wow. To był wielki huk i po prostu rakieta za chwilę zniknęła w chmurach.
2: Jakie emocje były podczas tego startu u pana?
0: Zadzwoniłem do syna. Chciałem mu pokazać, jak startuje rakieta, więc emocje miałem podwójne, bo i sam to oglądałem na żywo. Jeszcze mój syn mógł to widzieć, więc to dla mnie miało taką dodatkową wartość.
2: Serce biło?
1: No na pewno.
0: Bardzo, bardzo. Zwłaszcza jak doszedł huk, I to

0: ta rakieta pędziła tam około 4000 km na godzinę. To jest tak szybko, że jeśli ktoś chce spróbować nagrać ją telefonem, to jest naprawdę bardzo ciężko ją uchwycić, chyba że z dużego oddalenia. Cały kosmos jest tylko 100 km od nas w górę i tam już się zaczyna naprawdę coś niezwykłego.
1: Panie Marku, ja tak tutaj słuchaczom też zobrazuję, że rakieta Perun, ona ma tylko 11,5 metra wysokości, albo aż. Jest to taki polski projekt, który umożliwia lot suborbitalny, czyli jeszcze na granicy kosmosu. Ma niecałe pół metra średnicy, bo 45 centymetrów i waży tylko około 970 kg, tak żebyście państwo też, nasi słuchacze, wiedzieli, a potrafi wynieść ładunek o masie do 50 kg na wysokość nawet 150 km. I tutaj mam, panie Marku, pytanie, bo wspomniał pan, że na początku była to wysokość 50 km. Czy te późniejsze loty na wyższe pułapy też były z waszymi nasionami, czy to był tylko jeden start?
0: Więc dowiedzieliśmy się, że firma Space Forest planuje 4 tak naprawdę loty, na 50, 80, 100 i 150, tak. Więc to dawało nam pełen przekrój, no i ta magiczna granica 100 km, linia Kermana, tak. Gdzie już umownie zaczyna się kosmos,
1: tak.
0: Wtedy zaczęliśmy naprawdę intensywnie się starać o to, żeby brać udział w kolejnych lotach. I tutaj historia też jest niezwykła, dużo się działo. Natomiast rozpisaliśmy kompleksowy projekt badawczy. Zwiększyliśmy ilość nasion do 500 000. Poleciało naprawdę wiele różnych ciekawych gatunków. I wzięliśmy udział, można powiedzieć, w takim konkursie, gdzie zostaliśmy właśnie wybrani na pozostałe 3 loty. I one dopiero się odbędą w tym roku. Będzie to na wysokości 80, 100 i 150 km, tak jak powiedziałem. I tak. Prawdopodobnie na tym ostatnim, 150 km, będzie jakaś forma ekspozycji na warunki kosmiczne. Możliwe, że coś tam się otworzy w tej rakiecie, bo takie też są doniesienia i ładunki zostaną wyeksponowane na
1: promieniowanie kosmiczne.
0: I jonizację, bo na tych wyższych partiach już faktycznie tam takie oddziaływania istnieją.
2: Mówimy o nasionach, które poleciały, ale konkretnie jakie?
0: Dość dużo. Że wysłaliśmy taki zestaw idealny. No chcieliśmy, żeby poleciały te, które przede wszystkim szybko kiełkują. Tak jak wspomniałem, mają właściwości prozdrowotne, są popularne, jeśli chodzi o ogrodników, no i przydatne naukowo, jak na przykład brokuł czy rzodkiewnik pospolity. I myślę, że wybraliśmy taki idealny zestaw, od właśnie żuchy, która kiełkuje jak najszybciej, poprzez sałaty, które są tak naprawdę stałymi bywalcami w kosmosie, aż po takie miniaturowe pomidory, pomidorek bajaja, który praktycznie będzie kiedyś służył jako taka roślinka produkująca żywność w kosmosie, ponieważ świetnie obradza i jest prosta w utrzymaniu.
1: Czyli też podglądaliście państwo to, co dzieje się podczas różnych misji kosmicznych, to, co dzieje się chociażby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to, co robią czy Japończycy, czy Chińczycy, tak, jakie rośliny wysyłają w kosmos, żeby sprawdzić ich.
0: Przeglądaliśmy projekt VEGI od NASA, czyli to jest taka szklarnia na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Tam tak naprawdę mogą hodować tylko kilka takich roślin i w celach badawczych, ale również dla żywności, sprawdzaliśmy, co tam hodować jak najlepsze. Specjalizujemy się w nasiennictwie i w czyszczeniu tych nasion już od lat. Mamy specjalne systemy czyszczące, optyczne, które po prostu wybierają najlepsze możliwe nasiona. Kupujemy materiał tylko z certyfikowanych źródeł, gdzie są wszystkie badania fitosanitarne i mikrobiologiczne. No i to najważniejsze, nasze laboratorium, które jest w tym samym budynku, z którego ja tutaj właśnie teraz rozmawiam, dodatkowo jeszcze 2 razy sprawdza, więc tak naprawdę macie państwo pewność, że one są sprawdzone na najwyższym możliwym poziomie, mają dużą siłę kiełkowania i są po prostu bezpieczne i stworzone z myślą po prostu o was.
1: Jakie macie plany dotyczące te 3 misje, które będą w rakiecie Perun, a później dalej co? Księżyc? Mars?
0: Wszystko jest możliwe.
1: Wszystko jest możliwe.
0: Ogrody i ludzie, którzy kochają przyrodę, potrafią dojść wszędzie, obejść albo przeskoczyć wszystkie mury. Zobaczymy. Ta opcja, którą pan tutaj powiedział o Księżycu, jest bardzo intrygująca i nie ukrywam, już podjąłem pewne działania, ale czy to wyjdzie?
1: To na razie zobaczymy. Zostawmy to w tajemnicy.
0: Marzy nam się na pewno, żeby przyszłe pola albo łąki kwiatowe na Marsie właśnie były z naszych nasion.
1: Jest piękne pan... marzenie, panie Marku. I marsjańska rzodkiewka.
2: My również, panie Marku...
1: Życzymy wam tego naprawdę z całego serca.
0: My
2: chcielibyśmy też podziękować, bo warsztaty, które będziemy mieli 28 marca w Świerczynkach, będą to warsztaty o wiosennej pielęgnacji ogrodu. Tam trafią również wasze nasiona. Panie będą mogły eksperymentować i zobaczyć, czy rzeczywiście mają taką siłę wzrostu, jak one się zachowują. Także w naszej części Polski również one będą mogły zacząć gdzieś się pojawiać.
1: Oczywiście też wspomnimy o tej misji kosmicznej, żeby panie wiedziały, że te nasiona były narażone na promieniowanie kosmiczne, na te wszystkie warunki, czyli tam i niskie ciśnienie, i to, co jest wysoko w atmosferze. Przekażemy te informacje, panie Marku.
2: A pana ulubione warzywo?
0: Powiem pani, że chyba właśnie ta rzodkiewka.
2: tak?
0: Ona troszeczkę, zwłaszcza ta, która poleciała w kosmos. Mm-hmm.
2: Taka podłużna?
0: Taka podłużna, flamboyant. Ona jest nie dość, że pikantna, jakoś niczego się nie boi. Rośnie tak naprawdę wszędzie. Troszeczkę jak ja. I jest, no, równie szczupła jak ja.
2: Może tym...
1: Pasujecie jednym słowem.
2: Myślę, że tym akcentem...
1: Ja rzodkiewkę też bardzo lubię, tak, to prawda.
0: Ja również bardzo państwu dziękuję za możliwość i za to, że chcieliście posłuchać o tej naszej małej, ale wielkiej historii.
1: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli więcej okazji jeszcze, panie Marku. Naszym dzisiejszym gościem był pan Marek Wieroński, koordynator projektu TORAF Seed Mission, czyli kosmiczna rzodkiewka. I nie tylko rzodkiewka, bo tak jak wspominaliśmy, inne nasiona także trafią na lot suborbitalny rakiety Perun w tym roku.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła siódma. Poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. W tej chwili zła wieśmała i okolice 15,9 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 15 stopni. Słońce zeszło 6 minut po godzinie 5, zajdzie o 20.38, a dzień jest już krótszy od tego najdłuższego o godzinę i 26 minut. Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu w centrum, później na północy okresami wzrastające do dużego, na południu miejscami przelotne opady deszczu, w rejonie Karpat lokalne burze. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, 23 na północy, około 30 w centrum, do 33 na południu. Wiatr będzie słaby nad morzem, umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. I dzisiaj zobaczymy do 26 stopni na ziemi chełmińskiej. Taka temperatura na termometrach w najcieplejszej porze dnia, choć niewykluczone, że będą miejsca, gdzie pojawi się nawet 28 stopni. Jutro jeszcze cieplej, w środę najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo nawet do 34 stopni i burze z gradem. Dynamiczna pogoda nam się szykuje na ten tydzień, więc uważajcie Państwo na siebie również. A już za chwilkę spojrzymy w kalendarz.

0: Dzień dobry, Bożena Wiśniewska, Radio Kuropatwa. Jest z nami pan?
1: Jerzy Rafalski, astronom z toruńskiego planetarium.
0: Panie Jerzy, co tu się dzieje i na przestrzeni oczywiście lat, co się zmieniło?
1: 30 lat, ojej, kawał czasu, faktycznie, oj, zmieniło się bardzo dużo. Znaczy, planetarium cały czas jest podobne, czyli kopuła, na której wyświetlamy gwiazdy, ale nie tylko, wyświetlamy animacje, zabieramy ludzi w najdalsze zakątki kosmosu. No właśnie, a na przykład były zawsze podstawowe pytania, a skąd wy macie te gwiazdy w dzień? No wyświetlamy je z projektora, który jest na środku sali. Do tej pory mieliśmy projektor, no właśnie, który był z początku lat 70. Działał, no ale to można sobie wyobrazić, jaka to technologia z początku lat 70. Dlatego właśnie od paru miesięcy mamy już nowy projektor, który wyświetla też oczywiście gwiazdy, ale one są już zupełnie inne. One są takie bardziej prawdziwe. To są takie iskierki, to są takie małe igiełki na niebie. Rzeczywiście dużo ładniej wygląda to niebo, no ale oczywiście oprócz nieba wyświetlamy także i bardziej nowoczesne animacje. I tak wygląda sala planetarium. Ale oczywiście nie tylko o salę planetarium chodzi, bo gdy siedzą tutaj widzowie, patrzą sobie przez 40 minut na górę i mówią, a co tu można zrobić, a czego tu można dotknąć, a może macie? Pewnie, że mamy. Mamy na przykład wystawę Baza Mars, tak to się nazywa, czyli to jest takie miejsce, gdzie możemy poczuć się troszeczkę jak w takim habitacie marsjańskim. Oczywiście sobie sami wymyśliliśmy, to nasza wyobraźnia popłynęła i zaproponowała właśnie stworzenie domu, jaki mógłby być na Marsie, a więc jest odległa przyszłość, mamy bazę na Marsie i co tam należy robić, żeby przeżyć? Ano należy kontrolować ilość tlenu, ano przecież musimy hodować żywność i tak dalej, musimy mieć wodę w ciągłym obiegu. I to jest właśnie z kolei taka manualna bardziej zabawka, a więc jesteśmy w tej bazie, no i już oczywiście musimy pokręcić, dotknąć, nacisnąć, sprawdzić, jak tam tak naprawdę będzie wyglądało to życie. Tak więc jest i planetarium, i baza Mars, ale jest jeszcze trzecie pomieszczenie, geodium, a więc
0: tak, panie Jerzy, zastanowił mnie.
1: Geodium to jest z kolei opowieść o Ziemi. Taka wystawa, bo często zapominamy o tym, że tak naprawdę Ziemia to planeta. No bo my żyjemy na naszej Ziemi, bo to nasz świat, bo my jesteśmy tu, a tam gdzieś daleko są jakieś planety. Nie, powiedział Kopernik. My, czyli Ziemia, to też jest planeta. Tak jak Mars, jak Jowisz i tak dalej. Skoro my myślimy sobie o Marsie jako o planecie, czyli to jest taki rudy glob, który się obraca i tak dalej, no to tak samo myślmy o Ziemi, tak jak o planecie. A więc pomyślmy o naszym domu z zewnątrz. I to jest właśnie opowieść o naszej planecie, ale widzianej z zewnątrz. Tak więc jest tu trochę atrakcji, oczywiście zmieniają się cały czas. Zachęcam do spoglądania w naszym kierunku, co tu się zmieniło, co mamy nowego, czy nowe seanse, czy nowe opowieści, czy nowe wystawy, no bo ciągle się tutaj coś dzieje, tak więc zapraszamy. A widzów oczywiście nie brakuje, tak więc też warto zwrócić uwagę, czy po prostu będą bilety, bo czasem się tak zdarza, że rzeczywiście bilety są już wszystkie wyprzedane, no i potem jest wielki, wielki zawód, że dziecko płacze przy kasie i mówi, to my tyle kilometrów jechaliśmy, a teraz nie ma biletów. No w serce nam się kraje, ale cóż możemy zrobić? Nie możemy powiększyć sali, nie możemy zwiększyć ilości miejsc. Robimy, co możemy.
0: A ile jest miejsc?
1: Oj, prawie 190. Tak więc no to jest już chyba maksymalna ilość foteli, jaka tutaj w ogóle może znaleźć się pod naszą kopułą. 15-metrowej średnicy kopułą, bo znajdujemy się właśnie pod taką czaszą, na której właśnie wyświetlamy gwiazdy. No właśnie, różne są planetaria i różne układy miejsc. My mamy taki, proszę popatrzeć, taki dookólny. A więc centrum naszej sali jest w środku. Wszyscy patrzą, no właśnie, w różnych kierunkach. Ci, którzy siedzą po przeciwnej...
0: Kręcą głową.
1: Tak, ci, którzy siedzą po przeciwnej stronie sali, widzą to, czego my nie widzimy, bo mamy za głowami, prawda? No taki jest sens kopuły. Dlatego musimy tworzyć nasze animacje, bo my wszystko tworzymy tutaj we własnym zakresie, w ten sposób, żeby to nie był jeden obraz, tak jak w kinie, który mamy przed oczami. Że na przykład wszyscy siedzimy, patrzymy w jednym kierunku, no i aktor czy coś dzieje się przed naszymi oczami. Przed naszymi oczami, czyli gdzie, jeżeli siedzimy w takiej sali? No właśnie, każdy z nas będzie miał to coś z tyłu, za głową, prawda? Bo przecież siedzimy dookólnie. A więc to coś musi dziać się w zenicie, pionowo u góry. No właśnie, jeżeli to jest coś, co ma górę i dół, to już może być kłopot. Dlatego trzeba tak poprowadzić myśl i pomysł, żeby właśnie nie było góry ani dołu, nie było przodu ani tyłu, tak jak w kosmosie. No właśnie astronauci, którzy gdzieś tam sobie mieszkają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, oni nie mają góry, dołu, oni zupełnie inaczej myślą i dlatego my też byśmy tak chcieli właśnie wprowadzić widzów w takie troszeczkę oderwanie od tych standardów, a więc tutaj nie ma przodu, nie ma tyłu, nie ma kierunku prawego, lewego, ani nie ma nawet góry, ani dołu. I o to właśnie chodzi w planetarium.
0: Panie Jerzy, kto to wymyśla? Pan i jeszcze ma pan jakąś taką grupę osób, które tym się zajmują?
1: Tak, rzeczywiście razem z kolegą pracujemy tutaj od początku, od 30 lat. Wymyślamy te wszystkie seanse, ojej, kilkadziesiąt, koło setki może nawet już stworzyliśmy seansów. No i prezentujemy oczywiście, no właściwie wszystko jest tworzone tutaj we własnym zakresie, a więc najpierw pomysł.
0: Czyli co, idziemy i patrzymy w chmury? Nie, bo chmury to...
1: Proszę bardzo, już jest pomysł, idziemy i mamy chmury. I już na przykład pociągnijmy dalej. Ojej, jaka szkoda, że nie widzimy czego? A, bo ponad chmurami są gwiazdy. A gdyby nie było chmur, to widzielibyśmy gwiazdy. A na przykład na Wenus jest bardzo dużo chmur. Wyobraźmy sobie, gdyby były jakieś stwory na Wenus, a tam jest cały czas pochmurno. Oni nawet by nie wiedzieli, że są gwiazdy. Proszę popatrzeć, jak nam się już tworzy opowieść, prawda?
0: Może zaczniemy?
1: No właśnie, i w ten sposób tworzymy jakąś opowieść o czymś. Zwykle to jest jakiś taki prosty pomysł, tak jak teraz. O, na przykład są chmury i nie widać gwiazd. Pociągnij dalej temat. I właśnie na tym to wszystko polega. No właśnie, potem jest jakiś pomysł, ale to ma być bardziej dla dorosłych, czy bardziej dla dzieci?
0: I właśnie, panie Jerzy, bardziej podchodzicie do dzieciaków, czy dla dorosłych?
1: A bardzo różnie, bardzo różnie. W wakacje to oczywiście rodziny. No bo wiadomo, rodziny jeżdżą po Polsce, są wakacje, przejeżdżając przez Toruń, zresztą też przyjeżdżają na nocleg tutaj, ale przejeżdżając przez Toruń też chętnie do nas przychodzą. Tak więc to są rodziny. Ale na przykład w maju, w czerwcu to są wycieczki szkolne. To raczej taka młodsza.
0: A zimą?
1: Zimą szkoły z kolei przychodzą, chociaż też zdarzają się dorośli, na przykład ciechocinek, na przykład emeryci, bardzo różny przedział wiekowy jest, tak więc chodzi o to, żeby mówić do wszystkich. Ale z drugiej strony, no przecież my, jeżeli tworzymy nawet jakąś opowieść dla dorosłych, to nie mądrzymy się jakoś, nie wiem, naukowo, astronomicznie.
0: Bo ja bym tego nie zrozumiała, panie Jerzy, gdyby pan zaczął się tak mądrzyć, czyli przychodzą osoby, które nie wiedzą nic, a chcą czegoś tak po prostu się dowiedzieć.
1: I właśnie o to chodzi. Bo tak naprawdę to jest popularyzacja astronomii, popularyzacja kosmosu. A więc trochę emocji, trochę zachwytu, trochę nauki, trochę przygody, to wszystko trzeba razem połączyć. I właśnie tak jak mówimy, mamy jakąś opowieść i teraz dalej ją pociągniemy. A o gwiazdach, a o gwiazdozbiorach, a na przykład o tych chmurach i tak dalej. No właśnie, oczywiście różnie płyną te opowieści, bo dla najmłodszych dzieci troszeczkę inaczej trzeba opowiadać. Mój ulubiony seans Renifer Kometa, no ale to jest oczywiście seans, który jest w grudniu prezentowany. O reniferach, które zagubiły się w kosmosie, muszą wrócić na Ziemię i oczywiście co więcej, jeszcze przed Wigilią złapać Mikołaja, no bo przecież chcieliby też być w jego zaprzęgu.
0: Może lato jeszcze?
1: Latem no to z kolei jest opowieść o astropsie Łajka, no a więc pierwszy piesek, który poleciał w kosmos, ale to jest opowieść taka dla najmłodszych, taka troszeczkę inna niż wszystkie, a więc...
0: A czym się różni?
1: A różni się tym, że jesteśmy takim przyjacielem pieska. Piesek ma różne przygody i nagle zauważa, że w nocy coś się dzieje, pojawiają się gwiazdy. On nie wie, że to są gwiazdy i krzyczy, ojej, niebo nam się podziurawiło i pewnie zaraz będzie kapać deszcz z tych dziurek, prawda? Nie, to są gwiazdy. Ha, a czy wiesz, bo to jest rozmowa właśnie z przyjacielem psa, a czy wiesz, że na niebie są też konstelacje psie? Niemożliwe, tak, są i psy gończe, jest i wielki pies, i mały pies, jest i pies na księżycu. Tych psów jest całkiem dużo wśród gwiazd, wystarczy tylko wiedzieć, jak poszukać. A Łajka pyta, a koty są?
0: Ha. A są?
1: Są, ale tych kotów na pewno nie pogoniłbyś, taka jest opowieść. Ja nie pogonię kotów? Popatrz, jakie to koty. No i nagle pojawia się lew, ryś, bo są takie gwiazdozbiory. O nie, to ja już dziękuję za te koty. No więc znowu, opowieść sama nam się układa. No i właśnie...
0: A czy są słonie?
1: Nie, słonia nie ma wśród gwiazdozbiorów, ale rzeczywiście... A może to jest wyzwanie dla dzieci, a może na przykład to też jest fajny powód, by spotkać się z dziećmi, opowiedzieć o tym, że tak naprawdę niebo to są tylko kropki. I właściwie to jest zabawa, połącz kropki. Tak właśnie bawili się dawno temu Grecy. Łączyli wszystkie kropki na niebie w jakieś figury według swojej wyobraźni. A może dzieciom teraz oddajmy te kropki, niech one znajdą coś ciekawego. I może dzieci znajdą, nie wiem, swoje własne figury, swoje zwierzęta, a może znajdą tam słonia. Kto wie, to jest znowu kolejna fajna zabawa dla dzieci. Tak więc rzeczywiście, no jak widać, planetarium to jest ogromne, ogromne pole do zagospodarowania nie tylko w postaci właśnie tej astronomii, takiej suchej, naukowej, ale to jest po prostu przygoda. Przygoda nawet nie tylko z rozgwieżdżonym niebem. To jest przygoda ze wszechświatem. A wszechświat to wszystko.
0: To my.
1: Tak.
0: Panie Jerzy, ale chyba na co dzień pan też lubi czytać bajki.
1: Tak. Chociaż już troszeczkę z tego wyrosłem, córce kiedyś czytałem, oj co wieczór, to rzeczywiście czytałem.
0: I to pozostało w pana głosie.
1: Tak, ale nawet ta opowieść o łajce powstała też z opowieści. Właśnie też pamiętam kiedyś, a wiesz, że piesek był w kosmosie? No co ty, psa wysyłają w kosmos? Mm-hmm. Tak, oczywiście. I tu oczywiście znowu popłynęła cała opowieść. Tak więc, no właśnie, kontakt z dziećmi też daje taką ogromną radość, ale też daje zupełnie inną wyobraźnię. Tak więc, tak, lubię czytać bajki. Bardziej, no kiedyś oczywiście bardziej się tym zajmowałem, ale teraz jeszcze cały czas staram się myśleć też jak dziecko. W każdym dorosłym tak naprawdę siedzi to dziecko i każdy chętnie do tego sięga, bo sam sobie wspomina tak naprawdę, jak był dzieckiem, jak odkrywał ten świat. Ja sam też lubię sobie wspominać, jak ja odkrywałem kosmos.
0: No właśnie, jak pan odkrywał?
1: To było jeszcze przed szkole, pamiętam. 6 lat miałem, to była 80. urodziny mojej babci. No i właśnie, gdzieś tam w okolicach, na obrzeżach Torunia, tam było bardzo ciemno. No i faktycznie pierwszy raz nie kładłem się zaraz po dobranocy i nagle tata pokazał mi gwiazdy. Zobacz, to jest wielki wóz. Ja byłem oczywiście zaczarowany tymi gwiazdami. Potem rysowałem w przedszkolu wielki wóz na niebie. Dzieci rysowały drzewka, horyzont, chmurki, słoneczko na niebie, a ja jeszcze wielki wóz. Tak już zostało i dlatego chyba też cały czas do tego sięgam. Do tej właśnie fascynacji, bo o to właśnie chodzi w kosmosie. My nie możemy mówić sucho. Na czym polega właściwie pierwszy kontakt z kosmosem? Na zachwycie. No wyobraźmy sobie, wyjeżdżamy, są teraz wakacje.
0: I oglądamy nieba.
1: Tak, wyjeżdżamy gdzieś daleko poza latarnię, tam gdzie jest naprawdę ciemno. Każdy z nas chyba to przeżył, taki moment na pewno pamięta. Wychodzi gdzieś na przykład nocą, idzie, szuka swojego noclegu, jest noc, jesteśmy daleko od latarni i nagle, wow, ile tu gwiazd. Ja nie wiedziałem, że jest tyle gwiazd na niebie. Prawda? To jest ten zachwyt. Te gwiazdy są tak blisko, że chciałoby się sięgać rękoma. No właśnie, a więc emocje, a więc my zupełnie inaczej patrzymy na niebo. A potem, gdy dłużej patrzymy, zobacz, tam jest wielki wóz. Gdzie? A rzeczywiście, to jest dyszel, tu jest skrzynia i już zaczyna się odkrywanie nieba. My nie musimy się znać na astronomii, nie musimy znać tego nieba, ale właśnie to fajne odkrywanie, tak jak dziecko odkrywa cały świat, fascynuje się wszystkim, owadami, żabą, kwiatkiem, podobnie fascynujemy się właśnie gwiazdami, gwiazdozbiorami. No i właśnie o to chyba chodzi, żeby ta fascynacja cały czas pozostała. A jeżeli ktoś o niej zapomniał, zapraszamy do toruńskiego planetarium.
0: Tak jak pan wspomniał, jak wchodziliśmy do planetarium, z roku na rok jest nas coraz więcej.
1: Tak, tak rzeczywiście, ale to chyba wydaje się, że cała turystyka ruszyła od wielu lat. To już widać, że faktycznie z jednej strony niektórzy mówią, wszyscy odbijają sobie pandemię. Tak. Ale z drugiej strony jest coś innego. Jest jakieś takie większe zainteresowanie światem i to widać, że nie chodzi tylko właśnie o to, by spoglądać, ile jest w tym portfelu, by nie patrzeć, ile, nie wiem, mamy urlopu, ile dni zostało i tak dalej. Chodzi o coś więcej, o przeżycie. I właśnie tak jak kiedyś, dawno temu, nam, dzieciom mówili, pamiętajcie, lepiej być niż mieć. I o to też właśnie chodzi. I to chyba coraz więcej ludzi odkrywa. Lepiej być niż mieć. To znaczy przeżyj, zobacz, wyjedź, miej przygody, dotknij. Tak, o to chyba właśnie chodzi. I ludzie to odkrywają. I właśnie coraz więcej jest widzów, coraz więcej turystów i coraz więcej ludzi na mieście. Owszem, może to denerwować mieszkańców. Podobno w takiej Wenecji już mają dosyć turystów ci mieszkańcy. I właściwie chyba przestajemy im się dziwić, bo faktycznie, jeżeli turystów jest za dużo, no to nie sposób przejść przez miasto. No ale z drugiej strony, my jeszcze takiego szaleństwa nie mamy i my cały czas się jeszcze cieszymy i jeszcze mamy to wielkie serce właśnie do takiej wspólnej przygody.
0: Panie Jerzy, pan wspomniał, że są różne kształty planetarium, czyli jakie jeszcze są? My mamy okrągłe.
1: Tak, to jest okrągła kopuła, inne planetaria też oczywiście są okrągłe, ale proszę popatrzeć, nasza podłoga jest płaska, pozioma, prawda? A wyobraźmy sobie, gdyby tą całą salę teraz pochylić w jednym kierunku. No jak? No przecież ci siedzący po drugiej stronie by pospadali. A, to się inaczej robi. Całą salę pochylamy, a więc kopuła jest nadal okrągła, ale horyzont nie jest poziomy, tylko jest pochylony pod kątem 15-20 stopni. Podłoga też jest pochylona w postaci takich schodków. A, czyli układ foteli musi być zupełnie inny, nie dookólny, tylko tak jak w kinie, a więc znowu to są rzędy proste lub takie lekko zakrzywione, a wszyscy widzowie patrzą w jednym kierunku. Nowoczesne planetaria w ten sposób właśnie budują swoją salę i tak właśnie rozkładają fotele. Tak jest w planetarium w Łodzi, w Warszawie. Te wszystkie nowe planetaria zwykle ustawiają fotele no właśnie kierunkowo. I właśnie sala jest pochylona. My mamy inne planetarium, my jesteśmy starsi. Mamy to, niektórzy mówią, to jest takie klasyczne, stare planetarium. My mówimy nie, bo plusem właśnie jest to, że my tutaj gubimy kierunki. Bo na przykład w takiej Warszawie, gdy idziemy do centrum Kopernika, tam jest właśnie planetarium, które nazywa się Niebo Kopernika, wszyscy siadają właśnie na tych prawie równych rzędach i wszyscy patrzą w jednym kierunku, a więc tam jest wyróżniony kierunek. A my mówimy, my nie mamy wyróżnionego kierunka, więc to jest kierunek.
0: Jesteśmy inni.
1: Tak, a więc to jest to, co mówiliśmy na początku. U nas nie ma przodu, nie ma tyłu, nie ma góry, nie ma dołu, tak więc to jest zupełnie inne poczucie kosmosu. I takie nawet poczucie, że jeżeli tutaj siedzimy i patrzymy z przodu, to gdzieś tam wiemy, że za naszymi głowami też się coś dzieje. A więc kręć tą głową, patrz. Gdy wychodzisz wieczorem i patrzysz na niebo, to też kręcisz głową, bo tak naprawdę gwiazdy masz wszędzie. Mm-hmm. I o to właśnie chodzi chyba w planetarium. Plusy i minusy oczywiście. Warszawa czy Łódź mają inny układ foteli, my mamy inny. No i właśnie chyba chodzi też o różnorodność. Jeżeli ktoś chce sam się przekonać, niech pojeździ po miastach różnych, po różnych planetariach i zobaczy, na czym tak naprawdę polega przygoda w planetarium.
0: Panie Jerzy, jakie macie plany na przyszłość?
1: Och... Seanse przede wszystkim. Wymyślamy, no my jako astronomowie wymyślamy seanse. Są też oczywiście plany na jakieś tam kolejne remonty, przebudowy i tak dalej, ale to już oczywiście, to już tutaj dyrekcja tym się zajmuje. My jako astronomowie, no cóż, myślimy, cóż tam dalej będziemy robić i w jakim kierunku pójść. Na pewno pomyślimy o dzieciach, no bo wiadomo, że seansów dla dzieci nigdy dosyć, a więc prawdopodobnie będę niebawem zajmował się właśnie jakimiś opowieściami dla dzieci. No teraz mamy rok Kopernika, 550. rocznica urodzin wielkiego astronoma, więc na ten rok przygotowaliśmy no właśnie takie opowieści związane trochę z Kopernikiem. Ale to nie jest taka znowu wprost sucha opowieść o tym, kim był nasz wielki astronom, urodził się.
0: Bo to jest nudne.
1: Dokładnie tak, bo tego nikt nie chce słuchać. A może inaczej spojrzeć na ten temat. Pomyślałem sobie właśnie 550. rocznica urodzin Kopernika. A kogo to będzie interesowało? A 1000. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. O, ale popłynąłeś. Który to będzie rok? 2473. Wow, to już pewnie będą bazy na Marsie. A jak będzie wyglądała 1000. rocznica urodzin Kopernika? Jesteśmy na Marsie. Futurystyczna opowieść o tym, że mamy tam jakieś bazy, jakieś dziwne, nie wiem, wieżowce futurystyczne i patrzymy na niebo z Marsa i wspominamy, że tak naprawdę był taki Kopernik, który urodził się 1000 lat temu. To jest zupełnie inne spojrzenie na kosmos. Jak wygląda kosmos? My eksplorujemy. Jest 2473 rok. My sobie śmigamy po Układzie Słonecznym, latamy sobie po innych planetach, a tak naprawdę to Kopernik je wszystkie poukładał, bo powiedział, że w środku jest Słońce, Ziemia jedną z planet, a cała reszta to są też takie inne światy, takie trochę inne Ziemie, prawda? Taki Mars, taki Jowisz. Proszę popatrzeć, jak zupełnie inaczej opowieść nam się układa, a właściwie jest o tym samym. A więc to jest o rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. No o to właśnie chodzi, żeby spoglądać na różne tematy inaczej niż standardowo, inaczej niż zwykle wszyscy na to patrzą, inaczej niż podręcznik, encyklopedia, szkoła. No właśnie tym jest planetarium. Popatrz inaczej i spróbuj zachwycić, spróbuj zostawić coś w głowach widzów. Tu nie chodzi o to, żeby oni się czegoś nauczyli. Aha, teraz wychodzę z większą wiedzą o tym, że na przykład, nie wiem, odległość do Jowisza wynosi tam powiedzmy 30 minut świetlnych, to nie o to chodzi. Nie, nie.
0: Bo za chwilę zapomnę.
1: Tak, tu chodzi o coś innego. Wow, jaki ten kosmos jest niezwykły. A te planety, a pamiętasz, jak przelatywaliśmy przez te pierścienie?
0: A jakie kolory?
1: Tak, a jakie kolory? No jest też i seans właśnie kolorowy kosmos. No właśnie, kolorowy kosmos. A gdzie macie te kolory? A proszę wyjść wieczorem na zewnątrz i popatrzeć. No przecież wydaje się, że te gwiazdki są właściwie jednokolorowe, że to są tylko takie srebrne iskierki. A księżyc też jednokolorowy. A słońce żółte, niektórzy mówią. No właściwie żółte, tak. Ale astronomowie powiedzą, że słońce jest białe. Bo rzeczywiście ci, którzy mieszkają na orbicie, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tam nie ma atmosfery, tam nie ma rozproszenia tego błękitu. Słońce teoretycznie jest białe. No tak, ale taki astronom zalicza Słońce do żółtych karłów, a fizyk powie, że Słońce właściwie jest zielone, bo jeżeli rozłożymy wszystkie barwy na poszczególne te kolory, to właściwie zieleni jest najwięcej. Jaki kolor więc ma Słońce? Ha! Właśnie, tak to jest, jak się człowiek bierze za coś, co jest bardzo trudne. Bo kolor to wrażenie. To jest tak naprawdę spoglądanie na świat oczyma, ale i sercem. To jest wrażenie. No, a wrażenie każdy inaczej odbiera. Dlatego właśnie tak to jest z tymi kolorami.
0: Panie Jerzy, czyli od małego dziecka miał pan rozbudowaną wyobraźnię, to pozostało, ale przyczyniło się do tego, że możecie tworzyć takie fajne animacje, filmy, bo inaczej bez tego pan by nie ruszył.
1: Tak, bo tak naprawdę to wszystko dzieje się w naszych głowach. Ot, na przykład znowu wracamy do seansu Kopernikus 2473. No dobra, jest właśnie ten 25 rok. Co ciekawe, my już dzisiaj znamy pewną gwiazdkę, nazwaliśmy ją Kopernik. Co więcej, tam są planety, które krążą wokół tej gwiazdy, zupełnie jak te nasze planety krążące wokół Słońca. To już wiemy teraz, bo to już astronomowie odkryli parę czy paręnaście lat temu. No właśnie, ale jeżeli jest XXV wiek, to my już dużo więcej wiemy. Co więcej, mamy sondy kosmiczne, które mogą tam dotrzeć, prawda? Oczywiście to jest nasza wyobraźnia. A jak będzie wyglądał tamtejszy układ planetarny, egzoplanetarny? A jak będą wyglądały tamte planety? Dobra, my jako astronomowie, jako ci naukowcy, wiemy właściwie tylko, w jakiej są odległości od gwiazdy. Wiemy, czy są duże, czy są małe, czy tam jest gęsta atmosfera, czy raczej obiekt skalisty. I to wszystko. A dalej? A dalej jest wszystko w naszej wyobraźni. Aha, jeżeli tam jest na przykład planeta skalista, która ma odpowiednią odległość, można wyliczyć temperaturę, że woda powinna być tam w stanie płynnym, powiedzmy plus 30 stopni, jeżeli tam będzie woda, jeżeli tam rzeczywiście będą jakieś, nie wiem, oceany, jeziora, być może w tej wodzie narodziło się życie, bo przecież tutaj w naszych oceanach też narodziło się życie, no i już wyobraźnia płynie. Nikt tej planety nie widział, jeszcze długo nie zobaczy, ale my w naszej wyobraźni już je widzimy i dlatego właśnie prezentujemy chociażby na seansie Kopernikus 2473. To jest nasza wyobraźnia, jak mogą wyglądać te planety, ale na podstawie prawdziwych obserwacji. Dlatego płyniemy sobie wyobraźnią do XXV wieku.
0: Naszym gościem był
1: Jerzy Rafalski, astronom z toruńskiego planetarium.
0: Dziękuję bardzo i życzę sukcesów.
1: Dzięki.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła ósma. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam Państwa. Front chłodny przeszedł nad Polską. W sobotę przemieszczał się nad naszym krajem. Ciśnienie zaczęło wzrastać, a nad Europą Środkową rozbudował się niewielki wyż. Jego centrum początkowo znajdowało się nad pograniczem polsko-niemieckim. Następnie przemieściło się nad Polskę. Dziś odsuwa się w kierunku krajów bałtyckich i Białorusi. Za frontem jest niemal cały kraj. Napłynęło chłodniejsze powietrze polarne. Jedynie na południowych krańcach Polski utrzymuje się jeszcze strefa frontu atmosferycznego, rozdzielającego chłodniejszą masę zalegającą nad większą częścią kraju od cieplejszego powietrza zwrotnikowego obecnego dalej na południu. Wraz z odsuwaniem się wyżu na północny wschód strefa frontowa zacznie przemieszczać się w tym samym kierunku. Po ustąpieniu wyżu coraz wyraźniej zaznaczy się wpływ przedniej części niżu z nadwysp brytyjskich. Transportuje ona z południowego zachodu cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego i w jej obrębie znajduje się wspomniana strefa frontowa. Do wieczora to ciepłe powietrze obejmie niemal cały kraj, z wyjątkiem północnych regionów, gdzie jeszcze utrzyma się chłodniejsza masa. Temperatura maksymalna będzie wyższa od wczorajszej. Na południu przekroczy granicę upału i osiągnie 33-35 stopni. Natomiast na przeważającym obszarze od 26 do 30. Najchłodniej nad samym morzem, na Warmii i na Mazurach, gdzie temperatura wyniesie od 21 do 25. Wiatr będzie przeważnie wschodni i słaby. Niebo w wielu miejscach bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się jedynie w obrębie strefy frontowej na południu kraju. Tam też obecnie występują przelotne opady deszczu. W ciągu dnia jej aktywność będzie przejściowo słabnąć, jednak wieczorem ponownie mogą rozwinąć się intensywniejsze przelotne opady deszczu, burze, choć lokalnie mogą się także pojawić. Zmienność napływających mas powietrza charakterystyczna do ostatnich tygodni prawdopodobnie utrzyma się również w pierwszej części sierpnia. Kolejne strefy frontowe będą rozdzielać chłodniejsze powietrze polarne od cieplejszego zwrotnikowego, przynosząc naprzemiennie ocieplenie i ochłodzenie, a miejscami również opady deszczu i burze. Tyle dzisiejszego komentarza pogodowego, a już za chwilkę porozmawiamy z panią Jolą Zajdel o poście. Zapraszam serdecznie.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: I jak już wiem, to drapieżnik musi być, więc mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet. Mm-hmm. Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, tak? Ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć ile się da tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, no, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić, że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już mam.
1: Już ma
0: Słyszymy.
1: Być jakiś efekt.
0: Tak? A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy i opiekamy, otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Wiesz, całkiem
0: super.
1: Sporo tego dajemy, wiesz, ale nadmiar
0: no właśnie.
1: Trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi
1: tak,
0: do
1: tak. I
0: większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
1: Słyszysz?
0: Słyszę, tak.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Nie jest agresywny.

0: Nie jest agresywne.
1: Ryba tak. była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest. Odrobinę takiej skórki damy, ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny, jeżeli mamy dobrą patelnię, tak? Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień. I robimy naszą sałatkę.
0: Oczywiście osoby, które są takie słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ciepła jest i ma dobre soki, jak pisze Hildegarda. My nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej, no bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem,
1: ona w 300 odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
0: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silna i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
1: Zwróciłaś na coś uwagę. Nie wpadamy w panikę, zobaczcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak? Nie przerzucamy, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
0: Co do tej rzodkwi i odflegmiania, tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy. Czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
1: Sucha.
0: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
1: Limonkę. Dodaliśmy odrobinę limonki.
0: Oczywiście, lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby tych soków zlikwidować.
1: Ale zamacerowana.
0: Zamacerowana, ale polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. Osoby, pamiętajmy o takich właśnie słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
1: trawy
0: mniej.
1: Cytrynowej.
0: Trawy cytrynowej, tak.
1: Ma być orient, niech będzie. No, to te wszystko sobie przemieszamy.
0: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
1: smaku.
0: I smaku.
1: Miodu
0: i w ogóle
1: trochę mogę? Czy
0: troszeczkę możesz,
1: nie,
0: tak?
1: Ale nie za dużo.
0: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie Państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie dr Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badanie, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu, tak, jako czasu do czasu.
1: Wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie jak zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni.
1: Widziałaś?
0: Ale malutko, więc... Super, niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia. Możemy sobie już...
0: Fajnie. O, jeden kawałek. Rzeczywiście króciutko ta rybka.
1: Bo ona już dostała od strony tutaj mięska, więc z tej strony to już tylko kawałeczek.
0: Z ziołami, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ona też ładnie wygląda z tymi, w tych przyprawach orientalnych.
1: No dlatego wiesz co.
0: Liśmy, o to nam chodziło.
1: O to nam chodziło.
0: A tobie w zasadzie.
1: Tutaj mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak już mamy taki chlebek orpiszowy, który nam został i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
0: No rewelacja, a jaka ozdoba przy okazji.
1: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
0: Dołożymy.
1: Taka rzodkiew, taka przemacerowana też jest fajna, bo ona jest taka jak chrupiąca.
0: Tak.
1: Fajnie ona wpłynie na jakby wiesz.
0: I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
1: Zrobiliśmy taką bogatą wersję. Mogło być to ciupkę mniej. Tyci, jeszcze nie soliliśmy w ogóle, nie?
0: Czyli na sam koniec.
1: To odrobina dosłownie. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik. Co ty na to?
0: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
1: To tutaj.
0: A doda nam ciemnego, bardzo pięknie.
1: Nie wiem jak wy, ale ja już drugie śniadanie mam.
0: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
1: Rybka idealnie upieczona.
0: Mnie ciekawi, wiesz.
1: Zobacz, soczysta, nieprzepieczona. Nie wysusza.
0: Tak,
1: piekła się od tej strony, dlatego od skóry króciutko już wtedy.
0: No jak?
1: Fajnie pachnie.
0: Ja ciekawa jestem tych
1: ziół. Soli w ogóle nie brakuje.
0: O kurczaka, dobra.
1: No widziałeś?
0: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
1: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 9:00, czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. Poniedziałek, 3 dzień sierpnia. Za oknami w Złej Wsi Małej okolicach 19 stopni. Temperatura odczuwalna niecałe 18 stopni. Przypomnę, jeszcze słońce wzeszło 6 minut po godzinie 5, a zajdzie o 20:38. Dzień jest krótszy od tego najdłuższego o godzinę i 26 minut. To dane astronomiczne dla Złej Wsi Małej. A dzisiaj w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotne opady deszczu, w rejonie Karpat lokalne burze. Sumo opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, o 23 na północy, około 30 w centrum, do 33 na południu. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich, a w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Tyle prognozy pogody. Dwie prawie już minuty, półtorej minuty po godzinie 9, a za chwilkę kolejna audycja, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

0: A w naszym studiu witamy pani Jola Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witamy cię, Jolu, bardzo serdecznie w studiu Bożonej Piotrwiśniewce.
1: Witam serdecznie.
0: Co się zmieniło przez te 2 lata? Bo wiemy, że tam sporo rzeczy zaczęliście robić i w towarzystwie, i w sklepie Sunvita, prawda?
1: Tak. Wiesz, to jest miłe, że coraz większa liczba osób interesuje się świętą Hildegardą.
0: Właśnie.
1: Może pomogła nam ta sytuacja chorobowa, z którą konfrontowaliśmy się jakiś czas temu. I rzeczywiście ludzie są bardziej świadomi i to cieszy. Zwracają uwagę na to, co jedzą, właśnie na profilaktykę, do której zachęcała nas święta Hildegarda, czyli właśnie nie wczesne wykrywanie, bo czasami to mylimy, że tak jak medycyna klasyczna nas zachęca do tego, żeby robić te badania przesiewowe i tak dalej. Oczywiście to jest ważne, natomiast to jest tak naprawdę wczesne wykrywanie, no bo my właśnie idziemy po to, żeby zobaczyć, czy już coś jest, czy czegoś nie ma, prawda? Natomiast Hildegarda idzie o 2 kroki wcześniej, czyli właśnie po to zachęca nas do różnych takich działań dietetyczno właśnie fizycznych i tak dalej. Cały ten program zdrowia świętej Hildegardy mam na myśli. Po to, żeby właśnie w ogóle jakby nie bać się, czy coś tam wyjdzie nam w tych przesiewowych badaniach, czy nie. Bo właśnie jeżeli będziemy dbać o siebie, właśnie dbać o tą profilaktykę zdrowia, no to tam nie ma prawa się nic zadziać. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga, prawda? Ale
0: tak,
1: to, co nasze ludzkie, to, co my możemy zrobić i przeciwdziałać, to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Niewątpliwie na pewno jest troszkę pułapek, bo tak jak też sam wiesz i pewnie wszyscy się konfrontujemy z tym, że są coraz to jakieś mody, prawda, teraz keto, dieta i tak dalej, która zupełnie jest na drugim biegunie od tego, co zaleca święta Hildegarda. I my się łapiemy na takie właśnie mody. Kiedyś też była ta frutariańska, prawda, czyli same surowizny. No właśnie, soki, sokowa, no mamy różne bezglutenowe, takie, które wykluczają 1 czy 2 produkty takie, można powiedzieć, duże z naszej diety i my się po prostu łapiemy, no bo nie mamy takiej pełnej wiedzy, świadomości właśnie, co jest dobre, co niedobre i to jest troszkę skomplikowane, także tych pułapek mamy trochę, no i trzeba właśnie czytać. Święta Hildegarda zachęca nas do wiedzy i odpowiedzialności, czyli żeby pozyskiwać tą wiedzę, właśnie uczyć się, edukować, żeby też nie oddawać tego naszego zdrowia w 100% innym. Oczywiście na pewno rady i tutaj profesjonalności, to jest bardzo ważne i cenne, bo my nie mamy takiej wiedzy o organizmie jak lekarze.
0: Tak.
1: Natomiast właśnie zawsze to weryfikować, prawda? Czy pójść do drugiego, czy do trzeciego, jak coś czujemy, że tak nie do końca zostaliśmy wysłuchani, prawda? Także ona zachęca nas do tej wiedzy i odpowiedzialności, czyli uczmy się, edukujmy, żebyśmy też partnerem byli dla tego lekarza, do którego idziemy, żeby coś dopytać, nie bać się, prawda? To też to mam wszystko na myśli. Nie absolutnie, żeby kwestionować to, co on tam
0: dokładnie
1: mówi, ale żeby jakby być partnerem, prawda, w rozmowie dopytać, czy świadomie też zauważać pewne objawy, które nie zamiatać pod dywan, które się pojawiają, a czasami my to bagatelizujemy, a bo gdzieś tam, no tak, coś gorzej spałem, to się gorzej czuję, jestem bardziej senny, prawda, a tu mi brakuje czegoś, czyli mam problem z takimi kognitywnymi funkcjami, czyli właśnie takie no koncentracja, demencja taka, niektórzy właśnie już są na pograniczu, prawda, i to bagatelizują i wtedy z tego rozwijają się problemy już takie, no z których no trudno zawrócić, a może tak to powiem.
0: Tak, właśnie, bo z takich błahostek zaczynają się później większe problemy. My to, tak jak wspomniałaś, bagatelizujemy, nie idziemy, nie robimy nic dalej. A tutaj powinniśmy też często, to czego nas zachęcała święta Hildegarda, spojrzeć na to, co jemy, prawda? Bo to jest najważniejsza rzecz. No z tego też czerpiemy zdrowie, jak to tutaj chociażby z programów, które mamy na naszej antenie, które też słuchacze często do niej wracają. Jesteśmy tym, co jemy, prawda? To też święta Hildegarda podkreślała w swoich pismach.
1: Tak, wiesz, znaczy może tak wprost tego nie nazwała.
0: No może tak nie wprost, bardziej tak.
1: Tak, ale rzeczywiście ten punkt, jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, taką właśnie fizyczność, to rzeczywiście to jest ważne, ale co więcej właśnie, co jemy, ale też jak trawimy i czy, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, ale z tego, co strawi, prawda?
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: No właśnie, czyli u niej na przykład też ważna jest termika potraw, jest ważne właśnie, w jaki sposób je przygotujemy, bo no, schrupiemy tą marchewkę, prawda, jak tam ta, to do tych surowizn czasami niektóre nurty zachęcają. zachęcają, ale jeżeli nasze układy pokarmowe są już osłabione, są no jakoś tam może, bym powiedziała, dysfunkcyjne, no to my nic z tej marchewki nie wyciągniemy, dlatego, bo no organizmowi będzie trudno to strawić, przyswoić i właśnie odżywić tą komórkę, a to jest naszym celem, prawda, żeby komórka miała to jedzonko, bo tak jak w medycynie naturalnej mówimy, taką definicję zdrowia to jest, czy może choroby powiem, że właśnie jak w komórce jest czegoś za dużo, czyli właśnie toksyn, jakichś metali ciężkich i tak dalej, i to, czego jest za mało, czyli ona jest nieodżywiona, nie ma tych mikro, makro elementów, z których ona żyje, prawda? Czyli to jakby jest choroba. I teraz, jeżeli my tego nie dostarczymy, no to zaczynamy chorować. I właśnie o to chodzi, żeby też u Hildegardy, żeby właśnie te podgotowane, czy na przykład zblanszowane jakieś warzywa, czy szpinak, czy takie właśnie rzeczy, które może bym blanszować, spożywać, żeby nie była to surowizna, bo ona często mówi o tych raniących sokach na przykład, prawda? Czyli ta surowizna, tak jak cebula na przykład, prawda? Ona czasami, jak osoby mają problemy z żołądkiem, to zjedzą i od razu czują, że coś pali w żołądku.
0: Dokładnie.
1: To tak może dziać się też z innymi warzywami, że one mają dosyć takie agresywne dla błony śluzowej soki, dlatego Hildegarda mówi, że troszkę je podgotujmy, czy właśnie zblanszujmy, czyli przygotujmy ten produkt do strawienia, do łatwiejszego strawienia przez nasz organizm, prawda? I właśnie nie zachęca do tych surowizn, bo tak jak mówię, ten proces enzymatyczny może jakby nie zakończyć się sukcesem, czyli ten proces cały trawienny, dlatego, bo no mamy właśnie osłabione te mechanizmy, które powinny rozłożyć to jedzonko, przyswoić i nakarmić finalnie tą naszą komórkę. Więc właśnie u Hildegardy to jest tak troszkę, że oczywiście ważne jest to, co jemy, ale też co pijemy i czy pijemy, dlatego, bo my bardzo często mamy zaburzone te mechanizmy pragnienia, szczególnie ludzie starsi.
0: Właśnie.
1: Zresztą to już oficjalna medycyna też, prawda, mówi, że ludzie starsi nie piją, nie ruszają się, czyli pogłębiają te procesy chorobowe, bo właśnie już ten instynkt pragnienia, który kiedyś dawał nam sygnały, ale zgasł, prawda? I jak zaczynamy pić na nowo, to później zaczyna jakby to wracać, się regulować i zaczynamy znowu czuć pragnienie, więc tutaj musimy właśnie dopilnować, żeby pić, żeby właśnie te nerki, które też musimy płukać organizm, prawda? Czyli te energii później wydalają, znaczy mamy takich kilka właśnie tych wydalniczych mechanizmów, które nas czyszczą z tego, co właśnie, chociażby regularne wypróżnienia, prawda, załatwianie się, no ale jak nie pijemy, no to też jakby...
0: To wszystko nie pracuje wtedy prawidłowo.
1: Tak, nie pracuje, no może to spłaszczam, ale chodzi o takie płukanie, prawda, tych naszych komórek. Także tak to wygląda.
2: Julu, teraz jest taki czas jesienny, czyli każdy chce się troszeczkę rozgrzać. Wiesz, że zupy i Hildegarda to jest coś, co rzeczywiście i wy zalecacie. Ale ja chciałabym przejść troszeczkę, tak jak Piotr powiedział na początku, co się u was zmieniło, czyli orkisz i produkty i mąka, bo wy tu już się zaczęliście w tym specjalizować.
1: Tak, chcieliśmy po prostu też mieć polski orkisz, bo oczywiście wiadomo, że nasi tutaj sąsiedzi z Niemcy, no bo Hildegarda była Niemką, prawda, są dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi już o dostępność produktów na rynku, bo już ta wiedza jest po prostu dłużej, więcej ludzi zna, kupuje, no więc jak wiadomo, to już prawa rynkowe, jeżeli mamy popyt, to też ta podaż się zwiększa, prawda? U nas na początku firmy, które zajmowały się, czy stowarzyszenia, właśnie fundacje, które się zajmowały świętą Hildegardą, no bazowały na początku oczywiście na produktach z niemieckich. Natomiast oczywiście jak już się troszeczkę nauczyliśmy, wiemy jak to robić tak, żeby było to zgodne z tym, co Hildegarda mówiła, bo też nie każdy rodzaj orkiszu jest dobry, prawda? Mamy te krzyżówki, to się chyba nazywa krzyżówki zwrotne, czyli mamy też pokrzyżowany orkisz z pszenicą. On się też długo opierał tym modyfikacjom genetycznym, natomiast oczywiście, no my mamy tak już technologie zaawansowane, że w końcu udało się to zrobić, więc no tutaj idąc tropem rekomendacji hildegardiańskich, no musimy zadbać o to, żeby ten orkisz był z tych odmian, z tych rodzajów, które ona poleca, no takim można powiedzieć crème de la crème, czyli taki Mercedes wśród samochodów, to jest ten Oberkulmer Rotkorn. To jest taki właśnie orkisz, który ma słomę najdłuższą, tam prawie do 1,5 metra dochodzącą, prawda? Może niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jak to na wsi właśnie tak wyglądały uprawy, prawda? Że ten wiatr suszył to wszystko, prawda? Ten ten zarodek, to ziarno było wysoko, ono nie było przy ziemi, czyli nie poddawane było procesom takim właśnie pleśni, właśnie wilgoci, tego wszystkiego, czyli ten właśnie wiatr to suszył. Jakby przyroda umiała zadbać o to, żebyśmy mieli to w wysokiej jakości. Natomiast w tej chwili, kiedy już uprawiamy w większości tradycyjnie, prawda, taką pszenicę karłowatą, ona ma 40 tam chyba centymetrów wysokości i ona już jakby w naturze nie wyrośnie, już musi mieć tam dosuszacze, prawda, już pryskają to wszystko ileś tam razy, żeby ona, no, taki plon był, jaki powinien być. Natomiast no właśnie już to nie są te zboża, które kiedyś same w naturze rosły. A jak wiemy, no może też to uproszczę troszeczkę, ale jak roślina właśnie, czy takie zboże ma chemię dostarczoną, no to ona sobie tak myśli, no prawda, po co ja mam się wysilać, nie muszę się opędzać od owadów, nie muszę, prawda, tutaj się osuszać i tak dalej, więc ona nie produkuje tych substancji, które stwórca ją wyposażył, żeby umiała o siebie zadbać. A jak nie produkuje, no to właśnie my, ludzie, którzy później to jemy, nie mamy tych właśnie mikro, makro związków, dokładnie, które właśnie w ten sposób roślina produkowała i myśmy pozyskiwali, bo teraz jakby jest to zastąpione chemią. A my z chemią, no nie umiemy sobie radzić, zresztą no wiemy wszyscy, że ona w dużych ilościach dla człowieka jest bardzo szkodliwa i te wszystkie, no, nasze procesy chorobowe przyspiesza zdecydowanie. Więc to, co jemy, ale też jakość tego, co jemy, jest bardzo istotna. No więc właśnie wracając do tych upraw, mamy już właśnie uprawy w Polsce, czyli mamy ten Oberkulmer Rotkor, mamy też jakby uprawy bio, bo wiemy, że też no, ta gleba musi być czysta, musi być, prawda, nawożona naturalnie, żeby ta roślina wyciągnęła z gleby wszystko, co potrzeba, bo jak wiemy na przykład w tych schemizowanych takich krajach najbardziej, tak jak Holandia na przykład, no to czasami tam badania takie spotykałam, że 4 czy 5 składników w glebie było, no bo a powinno być tam chyba ponad 80, żeby roślina mogła je wyciągnąć, no bo niestety chemia robi swoje, prawda?
0: Wszystko się wyjaśnia.
1: Tak, więc Hildegarda też zachęcała do tych upraw biodynamicznych, czyli takich, że zgodnych z rytmami natury, o tak to nazwę, bo wiemy, że prawda, jak odpowiednio zioła zbieramy, suszymy, to jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby właśnie najwięcej tych biozwiązków zostało w roślinie, prawda? I żebyśmy my to później jako ludzie, jako ludzie skorzystali z tego, więc rzeczywiście taki orkisz już mamy, no ale to jest dopiero początek, prawda? Myśmy właśnie też już prawie chcieli się poddać, bo jak mamy roślinę, to oj, naprawdę, jest to trudna sprawa.
2: Co było najtrudniejsze, Jolu?
1: Właśnie, wiesz co, później obróbka. Dlatego ten orkisz został wyparty przez pszenicę zwyczajną, dlatego, bo no później pozyskiwanie tego ziarna i wymłócenie jest bardzo trudne, bo ta łuska jest bardzo sztywna. Czyli to nie jest tak jak w pszenicy, damy to na wialnie, prawda, oczyścimy sobie szybciutko, zaraz do młyna i tak dalej.
0: A tu nie
1: tutaj
0: wychodziło.
1: Słucham?
0: A tu nie wychodziło, tak? To wszystko.
1: A tu, no właśnie, tutaj trzeba rzeczywiście bo bardzo gruba jest ta łuska i dlatego ona chroni to ziarenko, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę mieć dodatkowe maszyny, to się bukownik nazywa, żeby to jeszcze, prawda, wyłuskać. Przy tym są ogromne straty. Nie dość, że ta uprawa orkiszu to jest może tak, jak dobrze pójdzie, 2 tony z hektara, nie tak jak pszenica zwyczajna 10 z hektara. Nikt się za to nie chce brać, bo wiadomo, teraz rolnicy też liczą kasę i trzeba po prostu mieć tutaj obfitość tego zbioru, natomiast tutaj jest tego mało, więc no dlatego te ceny też orkiszu są
0: adekwatne
1: wyższe
0: do ilości.
1: Tak, później jeszcze mamy bardzo duże straty przy przeróbce, także można powiedzieć, że tam koło połowę to idzie po prostu do kosza, prawda, bo to trzeba oczyścić, wyłuskać ten zarodek i tak dalej, więc to jest kolejna strata, no i właśnie trudne do uzyskania. Później chcemy to zmielić w młynie, takim nie, który ma tam, nie wiem, ileś 10 stopni, żeby to zaparzyć wszystko, no tak, ja się na tym aż tak nie znam, ale chodzi, prawda, o poddanie tego ziarna wysokim temperaturom, żeby to wszystko, prawda, było mielone też w sposób naturalny, czyli na takich młynach, które mielą cały zarodek, dlatego, bo obecny przemysł mieli na tych młynach takich właśnie z wysoką temperaturą walcowych, które jakby najpierw zdejmuje się ten, można powiedzieć, ten błonnik dla nas, czyli właśnie tą łuskę i ten zarodek się wyrzuca i zostaje to bielmo, czyli praktycznie ten sam środek, a szczególnie w pszenicy on jest praktycznie bezwartościowy, bo to jest, można powiedzieć, no mało odżywcze dla człowieka, najmniej, prawda, najwięcej to ten błonnik nam tutaj robi, czyli ta łuska i ten zarodek, a to wszystko się wyjmuje, czyli my praktycznie w sklepach mamy tą białutką mąkę, a później oczywiście dodaje się do tego błonnik już w sposób sztuczny, no ale jego też się poddaje no, wysokim temperaturom, no dlatego, bo pamiętamy jeszcze te sienniki, prawda, które babcie tak. tymi resztkami nadziewały, napełniały i tam czasami to chodziło wszystko, prawda, bo tam się najszybciej wszystko lęgnie, więc żeby się nie lęgło, żeby właśnie ten błonnik, znaczy te otręby, prawda, nic się z nimi nie działo, to też poddaje się dosyć wysokim temperaturom, później się dodaje, czyli jak widzimy w tym procesie już takim przemysłowym, to tam w tych naszych właśnie zbożach i w tych mąkach, kaszach, no jest dużo mniej tego wszystkiego, co kiedyś było, prawda, jak to wszystko się robiło ręcznie. Oczywiście, no, przemysł idzie do przodu, my to wiemy, musimy się z tym liczyć, ale my troszkę chcemy się ten krok cofnąć.
0: Zacząć, jakby zatrzymać czas.
1: Tak, i troszeczkę właśnie jednak jakość, tą jakość w produkcie i tą odżywczą wartość dać w tym orkiszu. No więc właśnie my z tego produkujemy właśnie te nasze mąki i makarony. Makarony też robimy ręcznie, bo też oczywiście w tych suszarniach, w tym wszystkim też jest to poddawane wysokim temperaturom, no i też oczywiście tego wszystkiego mniej zostaje. Jednak jak wracamy do tego, jak te nasze babcie robiły te makarony, to one zupełnie inaczej smakują, odżywiają nas i rzeczywiście ta jakość żywienia jest lepsza. Więc jeżeli no widzimy, parę punktów zmienimy, mamy lepszą mąkę w naszej kuchni, prawda, mamy lepszą kaszę, mamy lepsze makarony, pieczemy chleb właśnie z tej mąki na zakwasie, to już zobaczmy, jak my dużo jesteśmy w stanie zmienić. Oczywiście no nie wszystko, no bo teraz żyjemy w tych czasach, no i nie uda nam się świata naprawić, prawda, i wszystkiego zmienić, ale te parę punktów już bardzo dużo w tej naszej diecie zmieni, w naszym zdrowiu oczywiście.
2: Julu, a jak wyglądało z pozyskaniem oczywiście takiego pola, bo stałaś się rolniczką, jakbym to określiła.
1: Znaczy, wiesz, rzeczywiście, tutaj trzeba też znaleźli tak, uczciwego rolnika, no bo
2: jeszcze nie damy. I jeszcze jaki tam, to musi być dość dobrej klasy chyba ziemia.
1: Wiesz co, akurat orkisz nie jest tak bardzo nie? wymagający.
2: Bo pszenica tak.
1: Więc tutaj akurat nie. Z tego, co pamiętam, jeszcze czytałam w tych niemieckich opracowaniach, to właśnie wręcz nawet jak ta gleba jest, właśnie ten czarnoziem jest zbyt właśnie taka dobra, no to on potrafi właśnie wyrastać i te po prostu później ta słoma się kładzie, więc to też później trudno jest to
0: wszystko.
1: Czyli
0: to też nie można przesadzić w tym kierunku.
1: Tak, tak, więc orkisz akurat taki super nie wymaga, z tego, co ja wiem oczywiście, już dawno tutaj nie czytałam nic na ten temat, ale z tego, co pamiętam, to tak to wygląda, ale oczywiście jeżeli chodzi o nawożenie, nawozy, żeby to wszystko, prawda, fajnie rosło, no to oczywiście to jest ważne i tutaj te pola ekologiczne, myśmy znaleźli takiego rolnika uczciwego, no bo wiadomo, że wszystkiego samemu nie da się zrobić, trzeba w ręce ekspertów oddać.
0: Tak.
1: Oddać te uprawy i znaleźliśmy też właśnie na Mazurach naszych takiego rolnika, który już uprawiał ekologicznie i który też nie bał się sprawdzania, bo wiadomo, że nasz czasami rolnik to się oburza, jak my chcemy oddać na przykład zboże do laboratorium, bo jak to nie ufamy mu i tak dalej, mówię, nie o to chodzi, po prostu chcemy też mieć dokumenty dla ludzi, którzy to kupują, żeby pokazać, bo teraz człowiek coraz mniej ufa i słusznie, bo wiesz, jak zaczyna Hildegarda zdobywać coraz
0: no tak, to się
1: więcej serc, to tak, to ludzie coraz więcej chcą kupować i tutaj żywić się, czy żyć nawet zgodnie z jej zaleceniami, no to wiadomo, że właśnie tak jak powiedziałam, popyt kreuje podaż i coraz więcej firm zaczyna się tym zajmować, no ale jakby ja jakby nikogo za rękę nie złapałam, nie chcę jakby oczywiście tutaj robić jakiegoś złego PR-u, no ale wiadomo, że
0: ale
1: znajdą się pewnie tacy,
0: tak, którzy pójdą na skróty.
1: Którzy pójdą na skróty i za dużo tego wysiłku nie będą chcieli włożyć, no bo po prostu gdzieś to może dołączą do innej produkcji, którą mają, więc właśnie sprawdzajmy to. Ja zachęcam zawsze wszystkich, bo też dzwonią do stowarzyszenia i pytają, a ten rolnik taki, śmaki. Ja mówię, no wszystkich nie znamy, bo tego już jest coraz więcej. Kiedyś to była garstka nas, którzy się tą Hildegardą zajmowali. Teraz jest już coraz więcej osób, którzy i fajnie, bo ta dostępność będzie coraz większa i prawa rynkowe tutaj wejdą, więc też to będzie taniało dla nas tutaj wszystkich konsumentów. Natomiast mówię, sprawdzajcie, proście o certyfikaty, bo do nas też się wszyscy nie zgłaszają, nie znamy wszystkich po prostu. Więc jakby to, co Hildegarda mówi, wiedza, odpowiedzialność. Także wy musicie się zatroszczyć, czy my konsumenci, o to, żeby właśnie sprawdzić, poprosić o certyfikat, ale też wiedzieć, co sprawdzać, prawda? Dlatego się edukować i pytać i nie być takim jak ta natrętna wdowa, tak? Czy no, trzeba się zawsze dopytać.
2: Ale tu masz rację, Jolu, ponieważ ktoś może kupić taki produkt, który no, nie spełnia jakichś tutaj certyfikatów i powie, o, bo to było od świętej Hildegardy, zatem no, mi tak. To nie pomogło.
0: Tak, ale ja mam takie pytanie, bo powiedziałaś, że ten gatunek orkiszu jest, on jest taki sam jak za czasów świętej Hildegardy, on był jakoś specjalnie przechowywany, uprawiany w Niemczech przez te lata, że jest identyczny, czy powiedzmy trochę się tam zmienił genetycznie też przez te wieki? Mhm.
1: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że właśnie nie, bo to były takie właśnie banki chyba tych zbóż. Tak, gdzie i on, przynajmniej Niemcy mi mówili, też na początku mieli problem, bo właśnie jego nie było, nie był powszechnie dostępny ten orkisz, ale zaczęli właśnie to rozmnażać, tak jak my. Tak. Sprowadziliśmy z Niemiec, bo ja też chciałam mieć pewność, że po prostu to jest naprawdę dobre zboże i to, które uprawiała Hildegarda i myśmy ściągnęli pierwszą transzę, czy teraz też jak chcieliśmy powiększyć, to też drugą, ale właśnie z Niemiec, żebym ja była pewna i zaczęliśmy to rozmnażać po prostu, no bo oczywiście w Niemczech jest to bardzo, bardzo drogie, to jest zupełnie inne przełożenie, a już powolutku, jak sobie rozmnażamy, to też udaje nam się tę cenę obniżyć, prawda? Ale to jest wszystko proces, lata, żeby dojść do tego, żeby to też było tańsze dla nas wszystkich konsumentów. Ale rzeczywiście tutaj powiedziała, no ważne jest, żeby właśnie pytać, sprawdzać, co za rodzaj, no bo wiadomo, każdy gdzieś tam się za to chwyta, też nie ma pełnej wiedzy, bo tylko gdzieś tam poczytał coś i ma nawet dobre intencje, ale nie ma tej wiedzy, no to różne tutaj się mogą takie hybrydy tworzyć, no i to jest ważne, żeby na każdym etapie właśnie to badać, sprawdzać, też później jak urośnie, to my też do Rotterdamu wysyłamy do laboratorium właśnie, bo mają też bardzo takie tak odpowiednie maszyny, żeby to wszystko właśnie zbadać, sprawdzić, czy tam właśnie jakiś grzyb jest, czy tam metale ciężkie jakieś się nie przedostały, bo wiemy, że są, prawda, wiatry, wody, które gdzieś tam mogą to przenosić, te zanieczyszczenia, nawet kilkadziesiąt kilometrów z pola obok, tak. Prawda? Więc dlatego no, to jest naszą troską, że jak chcemy produkt, no to musimy po prostu sprawdzać na każdym etapie, czy gdzieś tam jakiś błąd się nie wydarzył. Zresztą nasz rolnik, który właśnie tak jak wspomniałam, jest przyzwyczajony do kontroli, bo on praktycznie kiedyś większość tego zboża kupowali od niego Niemcy, jak jeszcze właśnie u nas w Polsce to bio nie było takie popularne, on już tam to bio chciał robić, prawda, ma dosyć duże areały tych pól, więc teraz mówi, chciałby raczej dla Polski to oczywiście robić, jak już ma odbiorcę, prawda, tak. Ale jest przyzwyczajony do tych kontroli, mówi, że to były takie drastyczne kontrole, bo na przykład jak tam coś mu się, kawałek linii, coś tam, nie wiem, zepsuło, na chwilę, ułamek sekundy, ale na przykład przy czyszczeniu już mu się na przykład tam żyto, to chyba było żyto, czy owies jakoś zanieczyściło. I mówi, że jak na przykład Niemcy odbierali od niego owies i znaleźli jedno ziarenko na kilogram żyta, właśnie, czyli czegoś innego, to już, znaczy dwa ziarenka, to już nie kupowali tego. Jak jedno było, to było dopuszczone, prawda, na kilogram. Zobaczcie, jaka to jest kontrola. I on jakby jest nauczony do czegoś takiego i jakby nie ma problemu. Jak ja mówię rolnikowi, jak to pani mi nie ufa, że pani mnie chce sprawdzać, on jakby wie, że my musimy mieć te certyfikaty i nie boli się podać kontroli. Także to też jest bardzo istotne, bo no właśnie, Hildegarda też zachęcała do tych biodynamicznych upraw, czyli właśnie zgodnych z porami roku. I taki, jak kiedyś filmik, nie wiem, czy wyście mieli okazję, ale na internecie jest taki filmik drewno księżycowe, wiesz? I jak oni tam jakby opowiadają, jak właśnie skrzypce czy instrumenty robili z tego właśnie drewna księżycowego, to jest zupełnie co innego. Korniki w ogóle nie brały się za to właśnie drzewo, które nawet leżało też wiele tam chyba tygodni, czy tam miesięcy nawet się suszyło, a takie, które było ścięte na przykład nie w pełni, już było zupełnie poddane innym procesom, właśnie tam gniło, te korniki to zjadały i tak dalej, i tak dalej. Więc jednak no, stwórca to wszystko tak, ten proces produkcji naturalny zaplanował, że to jest ważne, kiedy właśnie zbieramy, kiedy suszymy, jak to wszystko powinno wyglądać i wtedy mamy najwyższą ilość tych substancji czynnych, a o to nam chodzi w jedzeniu, prawda? Żeby nie zapychać brzucha czymś, tak jak Hildegarda mówi, na przykład o soczewicy, że ona tylko zapycha brzuch. Mhm. Ale chodzi o to, żeby człowiek właśnie wyciągnął z tego jedzenia to, co po prostu będzie nas wspierać, naszą odporność budować i wtedy rzeczywiście no, będziemy długo cieszyć się tym zdrowiem, no i działać tutaj na rzecz Stwórcy, czyli tego, do czego jesteśmy tutaj powołani na ziemi.
0: Właśnie, Julu, zaczęliście od zboża, od orkiszu, później przyszła mąka, tak? A co jeszcze produkujecie z tego orkiszu?
1: Jeszcze makarony. Teraz właśnie już wspomniałam, mamy jeszcze właśnie makarony te nasze ręcznie robione, więc to też jest bardzo ważne. No, za zioła się przyznam szczerze, jeszcze nie zabieramy, bo też nie bardzo ekorolnicy chcą te zioła sadzić. No, a poza tym też takimi topowymi też ziołami u Hildegardy to są zioła, które są sprowadzane, czy najlepiej może największą ilość tych substancji czynnych mają, żyjąc w swojej ojczyźnie, czyli mam tu tam na myśli Bertram, czy Galgant, czyli Bertram Maroko, Galgant Chiny, bo to właśnie jest taka ojczyzna, czyli te warunki najlepsze do funkcjonowania tych roślin, do życia, do wzrastania. Tak. Bo wiem, że właśnie pan Posz, z którym my współpracujemy, jeśli chodzi o te zioła, próbował udomowić w swoim ogródku właśnie ten Bertram i Galgant i mówił, bo jest akurat farmaceutą, że jak później badał to wszystko, no to niestety nie udało się osiągnąć takiej ilości tej substancji czynnej, no Która powinna w tych roślinach być, prawda? Były zdecydowanie słabsze, jeżeli chodzi o jakość. Wobec tego no, zdecydował się te pola bio tam właśnie zakładać w ojczyźnie, czyli w Maroku i w Chinach. No a jak wiemy, no Hildegarda też... Za czasów Hildegardy już byli ci kupcy, którzy, prawda, tym jedwabnym szlakiem te zioła przywozili, sprzedawali i tak dalej. No i tutaj, no rzeczywiście my też trzymamy się tego, no bo tak jak powiedziałam, nam chodzi o jakość. Pewnie, żeby było łatwiej i wygodniej je tutaj uprawiać. Natomiast no, my w Polsce jeszcze mamy troszkę ten klimat chłodniejszy. No teraz on się ociepla, ale jednak no nie jeszcze jakby nie czuję, że mamy taką kompetencję, żeby dać taką jakość tych ziół, prawda, jak to już nasi koledzy z Austrii właśnie, czy z Niemiec robią, działając z tą Hildegardą już wiele, wiele lat. My się wciąż uczymy, no i jeżeli oni się tutaj nie porywają, jak to mówią, prawda, na to, żeby to przenieść, to my tym bardziej nie. Mamy tutaj pokorę jeszcze do tego dużą.
2: Julu, powiedz mi, dlaczego orkisz?
1: Dlaczego orkisz? Mm-hmm. No, słuchaj, wiesz, tutaj temat jest trudny, bo teraz też są takie mody, żeby bez glutenu jeść. No niestety... Dokładnie. Niestety orkisz ma gluten, a może stety właśnie, bo też są oczywiście opcje, które mówią, że ten gluten nam jest potrzebny, tylko nie w takich ilościach, jak my teraz mamy to w pszenicy i w tradycyjnej po prostu, w tradycyjnym przetwórstwie. Bo teraz, żeby te bułeczki były takie właśnie mięciutkie, puchate, świeżutkie,
0: potrzebny jest
1: tego gluten i tego glutenu dodajemy więcej. Czyli nie tak, jak ja mówiłam właśnie o tej przeróbce naturalnej, czyli mielimy to ziarno, jest tego glutenu tyle, ile jest, tylko my, prawda, tutaj coś odejmiemy, tam coś dodamy i po prostu tego glutenu w takiej obróbce współczesnej dodaje się dużo więcej, żeby właśnie te bułeczki były jeszcze bardziej pulchne, sprężyste i tak dalej, i tak dalej. Czyli my jakby działamy wbrew naturze. No i myślę, że ten organizm, i tych bułeczek jemy też o wiele więcej, prawda, bo to wszystko się zmienia, że kiedyś, prawda, więcej jedliśmy warzyw, właśnie mieliśmy te ogródki, prawda, jak tu rodziły dynie, prawda, jakieś warzywka, jakieś coś tam, no to też z pola to się jadło. Natomiast my teraz właśnie, nie chce nam się obierać warzyw, łatwiej jest, prawda, wrzucić sztukę mięsa na patelni, mieć szybko do tego właśnie jakiś szybki makaron i tak dalej, więc my też inaczej jemy. Więc tego zaczęło się w naszej diecie pojawiać więcej, no i moje, że właśnie te jelita nie dały rady, prawda, przy czymś takim. Natomiast jeżeli weźmiemy taki orkisz hodowany tak jak kiedyś, nic nie dodawane dodatkowo tam jest, to jakby z tą naturą jesteśmy bardziej za pan brat. Oczywiście zdarzają się osoby, które mają już te jelita zniszczone, mówiąc kolokwialnie, czyli musimy najpierw odtruć organizm, poreperować te jelita. Tam, gdzie już jakby jest dysbioza w jelitach, no to musimy wprowadzić tą właśnie saprofityczną florę, która nam to wszystko uporządkuje, prawda? Bo jeżeli my wcinaliśmy, przepraszam, mówię kolejny kolokwializm, ale wcinaliśmy jakieś jedzenie, które nie karmiło tych naszych bakterii, no to one zaczęły tak wymierać, jak teraz niektóre gatunki, prawda, w naszych lasach.
0: Dokładnie.
1: Bo bo też już podają badania, że kiedyś mieliśmy tam ponad 1500, zdaje się, tych szczepów, tych kolonii właśnie bakterii, które żyły w naszych jelitach, a teraz już jakby one wymierają i w takiej przeciętnej diecie Amerykanina już chyba czytałam, że koło 1000 jest, prawda? Więc i też jakby te szczepy probiotyczne, te dla nas dobre właśnie szczepy, które czyli ta właśnie sprzyjająca człowiekowi flora, ona też jest skorelowana z pewnymi chorobami, czy właśnie może ze zdrowiem, ale jak jej nie ma, no to z chorobami, prawda? I też zaczynamy chorować. I też się na przykład właśnie, pamiętam też taką rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale też po tej naszej właśnie tej pandemii, która była, że właśnie ten nasz wirus, bohater, też po nim, jakby to czytam już badania właśnie, że chyba ponad 20 chyba szczepów po jednym przechorowaniu właśnie było zniszczonych w naszych jelitach i na przykład właśnie to było skorelowane z tym, że niektórzy właśnie na przykład czuli się źle, jeśli chodziło właśnie o te sprawy sercowo-naczyniowe, inni jeśli chodzi o głowę, tam mgła mózgowa i tak dalej, i tak dalej. Inni jeżeli chodzi o na przykład choroby stawowe, prawda, że też bardzo różnie osoby to odczuwały potem. No i właśnie było takie badanie już potem, jak już właśnie zaczęliśmy to badać, bo najpierw to było zupełnie nowe dla nas, już właśnie niektórzy badacze doszli do wniosku, że to jest skorelowane z tym, te szczepy, szczepy zostały właśnie tak jakby wytłuczone, przepraszam, że znowu tak to nazwę, przez właśnie tego wirusa jakby. Czyli jakby widzimy połączenie, prawda, tej naszej flory z tym, co jemy, z chorobami, które nas trawią. Więc każdy człowiek ma zupełnie inny profil jakby tych właśnie bakterii w swoim jelicie. I teraz właśnie chodzi też o to, żeby je nakarmić tą naszą zdrową dietą. Czyli jeżeli my będziemy na przykład wcinać mięsko, no to wiadomo, że my nie nakarmimy tych naszych bakterii jelitowych i je możemy zagłodzić. Czy jak będziemy cukier wcinać głównie, czyli te bułeczki, właśnie mąkę białą, naleśniczki, placuszki, ale wszystko z tej białej mąki, no to jakby to wszystko jakby natychmiast będzie przechodziło do krwi, prawda? Natomiast właśnie mało tych takich no, odżywczych elementów, czyli błonnika, dojdzie do tych bakterii jelitowych, do naszych jelit, które nakarmią te nasze bakterie, czyli one będą głodować. No i wtedy zaczyna się proces chorowania, właśnie wymierania tych szczepów i tak dalej. Natomiast orkisz, jeżeli właśnie będziemy go dobrze jakby na polu odżywiać, prawda? Będziemy go później dobrze mielić właśnie razem z łuską, tak jak powiedziałam, razem z tym zarodkiem,

0: Właśnie umiej to jest zboże główne, które powinniśmy mieć w swoim jadłospisie. Ona mówi, że powinniśmy jeść właśnie orkisz, bo on nam da siłę, zdrowe mięśnie, zdrowe kości, rozweseli nas, czyli na układ nerwowy podziała super, czyli jakby zapewni funkcjonowanie tych wszystkich właśnie hormonów, enzymów, tego, co powinno być wszystko na swoim miejscu, właśnie tych mikro, makroelementów w komórce, o których rozmawialiśmy wcześniej, właśnie witamin, żebyśmy my byli zdrowi i żebyśmy mieli siłę przede wszystkim, prawda? Także Hildegarda do tego zachęcała, czyli to powinno być w naszej diecie. Myślę, że tak koło właśnie tych 60-70%, no a reszta głównie warzywa, prawda? Nawet nie owoce. Owoce to są jakby dodatek i to też w sezonie, prawda? Bo my też lubimy przerzucać się na dietę owocowo-warzywną, ale z przewagą na owoce. A jednak tu chodzi bardziej o warzywa, bo owoce też mają cukru dużo, czyli w postaci fruktozy, prawda? Też ona troszkę inaczej jest trawiona i też niestety za dużo tej fruktozy nie będzie nam sprzyjało. A my robimy sobie jakieś koktajle właśnie z owocami, bo one bardziej smakują niż warzywa. Mhm. A to nie
1: pyszne.
0: O to chodzi. Tak, zauważmy, że w naturze owoce są też sezonowo, a nie tak, że my wcinamy to cały rok i głównie owoce, prawda? Także warzywa też są sezonowo, ale zobaczmy, że one w tych kopczykach się łatwiej przechowują, prawda? Dłużej przechowują. Owoce już musimy jakoś tam podać przetwórstwie, a to cukru dodać, a to coś tam, prawda? I to troszkę inaczej wygląda, więc jak najbardziej zachęcam tutaj za Hildegardą do właśnie diety opartej na orkiszu, jak najmniej przetworzonym i najlepiej przetworzonym, plus właśnie warzywa z dodatkiem owoców, z dodatkiem mięska, z dodatkiem ryb, bo ona niczego nie zabrania, nie wyklucza. Ona wskazuje tylko jakby na proporcje, co powinno być głównie w naszej diecie, a czego powinno być mniej, prawda? Bo to nas będzie osłabiać i powodować, że te nasze soki, jak ona to nazywa, będą zaburzone. I te proporcje tych soków, które powinny jakby w sposób harmonijny działać, będą się zaburzać poprzez niewłaściwą dietę, zimną dietę, czyli dietę kanapkową, na przykład jogurtową, prawda, rano jogurcik z lodówki, bo to jest łatwo, szybciutko, no, prawda,
2: szybko
0: my dzisiaj
2: idzie.
0: Pędzimy. Mm-hmm. Tak, tu coś dosypiemy, jakiś musli, jakiś coś tam, albo nawet nie, sam zjemy z jakimiś tam owockami, prawda, bach, ciach i biegniemy dalej. No niestety to nie. I tak jak Bożenko powiedziałeś na początku, właśnie idzie jesień i szczególnie właśnie w tym okresie powinniśmy zadbać o to, żeby ona była ciepła, żeby rozgrzewać te nasze nerki, bo Hildegarda też mówi, że to są organy starości, czyli od jakości i jakby sprawności naszych nerek też zależy nasze zdrowie. Im one słabsze, tym właśnie no, ten żywot nasz dobiega końca na tym naszym świecie, prawda? Tutaj w tym wymiarze. Więc powinniśmy o te nerki zadbać, docieplać, właśnie pić, żeby one się też właśnie dobrze funkcjonowały, to i nawadniać się po prostu. No i właśnie pić ciepłe też, nie zimne, nie osłabiać czy wychładzać ten organizm poprzez zimne picie, poprzez surowizny, tylko właśnie wszystko ocieplać, bo te nerki to są takim, można powiedzieć, płomieniem pod żołądkiem, czyli jeżeli mamy nerki ciepłe, rozgrzane, możemy sobie nawet je podotykać, jak
1: wiemy, sprawdzić,
0: tak, czy one są ciepłe. Jeżeli one są lodowate właśnie, no to wiemy, że też ten nasz układ pokarmowy jest zaburzony, dlatego, bo one są takim jakby właśnie palnikiem, prawda? Podkręcamy płomień, no to wtedy on lepiej dociera do żołądka, ociepla ten nasz żołądek, czyli, bo jesteśmy połączeni, prawda? To jest taki zestaw naczyń połączonych. Jeżeli ten płomień jest słaby pod żołądkiem w postaci właśnie rozgrzania nerek, to wtedy my też źle trawimy, bo jakby nie ma, prawda, ten żołądek nie jest tak właśnie unaczyniony dobrze. Te wszystkie procesy zaczynają się zaburzać, prawda? Dlatego musimy dbać o te nerki właśnie. One lubią ciepło, prawda? Ocieplać je, a nie widzimy, jak współcześnie nastolatki biegają
2: z
0: odkrytymi nerkami, prawda?
2: Ubiór ma swoje
0: tak,
2: znaczenie
0: oczywiście.
2: Ogromne.
0: Ubiór, czapka, właśnie stopy. Musimy też zadbać o to, żeby im było ciepło.
2: Tak, gołe
0: właśnie,
2: stopy,
0: nie wiem,
2: prawda? Biegamy?
0: Tak, w strzeliskach biegamy, żeby ładnie wyglądać. Tak. Tak, skarpety, oczywiście nieodkryte te nasze kostki, jak też się teraz, prawda, widzi czasami młodzież taką. No ja rozumiem, to sama była młoda, chce się ładnie wyglądać, fryzura też, prawda, żeby się pod czapką nie zepsuła. Natomiast no naprawdę, płacimy za to wysoką cenę, spróbujmy chociaż może ten kaptur zarzucić, prawda, czy coś, ale no teraz też zupełnie mamy, no inne rzeczy dostępne. Możemy właśnie jakoś fajnie kaptur, czy z bluz, czy z, prawda, z kurtki. Kiedyś no była czapa, prawda, niewiele mieli.

0: w tych sklepach, nie było jakby z tego tak wyboru, moda była taka, a nie inna, no ale teraz powinniśmy naprawdę o to zadbać, ciepło się ubierać, właśnie rozgrzewające ziółka, napary pić właśnie, nie zimne z lodówki, więc to wszystko jest ważne.
1: Julu, powiedziałaś taką istotną rzecz, jeśli chodzi o bakterie tutaj, że one mają wpływ. Jeden będzie chorował na, załóżmy, na układ krążeniowy, drugi pokarmowy. Mhm. Czy są już takie badania, które pokazują, jaka dieta jest wskazana dla danej grupy choroby?
0: Wiesz co? Są już takie badania, ale w takim nurcie lekarzy, którzy troszeczkę zagłębili się w medycynę właśnie naturalną, nawet nie tyle chilegardiańską, bo to jest jeszcze taka, no, można powiedzieć, świeża sprawa, prawda? Tak. Natomiast już lekarze, którzy się medycyną naturalną, czyli jakby, no, człowiek jakby jest elementem wszechświata, prawda? Czyli my z naturą lepiej działamy, z tym, co właśnie Stwórca nas wyposażył, prawda, w tej przyrodzie, niż z tą chemią, z tymi takimi syntetykami, z którymi nie dajemy sobie nawet trawiennie rady. Już takie badania są, pewne już grupy się tym zajmują. Nie jest może to tak przebadane, że konkretny szczep, prawda, na to, ale już też wiadomo, że na przykład bifidobakterie, prawda, będą bardziej właśnie korelować z układem nerwowym, czyli jeżeli u nas dużo stresu jest, to powinniśmy właśnie pomyśleć, czy nie brakuje nam bifidobakterii właśnie. Laktobacillusy też już są nawet dokładnie numerki właśnie, co za co. Ja tego nie pamiętam, więc nie powiem, ale myślę, że już możemy właśnie, czyli właśnie z układem oddechowym, czy właśnie przy tych wszystkich infekcjach, prawda, górnych dróg oddechowych, to właśnie te laktobacillusy są bardzo ważne. Więc jak najbardziej powinniśmy się tym zainteresować. Wiadomo też, że na przykład jak dzieciątko nie jest rodzone siłami natury, czyli jest poprzez cesarskie cięcie wyjmowane z brzucha mamy, nie przechodzi przez ten układ kanałorodny, to też już mamy probiotyki takie dla mam, które właśnie powinny mamy, które rodziły poprzez cesarskie cięcie, właśnie sobie uzupełnić, znaczy sobie dziecku, przepraszam, tak. Uzupełnić, bo ono właśnie nie pozyskało tych szczepów, które właśnie są w tych drogach rodnych i dziecko właśnie przechodząc przez ten kanał je jakby pozyskuje, prawda? I tutaj już ten ułoże, znaczy ten garnitur, no tak bym nazwała, czy właśnie ten pewne rodzaje tych bakterii nie są już w florze właśnie narodzonego dzieciątka. Także już właśnie to idzie w tym kierunku, ale co więcej, tam jest chyba jakiś amerykański, nie wiem czy nie psychiatra, właśnie lekarz, który też badał właśnie korelacje z tymi właśnie tych poszczególnych probiotycznych szczepów właśnie w korelacji z konkretnymi schorzeniami też układu tego nerwowego, czyli na przykład jeżeli ktoś ma jakieś nerwice lękowe, natręt, to brakuje mu tego, prawda, bo na przykład właśnie taki kawałek mózgu koreluje z tym, ale to nie tylko chodziło też o probiotyki, ale już nawet o poszczególne witaminy i mikroelementy, prawda? Że tam właśnie brakuje kwasu nikotynowego, czy tego, czy tamtego. Zresztą mamy takiego już też lekarza znanego w medycynie naturalnej, doktora Hoffera, to jest przedstawiciel medycyny ortomolekularnej, który zauważył, czy nawet właśnie badał kwas nikotynowy, czyli witaminę B3, właśnie, która spożywana w dużych ilościach, zdecydowanie większych niż właśnie są te rekomendacje takie na tej medycyny naszej akademickiej, to jakby są w stanie naprawić pewne dysfunkcje mózgu. On tak leczył, są książki, wywiady w internecie, zresztą nawet chyba mamy publikację kwas nikotynowy właśnie czy tam witamina B3, już nie pamiętam tytułu, w języku polskim, więc też zachęcam Państwa, bo to naprawdę pomaga ludziom, którzy latami jakąś się z nerwicą natręt, czy właśnie z lękową nerwicą, czy z jakimiś depresjami głębokimi borykają, a właśnie ta witamina też reperuje mózg, dlatego bo te leki, które oczywiście pomagają nam, te takie klasyczne, przetrwać ten trudny okres, ja nie mówię tutaj, prawda, że one są złe, natomiast one bardziej działają objawowo, żebyśmy się mogli normalnie funkcjonować, żyć, prawda? Natomiast jakby, jak doktor Hoffer mówi, ta witamina B3 jakby działa inaczej, czyli na przyczynę problemów, no prawda? I jest w stanie troszeczkę naprawić te uszkodzenia właśnie, które w mózgu były. Więc też Państwa, którzy mają z tym problemy, też odsyłam do internetu, do literatury właśnie, żeby sobie zakupić książkę, bo teraz no przez to, że my mamy taką słabą jakość jedzenia, właśnie wyjałowione z tych właśnie odżywczych witamin, mikroelementów, to nam brakuje w diecie bardzo tego właśnie, czym ta komórka się powinna odżywiać. Zresztą też takie tabele gdzieś w internecie są, ile na przykład obecnie współcześnie ziemniaki mają witaminę C, a ile miały na przykład 60 lat temu. Teraz musielibyśmy chyba, nie wiem, z 20 kilo, jak podają źródła, zjeść, żeby uzupełnić właśnie tę witaminę C, którą kiedyś mogliśmy pozyskać z dużo mniejszej ilości zjadanej, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie po prostu tyle zjeść i uzupełnić te nasze deficyty, dlatego zaczynamy też chorować. Czyli jeżeli nie mamy, komórki nie mają w procesie metabolizmu tego, co powinny mieć, no to też te choroby są. Więc ta suplementacja u nas czasami jest koniecznością. No niestety. Oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby, prawda, źle jeść i później garstkę suplementów. Natomiast jeżeli już jesteśmy zdrowi, mamy jakieś zaburzenia rytmu serca i tak dalej, to już są masę badań, które pokazują, że właśnie uzupełnienie, czy koenzymu Q10, czy na przykład witaminy C, już w stanie są poprawić te nasze właśnie mechanizmy i zaczynamy się lepiej czuć, naprawdę. Także też już jest bardzo dużo w PubMedzie, czyli takim no oficjalnym zbiorze badań i tych badań jest naprawdę już dużo, które to potwierdzają. No właśnie tylko zadajmy sobie pytanie, dlaczego lekarze tacy tradycyjni nie interesują się tymi suplementami, tylko bardziej lekami chemicznymi, prawda? No i tak. Pewnie odpowiedź, to było takie pytanie troszkę retoryczne, ale odpowiedź ale pewnie jest taka, że tak jest nasz system ustawiony. To nie jest wina lekarzy. Nie. Absolutnie nie mam tutaj pretensji, tylko system jest ustawiony tak, że mamy jakiś taki złoty standard i w takim leczeniu takiego schorzenia lekarz musi użyć tego i tego produktu, koniec, kropka, żeby był bezpieczny, prawda? A nie jakaś szarlataneria, coś użyje, a później, prawda, będzie miał problemy z izbą lekarską, prawda, lekarską, tak. czy z jakimiś takimi, więc ja to rozumiem jak najbardziej, ale jeszcze raz odwołuję się właśnie do tej wiedzy i odpowiedzialności, o której mówiła Hildegarda. Sami po prostu zatroszczmy się, szukajmy, czytajmy, słuchajmy lekarzy. Już są tacy na właśnie tych wszystkich social mediach, bo ja sama słucham, którzy też zadają te pytania. Mam takiego lekarza już, doktor Tadeusz właśnie, który... ginekolog opowiada właśnie o tym, że on sobie zaczął zadawać pytania, wie, kurczę, przychodzą do mnie ciągle pacjentki, które ciągle z nawracającymi właśnie infekcjami właśnie pochwy, czy z jakimiś innymi i mówię, albo ja źle leczę, albo te leki, które ja przepisuję nie działają, prawda? Coś jest nie tak. I naprawdę to jest no niesamowite, aż łza się w oczach kręci, że on sobie sam zaczął zadawać i wielu jest takich lekarzy, to jest tylko przykład, którzy stawiają sobie pytanie, że coś jest nie tak, czyli mają taką refleksję, prawda? Mówię, coś jest nie tak. I zaczął właśnie szukać. I teraz kobietom sam na wizycie zmienia właśnie tą dietę. Od tego zaczynam, mówi. Ja leczenie zaczynam od zmiany diety, bo po prostu, jeżeli przepiszę nawet tam inne leki, punkt 2, 3 czy 4, ale jeżeli ktoś po prostu punktu pierwszego nie realizuje, to w ogóle to nie wszystko. Ma co przechodzić do punktu 2, 3 i tak dalej. No dokładnie, więc naprawdę już coraz więcej lekarzy ma świadomość, że dieta to jest podstawa. Po prostu, no zobaczmy, to tak jak samochód, prawda? Jakie tak. paliwo jedziemy, to on albo jedzie dobrze, albo jedzie źle. Skroimy się, zatrze się silnik, coś tutaj, a my o siebie nie dbamy. No to jest nasze paliwo, prawda? Więc ta dieta to jest kluczowa i powinniśmy po prostu od tego wyjść. Dlatego ta Hildegarda też w wizjach mówiła, że na 800 lat będę zapomniana, ale później, prawda, jakby będę już odkopana, można powiedzieć. Więc ona to nawet w wizjach tak swoich tam pisze gdzieś. I to jest niesamowite, że to jest święta na nasze czasy, kiedy my już mamy tak złą jakość jedzenia, my już nie wyciągamy tego, czym organizm się żywi, dlatego zobaczmy, ten lekarz sobie świetnie zadaje też takie pytania, mówi, kurczę, jak ja się uczyłem medycyny 30 lat wcześniej, to 10% osób chorowało na to czy na tamto, już nie pamiętam, a teraz 60%. No to mówi, no coś jest nie tak, coś się zmieniło, tak, prawda? Właśnie. Prawda. No i dieta się zmieniła. Kluczowe, że się zmieniła dieta. My tego cukru jemy, nie wiem, 40, czy nawet już teraz dane podaję, nie wiem, 70, bo ja już nie pamiętam, jak to właśnie w tych badaniach jest, ale na rok, prawda, średnio przeciętny przeciętny Polak czy Europejczyk, już też nie pamiętam, ale tu chodzi o skalę, prawda? Już nie o te lata czy detale badań, ale zobaczmy, po prostu kiedyś to były jakieś minimalne ilości, teraz to jest skala, więc jeżeli nasza dieta jest tak przecukrzona, no to rzeczywiście, no to nie możemy być zdrowi, no bo cukier nic nie robi w organizmie, także zachęcam doktor właśnie Tadeusz, świetnie
2: jest,
0: o tym.
2: Wszędzie jest.
0: Tak, dokładnie. Taki to w sposób ukryty, czyli właśnie. Mamy właśnie tak, jak on podaje w dwóch kromkach białego pieczywa, prawda, takiego właśnie opowiadam, te białe mączki, mąka naleśniczki, prawda, chlebki, bułeczki, to on podaje, nie wiem, na jakich źródłach, chyba też tam gdzieś podaje, że w dwóch kromkach białego chleba mamy 5 łyżeczek cukru, prawda, w jakimś serku jednym takim danio, czy tam innym, no już może nie powinnam tego powiedzieć, no ale myślę, że to jakbyśmy zbadali, to tak by się okazało, myślę, że w większości tak jest, mamy też po tam kilka łyżeczek cukru, prawda, to trzeba by ten do badań się tutaj zwrócić, bo tego nie pamiętam, no ale tak to jest, prawda?
1: Jolu, tak na koniec naszej audycji, powiedz mi...
2: Dzisiejszej, bo mam nadzieję, że pierwsza, ale nie ostatnia.
1: Joanna jest bardzo zapracowaną osobą.
2: No, ale myślę, że złapiemy tutaj.
0: Bardzo chętnie Hildegarda zachęca nas właśnie do tego, żeby też pomagać ludziom, pokazywać,
2: właśnie,
0: bo
2: tak, to jest
0: musimy
2: ważne.
0: O siebie zadbać. I to jest też misją naszego właśnie stowarzyszenia, żeby naprawdę, i zresztą to samo doktor Tadeusz mówi, że edukacja, jeszcze raz edukacja, bo ludzie są w stanie sami o siebie zadbać, są w stanie znaleźć dla siebie dobre właśnie źródło jedzonka, ale muszą wiedzieć, czego szukać. Także bardzo chętnie się tym dzielimy. Ja też właśnie widzę na swojej małej rodzinie, prawda, że nie stosuję ani właśnie antybiotyków, chemii i tak dalej. I naprawdę zdrowe jedzenie, ta odporność jest zdecydowanie lepsza, tych chorób jest mniej. Oczywiście układ immunologiczny się musi uczyć, więc banalne infekcje zawsze gdzieś tam te wczesne
2: trafią
0: właśnie
2: się, tak.
0: Wieku dziecięcego. Tak, bo też się musi nauczyć, prawda? Stykamy się z dziećmi chorymi w przedszkolach, żłobkach i tak dalej, więc to jest naturalny proces, ale jest tego mniej, są i ciężkie właśnie i to naprawdę... Widzimy, jak zaczynamy dobrze jeść, widzimy, jak ten organizm sobie dużo lepiej radzi z infekcjami, z innymi chorobami, jak już się jakieś przypałętają, bo to też nie ukrywamy, że stres jest odpowiedzialny za wiele z nich. No a tutaj czasami właśnie w pracy, no trudno się nie stresować, więc wiadomo, żyjemy w takich, a nie innych czasach, no i niestety, no i musimy sobie radzić z tym, co właśnie nas konfrontuje.
2: Dzięki radom chociażby świętej Hildegardy przekazywanym przez was, no radzimy sobie na pewno
1: Jolu.
2: Lepiej, na pewno lepiej.
1: Jolu, a jakie byś zaproponowała nam śniadanie?
2: Śniadanie? To obiad chyba już o tej
1: porze. Nie, śniadanie zaczynamy, my już jedliśmy, ale taki dzień, taki na jeden dzień, chociaż na jutro, jutrzejsze śniadanie, jutrzejsze.
0: U Hildegardy to tak zabrzmi troszkę właśnie niepolsko, ale ona zachęcała nas do porannej ciepłej karszy. Mówimy już na to właśnie o orkiszanka, ale to jest habermus. Ona mówi o habermusie, czyli takiej właśnie ciepłej kaszy orkiszowej. Czy jeżeli ktoś właśnie orkiszu nie, to nawet może tą owsiankę, prawda, sobie też, jak ma akurat teraz pod ręką, bo jeszcze orkiszu nie ma. Też owiec Hildegarda bardzo ceniła, znaczy odradzała troszeczkę osobom, które mają problem właśnie z układem sercowo-naczyniowym. Natomiast orkisz zalecała wszystkim, no chyba, że są nietolerancje, prawda, bo teraz coraz więcej u nas tych nietolerancji, więc jak najbardziej taka ciepła, na wodzie gotowana właśnie kasza orkiszowa z dodatkami czterech ziół, cynamon, galgant, bertram i błonnik, czyli babka płeśnik, i to jest takie wyposażenie właśnie na cały dzień, ciepłe, śniadaniowe, żeby ten żołądek ruszyć ciepłym, właśnie dobrze się poczuć, właśnie nakarmić jelita, te nasze bakterie. I jeżeli właśnie zmienimy, chociaż zobaczcie, 1/3, czyli chociaż śniadanie właśnie, także Bożenko, bardzo dobrze, że tutaj o tym wspomniałaś, już zobaczcie, to jest 1/3 naszych posiłków. Jeżeli do tego zrobimy sobie jeszcze na zakwasie nawet żytni póki co, własny chlebek właśnie, ale na zakwasie, czyli też te probiotyczne kultury.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Będą właśnie w naszym menu, to już zobaczcie, jak dużo zmienimy, bo ta kanapka nawet do pracy, no na zimno, ale jedna czy dwie to już jakby, jak ciepłą kolację zjemy, to naprawdę nie zaburzą tego naszego jedzenia, a już to będzie lepiej. Także jak najbardziej idźmy za radami Hildegardy, bo ona właśnie na te dzisiejsze czasy fajnie nam to wszystko podaje. To jest bardzo prosta też dieta. Nie zabiera nam, nie jest bardzo restrykcyjna, nie zabiera nam wszystkiego, tylko ustawia to w dobre proporcje, ale jest też smaczna. Więc właśnie tutaj naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy dobrze jedli właśnie w odpowiednich proporcjach, ciepło na ten czas i już bardzo dużo dla siebie zrobimy i tą naszą odporność wzmocnimy, będzie nam łatwiej z tymi właśnie infekcjami i jeszcze jak dołączymy zioła Hildegardy, to już byłaby naprawdę bardzo dobra inwestycja.
2: Tak, i wtedy możemy ze spokojem wchodzić w jesień, w zimę, w te chłodniejsze pory roku, które przed nami.
0: Dokładnie tak.
2: A naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Myślę, Jolu, że ustalimy kolejną naszą rozmowę już niebawem, jak będziesz miała czas.
0: Mam nadzieję, że zechcecie mnie
2: oczywiście,
0: zaprosić,
2: że zechcemy.
0: Bo tutaj szybko gadam. Nie wiem, czy nie zagadałam tutaj.
2: Nie, na pewno nie.
0: Was, także,
2: na pewno
0: ale
2: nie. My już nie dotykaliśmy, Jolu, tutaj pytań od słuchaczy, bo to w następnym programie byśmy tutaj mogli rozmawiać długo.
1: Do wieczora. Jola ma też swoje zajęcia.
2: Jola ma też swoje zajęcia, tak, moi drodzy. Więc wasze pytania, które przysłaliście nam w czasie trwania programu, zapytamy Jolę przy następnej okazji. A dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze raz ci, Jolu, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Porozmawiamy
0: dziękuję,
2: jeszcze.
0: Pozdrawiam wszystkich.
2: Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pokoju.

Tak, moi drodzy, to grupa Yellow. Rozpoczynamy nasz dzisiejszy program motoryzacyjny, moi drodzy, historyczna chwila w Radiu Kuropatwa. Historia powojennej motoryzacji w odcinkach. Dzisiaj pojazdy znane i nieznane, a zaczniemy od dzisiejszy odcinek, od syreny. Od syreny, a drugą część, powiem szczerze, miałem dwie syreny w swoim życiu. Pierwszą 104 z roku 1969, czyli miała tyle lat co ja, a druga syrena to już była 105L, biegi w podłodze, rok 83. Ale ta 104 była moim zdaniem lepszej jakości i trochę żałowałem, że się jej pozbyłem, no ale cóż, tak to w życiu bywa, że chce człowiek sobie ulepszyć, a śmieszne sytuacje były z tą syreną, no to na pewno też Państwu jeszcze na ten temat opowiem. Wracajmy do tematu naszej syreny. Produkcja samochodów Syrena w FSO wyniosła w 1965 roku 11 800 sztuk. Był to model 103 z dwucylindrowym silnikiem typu S150 i czterobiegową niesynchronizowaną skrzynią przekładniową. W okresie tym trwały już przygotowania do uruchomienia produkcji następnego modelu oznaczonego symbolem 104. Taki właśnie miałem. Ta syrena, to kupił ją mój tata w 79 roku. Była, pamiętam, szara, taka stalowo-szara, ale później mój tata miał troszeczkę jakiś tam drobny wypadek i została przemalowana na błękit. No, błękitna była przepiękna, choć już ten lakier tak się nie błyszczał jak ten lakier piecowy szary, no ale dobrze, że można było pomalować wtedy, bo to nie było takie proste, moi drodzy, w latach 80. Prototyp Syreny 104 wystawiono, co prawda, w 1961 roku na wystawie postępu technicznego w przemyśle motoryzacyjnym.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz, dzisiaj
1: mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja to nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, którzy nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka do

0: Musi być zaparzone. To jest bardzo istotny element.
1: I właśnie te twoje pierogi
0: soli.
1: Kocham.
0: Tak?
1: Tak. Po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak sami. Tak,
0: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład. Tak,
1: tak, tak, dokładnie.
0: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli. Czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
1: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
0: Ale u nas takich nie ma.
1: Nie ma. Mąka, to jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie, natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
0: Woda nam się gotuje, za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
1: Tak jest.
0: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
1: Za sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
0: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
1: Ażby się chciało, tak.
0: Ażby się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
1: Potrzebne byłoby nam siemielniane
0: dlatego trzeba
1: do oparzenia.
0: Tak?
1: Tak, Hildegarda ma świetny pomysł.
0: Trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem jako kucharz.
1: No.
0: Wsadzę tam ręce.
1: Wsadzisz.
0: Ale jeszcze inne.
1: Ale ostrożnie.
0: No tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
1: Tak,
0: nie?
1: Ja też to zauważyłam. Już są zahartowane.
0: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury, ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
1: No jasne, oczywiście.
0: To bardzo ważny element.
1: Tak. Jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
0: mamy same żółtko.
1: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
0: Nie bój się.
1: Tak.
0: Nie bój się. No, ja tak chciałem delikatnie, a tu od razu.
1: Ale od razu palucha. Takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
0: Ono już troszeczkę ostygło. Mm-hmm. Teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
1: Tak jest. Czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
0: Ale już nie jest takie gorące. Tak, ono już wytraciło tą temperaturę. Mm-hmm. Więc jajeczko, hyc.
1: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
0: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
1: Od szczęśliwych kurek. No właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
0: Pęte jestem.
1: Naturalne, naturalne jajeczka.
0: Chłopak ze wsi.
1: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
0: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
1: Tak.
0: Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
1: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
0: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
1: aby wgnieść to
0: odkładamy.
1: Wszystko. Jasne.
0: Zobacz do snitera teraz.
1: Ale jakie elastyczne.
0: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy czas.

0: ciasteczko przykryjemy na chwilę, tylko żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
1: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
0: Ja wpadłem tuż przed programem.
1: Świetnie.
0: A dodaję po to, bo sama cieciorka ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
1: Bo są pektyny i one
0: i rozklei troszeczkę,
1: fajnie
0: tak?
1: To,
0: to będzie taka masa, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
1: Tak.
0: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Więc będziemy musieli użyć blendera.
1: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
0: Dobra, mamy. Nie może to być zbyt płynne.
1: Tak.
0: Bo będzie nam podciekało, nie?
1: Związać te składniki.
0: Daliśmy tutaj migdały. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
1: Tak, związało.
0: To jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
1: No właśnie.
0: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
1: Tak.
0: Wodę troszeczkę osolimy. Bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta. Bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
1: To nie trzeba.
0: Tak, nie, w takim miejscu sobie postoi i jest gotowe.
1: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne pestki, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
0: tak
1: natomiast
0: jest.
1: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
0: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
1: A tutaj stolnica,
0: a tutaj
1: wałek.
0: Stolnica, tak jak to babcia robiła.
1: No właśnie.
0: Od lewa do prawa. Idziemy. To trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
1: Tak.
0: Bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
1: 100 pierogów, no,
0: no z
1: proszę.
0: Kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście w nieskończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki, to się staje twardsze.
1: Tak, twardsze. Tak?
0: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
1: się rozkleją w gotowaniu.
0: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak o. Nie robię tego jak pani taka szybko zawija. Ale dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne,
1: przez to
0: można łatwiej to formować.
1: Wiesz, ja takie pamiętam robiłam.
0: No i widzisz, jakie ładne?
1: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać. No. O, to jeszcze muszę popracować nad tym.
0: No, trzeba wiedzieć, a to ważne, żeby dobrze skleić,
1: tak.
0: Bo ten farsz ma zostać w pierogu.
1: Zaraz go poprawię.
0: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. Mhm. To ciasto, jeżeli jest czubkę grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
1: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
0: Nie.
1: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
0: Ale te cienkie, wiesz, lubią, jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
1: A, no tak.
0: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
1: No.
0: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
1: To co, wrzucać już?
0: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
1: Kosteczka.
0: Tak, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
1: Tak, tak.
0: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystkiego. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba bardzo delikatnie poruszyć, nie? Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po prostu nie przywarły. I teraz też je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
1: gotują.
0: A ja odrobinę masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. O, słyszysz?
1: Tak.
0: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
1: Z wyczuciem.
0: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
1: tak,
0: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
1: Papka, breja taka, nie?
0: No, dlatego my chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
1: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
0: To jak mamy ich sporo, więc robimy spory tu misek. Układamy. Świeżo, nie? Szpinak nieprzeciągnięty.
1: Nieprzeciągnięty, tak.
0: Nie jest to skatowane temperaturą, nie?
1: Cieciorka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekkostrawna, prozdrowotna, to jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No, Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale cieciorka, ciecierzyca jak najbardziej.
0: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
1: Ale wypłynęły, to znaczy,
0: już
1: że już
0: wypływają
1: gotowe.
0: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże i nie będą tak estetyczne.
1: Napuchnięte, napuchnięte.
0: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć. Chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe. One już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To
1: tak,
0: nie o to chodzi,
1: tak.
0: To nie o to chodzi.
1: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje te nasze potrawy. Zbyt agresywnie, a tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
0: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy, Mamy pestki jeszcze.
1: Tak, czyli nasiona. No to co?
0: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
1: To jest czas, na który
0: czekamy.
1: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
0: Ja to zrobię tak bardziej po męsku.
1: No rewelacja, ciasto wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
0: Ale patrz, dobrze.
1: Wcale nie jest taki
0: luźny,
1: no.
0: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Do tego te chrupiące buraczki.
1: No, rewelacja. Przyprawy.
0: Macierzanka.
1: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
0: Podzielcie się opinią.
1: I podzielcie się opinią, tak.

0: Ile spać, by się wyspać i czym grozi nagminne zaniedbywanie zdrowego snu? O tym dziś w Recepcie na Zdrowie mówi neuropsycholog kliniczny dr Krzysztof Szwed.
1: Taki konsensus naukowy mówi o tym, że dorosły człowiek potrzebuje od 7 do 9 godzin snu. Dzieci i nastolatki więcej, ale nawet osoby w bardzo podeszłym wieku potrzebują minimum 7 godzin snu. Czasopismo medyczne Sleep opublikowało w 2008 roku badanie przeprowadzone na grupie 10 tysięcy osób. Zaobserwowano w nim, że te osoby, które spały mniej niż 7 godzin, prezentowały upośledzenie umiejętności rozwiązywania problemu, wykazywały gorsze planowanie, gorsze konstruktywne myślenie i miały słabsze zdolności do komunikacji. Pamiętajmy przy tym, że wiele osób piastujących ważne i odpowiedzialne stanowiska śpi bardzo mało. I do tego liczne badania powiązały brak snu z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak zawał serca, udar mózgu, cukrzyca czy otyłość. Dlatego ważne jest, żebyśmy minimum tych 7 godzin przespali. Zwłaszcza w pandemii COVID-19 jest to istotne, ponieważ bardzo dobrze udowodniony jest wpływ snu na nasz układ odpornościowy. Jest jedno badanie, które przeprowadzone zostało przez Uniwersytet San Francisco, i tam udowodniono, że osoby, które spały poniżej 6 godzin, miały 4-krotnie większe prawdopodobieństwo zachorowania na przeziębienie. Przeziębienie to nie jest COVID-19, ale jest to również wirus.
2: A czy można spać za długo? Czy ten za długi sen też może negatywnie wpływać na zdrowie?
1: Trudno jest to określić, bo różne są zapotrzebowania na sen.
0: Jak słyszeliśmy, niedosypianie ma fatalny wpływ na zdrowie. Nasze zapotrzebowanie na sen może być z kolei dużo większe od zapotrzebowania przeciętnego człowieka. Dziś w Recepcie na Zdrowie zalecamy więc Państwu, by z dwojga złego przesadzić w tę drugą stronę. Z przyjemnością.

0: Spotkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko.
0: Ogórki tak.
1: To można powiedzieć na deser.
0: No deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść,
0: tak.
1: Prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki.
0: Mhm.
1: Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób. Ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru, jest wyśmienita potem latem.
0: Tak, ja robiłem.
1: Mhm. Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy, no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może
0: udać. Tak.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też. Mhm.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją
0: czyli
1: lekko.
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie tylko lekko osolonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru.
0: Mhm.
1: Żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak. Trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje. Tak, żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą, to warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik. No też Niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasu cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej, bo też ma taki lekki aromat tej cytryny. To też jest dla mnie tak jakby zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykać, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje, natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Dokładnie, tak. To też zależy, jaki sezon, na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się, są takie partie, że ogórki, no w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre.
2: I się robią miękkie.
0: I się robią miękkie, albo...
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. One tak smaku może nie zmienią, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije. Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik, czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, Więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny, czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało. Mhm. A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę podpatrzeć, jak, dlaczego.
0: Co on tam ma,
1: to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale tak i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez korzeni. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby była ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą i to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. i taki mus ogórkowy właśnie za kisza. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Nie, pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki... Ale
1: koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę no, smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane w pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak samo zresztą jak cukinię.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony.
0: Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek,
0: tak,
1: w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi, ale szczerze mówiąc w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka, wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej i smak potem samego tego patisona takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także pierwsze produkty z działki już są w użyciu.
0: Ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz?
2: Tak.
0: Naprawdę
2: tak.
0: Super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią drzemy, tak? Drzem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. Mhm. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pie,

0: i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Zupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
1: Tak.
0: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
1: aromat i smak
0: tak,
1: tego.
0: Także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
2: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
0: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane. Więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
1: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
0: Inna niż ogórki, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak, w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
1: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego, mówię, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
2: Tak.
1: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
0: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
1: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
0: Zgadzam się. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki. I to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
1: Tak.
0: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku i
1: raz
0: to mamy
1: się.
0: Przypieczone i naprawdę świetne. Świetne to jest, także
1: Ale tak samo, tak samo

0: Ładunku do ogórków pasuje papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
1: Dokładnie, w ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili, wrzuca się dosłownie do słoiczka kawałeczek, tak. Nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje, zresztą sałatki. Z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
0: No właśnie, można robić sałatki.
1: Ja robię też sałatki. Naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki. I to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt. Tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
0: zielone.
1: Tak, marchew tutaj.
0: Pomidory i zielone, i czerwone.
1: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
0: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
1: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
1: Ja się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
0: No, tak, no w sklepach te gotowe no, nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
1: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
0: Tak, tak.
1: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant. Tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
0: nasz produkt
1: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
0: Tak i na smaku.
1: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć
0: to tak, do następnego.
1: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda, na parze.
0: Tak.
1: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
0: tylko tak, niż...
1: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
1: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
1: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: No, o to chodzi.
1: Na przykład z malin.
2: Tak.
1: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego, więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
0: Nie próbowaliśmy.
1: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
0: Zawsze coś.
1: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
0: No właśnie, też jest bardzo dobry.
1: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
1: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy drzemu. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
0: No tak, bo one zaraz wyczują.
1: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
0: A właśnie.
2: Do wusów później.
0: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
0: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
1: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak jak
0: tak.
1: Nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitwo, i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego, a można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów. Naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji. Też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, prawda? I to już potem po takim przytarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
0: Tak, widzieliśmy ten peeling.
1: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
0: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
0: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
1: Dam radę.
0: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
1: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
0: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją tego, to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste.
1: Bardzo proste, naprawdę.
2: Czyli
0: wystarczy
2: co?
0: Wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
0: zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
1: Całe lato tak naprawdę,
0: tak.
1: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywać.
0: Oj bardzo.
1: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
0: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
1: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
0: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
0: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze. Dziękujemy.
0: Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień
0: Za tydzień się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Analogowa Kłopotwa. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszego programu będą największe susze, najgorętsze upały w historii Polski, ale także w historii Europy w nowożytnych czasach. Zobaczymy, jak to wyglądało kiedyś. Dlaczego akurat ten temat? Otóż ja wnioski zostawiam Państwu oczywiście do wyciągnięcia po audycji, czy w trakcie audycji. Można do nas rzecz jasna napisać. Wiele informacji w mediach, spotykam się z tym bardzo często, przygotowując dla Państwa codziennie kilkukrotnie prognozę pogody, docierają i czytam o tym, nie tylko piszą to dziennikarze, ale także specjaliści, naukowcy, przypisując cokolwiek, jakiekolwiek wydarzenie pogodowe zmianie klimatu. Jeśli to jest burza, to już oczywiście zmiana klimatu. Grad pada, zmiana klimatu. Powódź, zmiana klimatu. Upał, zmiana klimatu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem żyjemy w klimacie umiarkowanym. Polska cały czas nie zmieniła miejsca pobytu, jeśli chodzi o długość i szerokość geograficzną. I tutaj musimy pamiętać o tym, że żyjemy w tym klimacie umiarkowanym, ale o nieumiarkowanych wahaniach. Często właśnie historycznie również zdarzało się, że te upały, zimne rzeczy, zimne pory przytrafiały się nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Zaczynamy zatem dzisiejszy program. Historii naszego kraju susze no nie należą do zjawisk wyjątkowych, jednak takie ekstremalne susze występowały raz na około 100 lat. Największa z nich, zwana suszą tysiąclecia, nawiedziła polskie ziemie w roku 1540. Jak się okazuje, nie tylko polskie, o tym w trakcie programu się dowiemy. Natomiast najwyższe w historii temperatury zanotowano w Polsce podczas lata dokładnie 100 lat temu, w 1921 roku. Występowanie okresowych susz jest jedną z cech charakterystycznych klimatu Polski. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że poczynając od XIV wieku, w każdym stuleciu w Polsce występowało około 20 susz o różnej intensywności. Najwięcej razy susza wystąpiła w XV wieku, było ich aż 25, w XVII wieku 24, w XX wieku 24, a najmniej w wieku XVI 19. Ale te z kolei były bardzo, bardzo intensywne. Co do zasady, susza pojawia się na ziemiach polskich średnio co 4 do 5 lat, ale te najbardziej takie ekstremalne co 100, 150 lat. A my teraz bardzo szybko przeniesiemy się, moi drodzy, w czasie, dzięki temu, że tak możemy w radiu zrobić, i przeniesiemy się do roku 1473, bo pierwszą solidnie udokumentowaną źródłową suszą na ziemiach polskich jest właśnie to zjawisko z roku 1473. Opis jej dokładnego przebiegu zawdzięczamy polskiemu kronikarzowi Janowi Długoszowi. W swoich rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, jeden z rozdziałów poświęcił suszy właśnie z roku 1473. Cóż, samo w sobie pokazuje, jak musiała być dotkliwa, skoro się tym zajął, prawda? Długosz opisuje, że temperatury w słońcu były wyższe niż zwykle, a dodatkowo nie padał żaden deszcz. Z tego powodu znacząco obniżył się poziom wód pod Krakowem, Sandomierzem, Warszawą, Płockiem, a nawet Toruniem. Wyobraźmy sobie, dało się przejść Wisłę przez brud. Suchą nogą. Wraz z upałami Polskę ogarnęły pożary. Płonął Kraków z kościołem i klasztorem świętej Jadwigi. Pożar pochłonął także ulicę Kanoniczną i Grodzką. Zajęte ogniem były Wieliczka, Konin, Bełs, Chełm, Lubomla, Sandomierz. Padały zwierzęta gospodarskie, które nie miały dostępu do wody, a trawę wypaliło słońce. Peter Eschenlauer był kronikarzem,
będącego wówczas pod czeskim panowaniem Śląska. Pod koniec 1473 roku zanotował, że wystąpił skrajnie niski stan wody na Odrze. To z kolei uniemożliwiło pracę wodnym młynom. Natomiast Kaspar Burgeni w Rocznikach Głogowskich podał, że od 4 kwietnia do 22 września nie spadł ani jeden deszcz, moi drodzy. To oznaczało, że susza trwała 6 miesięcy. Bardzo, bardzo długo. Kolejny rok, 1540. Susza, jaka wystąpiła w Europie w roku 1540, w tym także w Polsce, była suszą tysiąclecia. Jej przebieg znamy dzięki zapiskom pogodowym polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, Marcina Biema. Wynika z nich, że w 1540 roku była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzały. Od wiosny do października nie spadł żaden deszcz. W tym czasie w Europie prawdopodobnie panowały temperatury wyższe o około 5 do 7 stopni w porównaniu do średnich temperatur w XX i w XXI wieku. Kronikarze zaobserwowali także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było wiele, między innymi w takich miastach jak Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski, wyschły wszelkie strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się kompletnie w pył. Odra miała zmienić kolor na zielony, prawdopodobnie w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Zwierzęta padały z braku wody, a do szczęśliwców należeli ci, którzy pędzili bydło po kilka kilometrów do niewyschniętych zbiorników wodnych. Za chwileczkę przeniesiemy się do Europy w tym samym roku, a tymczasem chwilka muzyki dla Państwa. Dzisiaj Diana Krall nam śpiewa i gra. Przenosimy się właśnie do Europy teraz, do tego najgorętszego lata w historii nowożytnych, w naszych nowożytnych dziejach. Właśnie w roku 1540 Europę nawiedziła susza tysiąclecia. To nie tylko Polska, tak jak wspomnieliśmy. Susza, jaka nawiedziła w 1540 roku Europę, była wyjątkowym i katastrofalnym wydarzeniem klimatycznym. Spowodowała ogromne straty gospodarcze i przyczyniła się do śmierci setek tysięcy mieszkańców Europy. Szacuje się, że przez 11 miesięcy praktycznie nie padał deszcz, a temperatury były znacznie wyższe od tych z lat 1966-2015. Susza z 1540 roku przewyższa wszystko, co znane w historii ludzkości, przynajmniej tej nowożytnej. Co było wcześniej, no niestety, moi drodzy, nie wiemy. Poznanie tej niezwykłości klimatycznej tamtego roku zawdzięczamy chociażby szwajcarskiemu historykowi Christianowi Pfisterowi, który przeanalizował zapisy z kilkuset źródeł pochodzących m.in. z Francji, Niemiec, Polski, Czech i Szwajcarii. Ponad 300 kronik z tego okresu zgodnie opisuje susze, upały i deficyt opadów. Kronikarze w 1540 roku zapisywali informacje o niskich poziomach rzek, pożarach i wysychaniu studni. Dzięki temu można dziś zrekonstruować suszę tysiąclecia, która nawiedziła Europę w roku 1540. Badacze zajmujący się historią klimatu szacują, że w tym roku w Europie temperatury były wyższe o około 5 do 7 stopni niż średnie temperatury z XX wieku. Ich zdaniem w wielu miejscach temperatura przekraczała 40 stopni. Początki tej suszy zaobserwowano w północnych Włoszech, które z reguły zimą są zaśnieżone. Tymczasem na przełomie lat 1539 i 1540 panowały tam temperatury jak w miesiącach letnich. Od października 1539 roku do kwietnia 1540 roku nie spadła tam ani kropla deszczu. Następnie susza przesuwała się na północ.
O Polsce już wspominaliśmy, ale tak przypomnę Państwu teraz razem z, żeby to była jedna całość z Europą, źródłem głównym wiedzy o suszy w naszym kraju są zapiski pogodowe polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, czyli Marcina Biema. Wykładał na Akademii Krakowskiej, ale także był prekursorem prowadzenia dzienników pogodowych w Polsce. I wynika z nich, że właśnie w roku 1540 była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzewały. Zaobserwował także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było tak wiele, że paliły się ogromna, niezliczona ilość miast. Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski, wyschły strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się w pył. Odra miała zielony kolor w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Natomiast w Czechach odnotowano bardzo złe plony warzyw spowodowane panującą suszą. Gorący i suchy okres trwał, wyobraźmy sobie, od 26 maja do 13 października, a deszcz jednokrotnie pojawił się tylko 8 sierpnia. Na Śląsku, który wraz z Królestwem Czech był wówczas w granicach państwa Habsburgów, deszcz także nie spadł przez pół roku. Jednakże z powodu obfitych zbiorów winogron był to dla czeskich winiarzy bardzo dobry rok. Winogrona mają bardzo głęboko, korzenie zatem docierały do tych wód podpowierzchniowych. W Szwajcarii lipiec był bardzo upalny, a po wielu miesiącach suszy po renie, łabie i sekwanie można było przejść suchą stopą. Sytuacja była tak dramatyczna, że w kościołach w całej Europie odmawiano modlitwy o deszcz. W jeziorach poziom wody znacząco się obniżył, często pływały w nich śnięte ryby. Do Lindau, leżącego na wyspie na jeziorze Bodeńskim, można było dostać się lądem. W niektórych rejonach Europy studnie wyschły już w maju. Dodatkowo suszy towarzyszyły pożary lasów. W Bazylei między początkiem lata a listopadem nie padało więcej niż 3 razy i dlatego wiele młynów wodnych nie mogło działać, moi drodzy. Mimo tak wysokich temperatur latem 1540 roku nie było ani jednej burzy. W niektórych wioskach szwajcarskich wyschły studnie, więc mieszkańcy wychodzili w góry, żeby tam napełnić beczki z wodą. W Lucernie bezskutecznie próbowano znaleźć wodę, kopiąc w korycie wyschniętej rzeki. A jak wyglądała susza we Francji? W Alzacji drzewa owocowe zakwitły dwukrotnie. W niektórych regionach był natomiast urodzaj wina, które było tańsze od wody. Z kolei w Limoges w Nowej Akwitanii winiarze zbierali winogrona uprażone na słońcu, z których otrzymywali wino podobne do sherry. Upały były tak nie do zniesienia, że pracujący w kamieniołomach w Besançon dostali wolne od ciężkiej pracy fizycznej. Mieszkańcy tego miasta z powodu upału w trakcie dnia przebywali w piwnicach, by w ten sposób chronić się przed wysoką temperaturą. W Niemczech Rada Miejska niemieckiego Ulm nakazała proboszczom modlitwy błagalne do Boga o deszcz. Sytuacja była naprawdę dramatyczna. Liście na drzewach poddane ciągłym upałom oraz pozbawione wody zaczęły żółknąć i opadać, tak jakby zaczynała się jesień. W Brandenburgii nie było opadów przez 26 tygodni, moi drodzy, wyobraźmy sobie. Z kolei w Saksonii pożary lasów były tak intensywne, że mieszkańcy z trudem radzili sobie z gryzącym dymem wnikającym do ich domostw. Na terenie Niemiec także w roku 1540 zanotowano kilkadziesiąt pożarów miast. Podobnie jak w innych państwach, susza najmniej zaszkodziła winobraniu. W Kerstenbergu rocznik zebrany w roku 1540 określano jako doskonały i wolano go od win zagranicznych. Podobnie w Würzburgu z pomarszczonych i wysuszonych owoców powstało wyjątkowo udane białe wino ze szczepu Niesling. Ostatnia pełna butelka tego legendarnego rocznika, który uważany jest za najlepszy w minionym tysiącleciu,
jest nadal podobno przechowywana w piwnicy w Bürgerspital w Würzburgu. A skutki upałów z tego roku już Państwu mówię. Ceny zboża, chleba, mleka, jajek, wody i drewna wystrzeliły w górę, co spowodowało dodatkowe utrudnienia z zaopatrzeniem, zwłaszcza w miastach. Pogłowie zwierząt uległo zdziesiątkowaniu, uprawy usychały, tysiące osób zmarło także z powodu zakażenia, gdyż próbowały ugasić pragnienie skażoną wodą. Tam, gdzie wody zabrakło, ludzie albo zabijali zwierzęta, albo umierali z pragnienia, głodu i wycieńczenia. Susza z roku 1540 mogła być przyczyną śmierci nawet 500 000 mieszkańców Europy. Za chwileczkę wrócimy jeszcze do Polski. Zastanowimy się, jakie były skutki w Polsce, a tuż potem przeniesiemy się troszeczkę w czasie, bo do roku 1921, czyli 100 lat temu. A chwilka muzyki dla Państwa. Tak się zasłuchałem, kojąca ta muzyka, prawda? Ale my zajmujemy się dalej tematem suszy. Teraz troszeczkę dalsze lata, bo to nie tylko rok 1540, ale teraz rok 1590 w Polsce. Zima poprzedzająca suszę tego roku była bardzo ostra, czego przejawem było zamarzanie rzek. Jeszcze wyobraźmy sobie na początku maja, gdzieniegdzie w Polsce występował mróz. Sytuacja diametralnie zmieniła się pod koniec maja. Wówczas w Polsce rozpoczęły się upały, które trwały przez wiele tygodni. Wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do wyschnięcia rzek. Poziom Wisły był tak niski, że miejscami można było przejść przez nią wbród. Kolejne lata, 1676 rok. Kolejna ekstremalna susza wystąpiła w Polsce właśnie w tym roku. Wówczas na Pomorzu przez całe lato padało ledwie dwa razy. Słownie dwa razy. Susza doprowadziła do strat w uprawach zbóż, owoców, warzyw. Na Podolu było tak gorąco, moi drodzy, że słońce dosłownie wypalało zboże na polach. Jan Antoni Chrapowicki, pisarz ziemski smoleński, a także sekretarz królewski, prowadził dziennik, był autorem dyjariusza, w którym między innymi zapisywał informacje o pogodzie. Wynika z nich, że właśnie w roku 1676 opady były najmniejsze z okresu 1656-1684. Kolejne lata, rok 1683-1684, spore susze wystąpiły także właśnie w tych latach. W roku 1684 trwała ta susza od czerwca do września, gdy w tym okresie praktycznie nie padał w ogóle deszcz. Wiemy, że spowodowała znaczne straty zbiorów zbóż, doprowadziła do wyschnięcia wielu rzek i zbiorników wodnych. To z kolei spowodowało znaczne obniżenie pogłowia bydła, które no nie miało ani dostępu do trawy, ani do wody. To natomiast było też przyczyną wzrostu cen artykułów spożywczych, zwłaszcza w miastach. Dlatego w obawie przed klęską głodu spowodowanego tą suszą król Jan III Sobieski wydał wtedy zakaz wywozu zboża z Polski. A kolejna susza, o której za chwileczkę usłyszymy, to już 100 lat temu. Suszy w 1921 roku towarzyszyły najwyższe temperatury, jakie zostały zanotowane na ziemiach polskich. Do tej pory, moi drodzy, ten rekord nie został pobity. Zatem bądźmy spokojni, jeszcze wszystko przed nami. W Pruszkowie, ale w Opolskiem, zanotowano wówczas 40,2 stopnia Celsjusza, a w Zbiersku Wielkopolskim 40 stopni. Nigdy później nie zanotowano w Polsce temperatury powietrza wynoszącej 40 stopni lub więcej, zaś wysokie temperatury wystąpiły także w Pędkowie w Wielkopolskiem, to było 39,6, w Łowiczu w Łódzkiem 38,9 oraz w Poznaniu 38,7. W wielu regionach Polski nie padało tam przez kilka tygodni,
To przy tropikalnych temperaturach spowodowało straty w rolnictwie. Najbardziej ucierpiały warzywa okopowe wówczas. Susza objęła swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Toteż ekstremalna susza przyczyniła się do klęski głodu w Tadżykistanie, w Tatarstanie w latach 1921-22 oraz do wielkiego głodu na Ukrainie, też w latach 1921-1932. Ponadto w XX wieku susze wystąpiły w Polsce także w roku 1904, 1913, 1931, 1943, 54, 59, 63, 64, 1983 i 1992 do 94. O tym za chwileczkę wrócimy, ale teraz jeszcze chwilka muzyki dla Państwa. Diana Krall. Tak, można słuchać i słuchać naprawdę. Diana Krall ubogaca nasz dzisiejszy program. Przenosimy się w takim razie do 100 lat wcześniej. 100 lat temu, moi drodzy, rok 1921, tak jak pierwszy był wyjątkowym pod względem wysokości temperatur w Polsce. Te w lipcu tegoż roku osiągnęły 40 stopni Celsjusza. Z 5 najwyższych temperatur zanotowanych w dziejach Polski, aż 3 pochodzą właśnie z roku 1921. I było to najgorętsze lato w historii Polski, przynajmniej tej historii zanotowanej. Mimo że Polska w roku 21 była młodym państwem, które rok wcześniej z trudem oparło się inwazji bolszewickiej, to dysponowała okazałą liczbą, bo 277 stacji meteorologicznych. Z tej liczby 77 stacji było stacjami tak zwanego wyższego rzędu, a 200 stacjami opadowymi. Na niektórych stacjach występowały pewne odrębności w ustawieniu przyrządów lub w ich zestawie, stąd wyniki zanotowane w roku 1921 spotykają się z rezerwą niektórych meteorologów. Niemniej wszyscy są zgodni, że odtąd na ziemiach polskich prowadzone są pomiary temperatury i to właśnie lato 1921 roku było rekordowe pod względem wysokości upałów. Wysokie temperatury wystąpiły w dwóch takich falach, przerwane na krótko gwałtownymi burzami. Pierwsze uderzenie upałów nastąpiło pod koniec lipca 21 roku. Wtedy i tylko wtedy udało się zanotować na ziemiach polskich temperatury równe lub przekraczające 40 stopni Celsjusza. Pomiary prowadzone są dla temperatury w cieniu, rzecz jasna, ta w słońcu z reguły jest kilkanaście stopni wyższa. Najwyższa temperatura na ziemiach polskich to do dzisiaj niepobity rekord. Ja o tym pisałem oczywiście w lipcu, wtedy z okazji tej rocznicy została zanotowana, przypomnę, w Pruszkowie, ale na Opolszczyźnie. Pruszków przez uzamknięte dodatkowo. Temperatura 29 lipca 1921 roku wyniosła tam rekordowe 40,2 stopnia Celsjusza. Natomiast w Zbiersku w Wielkopolsce zanotowano równe 40 stopni,

mój drodzy. Z kolei pomiędzy 30 lipca a 12 sierpnia nad Polskę przyszedł front, który przyniósł znowu ekstremalne zjawiska pogodowe. Burza, jaka wystąpiła nad Krakowem 5 sierpnia, uszkodziła linie telefoniczne. Najmniej lokalnej ludności wytęsknionej deszczu przyniosła krótkotrwałe ukojenie. Podobnie 5 sierpnia burza przeszła nad Toruniem. Tam także mieszkańcy odetchnęli pełną piersią. Szczególnie w Toruniu uciążliwy był dla nich pył na ulicach, który urażał oczy przechodniów. Życiodajny deszcz oczyścił toruńskie ulice z tumanów kurzu. Diametralnie inna sytuacja była w Chojnicach, gdzie 30 lipca przeszła burza, jakiej nie pamiętali wcześniej mieszkańcy. Front chłodny nie tylko zerwał linie telefoniczne, ale także zniszczył gospodarstwa rolne i raził kilka osób piorunem. Na domiar złego nad miastem przeszła także trąba powietrzna, która spowodowała dodatkowe szkody. Z kolei w Szubinie przez 15 minut padał grad wielkości gołębich jaj, a wiatr pozrywał dach. W Reszki na Warmii pioruny spowodowały pożary w kilku miejscowościach, podobnie zapłonęła Puszcza Niepołomicka. A druga fala upałów nadciągnęła w połowie sierpnia. Najcieplej było wówczas w Małopolsce i w Łódzkiem. W Łowiczu 12 sierpnia zmierzono temperaturę wynoszącą 38,7 stopni Celsjusza. Taka sama temperatura była w Skierniewicach. Natomiast w małopolskich Mydlnikach zmierzono 38,7 stopni Celsjusza, w Wieliczce 38,3, w Chrzanowie i Tarnowie 38,2, w Krakowie 37,4. Do dzisiaj rekord temperatury z lipca 1921 roku nie został pobity, a także nie zanotowano w żadnym z wymienionych miejsc od roku 1921 wyższej temperatury. Inne wysokie temperatury zanotowano 12 sierpnia także w Złotym Potoku 38,7 stopni, Końskich 38,3, Żywcu 38, Sobieszynie 38 stopni. W XXI wieku temperatury równe lub wyższe od 38 stopni zanotowano czterokrotnie. Największa temperatura w tym okresie została zapisana, moi drodzy, 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu w województwie lubuskim i wynosiła 38,2 stopni Celsjusza. Susza i upały były poważnym problemem dla rolnictwa. Szczególnie zła sytuacja była w Wielkopolsce. Tam kilkutygodniowa susza spaliła łąki i pastwiska. Zbiór roślin okopowych był niższy od przeciętnego, nawet o 50%. W Krakowie pod koniec lipca upały były tak wysokie, że lokalna prasa informowała o 50 stopniach Celsjusza, oczywiście w słońcu. Było tak gorąco, że krakowianie masowo kąpali się w Wiśle. Niestety, z powodu nieostrożności mieszkańców, krakowskie pogotowie miało mnóstwo pracy związanej z udarami słonecznymi. Susza i upały miały także konsekwencje gospodarcze, niestety. Problemy z wykarmieniem krów z powodu wypalenia przez słońce traw spowodowały mniejszą produkcję mleka i wzrost jego ceny. Krakowska prasa pod koniec lipca 1921 roku informowała o braku nabiału w mieście. Upały doprowadziły także do awarii maszyn w miejskiej chłodni, a to stało się przyczyną szybszego psucia się wędlin i mięsa. Te były też znacznie droższe, gdyż z powodu posuchy rolnicy mieli problem z wyżywieniem bydła, co zwiększało jego cenę. W Dzienniku Białostockim 30 lipca błagalnie pisano: Jehowa, chociażby krople dżdża. W artykule podawano, że od kilku dni temperatury, nawet w nocy, są nie do wytrzymania, a w niektórych miejscowościach regionu deszcz nie spadł od kilku tygodni. Dodatkowo prasa informowała o znacznym obniżeniu poziomu wód lub o wyschniętych zbiornikach wodnych. Brak opadów powodował problemy z dostępnością bieżącej wody. To z kolei sprzyjało rozwojowi chłopców.

chorób zakaźnych, takich jak czerwonka. Przed nimi ostrzegano, też ostrzegało wiele gazet w lipcu i sierpniu 1921 roku. Ten rok pod względem upałów i suszy był wyjątkowo ekstremalny nie tylko w Polsce. Susza i wysokie temperatury objęły swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Ekstremalna susza przyczyniła się do zmniejszenia plonów i do klęski głodu, między innymi w Tatarstanie, oraz wielkiego głodu na Ukrainie. I to, moi drodzy, wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Państwa. Mam nadzieję, że wnioski można wyciągnąć z tego wszystkiego samemu, że takie zjawiska, które mamy w tej chwili, nie są zjawiskami ekstremalnymi. To, co przeżyli chociażby w roku 1540, czy w późniejszych latach, czy w roku 21, jakby się odbiło w obecnej rzeczywistości? Tego nie wiemy. Wszystko jest przed nami. Susze, takie susze zdarzają się raz na 1000 lat. Zatem miejmy nadzieję, że nie przeżyjemy takiej potwornej suszy i takich fali upałów. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 na poranny program, który potrwa 2 godziny, z małym ogonkiem, z kawałeczkiem, życząc jednocześnie spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro. Dobranoc Państwu.

0: Dzień dobry. Witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na te pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością. Powiem o izotopach. Powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze. Także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków. Powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszanie protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton. W 1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej w 1942 roku Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago. Wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia uranu. Proszę Państwa, co to są izotopy? Izotopy to są jądra atomowe o takiej samej liczbie atomowej, czyli o takiej samej liczbie protonów Z, ale różnej liczbie masowej, to znaczy o różnej liczbie neutronów w tych jądrach. I tutaj mamy przedstawiony przykład takich izotopów w przypadku atomu węgla. Jest to izotop C11, normalny węgiel, tak zwany normalny węgiel, izotop C12, C13, C14. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wodór, to on ma, to wodór ma trzy stabilne izotopy. Jest to prot, które jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: To promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca i te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, tym to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i Podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać w, można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny, jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, podstawiając się za, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji. Z reakcji syntezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego. A druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze. I w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim. Jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. I więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają, i te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie czasu okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu. To jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu około troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez 12, po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach, jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli, ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu 238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. Ok. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dosyć przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów. Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają się za ścianami, w których jest schowany ołów, albo są tam umieszczone takie grube szyby, to są tak zwane szyby ołowiane, które mają ołów jakby rozpuszczony, wtopiony w swoją strukturę. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, promieniowanie alfa jest, cząstki alfa są naładowane, cząstki beta są naładowane, w związku z tym w polu magnetycznym te cząstki będą odchylane przez pole magnetyczne. I widzimy na tym schemacie tutaj, że promieniowanie gamma przechodzi przez pole magnetyczne zupełnie bez zmiany kierunku. Promieniowanie alfa jest odchylane w jedną stronę, a elektrony, czyli promieniowanie beta, są odchylane w drugą stronę, w stronę przeciwną. I tutaj dla przykładu pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po Wielkim Wybuchu one powstały. Gdy Wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiał się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one, jak się rozpadają, i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. I czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani, czy jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w tych okolicach, gdzie Słońce w drodze mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, tych izotopów, te izotopy są od najlżejszych do najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu 238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem na tej naszej ścieżce trwałych izotopów. Ale okazuje się, że nie. I zmierzono to dosyć precyzyjnie, mianowicie okres półrozpadu jądra bizmutu wynosi 10 do 19 lat, czyli jest mniej więcej miliard razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Więc nam się kiedyś wydawało, że ten izotop bizmutu jest trwały, bo praktycznie nie byliśmy w stanie zmierzyć czy zaobserwować, że aktywność próbki się zmniejsza, bo nie mieliśmy takich precyzyjnych przyrządów. Jeszcze tutaj chciałem w tym kółeczku, które tutaj jest zakreślone, oprócz uranu jest jeszcze tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te jądra uranu. Ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów, a cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych. Tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PET-cie, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów, które które są, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało. To znaczy, tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy nie są, nie były, nie było możliwe, są bardzo nietrwałe. Także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Praktycznie do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę, więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu,

odkryty w grudniu według zapisków Marii Skłodowskiej-Curie. Zapisała ona w swoim notatniku w grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń, Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach spustoszenie. Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu. Ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś swój inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już by go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała pierwsza wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zamówienia rządowe, to zmieniła swoją nazwę na United States Radium Corporation od 1917 roku i ona miała zamówienie, żeby każdego amerykańskiego żołnierza, który był wysyłany do Europy, zaopatrzyć w zegarek, który miałby świecące cyfry. A skąd te świecące cyfry? Mianowicie firma ta zrobiła farbę, w której składzie były tlenki radu. Ta farba była piekielnie promieniotwórcza, ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skąd się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym,
że

0: wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że, to, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Andark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda, Cecil Drucker, i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drankera, sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe Dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywodzili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, promieniowanie, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu trzech bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i dwie bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia, na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest. No to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość. Wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu. Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania, to musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się cztery kawałki minerałów uranu i to nie byłby problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy i wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon-210, to jest, proszę Państwa, ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku. I na tym slajdzie są dwa izotopy. Jest izotop Cezu 137. To jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii elektrowni jądrowych. Więc to jest taki, wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach Gór Izerskich. I to ma jeszcze, i do tego jeszcze wrócę później. I mamy, proszę Państwa, jeszcze dwa izotopy, mianowicie aktyn. Aktyn jest takim wskaźnikiem, gdzie się znajdują rudy uranu, ponieważ uran 238 rozpada się także wydzielając aktyn. I proszę zobaczyć, że znowuż aktyn jest obecny na południu Polski, a szczególnie jest obecny też w tych Górach Izerskich, w okolicach Świeradowa-Zdroju, czyli znakiem tego w starych górach, jakimi są Sudety, znajdują się znajdują się wyraźne pokłady uranu. Oczywiście one nie muszą być na wierzchu, one są gdzieś tam i ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka-Zdroju i w okolicach Świeradowa-Zdroju, czyli mniej więcej są to Góry Izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne skutki. Ona oczywiście z punktu widzenia organizmów żywych jest bardzo mała i proszę tutaj nie lękać się, że jak Państwo pojedziecie na przykład do Wód, do Świeradowa-Zdroju, to się w jakiś tam sposób bardzo napromieniujecie. Nie, to są i tak bardzo małe poziomy, ja zresztą o tym jeszcze będę mówił. Ale jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, konsekwencje to ma takie, że w pewnych rejonach naszego kraju są po prostu obecne różne radioizotopy. I między innymi w Świeradowie-Zdroju są są dostępne lecznicze wody, tak zwane wody radonowe, w których rozpuszczony jest radon, jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni, w związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne? Radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210, który służy do trucia ludzi, to jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych. I mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun. Transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego i uran 238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu z 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz szlachetny. On się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał, w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera w sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas, tylko że ten uran w procesie rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu, na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone. Ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini niedźwiedziej, znajduje się także która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera-Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania w tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu-238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu-235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kg zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów. I także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli to są skały. I skąd się bierze to ciepło, którym ta woda jest ogrzewana? To ciepło po prostu bierze się z rozpadów promieniotwórczych. Tam po prostu następują rozpady promieniotwórcze, takie mniej więcej jak w Słońcu, tylko na mniejszą skalę. I ta woda jest tam podgrzewana. To nie jest tak, że tam siedzą diabły i grzeją tą siarkę w kotłach różnej wielkości. Tam po prostu są związki, izotopy promieniotwórcze, które rozpadając się powoli, to ciepło nie wychodzi, bo jest przykryte warstwą skał. I tam ta woda, do której dotarli ludzie poprzez robienie odwiertów, tamta woda ma po prostu taką dużo wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża, czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 milizivert, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy. Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 0,1 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co 2 banany. Czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To jest, są w dalszym ciągu bardzo małe dawki. Godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym, to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie, ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozywertów, to jest 0,7 milizywerta. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach to jest, są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozywertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizywertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic, i promieniowanie kosmiczne dochodzące do kosmonauty od Słońca praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 milizywertów. To w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem, mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 milizywertów. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5–5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka. One po prostu wynikają z tego, że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy czas, troszkę więcej. Tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Curie kładł na rękę i patrzył, co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, to, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 milizywerty na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom tła wynosi 260 milizywertów, czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizywertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy to jakoś wpływa na to, czy ludzie na tych terenach zapadają częściej na nowotwory, na białaczki? Nie. Okazuje się, że wbrew pozorom moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie dużo większa zapadalność na choroby związane z modyfikacjami genetycznymi generowanymi przez promieniotwórczość. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że tam nawet jest mniejsza zapadalność na nowotwory. I to jest jakby koronny argument, że nasze organizmy żywe mają wbudowane w swoje mechanizmy naprawcze to, że cały czas się spotykają z promieniowaniem. Na zakończenie, przed podsumowaniem, chciałbym powiedzieć parę słów o elektrowniach. Elektrownie w naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to co Państwo widzicie tutaj zaznaczone na objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Węglem kamiennym, czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce. I teraz czy ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zsyntezować hel, mając cztery atomy wodoru, cztery jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel. Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy. I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż cztery masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. ona znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to, znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w jednym kilogramie, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, że byśmy ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisany kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem, przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku, opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.

make me wanna fly so high with you, girl. Yeah, baby. Sam Jack.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Grzechy moje są tronem miłosierdzia Jego.
1: Bóg daje mi łaskę przebaczenia, bym z powrotem wrócił na drogę rozwoju świętości, na drogę całkowitego miłowania Boga. Ksiądz Stanisław Urbański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od chrztu świętego, kiedy otrzymałem cnoty teologalne wlane wiarę, nadzieję i miłość, to ja mam obowiązek te trzy cnoty maksymalnie rozwijać. I największe rozwinięcie cnoty miłości, która prowadzi do całkowitego miłowania Boga Ojca i jest najwyższą formą świętości. To jest świętość. Czyli ja teraz nie rozwijam tych cnót wiary, nadziei i miłości. To można mnie porównać do pustej donicy, gdzie leżą ziarenko wiary, nadziei i miłości nierozwinięte. A świętość jest procesem rozwoju mojej miłości do całkowitego miłowania Boga, czyli odpowiedzi moją miłością na miłość Boga Ojca. Teraz jeżeli w tym procesie rozwoju miłości Boga Ojca i ja czynię jakiekolwiek zło, wobec tego mam jedyny ratunek w przebaczeniu, w sakramencie pokuty, żeby to zło Pan Bóg mi przebaczył, żebym wrócił z powrotem na drogę umiłowania Boga, żebym znowu rozwijał swój proces świętości najbardziej poprzez rozwój miłości. To jest świętość. Najczęściej my popełniamy skutki grzechu pierwotnego, o których bardzo słabo mówimy, a więc pycha, miłość własna, egoizm, zazdrość, nienawiść, podłość, wredność, plotkarstwo. To są skutki grzechu pierworodnego, które najczęściej ludzie popełniają i najczęściej to Bóg nam je przebacza, abyśmy wyzwolili się ze skutku grzechu pierworodnego, by można było całkowicie Jego umiłować, a nie iść za potrzeby szatana. I dlatego też cały proces świętości polega na walce duchowej, na tymi wadami, słabościami, doskonałościami, skutkami grzechu pierworodnego, aby to wyeliminować, bo miłość już nie może się tymi słabościami posługiwać. I tu właśnie jest rola sakramentu przebaczenia, rola sakramentu miłosierdzia Bożego. Oczywiście, ja mówię o tych grzechach codziennych, normalnych, jakie my najczęściej popełniamy, bo jeżeli są grzechy świętości, to jeszcze bardziej człowieka oddala od miłości Boga i jeszcze bardziej potrzebny jest sakrament pokuty. Ale również w tych naszych słabościach łaska Boża jest w sakramencie pojednania i miłosierdzia przebaczenia, która nam pomaga rozwijać tą miłość całkowitą miłowania Boga. I całkowite zjednoczenie w miłości z Bogiem jest to całkowita świętość.
2: Znamy błogosławionego Honorata Koźmińskiego jako bardzo znanego spowiednika, do którego lgnęło bardzo dużo ludzi. Przyjeżdżały z całego Królestwa Polskiego różne osoby, które chciały się wyspowiadać, ale też traktowały spowiedź jako pewien rodzaj rozeznawania.

0: rozpoznawania swojego życia i powołania jako pewnego rodzaju kierownictwo duchowe. Ale trzeba by spojrzeć najpierw na Honorata jako człowieka, który sam korzystał z sakramentu pokuty i pojednania, który prowadził bardzo głębokie życie duchowe. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Z pewnością wciąż jest to jego wracanie do tego momentu, kiedy był bardzo wielkim grzesznikiem, kiedy sam siebie nazywał bluźniercą i człowiekiem, który odszedł od wiary, od Pana Boga. I potem, kiedy się nawrócił, dostrzegł, że sakrament pokuty i pojednania jest to dla niego sposób do tego, żeby nieustannie trwać przy Panu Bogu, żeby od Niego nigdy więcej już w taki sposób albo w jakiś inny nie odejść. Dlatego postanowił sobie i zapisał to w notatniku duchowym, że będzie co tydzień korzystał z sakramentu pokuty i pojednania ze spowiedzi. Będzie dbał o swoje życie duchowe, zresztą sprzyjało temu odosobnienie go w klasztorze w Zakroczymiu, kiedy po kasacie klasztoru w Warszawie po upadku powstania styczniowego w ramach represji popowstaniowych zostali bracia przewiezieni do klasztoru w Zakroczymiu z Warszawy. I tam właściwie Honorat już nie miał okazji do prowadzenia takiej działalności duszpasterskiej, jaką prowadził w stolicy. Dlatego postanowił zająć się sobą, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, gdyż zadbał o swojego ducha. Zaczął sobie odprawiać rekolekcje, zaczął dbać właśnie o tą stronę duchową, mając na to czas, dlatego że nie miał dużo zajęć na zewnątrz, poza klasztorem. Zresztą Rosjanie wówczas coraz bardziej zabraniali braciom wychodzić i prowadzić jakąkolwiek działalność duszpasterską poza klasztorem. I dlatego zwrócił uwagę na swoje sumienie, zaczął robić bardzo konkretne postanowienia co do swojego życia duchowego.
1: Gotując się do spowiedzi, zrobiłem 3 postanowienia. Pierwsze, pisania ze skupieniem i modlitwą. Drugie, najwięcej umartwienia w konfesjonale. Trzecie, miłościwe darowanie wszelkiej urazy. Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
0: Ojciec Honorat zapisywał sobie różnego rodzaju rachunki sumienia i to były rachunki związane z bardzo konkretnymi i wadami, i cnotami, bo tak naprawdę o to chodziło, żeby wychodzić z pewnej wady, najpierw ją zobaczyć, nazwać ją, potem z nią walczyć, także przy pomocy sakramentu, po to, aby potem nabywać cnoty. Między innymi mam taki przykład w notatniku, kiedy zapisał sobie chociażby rachunek sumienia z pokory. Zresztą o pokorę ciągle w jakiś sposób walczył, widział to jako taki pewien swój główny cel pracy nad sobą. Innym razem zapisywał sobie w notatniku, że pracuje nad wadą główną, że przygotowuje się do spowiedzi i z tej wady ciągle się spowiada. Widać, że był to dla niego jakiś bardzo stały, taki bardzo konkretny problem. Aż w pewnym momencie w notatniku duchowym napisał, poradziłem sobie z wadą główną. Przygotował się przez medytację do nie tylko spowiedzi, ale do wszelkiego rodzaju form aktywności, do pracy.
1: 10 trędowatych. Samarytanin jeden powrócił i padł na oblicze dziękując. Mnie daleko więcej łask spotyka w spowiedzi. Dlaczego się nie wracam do Pana Jezusa i nie upadam do nóg? Stanowię sobie po każdej spowiedzi iść przed Najświętszy Sakrament dla podziękowania.
0: Widać było, że dla niego te nawet kilka godzin czasami dziennie medytacji stanowiło taki kluczowy sposób do tego, żeby ciągle trwać w tym osądzie Bożym, bo on sam widział, że na tym polega też działanie sumienia i na tym polega też przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania, że tu nie chodzi o swój własny osąd, bo widział, że miał problemy chociażby nawet z tym, że pewne rzeczy nie akceptował, czy nawet nie mógł sobie poradzić z pewnymi swoimi wadami, nawet z pewnymi braciami, żeby ich, mówiąc wprost, tak po bratersku, polubić czy pokochać. Dlatego wiedział, że to Pan Bóg musi pomóc mu osądzić swoje życie i robił to właśnie za pomocą Słowa Bożego, ale też za pomocą bardzo znanych wtedy popularnych lektur, książek, które pomagały mu zrobić taki rachunek sumienia. Widział Pana Boga jako tego, który ciągle go szuka, jako tego miłosiernego Ojca, który nie daje mu spokoju, bo od początku właściwie od swojego nawrócenia widział, że Pan Bóg nie jest takim, który daje święty spokój, który powie mu, a już wszystko jest dobrze i w porządku, tylko ciągle czegoś od niego chce. Sam zresztą uważał, że nie może przestać bardzo surowo siebie oceniać, czasami nawet przesadzał w tej ocenie, w tym rachunku sumienia i potem, kiedy zbyt mocno, surowo siebie ocenił, nazywając siebie, że jest gorszy od Lutra, a nawet od Woltera, nawet napisał, że jest gorszy od szatana. Można by to uznać za jakiś przejaw skrupulantyzmu, czy nawet przesady w ocenie siebie. To potem przychodziła myśl, jakby takie uspokojenie i mówił, nie, trzeba to złączyć wszystko z sakramentem, z Eucharystią, ze spowiedzią, trzeba to złączyć z oceną i osądem Bożym, bo ja sam siebie mogę zbyt surowo ocenić.
1: Uspokoiłem się co do dawnych grzechów i poznałem, że smutek ten więcej z pychy pochodził, to, że musiałem uznać, że jestem najgorszy ze wszystkich. Bo nikt ani na świecie, ani w zakonie tak Boga nie obrażał. Dlaczegoż nie mam się upokorzyć, a nawet weselić z tego upokorzenia, jeżeli mi Bóg raczył to przebaczyć? tym większe miłosierdzie Boże nade mną i tym większa chwała ze mnie. Grzechy moje są tronem miłosierdzia Jego.
0: Kiedy ojciec Honorat skończył 50 lat życia kapłańskiego, miał jubileusz, w notatniku duchowym zapisał, że otrzymał już tyle łask, że powinien zostać święty. Natomiast widzi po tych 50 latach, że musi zaczynać od początku. I to było niesamowite, że on nigdy w tej swojej drodze duchowej, w tych rachunkach sumienia, w tym podejściu do siebie, nigdy nie postawił sobie takiej poprzeczki, nie spoczął na laurach i nie powiedział sobie, już wystarczy. Tylko do końca życia, do swojej starości, do ostatnich chwil, nad sobą pracował. I traktował właśnie sakrament pokuty, pojednania i kierownictwo duchowe jako ogromną łaskę. Zresztą mówił w ogóle o tym, że otrzymał tyle łask, wśród nich właśnie tę łaskę przebaczenia i nieustannego przebaczania właściwie przez Pana Boga, bo on nie widział siebie jako ideał, jako człowieka, który wstąpił do zakonu i już jest święty. Wręcz przeciwnie, dopiero zakon pokazał mu, jakim on jest wielkim grzesznikiem i ciągle wracając do tych swoich grzechów z młodości, szedł do przodu. Ojca Prokopa Leszczyńskiego, który przez całe jego życie zakonne był jego spowiednikiem, traktował jako kierownika duchowego, nie tylko jako kogoś, kto go wyspowiada, ale tego, który mu także dobrze będzie radził, tak żeby on cały czas duchowo wzrastał. I widać tą relację posłuszeństwa, czyli w najdrobniejszych szczegółach zachowuje to, co spowiednik mu każe zrobić i też widział, że w tym jest klucz do tego, żeby wypełniać wolę Bożą, dlatego że jeżeli sam siebie oceniał, jeżeli sam zaczynał coś robić, to tak jak sam mówił, używał takiego słowa, że się zatraca, idzie nie w tą stronę. Ojciec Prokop jako kierownik, jako spowiednik był takim człowiekiem, który ciągle go na tą dobrą drogę, na tą Bożą drogę ukierunkowuje. I myślę, że ta cała praca nad sobą, to korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, to jest też wyrazem tego, że sobie nie ufał, a ufał tylko i wyłącznie osądowi Bożemu.
1: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. 15. To czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Dziś zaczęłam nowennę do Matki Najświętszej. Przed uroczystością w niebo wzięcia w trzech intencjach. Pierwsza, abym się mogła widzieć z księdzem Sopoćką. Druga, aby Bóg przyspieszył i wypełnił dzieło. Trzecia, w intencji ojczyzny.

0: Polećmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlące się razem z nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi i Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święta siostro Faustyno.
1: Módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II.
1: Módl się za nami.
0: Błogosławiony księże Michale Sopoćko.
1: Módl się za nami.
0: Błogosławiony Honoracie Koźmiński.
1: Módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A za chwilkę kolejny punkt naszego programu.

0: Wtorkowa audycja, godzina 11, a naszym gościem dzisiejszym zdalnie przez telefon jest siostra Blanka Ewa Szymańska, benedyktynka, a ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy. Siostro Blanko, jest siostra z nami pierwszy raz, więc słuchacze zapewne chcieliby, aby siostra się nam przedstawiła.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za zaufanie i za zaproszenie do tej audycji.
0: My też dziękujemy.
1: Tak jak zostałam przedstawiona, jestem benedyktynką, jest to dla mnie wielka radość i duma, to znaczy, że żyję regułą świętego Benedykta, przynajmniej staram się to robić w życiu, regułą, która tak naprawdę ma już ponad 15 wieków i gwarantuję Państwu, że da się nią żyć i w domu, i w klasztorze, i w korporacji, i w różnych innych konfiguracjach życiowych, które mogą stanowić z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony mogą być częścią naszej codzienności, bo jest to reguła do zastosowania w każdym momencie życia, nie tylko właśnie w strukturze życia zakonnego, ale także w życiu codziennym. Więc jestem benedyktynką w zgromadzeniu sióstr benedyktynek, misjonarek, pełnię funkcję wikarii generalnej, czyli zastępcy przełożonej generalnej naszego zgromadzenia. Jestem też rzecznikiem prasowym i delegatem do spraw ochrony małoletnich. Ale zawodowo i naukowo moje zainteresowania krążą wokół tematu literatury starożytnej, z czego się doktoryzowałam, ale także są mi bliskie zagadnienia związane z człowiekiem, z jego kondycją duchową, psychiczną na przestrzeni wieków. I to stanowi obiekt moich poszukiwań naukowych, też przygotowywanych artykułów czy prac. Ale także w ciągu wielu lat, no przynajmniej 12, bardzo mocno jestem zaangażowana w zgłębianie postaci, w przybliżanie jej wraz ze znamienitymi znawcami tematu w Polsce i poza granicami, przybliżanie postaci świętej Hildegardy z Bingen, bo to też benedyktynka. I myślę, że można śmiało powiedzieć, iż mamy wiele wspólnych stycznych, jeśli chodzi o nasze zgromadzenie, posługiwanie z tym, czego dokonała w życiu, kim jest święta Hildegarda, a myślę, że dlatego, że była benedyktynką właśnie.
0: Tak, i nam także jest święta Hildegarda bardzo bliska, chociażby przez to, że współpracujemy od długiego czasu już z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Tutaj pani Jola Zajdel, takim głównym motorem napędowym jest tego wszystkiego. I to wszystko łączy się w całość. Dlatego też, siostro Blanko, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z siostrą na temat, bo siostra też wróciła z Afryki, to też chcemy podkreślić, tej akcji, którą przygotowujecie właśnie dla dzieci w Kenii, prawda? Czyli Kropla dla życia, ocal dzieci w Kenii i zbuduj z nami studnię. Założyliście też zbiórkę, taką specjalną, na którą można wpłacać, prawda?
1: Tak. Jeśli chodzi o przedsięwzięcie, które związane jest z naszą posługą w Afryce, to myślę, że warto wspomnieć, może tak nawet właśnie cofając się troszkę, że klasztory benedyktyńskie są tymi nośnikami, które od samego początku, czyli od VI wieku, mają istotny wkład, jeśli chodzi o kulturę europejską. Mówi się zresztą, że Benedykt przeorał Europę piórem i pługiem, czyli wszystko, co się wiąże z kulturą piśmienniczą, ze sztuką, z architekturą, z myślą o człowieku, tym, co się wiąże z naukami humanistycznymi, zawdzięczamy właśnie duchowości benedyktyńskiej i temu, jak zamierzył ją święty Benedykt w dalszym rozwoju swojego zakonu. I idąc tym tropem, kolejne pokolenia mnichów, mniszek, sióstr benedyktynek podejmowały to dzieło zarówno w Europie, jak i poza nią. Wystarczy wspomnieć wiele przedsięwzięć, które wspomniana już święta Hildegarda podejmowała w swojej posłudze jako opatka, to również te, że kształtowała ówczesną jej epokę swoją myślą, swoim piśmiennictwem, tym, co głosiła w ramach kazań, homilii bądź innych wystąpień, a także konfrontacji bezpośrednich z różnymi możnymi tego świata, a także z przedstawicielami kleru, zarówno na terenie dzisiejszych Niemiec, jak i poza tym krajem. Ale idąc dalej właśnie, nie kto inny, ale benedyktyni byli tymi, którzy nieśli również światło Ewangelii do innych krajów, jak chociażby kraje północnej Europy, czy kraje, już myśląc dalej, w późniejszych epokach, kraje Ameryki Łacińskiej, czy właśnie Afryki. I ta linia, o której tutaj przypominam, jakby uzasadnia również obecność benedyktynek misjonarek w Afryce, stosunkowo krótką, myśląc o Kenii, bo dopiero od 3 lat nasze zgromadzenie posługuje w tym kraju, ale warto wspomnieć, że kiedy w latach 70. była bardzo wielka prośba Kościoła powszechnego o to, żeby zakonnicy zgłaszali się do posługi w krajach Afryki, chodziło konkretnie o Libię, to nasze zgromadzenie jako pierwsze stanęło do gotowości do tego apelu i wiele naszych sióstr w ciągu 25 lat misji w tym kraju, misji bardzo specyficznej, bo nazywanej misją milczenia w kraju, gdzie nie można było głosić Chrystusa wprost, posługiwało w szpitalu w El Bejda, właśnie w północnej Afryce, Libii. I była to misja znamienita, którą do dziś wspominają mieszkańcy, którzy przeżyli, bo miejmy na uwadze fakt, że Libia jest dotknięta konfliktem zbrojnym i pozostało tam, przynajmniej w tym miejscu, gdzie posługiwały siostry, już niewiele osób. Niemniej ta myśl o misyjności i posłaniu do Afryki została ponownie podjęta i, tak jak wspomniałam, od 3 lat realizowana w Kenii, a dokładnie w pobliżu stolicy kraju, w pobliżu Nairobi, w mieście Limuru. Tam na zaproszenie franciszkanów z Polski, którzy mają swoją stację misyjną, siostry dołączyły do posługi, aby objąć opieką ponad 30 dzieci, które znajdują się w domu dziecka w tym mieście, w domu świętego Antoniego w Limuru. Tam z powodzeniem rozszerzyły swoją działalność, znamienicie ją wykonując, bo to też należy do naszego charyzmatu, działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna, którą dedykują najmłodszym, porzuconym dzieciom ulicy, dzieciom z przemocy, które tam się znajdują.
2: Siostro, jak dużo jest was obecnie na misjach właśnie w Kenii?
1: W Kenii jest to niewielka wspólnota. Są to zaledwie 3 siostry, ale proszę sobie wyobrazić, że wspólnota pęcznieje z uwagi na zgłaszające się kandydatki. Wcale nawet nie te, które mogłyby siostry znać jedynie z bliska w znaczeniu z tej samej miejscowości. Cieszymy się, że sława o posłudze naszych sióstr dociera do różnych, nawet odległych miejsc w Afryce, skoro kandydatki przybywają zarówno z bliska, jak i z daleka, pokonując niejednokrotnie prawie 1,5 dnia drogi, żeby zgłosić się do naszego zgromadzenia i są przyjęte. Zatem 3 siostry z Polski, 2 kandydatki, które już od ponad półrocza przebywają w formacji i kolejne, które przybywają, aby zostać przyjęte.
0: To cieszy bardzo, prawda, że tak się garną do zgromadzenia.
1: Myślę, że najwyższym świadectwem żywotności wspólnoty są właśnie nowe powołania, a dzieje się tak zapewne z wielkiej łaski Boga, którą zechciał nam podarować w postaci właśnie nowych powołań do tego, żeby realizować misję, jaką zgromadzenie ma wytyczone.
2: Siostro, i teraz dochodzimy do sedna zbiórki, zrzutki oczywiście, bo to jest potrzebne do waszych kolejnych wyzwań w Kenii, bo jeśli przychodzą nowe osoby, to i wy również musicie wszystko przygotować i rozszerzyć waszą działalność, a przede wszystkim woda.
1: Tak, tak jak wspomnieliście Państwo na początku, całkiem niedawno wróciłam z tego kraju, wizytując czy rozpoznając właśnie, jakie są potrzeby, a także jakie są nasze możliwości, jeśli chodzi o pełnioną posługę, to co na pierwszy rzut wydaje się niezbędnym, co też konsultowałyśmy oczywiście z mieszkańcami, z zaprzyjaźnionymi osobami, z współbraćmi, z którymi współpracujemy w wiele domu dziecka, to niewątpliwie to, że osoby, które chociażby uczęszczają czy przebywają pod naszą opieką w domu dziecka w Limuru, nie mają potem możliwości do tego, żeby się usamodzielnić, dlatego że szkolnictwo jest odpłatne, przynajmniej w wielu miejscach, ale także jest ono niezbędne, żeby osoby mogły się usamodzielnić w zawodzie. Jeśli chodzi o politykę kraju, dąży się do tego, żeby nastąpiła likwidacja domów dziecka i dzieci, które przebywają w tych instytucjach, aby trafiły do rodzin zastępczych bądź wróciły do rodzin naturalnych. Jest to dość ryzykowne posunięcie.
0: No, dokładnie.
1: Z uwagi na to, że wiele z tych dzieci zostało właśnie zabranych z rodzin naturalnych z uwagi na przemoc i taką doszczętną biedę, jaka je dotknęła w procesie ich rozwoju. I mamy takie osoby u nas w domu dziecka, które przeżyły ogromne traumy, chociażby z tego, że musiały walczyć o jedzenie, o to, żeby móc przeżyć, o tę symboliczną kroplę wody, której nawet tego im odmawiano. Zatem jakoś trudne jest to w tej chwili do wyobrażenia sobie, że mogłyby wrócić do takich środowisk. Niemniej idąc po linii zapotrzebowania oraz patrząc, jak wiele jest osób, które wymagałyby wsparcia w zakresie edukacji, a także tego, żeby mogły zamieszkać w internacie, mogły zamieszkać w bezpiecznych warunkach i kontynuować swoją edukację w ramach warsztatów kulinarnych, warsztatów związanych z krojem, z szyciem czy z fryzjerstwem, czyli w takim zakresie, który mógłby im zapewnić potem samodzielne funkcjonowanie, zorganizowanie sobie jakichś środków na życie. Chcemy przygotować drugi dom z internatem i ze szkolnictwem, właśnie z takim podstawowym centrum edukacyjnym, które przygotowywałoby do życia młode osoby. I temu właśnie celowi służy nowa misja, którą otwieramy również w pobliżu stolicy, w drugim mieście, nazywa się Ngong. Jest dość dużym miastem, które ma również wiele zapotrzebowania, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe i to zostało przez nas rozeznane. Pierwszym naturalnym punktem, który jest do wykonania w takich okolicznościach po rozeznaniu potrzeb i po zakupieniu terenu pod budowę takiego domu wraz ze szkołą, z warsztatami, z internatem, jest właśnie przygotowanie studni, która jest niezbędna, jest tą symbolicznym znakiem żywotności. Zatem to, co stanowi w tej chwili naszą troskę i jakby nadrzędność wykonywanych czynności, które mają uruchomić, być tym dobrym startem, to jest właśnie wykop studni na terenie górzystym, gdzie wiemy, że woda znajduje się na głębokości około 300 metrów, więc jest to
0: bardzo głęboko.
1: Trochę tak, poważna inwestycja, aczkolwiek jest możliwa do zrealizowania i po pierwszym zdiagnozowaniu przez fachowców wiemy, że woda jest na głębokości 260 metrów, ale dla bezpieczeństwa i higieny należy ten odwiert pogłębić do głębokości 300 metrów, gdzie będzie krystaliczna górska woda zdatna do picia i do innych rzeczy, do których będzie potrzebna w normalnym funkcjonowaniu tego obiektu.
2: Czyli siostro, tak jak siostra powiedziała, macie już projekt, gdzie będzie, macie projekt, czyli już wykupiłyście działkę, tak? To już jest za wami?
1: Tak, to jest zrobione, teren jest ogrodzony, ze względu też na bezpieczeństwo, żeby tam nikt nam się nie próbował wprowadzić na teren, który jest naszą własnością i w miejscu, które jest przygotowane właśnie do tego, aby odwiert studni się rozpoczął, żeby woda była i żeby można było z niej korzystać. Zatem wszystko to, co jest możliwe w naszym zakresie, na tym etapie zostało przygotowane, formalnie też dopięte, administracyjnie zatwierdzone i w tej chwili ta symboliczna czynność, jaką jest właśnie przygotowanie i odwiert studni, aby była kropla wody, jest w tej chwili tym etapem, który jest naszym oczkiem w głowie.
2: Jaki to jest koszt, siostro?
1: Według szacunków na dzień dzisiejszy, oczywiście, tak jak przelicza się kurs szylinga kenijskiego, jest to wraz z całą aparaturą do wytłoczenia tej wody, z instalacją, która rozprowadzi wodę, z solarami, które jednocześnie potem będą tę wodę podgrzewać, bo zaznaczmy, że jest to teren górski, gdzie w ciągu dnia temperatura jest powyżej 25 stopni, a w ciągu nocy spada ona do zera albo poniżej. Te różnice są duże, więc z całym tym oprzyrządowaniem i rozprowadzeniem oraz z pompą to jest koszt około 98 tysięcy i całe 100 tysięcy złotych polskich, już przeliczając to na naszą walutę.
2: Czyli to jest do zrealizowania, siostro.
1: Mamy taką nadzieję.
0: Tak, myślę, że w zasięgu jest
2: możliwości.
1: Myślę też, że właśnie studnia, a nie co innego, nie jakieś, nie wiem, zakupy samochodów.
0: No tak. Rzeczy,
1: to jest to, co jakby bezdyskusyjnie pozwala jakby wyciągnąć rękę z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie dla nas, ale właśnie dla podopiecznych, których biedę miałam nie tyle przyjemność, co ze wzruszeniem okazję obejrzeć z bliska, zarówno w ich domach, z których pochodzą, jak i w miejscu, chociażby w miejscach ulicy, gdzie kolejne dzieci zostały przez siostry znalezione, to sprawia, że nawet jeśli są jakieś może osobiste obawy, opory przed proszeniem, to jednak jest to czynnik o wiele wyższy, który motywuje do tego, żeby w imieniu tych najbardziej potrzebujących rękę o pomoc w tym celu wyciągnąć.
2: Siostro, proszę mi powiedzieć, jak duża grupa będzie, bo to już nie są dzieci, ale młodzież, która będzie do was trafiała do internatu.
1: Chcemy, aby w tym obiekcie, tak jest przynajmniej szacowany, przybywało na zajęcia, bądź przybywało łącznie około 100 osób, bo oprócz zajęć, które byłyby prowadzone dla nich w ciągu dnia, zakładamy, że z tego obiektu, który chcemy wybudować, będzie korzystać również spora grupa dzieci i młodzieży w ramach zajęć popołudniowych, tak zwanych zajęć świetlicowych, które rozwijałyby również ich talenty, chociażby muzyczne, czy plastyczne, artystyczne, tak żeby obiekt był w pełni wykorzystany w ciągu całego dnia.
0: Siostra wspomniała, że edukacja w Kenii jest płatna, ale to ta wasza edukacja jest bezpłatna, tak rozumiem? Czy też jakieś...
1: Tak. Tak zakładamy.
0: Tak właśnie
1: dlatego chcemy zrealizować ten projekt, który miałby właśnie też czynnik użyteczności. Temu służy również praca wielu sióstr, że nie posiadając własnych dochodów, bo przekazujemy je przełożonym do dysponowania, właśnie z nich utrzymujemy między innymi tego typu placówki, jak chociażby placówki misyjne i dzieła, które są przez te poszczególne miejsca realizowane. Temu służy właśnie też duch ubóstwa, czy ślub ubóstwa, który składamy, aby móc do dyspozycji kościoła, do potrzeb osób, które w różnych okolicznościach życia się znalazły, żeby temu służyły również środki, które wypracowujemy i oddajemy w służbę.
0: Siostro Blanko, tak zapytam oczywiście z ciekawości też i słuchaczy, jak się tam żyje w Kenii? Tak ogólnie, gdyby siostra nam określiła te warunki, które tam siostra napotkała.
1: Generalnie można powiedzieć, że są chyba troszkę dwa światy. Świat dużych metropolii i stolicy, która też wewnętrznie jest podzielona właśnie na ludzi zamożnych, bogatych, których stać na to, aby dzieci kształciły się w znamienitych szkołach. I jest bardzo duży świat osób, które walczą o przetrwanie, szukają pracy, stoją, jak w Ewangelii czytamy, aby ktoś ich najął.
0: Tak.
1: I często bywa tak, że do południa stoją, czy na przystankach, czy w jakichś miejscach zbiórkowych, gdzie podjeżdżają samochody, aby zabrać na plantację chociażby herbaty, czy innych, do podjęcia innych czynności, które sprawiłyby, że osoby mogłyby zarobić jakiś grosz na utrzymanie osobiste, czy swojej rodziny. Generalnie jest biednie. Kenia jest biednie, aczkolwiek Kenia jest też krajem, który jest odwiedzany przez turystów z zachodu. Mam tutaj na myśli Europę Zachodnią i kraje Ameryki. Z tego żyje Kenia. Myślę, od strony takiej turystycznej jest to dość duży dochód dla tego kraju, ale zrozumiała sprawa, że tym zajmują się poszczególne firmy i one z kolei, dość dobrze prosperując, mogą zapewnić też właściwe wynagrodzenie swoim pracownikom. Poza tym generalnie określiłabym jako dość biedny styl życia ludzi, takich codziennie spotykanych na ulicy, na bazarach, na rynkach. I niewielka grupa ludzi naprawdę zamożnych, ze znamienitym wykształceniem, kompetencjami, a także sporym majątkiem, który można podziwiać, jadąc ulicami, drogami Kenii.
2: Wracając, siostro, do studni, proszę mi powiedzieć, bo wy chcecie mieć swoją studnię, a jak daleko jest kolejna studnia, z której mieszkańcy korzystają?
1: W dzielnicy, w której chcemy założyć nasz obiekt dedykowany świętemu Benedyktowi, rzecz jasna, Benedyktyńskie Centrum Edukacyjne, tak chcemy to nazwać, każdy musi zadbać o swoją studnię. Albo nie ma czegoś takiego jak system miejskiej kanalizacji na przykład. Należy to wykonać we własnym zakresie, albo też dostarczać wodę ze zbiorników, które są zlokalizowane w ramach miejskiej infrastruktury, takiej, do której dojeżdża się i załadowuje się wodę do tanków, takich, które dowozi się potem ponownie na swoją posesję.
0: Tak.
1: Także różnie to wygląda, w zależności od tego, czy stać osoby na to, żeby wydrążyć swoją studnię, czy właśnie stać je tylko na to, żeby wodę przywieźć ze zbiorników miejskich. Różnie jest to rozwiązywane. Oczywiście w porze deszczowej, bo w pełni taka pora deszczowa jest, wtedy jest możliwość, aby przygotować sobie zapas wody i temu służą specjalne tanki, takie po 10 tysięcy litrów. Woda zbierana jest wówczas jako woda deszczowa, wykorzystywana do różnych innych czynności z takiego dnia codziennego, oczywiście nie woda pitna. I taki tank w ramach całej tej infrastruktury, którą przygotowujemy, mówiąc o studni, też planujemy założyć, abyśmy mogły odzyskać wodę, która jest nam podarowana z nieba.
2: U nas w Polsce też są takie studnie, no nie studnie, tylko takie możliwości, żebyśmy odzyskiwali wodę, właśnie deszczówkę. Proszę mi, siostro, powiedzieć, czy z tej waszej studni tylko wy będzie, jako wy będziecie korzystały jako centrum, czy to ktoś jeszcze inny?
1: Nie, to jest studnia na potrzeby tego obiektu i cały czas modlimy się, aby ta woda utrzymała się na tym poziomie, o którym wspomniałam, prawie 300 metrów, żeby była dostępna przez cały czas.
2: No tak, bo może poziom lustro wody może opaść i byście miały problem.
1: Dlatego została podjęta decyzja w czasie mojego pobytu, że obniżamy ten poziom, żeby w miarę do 100% pewność, że ta woda będzie, bo gdybyśmy zatrzymały się na 260, to może być różnie, o czym właśnie poinformowali nas sąsiedzi, żeby zwrócić na to uwagę i zabezpieczyć się na przyszłość, jeśli jest to tylko możliwe. Zatem idąc za tą sugestią sąsiedzką, rzeczywiście podjęliśmy decyzję o głębszym odwiercie.
2: trudne sprawy. Siostra na świeżo jest, jak porównuje siostra życie w Polsce do Kenii.
1: Jest to trudne do porównania. Myślę, że dobrym odniesieniem do tego pytania jest pobyt jednej z grup, bo wiele grup z Polski, które wybierają się jako wycieczki do Kenii, korzystając chociażby z wypoczynku na terenie oceanicznym, ale także po to, żeby być na safari, jakoś osoby wybierają też nasz dom dziecka, aby móc tam spotkać się z podopiecznymi i siostrami, z czego jesteśmy bardzo dumne i szczęśliwe i zawsze radośnie każdą grupę przyjmujemy. I myślę, że takim dużym sygnałem dla nas jest to, że kiedy osoby przybywają do tego domu dziecka, który jest pięknie przez siostry wyremontowany we współpracy z wolontariuszami, co ważne, jest odmalowany, zupełnie inaczej wygląda dziś niż w czasie, kiedy siostry przejmowały ten obiekt, dzięki życzliwości ludzi, dobrej woli, można było chociażby wymienić łóżka z metalowych na drewniane, wymalować ściany, przygotować stołówkę, żeby dzieci nie musiały siedzieć na chodniku i jeść posiłki, tylko że mogą usiąść przy stolikach i normalnie się najeść i napić. To osoby, które przybywają, mówią, szkoda, że nie ma tu moich dzieci, bo by zobaczyły, jak można żyć. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy schodzili do niższego poziomu funkcjonowania, ale żeby zobaczyć, że szczęście można przywracać, nawet jeśli nie mamy wielkich materialnych zasobów. Ważne, żeby starać się obdarzać życzliwością, miłością, nawet wtedy, kiedy jest bardzo biednie, skromnie, ale jeśli jest życzliwa atmosfera, to wszystko jesteśmy w stanie ponieść w życiu inaczej i przejść przez to życie pomimo wszystko z uśmiechem na twarzy.
2: Siostro, a co ma wspólnego święta Hildegarda z waszą teraz obecną sytuacją?
1: Hildegarda jest postacią wybitną i to przede wszystkim, co ma wspólnego, to, że była benedyktynką, o czym już wspominałam na początku. Zatem dynamika naszego życia opartego na regule świętego Benedykta, a przede wszystkim na liturgii i na Słowie Bożym, na lekcję Divina, jest tym, co jest punktem stycznym.
2: Ona też miała swoje trudy, miała w momencie, kiedy chciała dalej kontynuować rozwój jej zakonu, tak?
1: Tak, miała trudności, bo wiadomo, że w sytuacji, kiedy podejmujemy jakieś nowe wyzwania, są w związku z tym jakieś ograniczenia, trudy, no chociażby każdy, kto może remontował mieszkanie albo budował dom, ten wie, że wiąże się to z pewnym wysiłkiem, z pewnym trudem, z ograniczonością, że trzeba się bardziej zmobilizować i że czasem nie będzie łatwo. W takim etapie jej życia opuściło ją wiele sióstr, które nie były przygotowane na to, aby żyć w gorszych warunkach, zimnie i w trakcie trwającej budowy. Zatem przeżyła swoje, kiedy opuściło ją sporo sióstr, ale nie załamała się. Budując kolejny klasztor, bo wspólnota de facto po tym trudnym momencie i tak się rozwijała, co było znakiem opatrzności i tego, że jest to dzieło Boże, Hildegarda potrafiła rozwinąć tę swoją myśl, swoją wizję i być jej wierną. I myślę, że tutaj jest ten kolejny punkt styczny, kiedy myśląc o Kenii, mamy jeden dom, jedno miejsce posługi i mimo, że można powiedzieć po ludzku, w takich czasach, kiedy może grozi nam wojna, albo nie wiadomo co będzie, albo jest inflacja, że wy się tutaj podejmujecie takiego wyzwania i trudu, żeby coś nowego założyć, rozpoznałyśmy to jako potrzebę chwili, tak jak Hildegarda rozpoznała w swoim czasie, że drugi klasztor powinien powstać. I odpowiadając na potrzebę tej lokalnej społeczności dzieci i młodzieży w Kenii, chcemy wyjść do nich z wyciągniętą ręką, dzieląc się tym, co możemy, a możemy dać im przede wszystkim serce, przynieść Boga i podnieść ich poziom kształcenia na wyższy poziom, tak aby mogły pójść bardziej usamodzielnione w życie. I to jest ten punkt styczny z Hildegardą, która przecież też jako benedyktynka mniszka podejmowała wyprawy nazywane przez niektórych wyprawami misyjnymi, bo nie tylko, że głosiła orędzia, głosiła swoje nauczanie, ale także można powiedzieć, że podróżując konno do innych krajów, była w pewnym sensie misjonarką. I to jest kolejny punkt styczny z tą świętą, która jest doktorem Kościoła. Przypomnijmy, że to jest zaszczytny tytuł, którym obdarzono niewiele osób w ponad 2000 lat istnienia Kościoła. Tylko 4 kobiety, tak. Przy czym Hildegarda jest 4. kobietą i jeśli pamięć mnie nie myli, to tylko 36 osób w całej skali historii Kościoła ten znamienity tytuł nosi, a oznacza to, że to, czym żyła ta osoba, co pisała, co głosiła, jest w pełni ortodoksyjne, w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła, że to jest osoba, która święcie żyła. To jest drugi warunek. I kolejny, że należy do tego dziedzictwa, do tej spuścizny sięgać, ponieważ to, co zostawiła nam ta święta, w tym wypadku benedyktynka, ale w ogóle jako doktor Kościoła, oznacza, że wspiera nas to w drodze do osobistej świętości i pozwala podnieść nasz poziom funkcjonowania i życia z Bogiem na jak najwyższy i jak najbliższy ewangelicznemu ideałowi.
2: Myślę, że ona was teraz w ogromnym

0: Tak.
1: To jest to, do czego mamy dążyć, czyli do zjednoczenia z Chrystusem, bo On jest żywą wodą.
2: Siostra, ale tak na koniec, to takie moje spostrzeżenie, że jednak osoby, które mieszkają w Kenii, w tamtym obszarze, odwdzięczają się wam w ten sposób, że macie nowe powołania.
1: Ja myślę, że to jest dar Pana Boga.
2: Tak.
1: I to, co wspomniałam na początku, że ludzie obserwując, jeżeli wspólnota żyje Ewangelią, jeśli jest wzajemny szacunek i ofiarna praca ubogacona modlitwą, czyli to, co należy do natury benedyktyńskiego życia, ora et labora, módl się i pracuj, a Jan Paweł II dodał i nie bądź smutny,
0: to wszystko
1: owocuje właśnie tym, że Pan Bóg zechciał podzielić się swoją łaską i zaprosił do udziału w jego sprawach właśnie młode osoby w naszym zgromadzeniu.
2: Siostro, gdzie można znaleźć oczywiście informacje, my już umieściliśmy o zrzutce, ale czy na waszej stronie również można o tym poczytać, doczytać, znaleźć numer konta?
1: Tak jest. Wszystkie informacje są podane na stronie benedyktynki.pl, a także na Facebooku Benedyktynki OSB oraz Misję w Kenii, Benedyktynki w Kenii. Tam wszystkie na bieżąco informacje są udostępniane.
2: Dużo już zebraliście? Jaki długi czas już zbieracie, siostro? Połowę chociaż zebrałyście?
1: Nie, jeszcze nie. Zbiórka dopiero ruszyła właśnie po przyjeździe z Kenii, czyli to są niecałe dwa tygodnie. Oho. Ale mamy nadzieję, że na rocznicę powstania naszego zgromadzenia, która przypada 24 czerwca, może uda się sfinalizować ten etap.
0: No to jeszcze mamy trochę czasu.
1: Jeszcze chwilkę. Do 24 czerwca jesteśmy przy nadziei.
2: A później już nie? No nie.
1: Potem jeszcze tak.
0: Potem już siostry realizują.
2: Realizują.
0: Wiercą.
1: Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą wszystko się uda.
2: No jak takie już duże obiekty zaplanowałyście, to co tu do tego studnia? No to na pewno uda się, siostra.
0: Wierzymy to, że pomoc przyjdzie od Pana Boga.
1: Tak jest. Tak jest. Dziękujemy już teraz wszystkim ludziom dobrej woli, słuchaczom i innym osobom, które chciałyby wesprzeć to dzieło, któremu teraz dajemy wspólnie z wami początek.
2: A gdzie możemy siostry odwiedzić? Najbliżej Torunia?
1: Najbliżej Torunia myślę, że można odwiedzić nas w Gdańsku. Mhm. To jest stosunkowo niedaleko, nad samym morzem. Siostry benedyktynki, misjonarki mają potężne przedszkole na ponad 100 dzieci, a także żłobek, do którego mali milusińscy są przywożeni o wczesnych godzinach porannych i zabierani stosunkowo późno, bo około godziny 17. Piękna lokalizacja, piękny dom. Zapraszamy serdecznie, albo do Otwocka, to też niedaleko Torunia. Tu jest dom generalny sióstr benedyktynek, misjonarek. Serdecznie zapraszamy.
2: I stąd się łączymy.
0: Tak jest.
2: Naszym gościem była?
1: Siostra Blanka Szymańska, benedyktynka, misjonarka.
2: I myślę, że nie ostatni raz.
0: No pierwszy.
1: Mam taką nadzieję.
0: Pierwszy i nie ostatni, zawsze to mówimy, tak. Tak, moi drodzy, bardzo dziękujemy jeszcze raz siostrze Blance, a audycja będzie dostępna na naszej stronie internetowej w przeciągu kilkunastu minut w zakładce podcasty, a tymczasem zapraszamy Państwa do odwiedzenia też i sióstr oczywiście, ale i strony internetowej, tej, o której mówiliśmy, też znajdziecie informacje już niebawem na naszej stronie internetowej i na naszym radiowym Facebooku, no i oczywiście w audycjach, które na pewno jeszcze przygotujemy.
2: Z siostrą
0: Blanką.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i zapraszamy do Kenii, do Limuru, a potem do nowego naszego miejsca w diecezji Ngong, niedaleko stolicy Nairobi.
0: Czujemy się zaproszeni, siostro.
2: Trochę daleko. Jak długo siostra tam leci?
0: No właśnie.
1: Leci się stosunkowo krótko, tylko 11 godzin.
2: Oj.
1: Także jest to sprawna podróż w porównaniu chociażby do podróży do Brazylii, która zajmuje niemal dobę, licząc oczywiście z przesiadkami. Mhm.
2: To kiedy siostra...
0: To niedaleko.
2: To kiedy siostra teraz leci i zabiera nas jako Radio Kuropatwa?

0: To myślę, że zaplanujemy, spojrzymy razem w kalendarze, kiedy jest wolny termin i coś może wymyślimy.
1: Dobrze.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
3: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogo.

Tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą motokuropatwę. Tematem dzisiejszego piątkowego naszego spotkania będą silniki. Czyli taki temat roboczy od silników dwusuwowych po potężne silniki rzędowe, czy też w układzie V. Chociaż motoryzacja przechodzi ostatnio rewolucyjne zmiany, no takie wieści o rychłej śmierci silników spalinowych są oczywiście mocno przesadzone. Na razie wciąż napędzają one zdecydowaną większość samochodów jeżdżących po naszych drogach, po drogach całego świata i minie jeszcze wiele wiosen, lat, zanim zupełnie przestaniemy słyszeć ich charakterystyczny warkot. Jednak spalinowy silnik tłokowy, niejedno ma imię i nie tylko tłokowe, przedstawiamy zatem dzisiaj najpopularniejsze rozwiązania i ich rodzaje. Taka podstawowa wiedza jest następująca. Silniki spalinowe to konstrukcje, których zasadniczym zadaniem jest zamiana energii cieplnej powstałej wskutek spalania paliwa na pracę mechaniczną. Możemy podzielić je na trzy typy: silniki tłokowe, silniki turbinowe i silniki odrzutowe. Do napędu samochodów wykorzystuje się przede wszystkim te pierwsze i to dzisiaj nimi się właśnie zajmiemy. Silniki turbinowe były też wykorzystywane w samochodach testowych, ale no na razie ta technologia się nie przyjęła ze względu na chociażby zbyt duże zużycie paliwa. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowym elementem silnika tłokowego jest ruchoma część komory cylindra, czyli tłok. Tłoki nie występują samotnie, choć mogą być silniki jednocylindrowe, tylko że w samochodach są bardzo, bardzo rzadko stosowane. W zależności od liczby cylindrów jest ich kilka lub nawet kilkanaście. Zasadniczo im więcej tych zespołów, czyli tłok cylinder, tym praca silnika staje się równiejsza, drgania są lepiej tłumione, dźwięk jest jakby szlachetniejszy, silnik ma wyższą kulturę pracy. Z kolei im większa pojemność cylindrów, tym większy potencjał dynamiczny silnika, ale jednocześnie wzrasta zużycie paliwa. Kryteria podziału silników tłokowych są także wielorakie. Najważniejszy, uwzględniający sposób zapłonu mieszanki paliwowej, jej rodzaj dostarczanego paliwa, to podział na silniki z zapłonem iskrowym, czyli tak zwane silniki ZI, czyli silniki benzynowe, i silniki z zapłonem samoczynnym ZS, czyli tak zwane diesle. Ze względu na cykl pracy możemy wyróżnić silniki czterosuwowe oraz dwusuwowe. Konstrukcyjnie kluczowy jest także podział uwzględniający układ cylindrów. Wyróżniamy wtedy m.in. silniki rzędowe, widlaste, przeciwsobne, czyli tak zwane boksery. Kiedyś były używane w niektórych pojazdach silniki typu lotniczego, czyli tak zwane silniki gwiazdowe. Biorąc zaś pod uwagę sposób pracy elementu roboczego, możemy, a w zasadzie warto wspomnieć o silniku z tłokiem obrotowym, czyli tak zwanym silnikiem wankra. Silniki różnią się także sposobem chłodzenia. Może być on pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, tutaj coraz mniej popularny, czyli po prostu silniki chłodzone powietrzem. W klasycznym silniku spalinowym tłok porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym w wyniku powstawania wysokiego ciśnienia w cylindrze podczas spalania mieszanki paliwowej. Kształt tłoka jest idealnie dopasowany do kształtu cylindra, a jego ruch zachodzi w poziomie zależnym od ułożenia cylindra, o czym opowiem troszeczkę dalej. Tłok, z reguły wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego, jest połączony za pomocą sworznia z korbowodem, który przenosi pracę tłoka na wał korbowy, potem na koło zamachowe, skrzynie biegów i w ostateczności na koła pojazdu. Ruch tłoka w zakresie pomiędzy jego maksymalnymi, tak zwanymi martwymi położeniami,
nazywamy SUV-em. Ale nie samochodem SUV-em, tylko SUV pracy silnika. A jeden cykl pracy składający się z czterech faz, czyli ssania, sprężania, pracy i wydechu, może odbywać się w czasie czterech albo dwóch SUV-ów. No stąd mamy silniki czterosuwowe i dwusuwowe. I stąd wynika jeden właśnie ze wspomnianych wyżej podziałów silników na silniki cztero i dwusuwowe. Każda faza pracy silnika bierze nazwę od odpowiedniego procesu zachodzącego w komorze spalania, czyli przestrzeni ograniczonej górną powierzchnią tłoka, ścianami cylindra i na górze głowicą. Czyli mamy, tak jak wspomniałem, ssanie, zasysana jest mieszanka paliwowo-powietrzna, tłok opada w dół, przesuwa się w dół cylindra, zasysa, później jest sprężanie, tłok tą mieszankę spręża, przesuwając się do góry, mamy pracę, tam na górze przy maksymalnym sprężeniu następuje iskra elektryczna, praca, czyli ta mieszanka wybucha, tłok obniża się znowu na dół i wydech, czyli mamy już ten proces spalania, po procesie spalania spalone gazy są usuwane na zewnątrz cylindra i proces się powtarza. W silniku czterosuwowym w czasie suwu ssania tłok porusza się w dół, powstaje podciśnienie, a przez otwarty zawór dolotowy dostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna lub powietrze. Następnie dochodzi do zamknięcia zaworu dolotowego, a tłok zaczyna poruszać się do góry. Rozpoczyna się suw sprężania, podczas którego mieszanka zostaje sprężona, czyli tak ściśnięta. Tuż przed osiągnięciem przez tłok górnego martwego położenia i przy najwyższym możliwym do osiągnięcia ciśnieniu następuje zapłon mieszalki przy udziale iskry lub samoczyny w silnikach diesla, a wybuch odpycha tłok w dół, rozpoczynając suw pracy. Ruch posuwisto-zwrotny tłoka zostaje zamieniony na ruch obrotowy wału korbowego, który wytwarza moment obrotowy. Uzyskujemy w ten sposób energię zdolną poruszyć nasz samochód. Jak wiadomo, każdemu spalaniu i eksplozji towarzyszy dym. W naszym przypadku część mieszanki paliwowej zmienia się w spaliny, których trzeba się pozbyć. Dzieje się to podczas suwu wydechu właśnie tuż przed osiągnięciem przez tłok dolnego martwego punktu. Następuje otwarcie zaworu wydechowego, a poruszający się w górę tłok wypycha spaliny z cylindra. Następnie tłok cofa się i cały cykl się powtarza. To silniki czterosuwowe. Silnik dwusuwowy to taka sprytna konstrukcja, w której tłok wykonuje tylko dwa suwy pracy na wszystkie fazy pracy silnika. Jest to możliwe dzięki temu, że procesy zasysania mieszanki i usuwania spalin odbywają się z wykorzystaniem zmian ciśnienia w cylindrze i nie wymagają osobnych ruchów tłoka, który notabene pełni jednocześnie funkcję zaworów. Cylinder dwusuwu prócz kanału ssawnego, czyli ssącego i wydechowego, ma dodatkowo kanał przelotowy, tak zwany międzykomorowy. Kanał ten pełni dwojaką funkcję. Podczas pierwszej fazy suwu sprężania do komory roboczej cylindra przedostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna, uprzednio zgromadzona w przestrzeni korbowej silnika, której zadaniem jest przepłukanie komory i jednocześnie wypchnięcie z niej spalin poprzez kanał wylotowy. Tego w silnikach czterosuwowych nie ma. Komora korbowa nie uczestniczy tam w ogóle w spalaniu. Tutaj tak. Poruszający się dalej do góry tłok w końcu ustawia się w taki sposób, że zamyka kanał wydechowy i międzykomorowy, ale otwiera znajdujący się niżej kanał ssawny, przez który do przestrzeni korbowej silnika napływa świeża porcja mieszanki paliwowo-powietrznej. Potem mamy zapłon i suw pracy, w czasie którego tłok silnika, poruszając się w dół, odsłania kanały przelotowy i wydechowy. Potem znowu tłok rusza do góry, dzięki czemu ponownie mamy fazę przepłukiwania komory roboczej i wypchnięcia spalin. Pierwsze silniki dwusuwowe pojawiły się jeszcze przed II wojną światową, głównie za sprawą
niemieckiej firmy DKW. Ale szczyt ich popularności przypada na lata 50. i 60. XX wieku. Bardzo popularne były m.in. w Japonii, gdzie z powodzeniem napędzały tamtejsze samochody. Najdłużej, bo aż do lat 80. stosowano je w Polsce i w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Czyli samochody chociażby Syrena, czy też Wartburg, Trabant. Główną zaletą takich jednostek była prosta konstrukcja, brak rozrządu, zaworów, miski olejowej, a co za tym idzie, łatwość napraw. Ale takie silniki dwusuwowe były stosowane także chociażby właśnie w samochodach DKW, Auto Union, również szwedzki Saab korzystał z silników dwusuwowych na początku. Silniki te mają także większą moc w porównaniu do silników czterosuwowych o tej samej pojemności skokowej i są dużo lżejsze, bo nie ma zaworów, nie ma rozrządu, prosta konstrukcja. Jednak lista wad jest jednak dłuższa. Należą do nich m.in. znacznie krótsze przebiegi między naprawami, niższa sprawność wynikająca chociażby z potrzeby przepłukiwania mieszanką, co zwiększa straty paliwa, konieczność dolewania oleju do paliwa, aby uchronić silnik przed zatarciem, ponieważ stosuje się tutaj łożyska kulkowe, jeśli chodzi o wał i są one smarowane mgłą, tą olejem rozpuszczonym w mieszance. Konieczność dolewania oleju, to już mówiłem. Niska kultura pracy, wspomniany już drażniący zapach spalin, a gwoździem do trumny dwusuwu w samochodach były coraz bardziej wyśrubowane niestety normy czystości spalin. Silniki czterosuwowe, mimo że znacznie bardziej skomplikowane konstrukcyjnie od dwusuwowych, dały producentom samochodów większe możliwości rozwijania nowoczesnych napędów. Chwilka przerwy. Chris Cornell, You Know My Name, to temat z filmu Casino Royale. A my wracamy do naszego programu. Iskra i samozapłon. Co lepsze? Czy silniki benzynowe, czy silniki diesla? To rozróżnienie jest przywoływane najczęściej. Podstawowa różnica pomiędzy nimi wynika z zastosowania innego paliwa, czyli benzyny albo oleju napędowego. Choć oba to pochodne ropy naftowej. I tutaj rodzaj paliwa nie jest oczywiście żadnym widźmisie konstruktorów, ale pozostaje zdeterminowane przez sposób zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej, który w dieslu i w benzynie jest zupełnie inny. Pierwszy silnik benzynowy o zapłonie iskrowym skonstruował w 1876 roku niemiecki wynalazca Nikolaus Otto. Ogólna zasada działania takiego silnika jest bardzo prosta i w zasadzie nie zmieniła się do dzisiaj, o czym już mówiliśmy. Zapłon sprężonej mieszanki realizowany jest za sprawą iskry wywoływanej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej przez impuls elektryczny. Za dostarczenie prądu odpowiada oczywiście układ zapłonowy. Działanie silników o zapłonie samoczynnym, czyli silników diesla, jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Dlaczego zatem skonstruowany w 1892 roku przez niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesla silnik notabene na podstawie wcześniejszego patentu opracowanego przez naszego rodaka Jana Nadrowskiego, który po prostu nie miał pieniędzy, żeby wydrożyć ten patent, a tak mielibyśmy silniki Nadrowskiego, stał się konstrukcją konkurencyjną dla silnika benzynowego. Już sam inżynier Otto stwierdził, że sprawność silników rośnie wraz ze wzrostem stopnia sprężenia. Mieszankę paliwa i powietrza, którą możemy zapalić przy pomocy iskry, jesteśmy w stanie sprężyć tylko do pewnego, niestety dość niskiego stopnia, bo inaczej szybko nastąpi samozapłon. Marnuje się w ten sposób sporo energii. Pomysł Nadrowskiego i diesla był taki, żeby sprężać samo powietrze, a gdy tłok osiągnie niemal górny martwy punkt, pod bardzo wysokim ciśnieniem wtrysnąć porcję paliwa.
Nie mogła być tu jednak benzyna, ale paliwo o zdecydowanie wyższej temperaturze samozapłonu, które tak jakby pozwoli wykorzystywać potencjał wysokiego ciśnienia. I dlatego do baku diesli wlewa się olej napędowy. Stopień sprężenia w silnikach diesla mieści się zazwyczaj w przedziale od 16 do 25, podczas gdy we współczesnych benzyniakach zwykle od 9 do 12. I dlatego te pierwsze nazywane są silnikami wysokoprężnymi. Diesel ma dużo wyższą sprawność, wyższy moment obrotowy, mniej pali, a przed laty był niemal bezawaryjny. Ostatnio jednak szara przychyliła się w stronę benzyniaków, ponieważ rosnące wymagania ekologiczne sprawiły, że diesle stały się bardziej skomplikowane i podatne na poważne usterki. Dlatego więc mimo tylu przewag silnik wysokoprężny nie odesłał jeszcze silnika iskrowego do lamusa. A dlaczego? Ano dlatego, że silnik benzynowy miał i ma nadal wiele atutów. Łatwy rozruch bez względu na porę roku, łatwość uzyskania wysokich obrotów, większa moc, liniowość momentu obrotowego, dość prostą konstrukcję układu zasilania, wspomnianą wyżej awaryjność, niższą, wyższą kulturę pracy, jak wiadomo, diesle charakterystycznie i głośno terkoczą. I inżynierowie od dawna starali się również odnaleźć jeden ze świętych grali motoryzacji, czyli skonstruować, w cudzysłowie oczywiście mówię święty grali, czyli skonstruować silnik, który połączy pozytywne cechy obu najpopularniejszych silników, choć dotychczasowe efekty okazały się mizerne. Kolejne próby są nadal podejmowane, a najnowszą konstrukcją tego typu silnika jest silnik Skyactiv X Mazdy chociażby. Zastosowano w nim nowatorską technikę, zapłon samoczynny sprężonej mieszanki sterowany iskrą. Czy to działa? Opinie są niejednoznaczne. Skyactiv X pracuje bardzo kulturalnie, pali niewiele, ale niestety nie osiąga dynamiki obiecywanej przez inżynierów Mazdy. A teraz inna sprawa, czyli rzędowe, widlaste, boksery czy obrotowe. Jednym z najistotniejszych kryteriów podziału silników tłokowych jest rozróżnienie uwzględniające liczbę i układ cylindrów. Wystarczy zerknąć na katalogi producentów. W specyfikacjach aut znajdziemy takie określenia jak silniki R4, V6, R6, V8, V12. Niektórzy chwalą się bokserami. Wśród aut używanych można także znaleźć tajemnicze wankle, silniki, no nawet 16-cylindrowe. Dlaczego konstruktorzy silników nie trzymają się jednego sprawdzonego rozwiązania, ale od lat w tak zróżnicowany sposób układają cylindry, dodatkowo żonglując ich liczbą? Wyzwaniem zawsze było odpowiednie wyrównoważenie silnika tłokowego. Niestety ruch posuwisto-zwrotny tłoków i taki sam ruch korbowodów w przeciwnej płaszczyźnie generują spore, wyraźnie odczuwalne wibracje. Zresztą taką cechą każdego silnika czterosuwowego jest tendencja do nierównej pracy, spowodowana różną szybkością suwów w zależności od fazy pracy. Oddzielna kwestia to oczywiście odpowiednie dopasowanie silnika do modelu samochodu i jego przeznaczenia. Inne wymagania są stawiane wobec małego silnika auta miejskiego, a inne wobec mocnej jednostki sportowej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tak zwany silnik rzędowy, w którym tłoki są ustawione w jednym rzędzie i poruszają się pionowo. Trzycylindrowy silnik rzędowy oznaczamy wtedy symbolem R3, czterocylindrowy R4, sześciocylindrowy R6, pięciocylindrowy R5. Te ostatnie, R6, to przedostatnie, są prawie w pełni wyrównoważone i pod względem kultury pracy to jedno z najlepszych rozwiązań. Niestety, rzadko się je stosuje, głównie ze względu na fakt, że takie silniki są po prostu długie i trudne do zamontowania we współczesnych autach. Jednym z nielicznych producentów, który wciąż ma takie jednostki w ofercie, jest na przykład BMW.
Z rzadka można jeszcze trafić na silniki pięciocylindrowe R5, choć to także bardzo dobre silniki, brzmią rasowo, imponują osiągami i są mało awaryjne. I tu przyznam, że taki silnik właśnie w samochodzie mam, R5, rzeczywiście znakomity silnik, z tym, że ten w moim akurat ma dodatkowy wałek wyrównoważający, który napędzany jest łańcuszkiem od wału korbowego i obraca się w przeciwnym kierunku do ruchu wału korbowego, stabilizując go, wyrównując jego pracę. To właśnie dlatego ten wałek wyważający jest, bo nieco trudniej je wyrównoważyć niż R4 i R6. Trudniej zmieścić poprzecznie w komorze silnika, a zbyt duża pojemność, zazwyczaj około 2,5 litra, to rzeczywiście tak jest, przekłada się na wyższe spalanie, przez co trafiają na czarną listę ekologów niestety. Na rynku dominują silniki rzędowe z 4 cylindrami, chociaż ostatnio coraz częściej wypierane są przez 3 cylindrowce, szczególnie wśród aut miejskich i kompaktowych. Jednak kultura pracy silników 3-cylindrowych jest stosunkowo niska, ale łatwiej spełniają one wyśrubowane normy związane z ekologią, zaś wyposażone w turbosprzężarki zapewniają wystarczającą dynamikę. A to, że najprawdopodobniej większość z nich nie grzeszy trwałością, takie czasy. Takie czasy. Na szczęście nadal produkuje się auta spalinowe, które mają imponować osiągami i dynamiką, a w takich przypadkach bez dużej liczby pojemnych silników trudno się obejść. Trudno jednak wyobrazić sobie silnik z 8 lub 12 tak zwanymi garami w rzędzie, chociaż takie silniki produkowano chociażby przed II wojną i po II wojnie światowej. Dlatego wymyślono silniki widlaste, w którym cylindry ustawione są w dwóch rzędach pod kątem 90-60 stopni, ale napędzają jeden wspólny wał korbowy. Tak zwane V-ki są znacznie krótsze od rzędówek, zwykle lepiej wyrównoważone, charakteryzuje je także piękne brzmienie. Oczywiście nie ma nic za darmo. Taka konstrukcja potrzebuje choćby dwóch głowic, skomplikowanego rozrządu czy osobnych kolektorów wylotowych dla każdego rzędu cylindrów. Istnieje także hybryda obu rozwiązań, czyli tak zwany silnik widlastorzędowy, typ VR to się mówi. To w zasadzie silnik widlasty, ale o małym kącie rozwidlenia od 10 do 22 stopni, dzięki czemu wystarcza mu tylko jedna głowica i można go umieścić poprzecznie w aucie z przednim napędem. To bardzo rzadko spotykany silnik. Kiedyś stosował go na przykład koncern Volkswagena w modelach Passat, Golf i Corrado. Ciekawą konstrukcją są silniki przeciwsobne, czyli tak zwane boksery, najczęściej spotykane w autach Subaru i Porsche, a dawniej były stosowane także w Alfach Romeo, Lanciach, Citroenach, czy chociażby w popularnym Volkswagenie Garbusie czy Citroenie 2CV. W układzie tym tłoki pracują parami, wykonują ruch dokładnie w przeciwne strony. Przypomina się to tak zwane boksowanie, stąd nazwa bokser, a płaszczyzny, w których poruszają się, rozchylone są o 180 stopni na tym samym poziomie, co umieszczony centralnie wał korbowy. Siły bezwładności boksującej się pary tłoków samoistnie się równoważą, dzięki czemu układ korbowo-tłokowy pracuje bardzo równo, przekazuje mało drgań, a opory w każdym razie w zakresie obrotów są niewielkie, co pozytywnie wpływa na dynamikę takiego silnika. Boksery są sztywne, lekkie, bo kadłub jest z reguły z aluminium, brak dodatkowych elementów wyważających, zajmują mało miejsca, są płaskie, co pozwala zainstalować się w jak najniższej komorze silnika. Pozytywnie wpływają one na rozkład masy i stabilność auta. Silnik przeciwsobny wyróżnia się także oryginalnym brzmieniem. Nie ma jednak oczywiście róży bez kolców, bo boksery szczelnie wypełniają przestrzeń między podłużnicami. Niemal każda czynność serwisowa jest bardzo skomplikowana. Dodatkowo
głowica, wałek rozrządu, uszczelki i uszczelniacze są zdublowane, a łańcuchy lub paski rozrządu są długie, co wymaga zastosowania wielu rolek. Chwilka przerwy. To Sheryl Crow i kolejny utwór z filmu Jutro nie umiera nigdy. Temat z filmu z Jamesem Bondem. Jest jeszcze jeden diametralnie odmienny od reszty rodzaj silnika. Silnik Wankra. Wymyślił go niemiecki konstruktor Felix Wanker już w 1929 roku, ale pierwszy prototyp powstał dopiero 28 lat później. Zasada działania Wankra jest genialna w swojej prostocie. W silniku tym pojedynczy tłok, czyli tak zwany rotor w kształcie trójkąta o zaokrąglonych, zaoblonych bokach nie wykonuje ruchu posuwisto-zwrotnego lub boksującego, ale obraca się ruchem wirowym. W pojedynczym eliptycznym cylindrze pod wpływem ciśnienia gazów powstałych w procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Zewnętrzna powierzchnia tego rotora jest wyposażona we wgłębienie, które ze ściankami cylindra tworzy komorę spalania. Rotor od środka ma nacięte uzębienie, które współpracuje z kołem zębatym osadzonym na wale w korpusie silnika. W czasie jednego obrotu wału silnik wykonuje aż 4 cykle pracy. Ssanie, sprężanie, pracę oraz wydech. Wszystkie te procesy dzielą się w komorach tworzonych w trakcie obrotu rotora. Na każdy rotor, obrót rotora, wał mimośrodowy obraca się 3 razy. Taka konstrukcja sprawia, że silnik osiąga bardzo duże prędkości obrotowe, od 9 do 10 tysięcy obrotów na minutę, zatem cechuje się wysoką sprawnością mechaniczną. No, mamy też inne zalety. Silniki Wankra składają się z minimalnej ilości elementów, są bardzo lekkie, pracują cicho, ponieważ nie mają hałaśliwych zaworów, a jednocześnie wytwarzają absolutnie niepodrabialny sportowy dźwięk. Są świetnie wyważone i pozwalają osiągnąć niespotykany w innych konstrukcjach poziom kultury pracy. Niestety mają także kilka poważnych wad. Wymagają rozbudowanego układu chłodzenia. Ich cechą charakterystyczną wynikającą z konstrukcji jest tak zwane branie oleju. Problemem pozostaje skuteczne uszczelnienie pomiędzy tłokiem a cylindrem, szybko się zużywające. No i silniki wymagają praktycznie dzięki temu co 100 tysięcy kilometrów generalnego remontu. Są również bardzo paliwożerne. Wankle najdłużej i z największą determinacją stosowała Mazda. Dawniej można było je spotkać również w samochodach NSU, a także w słynnym prototypie Mercedesa C111. No i ostatnią linią podziału silników, którą dzisiaj omówimy krótko, w której chciałem wspomnieć, jest ich sposób chłodzenia. Sprawność silników samochodowych jest mało imponująca. Maksymalnie sięga około 45%, a zwykle pozostaje dużo niższa. Co się dzieje z resztą energii, albo prościej, z wytworzonym ciepłem? Częściowo ucieka wraz ze spalinami, ale około 1 trzeciej jest odprowadzane przez układ chłodzenia. Najczęściej stosuje się dwa systemy. Pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, w którym kluczową rolę odgrywa powietrze. Zadaniem, tak czy inaczej, obu układów jest nie tyle wyłącznie chłodzenie, co utrzymanie najbardziej optymalnej temperatury pracy silnika. W układzie bezpośrednim powietrze owiewa rozgrzany silnik, a konkretnie cylindry i głowice, obniżając jego temperaturę. Tak były niegdyś chłodzone silniki zarówno Porsche 911, Garbusa, czy chociażby naszego Malucha, czyli Fiata 126P. Układ tego rodzaju jest dość prosty, nie ma elementów, które są niezbędne przy wykorzystywaniu cieczy w rodzaju chłodnicy czy pompy wody i dość niezawodny. Niezbędne staje się za to odpowiednio gęste użebrowanie silnika, głowicy szczególnie. Zwykle stosuje się także wloty do karoserii kierującej strumień powietrza na najbardziej
nagrzewające się elementy, a niejednokrotnie montuje dodatkowe dmuchawy. Układ bezpośredni sprawia, że silnik szybko się nagrzewa, a co za tym idzie, wolniej zużywają się niektóre jego elementy. Pozostaje jednak niemal bezobsługowy. Chłodzenie nie jest jednak tak skuteczne jak za pomocą cieczy. Temperatury obiegu są wyższe, co sprzyja występowaniu spalania stukowego. Większe są także wahania temperatury samego silnika. Aby temu zapobiec, ustawia się niski stopień sprężania, przez co wydajność takich silników staje się ograniczona. Zresztą silniki tak zwane powietrzne są też głośne. Dzisiaj obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest układ pośredni, czyli nazywany tak, ponieważ ciecz jest pośrednikiem między silnikiem oddającym ciepło, a powietrzem, które ją schładza w chłodnicy naturalnie albo dodatkowo w sposób wymuszony wentylatorem. W pośrednim układzie chłodzenia stosuje się dwa obiegi, mały i duży, ze sporą liczbą podzespołów. To chociażby chłodnica, termostat, wentylator, czujniki temperatury, pompa wody, zbiornik wyrównawczy, nagrzewnica. Dodatkowo w bloku silnika w pobliżu najbardziej nagrzewających się części wydrążone są kanaliki, którymi krąży ciecz chłodząca. Wydajność silników chłodzonych cieczą jest wyższa niż chłodzonych powietrzem i pracują one dużo ciszej. Łatwiej jednak w nich o usterki ze względu na skomplikowanie układu, no i chociażby wycieki cieczy chłodzącej.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten, pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, zaprosiłem, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat, no to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce. Nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Amper, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego, o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii, takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak. Z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, w jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę o to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. Żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5000 abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5000. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy, ile udało się, zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam, z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 000. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. A no dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Chamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier, kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej, i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. No ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki, poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Sułowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego, Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku. Cały czas PTR nadaje z kłopotami. I to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo. To ja pokażę. Tak były robione konie. A no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio, dopiero 18 kwietnia 26 roku. Czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze speakerami już nie. Pierwszą speakerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o. Teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały, i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji, właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1, tam gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Wittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwu... A! Proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem, jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda? Jakie to przekonujące. Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa. To był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30., no wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową, przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać wybitna, dr Jan Żabiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Żabiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga, ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście, no Pani Profesor jest bezbłędna, no. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim. Całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące, chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia. Uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili. Ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 35 chyba roku. W 35 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, to znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 28 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 30 roku stacja we Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię wyłączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj, proszę Państwa, ale Polskie Radio.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna. Wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego. Uruchomiono tę stację 120-kilowatową. Wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki runął maszt w Konstantynowie koło Gombina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu Czesława Halskiego. I to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, rzeczą odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko, szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No. No dobrze, proszę Państwa, to tak, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn. Proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
4: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
1: O. Więc no właśnie, pierwszy dyrektor programowy opowiada,
4: musiałem
1: jak to powstało.
4: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy
1: tak
4: bardzo
1: jest.
4: Skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
1: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio. Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być

0: go posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
1: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w Słowniku Pisarzy Polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładnie mówi o profesorze.
1: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żaplińskiego.
1: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
2: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
3: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
4: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
3: Ofiarować w ramach mostu.
4: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
3: Teraz nie będę się bał.
4: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
3: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
4: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był posałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może trąba. No niech będzie trąba, tak? Dobrze, Piłsudski trąba. Proszę Państwa, teraz tak, to są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w takiej wersji, ja się przejaźniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku i mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
5: Państwu. Tu Warszawa, Państwu. Program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie relacji z Krynicy redaktora
0: nie, to
5: Bogdana.
0: Nie, to nie, nie, nie, nie. To jest trąba, tak.
6: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy,

0: вовсе нет места и дивной ситуации, которую нагле глаз пана Пилсудского все знаете. Воображал совет он забавном хвиле, где я здесь ананас корбал на кренте, сутка на тисне, якось пломба замест мне гадать засне. Пусть ты смех мне бежит, же этот бедный мой глаз оде мне отделенный, часто он нагле быть моим властностью, не належу ж не им до кого, и не им до чего, до тромбы, чи до якоби секцийного толожества. Найзабавнейшим скидно клысь, же тиди мне ж не бенде, глот пана Пилсудского скидованным бенде за все гроши. Здесь на ярмарках, правильно пункты, як перники, правильно лупы, як яси цукерки.
1: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia, pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, no, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski. To nie jest powszechnie znane. Ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci oddawali przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle. W Radomiu prowadził zakład. Teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
0: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł, Jój nie jego ręką wytworzone na naszym podole płaci. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jaki wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczność, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywą niebożą.
1: Nie za głośno, bo państwo...
0: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem jest praca. praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
1: Praca serc, mózgów, mięśni.
0: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym...
1: Czyli badania interdyscyplinarne.
0: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę? I minister rządzący kraju...
1: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
0: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
1: Dobrze. Proszę Państwa. Więc teraz tak. Ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co? Możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty. Piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
2: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Dajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzińskiego.

0: Povedz mi, co staré chcel Tvoňču?
1: Čečo, na sumnení si môjim, že direktor Šírka dostal.
0: Co, co je starého?
1: Un przyjmuj nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz,
2: jak budujesz
1: plecy, wali się, nie boisz. Popsa-sa, grunt protega, już ty na nim ulega, grunt sit was i ulega, a reszta ty...
2: No widz, słyszą państwo, tak to się, tak, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to... tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno, Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno.
4: Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
5: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
6: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę. Najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski Wigura Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić no, z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii, Skarżyński, Bajan w 34 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 35 roku? No, może pan puści.
7: W
2: Znają Państwo, legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, no Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak. To Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
7: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja bawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
7: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
8: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
9: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker. Ja znam jego syna, Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie. Natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
10: Wskazali się przewodni ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoich sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
11: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio, ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku. To było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
12: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów. Do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego synu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
10: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot, wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę państwa! Hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę! I za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle, kobieta znowu, złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie, wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani, zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać, Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało, później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata, Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą no, chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
13: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekund. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie, moi drodzy,
2: to będzie skandal. Tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
13: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Lucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki, wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki, a końcem wchodzenia do rzeki, ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest, moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę. Jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym momencie, musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia, to są nasze jakieś zapiski, ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? Z rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać
po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało. I określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii. Dlatego, że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym, jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do pół sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do pół sekundy informację, kiedy jest południe. I ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar, czyli na przykład tylko obracającą się Ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich wskazuje lepszy, dokładniejszy czas. Jedyną metodą jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określaniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesileniami, z równonocą i tak dalej.
znalezisko sprzed 4,5 tysiąca lat w Saksonii, taki dysk z nerby. To jest dysk o tej mniej więcej średnicy, metalowy z inkrustacjami złotymi. Najprawdopodobniej zawiera podobne informacje. Sądzi się, że te fragmenty, te łuki na jego obrzeżu odpowiadały drodze Słońca po przesuwaniu się punktów zachodu i wschodu Słońca po horyzoncie w ciągu roku i tak dalej. Zegary słoneczne były wynalezione w Egipcie i znane od bardzo, bardzo dawna temu. Również w Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi i co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami. To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj, to jest ten fioletowy element i przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy, jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku, ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania będą nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczała nas z baterii elektrycznej, ale jednocześnie fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok. To zależy od zegara. I wreszcie no, potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się, jak ktoś nam powie, no w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle razy. To nie wiemy. Trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do definicją sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,556,925 przecinek jeszcze coś tam, część roku tropikalnego 1900 i co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań
atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca, jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne i katastrofa wynikała z błędów w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika i długość geograficzna, czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk. Teraz zaczynają się schody, bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, a więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo. I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez Słońce i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby.

morzach i to ona dyktowała warunki. Tak więc zgodzono się w końcu, po latach walk i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy, że na przykład moment górowania Słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód, czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej jedna godzina, to jest dokładnie jedna godzina różnicy czasu astronomicznego, wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedynii nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie? No tylko w taki sposób, że zabieramy, wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez długość, przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej. Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny, przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi i można go zobaczyć w muzeum, w obserwatorium w Greenwich. Podobnie jak po wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina
różnicę czasu

astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny. I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. Kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było te powiedzieć tak, w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić w Anglii. Anglia była pierwszym krajem, gdzie wprowadzono tak zwany czas strefowy. A potem na mocy międzynarodowych porozumień rozciągano to na różne kraje. Oczywiście z powodów praktycznych granice tych stref czasowych, bo idealne strefy czasowe to by były takie, że bierzemy południk zerowy, południk wschodni 15 stopni, 30, 45 i różnice są o jedną godzinę. Ale to byłoby niepraktyczne. Dopasowano granice stref czasowych do granic krajów. Oczywiście od tej reguły są, i proszę zwrócić uwagę, niemal cała Europa od Bugu aż po kraj Basków jest jedną strefą czasową. Chociaż fizyczne różnice czasu to są pewnie 2,5 godziny albo coś takiego. Oczywiście z wyjątkami. Anglicy muszą mieć swój czas. Proszę dalej zwrócić uwagę. Rosja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stref czasowych. Stany Zjednoczone bez Hawajów i bez Alaski to są cztery strefy czasowe. Ale na przykład Chiny, które rozciągają się bardziej niż Stany Zjednoczone, postanowiły z powodów politycznych i symbolicznych utrzymać na całym terytorium Republiki Chińskiej ten sam czas. Dalej, Indie wyłamały się i mają Indie i Nepal mają czasy różniące się od sąsiednich czasów strefowych, bodajże w jednym przypadku o 45 minut, w drugim przypadku o pół godziny. Chodziło o podkreślenie własnej niezależności. Nie będzie nam nikt mówił, która jest godzina. Sami wiemy. Tak więc strefy czasowe to jest wynalazek dopiero z końca XIX wieku. Proszę Państwa, systemy czasu. No, już widzimy potrzebę koordynowania czasu wewnątrz strefy czasowej, ale widzimy też potrzebę koordynowania czasu pomiędzy strefami czasowymi, koordynowania czasu w skali globalnej. Otóż na początku, w pierwszej połowie XIX wieku nie było czasu uniwersalnego. Prace zaczęły się dopiero w połowie XIX wieku i w 1884 roku wprowadzono pojęcie czasu GMT, Greenwich Mean Time. Jak słuchacie radia BBC, to jest taki sygnał charakterystyczny, pum, pum, pum, a potem jest this is London, it's 9 p.m. GMT. To jest właśnie ten czas Greenwich. Co to znaczy średni czas Greenwich? To jest czas, to jest czas astronomiczny, a więc wyznaczany na podstawie ruchu obrotowego Ziemi. Tyle, że Ziemia nie jest bryłą sztywną i obraca się raz szybciej, raz wolniej. Oddziałuje z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. Sama skorupa Ziemi przecież się trzęsie. Wewnątrz płaszcz Ziemi jest plastyczny, masa ulega przesunięciu. To wszystko wpływa na precyzyjne pomiary czasu związane z obrotem Ziemi. A więc ten czas produkowany przez astronomów w Greenwich to jest uśredniony czas. Uśredniamy te wszystkie zjawiska minimalnego przyspieszania i spowalniania ruchu obrotowego Ziemi i produkujemy taki uśredniony czas. I to jest ten czas Greenwich, który obowiązywał w skali światowej do 1972 roku. Od 1972 roku
tym światowym czasem jest UTC, Universal Time Coordinated. Skąd się ten czas bierze? Mówiąc o dokładności zegarów, mówiłem, że trzeba porównać wskazania zegarów. 2, 3, 5, 50. Żaden zegar nie jest idealny. Otóż ten czas globalny, uniwersalny, jest produkowany przez około 230 zegarów, znajdujących się w około 50 laboratoriach na całym świecie, w których to znajduje się kilkaset, właśnie te ponad 200 zegarów, z których większość to są zegary atomowe różnych typów, ale nie tylko, są tam również zegary kwarcowe. Jest tam nawet kilka zegarów wahadłowych. Dlaczego? Zegary atomowe mają są bardzo dokładne, ale mają tę wadę, że ich trwałość sięga kilku, najwyżej kilkunastu miesięcy. Po takim czasie ten zegar trzeba wyłączyć i ustawić na nowo i włączyć. A więc on traci ciągłość pomiaru czasu. Zegary kwarcowe mogą pracować bez przerwy znacznie dłużej. Zegary wahadłowe mogą pracować setki lat. A więc każdy z tych zegarów ma swoje wady i zalety. I teraz co się dzieje? Te wskazania tych zegarów są przesyłane do biura, które się bardzo dziwnie nazywa. Nazywa się Bureau de Longitude, to jest, czyli Biuro Długości. To jest nazwa historyczna. Znajduje się w Paryżu przy bulwarze Arago. Tam te sygnały czasu są łączone i uśredniane. I produkowany jest ten czas uniwersalny. To jest czas, którego nie wskazuje żaden zegar. To jest średnia wskazań tych kilkuset zegarów. I ten czas jest rozsyłany z powrotem. Proszę Państwa, mówi się, że czas to pieniądz. Otóż informacja o tym, która jest godzina, jest tak dużo warta, że tę informację się sprzedaje za pieniądze. Oczywiście w ogromnej większości wypadków to jest wymiana barterowa, a więc laboratorium, które uczestniczy, kontrybuuje do tego wyznaczenia czasu, w zamian otrzymuje potem ten sygnał dokładnego czasu gotowy. W Polsce są dwa takie laboratoria. Jedno to jest laboratorium w firmie Orange, a drugie to jest laboratorium w instytucie, który co kilka lat zmienia nazwę, więc ja nie nadążam. Dawniej to było Biuro Miar i Wag na Senatorskiej w Warszawie. Dobrze, to jak już wiemy, że czas to jest to, co mierzą zegary i potrafimy ten czas produkować, to może wróćmy do refleksji, czym jest czas. Tu proszę się tym tekstem nie przejmować, on jest dla mnie, żebym sobie przypomniał, co mam powiedzieć. Otóż Newton uważał, że przestrzeń i czas są zupełnie niezależne od materii. Że przestrzeń to jest taki gigantyczny garnek, takie naczynie, do którego włożona jest materia, a czas to jest rzeka, która zupełnie niezależnie, równomiernie, w jednakowym tempie płynie i to wszystko unosi. A więc wierzył w absolutny czas i absolutną przestrzeń. Kant uważał, że przestrzeń i czas to są takie a prioryczne kategorie, które są w nas i służą do wyrażania, do określania doświadczeń, którym podlegamy. Ale że to jest coś, co jest a priori, co jest uprzednie w stosunku do doświadczenia. Z kolei Schopenhauer zauważył, że czas to jest coś, co jest konieczne, żeby w ogóle mogła być jakaś sekwencja zdarzeń, żeby nie wszystko zdarzyło się naraz. We wszystkich tych pomysłach czas był absolutny. A więc czas płynął niezależnie od materii i dla każdego obserwatora tak samo. Woda w Niemnie płynie dla mnie tak samo jak dla Litwinów, którzy tam teraz żyją. Ci filozofowie, o których mówiłem, wyobrażali sobie, że podobnie jest z czasem, że dla każdego czas upływa tak samo. Tak było aż do rewolucji 1905 roku, kiedy Einstein opublikował słynne swoje 5 prac, w których wykazał, że czas i przestrzeń są względne, są zależne od obserwatora. I teraz proszę się nie przestraszyć. Ja wam pokażę symulację, która was nauczy szczególnej teorii względności i pokażę wam, dlaczego czas
jest, płynie w różnym tempie dla różnych obserwatorów. To jest coś naprawdę prostego. Proszę Państwa. Tu mamy symulację, która to wszystko tłumaczy. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden z nich siedzi na peronie, a drugi porusza się na takiej drezynie. Ten, który się porusza na drezynie, na tej drezynie znajduje się zegar. Ten zegar jest zrobiony w ten sposób, że mamy dwa zwierciadła, tu i tu, i pomiędzy tymi zwierciadłami biega sobie foton, cząstka światła. Odbija się od zwierciadła, wraca, odbija się od zwierciadła, wraca i w ten sposób możemy, licząc ilości tych przebiegów, mierzyć upływ czasu. Istotą szczególnej teorii względności jest to, co jest poparte wynikami wielu doświadczeń, w szczególności pierwszym było słynne doświadczenie Michelsona-Morleya, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. To było szokujące odkrycie, dlatego że, proszę Państwa, prędkość pocisku, jeżeli poruszamy się bardzo szybko w samolocie i wystrzelimy pocisk w kierunku ruchu, to obserwator na Ziemi uzna, że ten pocisk biegnie z prędkością, z jaką został wyrzucony z lufy, plus prędkość samolotu. A jeżeli wypuścimy pocisk w kierunku przeciwnym, to te prędkości się odejmą. Dlatego samoloty nie mogą strzelać rakiet do tyłu. Bo te rakiety miałyby względem Ziemi bardzo małą prędkość i by spadły. Otóż ze światłem jest inaczej. Niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, czy wyślemy sygnał świetlny w kierunku naszego ruchu, czy w kierunku przeciwnym, to zarówno dla nas, jak i dla obserwatora spoczywającego, ta prędkość będzie taka sama. I teraz zobaczmy, jak przebieg tego fotonu obserwują ci dwaj dżentelmeni. Przypominam, jeden jest nieruchomy, a drugi porusza się na tej drezynie. Z punktu widzenia tego kierowcy tej drezyny, światło przebiega po linii prostej pomiędzy tymi dwoma zwierciadłami. Przebywa taką oto drogę. Z punktu widzenia tego obserwatora siedzącego na peronie, światło porusza się w ten sposób. A zatem przebywa pomiędzy kolejnymi zderzeniami ze zwierciadłami, przebywa znacznie dłuższą drogę, no bo ten odcinek jest ewidentnie dłuższy niż ten odcinek. Skoro drogi są różne, a prędkość jest taka sama, to czasy muszą być różne. A więc ci dwaj obserwatorzy stwierdzą, że czas płynie dla nich inaczej.

Proszę Państwa, te różnice w naszym życiu codziennym są prawie niezauważalne. Dlatego, że my poruszamy się z małymi prędkościami, małymi w stosunku do prędkości światła. Ale dla obiektów, które poruszają się z prędkościami dużymi w porównaniu z prędkością światła, te różnice czasu są ogromne. I na przykład cząstki przyspieszane w akceleratorach, promienie kosmiczne, które docierają do Ziemi, tam występują prędkości bliskie prędkości światła i tam efekt tego spowolnienia czasu jest ogromny. Następna rzecz. 10 lat później, 100 lat temu, równo 100 lat temu, Einstein opublikował ogólną teorię względności, która jest pogłębieniem teorii Newtona, teorii grawitacji. I z tej teorii wynika, że tempo, w jakim chodzi zegar, zależy nie tylko od ruchu tego zegara, zależy także od tego, w jak silnym polu grawitacyjnym ten zegar się znajduje. A zatem zegar, który znajduje się na powierzchni Ziemi, na poziomie morza, chodzi wolniej niż zegar, który znajduje się na szczycie wysokiej góry. Dlatego, że na powierzchni morza pole grawitacyjne, siła przyciągania przez Ziemię jest silniejsza niż na szczycie wysokiej góry. Mało tego, proszę Państwa, precyzja współczesnych zegarów atomowych jest tak duża, że zauważamy ten efekt, jak podniesiemy zegar o 15 centymetrów, to zauważymy, że ten zegar zaczyna chodzić szybciej. Jakie to są wielkości? Proszę Państwa, na poziomie Ziemi spowolnienie chodu zegara wskutek pola grawitacyjnego z Ziemi w stosunku do wskazań zegara umieszczonego gdzieś daleko w pustej przestrzeni, no to jest tak maleńki procent. Ale na Słońcu to już jest jedna dziesięciotysięczna procenta. Na powierzchni gwiazdy neutronowej to już jest około 10%. A na powierzchni horyzontu czarnej dziury zegar staje. Czas staje. I proszę Państwa, to jest coś, z czego ta wiedza o tych efektach, to jest coś, z czego prawie każdy z Państwa korzysta. Wszyscy macie albo nawigację samochodową, albo macie telefon komórkowy z systemem GPS. System GPS działa w ten sposób, że wokół Ziemi krąży około 30 sztucznych satelitów. Na poziomie każdego z nich jest kilka zegarów atomowych. I teraz nasze urządzenie odbiera sygnały od kilku satelitów. Te satelity mają, zegary na tych satelitach są ze sobą zsynchronizowane przed wyniesieniem na orbitę. I mierząc różnicę czasu nadejścia sygnałów, możemy dokładnie taką samą metodą jak triangulacja określić nasze położenie na Ziemi. Jak ja trzymam w ręce telefon komórkowy z systemem GPS i przechodzę się tutaj po tej sali, to zmienia się moja odległość w stosunku do tych satelitów. A zatem zmieniają się te różnice czasu nadejścia sygnałów. I to jest przerabiane przez procesor na informacje o tym, z jaką prędkością, w jakim kierunku się poruszam. Tylko że teraz te satelity krążą po orbitach eliptycznych. Raz są bliżej Ziemi, raz są dalej. Raz się poruszają szybciej, raz się poruszają wolniej. Otóż różnice wynikające z teorii względności w tempie chodu zegarów muszą być uwzględnione, bo inaczej ten system kompletnie byłby bezwartościowy. To są na tyle precyzyjne już urządzenia. No i teraz przechodzimy, już proszę się nie denerwować, zbliżamy się do końca. Przechodzimy do tego największego problemu, jednego z największych problemów. Dlaczego czas płynie w jednym kierunku? Czyli do problemu strzałki czasu. Otóż nad tym się łamali sobie i łamią głowę najwięksi fizycy. I pierwszym, który zaproponował coś, co stwarzało pewną nadzieję, był Ludwig Boltzmann. Otóż on wysunął taką hipotezę, że kierunkowość upływu czasu wynika z drugiej zasady termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu izolowanego zawsze rośnie. Proszę
się nie przerażać, zaraz powiem, o co chodzi. Entropia to jest miara nieuporządkowania, miara chaosu. Czyli, że układ, w który nie ingerujemy z zewnątrz, nie korygujemy go w żaden sposób, w naturalny sposób będzie ewoluował tak, że z porządku zrobi się chaos. Przykłady. Jak zostawimy dom niezamieszkany, nieogrzewany, to po paru latach będzie tylko ślad po fundamentach. Góry Świętokrzyskie kiedyś były wypiętrzone, strome, potężne. Dzisiaj jedziemy do Krakowa i nawet nie zauważamy, w którym momencie przecinamy to pasmo. Inny przykład. Jajecznica. System jajko. System uporządkowany. Żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy na patelnię i robimy omlet. Nie da się z omletu zrobić jajka. Nie da się odwrócić tego procesu. Ale ja mam najprostszy przykład. Kupujemy talie kart. Jak one pochodzą z dobrej fabryki, to są ułożone kolejno od blotki do asa i wszystkie kolory od pików do trefli. Zaczynamy tę talię tasować. Te karty się mieszają. Na początku ciągle jeszcze występują grupy kart z tego samego koloru i występują pewne sekwencje. Ale jak im dłużej będziemy tasować, tym bardziej rozkład tych kart będzie losowy. I będziemy mogli tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do takiego układu, w jakim wyszła z fabryki. Bo jej entropia tego układu, a to są raptem 52 karty. Coś strasznie prostego. Jak możemy sprawdzić, właśnie czy proces, w którym widzimy, zachodzi kierunkowo w czasie, czy się odwraca. No proszę Państwa, przygotowałem coś takiego. To jest brama w kamienicy na Nowym Świecie i ten dżentelmen, ten dżentelmen w płaszczu i w kapeluszu, to jest mój przyjaciel profesor Marek Abramowicz i on zagrał dla mnie w tym filmie, ryzykując życie, przeszedł nie na przejściu dla pieszych, bardzo z siebie zadowolony. No ale powtórzmy tę sytuację. Jeszcze większe ryzyko. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek na Nowym Świecie widział taką sytuację? No nie. I wiemy, po prostu z obserwacji wiemy, że ten proces przechodzenia Abramowicza przez Nowy Świat mógł przebiegać tylko w tym pierwszym kierunku, a w tym drugim nie. I Boltzmann uważał, że skoro z drugiej zasady, skoro żyjemy w skomplikowanym świecie, gdzie wszystko jest złożone z niezliczonej ilości atomów i cząsteczek, a przykład 52 kart w talii pokazuje, że to prawo wzrostu entropii jest bezwzględne, to Boltzmann uważał, że w takim razie przyroda w naturalny sposób wyróżnia kierunkowość zachodzenia procesów. I że to sprawia, że my to postrzegamy jako kierunkowość upływu czasu. No niestety Boltzmann nie miał racji. Dzisiaj to wiemy. Podam dwa argumenty. Po pierwsze, to jest tak, że generalnie biorąc entropia rośnie, ale występują w układach tak zwane fluktuacje. I ona minimalnie może czasami, no wiadomo, każdy kto grał w brydża, to wie, że czasami dostanie longer, 8 pików czy coś takiego. Coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, co zakrawa na chwilowe odwrócenie, no na tym hazard polega. Liczę na to, że to prawo termodynamiki się dla mnie na chwilę odwróci. Natomiast nie zaobserwowaliśmy nigdy żadnego zjawiska, które generalnie przebiegałoby od przeszłości do przyszłości, ale chwilowo ten kierunek czasu się zmieniał. To jest jeden argument. A drugi argument to są zjawiska w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych. Otóż w latach 50. fizycy odkryli, za to była Nagroda Nobla, przy pomocy genialnego eksperymentu, który by się zmieścił, no może nawet na tym stole, i który kosztował pewnie kilka tysięcy dolarów, odkryli zjawisko,
łamania symetrii w czasie, w rozpadach kaonów neutralnych. Nieważne, co to jest. Kaony neutralne to są pewne cząstki elementarne, nietrwałe, które się rozpadają. I teraz chodzi o to, że równania fizyki są symetryczne w czasie. Jak weźmiecie równania Newtona, jeśli pamiętacie ze szkoły, jak tam zamienicie t na minus t, to one będą dalej bardzo dobrymi równaniami. Jak w równaniach mechaniki kwantowej zamienicie t na minus t, to dalej będą bardzo dobre równania. Nic złego się nie stanie. Równania fizyki nie wyróżniają kierunkowości upływu czasu. Tymczasem okazało się, że w tych rozpadach, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak jak sfilmowałem Abramowicza i państwo bez pudła możecie powiedzieć, który film jest puszczony do przodu, a który do tyłu, tak samo, gdyby to było możliwe, gdybyśmy sfilmowali kilka takich kaonów neutralnych i popatrzyli, jak one się rozpadają, a następnie puścili ten film odwrotnie. Bo może zachodzić również odwrotna reakcja, że trzy cząstki, na które one się rozpadają, zderzają się i powstaje kaon neutralny. Ale okazuje się, że przebieg tego procesu wyróżnia kierunkowość upływu czasu. I gdybym ja był w stanie, miał taką kamerę, że da się sfilmować te pojedyncze cząstki elementarne, to państwo byście mogli powiedzieć, czy ja ten film puszczam do przodu, czy do tyłu. To znaczy, że strzałka czasu pojawia się na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych. A zatem to nie jest związane ze statystyką, to nie jest związane z drugim prawem termodynamiki. A z czym jest związane? Nie wiadomo. Po moim ostatnim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik w ramach spotkań z uczonymi, drogi do rzeczywistości, jedna z pań na kolacji po tym wykładzie powiedziała mi: ty bez przerwy powtarzałeś, że nie wiecie, tego i tamtego nie wiecie. Ja na to jej odpowiedziałem, ani raz tak nie powiedziałem. Powiedziałem, fizycy nie wiedzą, oni nie wiedzą. Dobrze, to teraz, żeby zakończyć wykład. Proszę państwa, w kosmologii mamy do czynienia z gigantyczną rozpiętością skal czasowych. Od skal czasowych związanych z procesami w mikroświecie, które zadecydowały o tych pierwszych etapach ewolucji Wszechświata, aż po procesy trwające tyle, ile trwa ewolucja Wszechświata, czyli 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Mój syn, jak miał 5 lat, to nie był sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy 3,5 godziny, bo on rzadko robił rzeczy, które by tak długo trwały. Nikt z nas nie robił niczego, co by trwało 14 miliardów lat. To jest sobie bardzo trudno wyobrazić. To żeby państwu pomóc, bo to moim zdaniem warto sobie wyobrazić, to zróbmy następujący eksperyment myślowy. Przyrównajmy te 14 miliardów lat, jakie upłynęło od Wielkiego Wybuchu do dziś, do jednego roku, od północy w Sylwestra do północy w Sylwestra po upływie roku. I popatrzmy, gdybyśmy tak ścisnęli te 14 miliardów lat do jednego roku, to popatrzmy, co kiedy w ciągu tego roku w historii Wszechświata się zdarzyło. Otóż proszę państwa, zaczynamy wszystko o północy w Sylwestra. Otóż 10 minut po północy następuje emisja mikrofalowego promieniowania tła. To jest to najstarsze światło we Wszechświecie. To jest coś, co odkryto równo 50 lat temu, za odkrycie i badania przyznawane były Nagrody Nobla. To promieniowanie wyświecane jest 10 minut po północy. Pod koniec stycznia we Wszechświecie zapalają się pierwsze gwiazdy, ale Słońce powstaje dopiero 20 sierpnia. Dopiero około 4 września powstaje Ziemia. 1 października powstaje życie na Ziemi, bardzo prymitywne. I dopiero 15 grudnia to życie wychodzi na ląd i zaczyna się niezwykły rozwój życia. 25 grudnia powstają nasze Tatry, a 29 grudnia dinozaury ulegają zagładzie. Na pół godziny przed końcem tej historii pojawia się człowiek.
Na 7 sekund przed końcem tej historii Romulus i Remus zakładają Rzym. Na 2 sekundy przed końcem historii Mieszko chrzci Polskę, a na 500 sekundy przed końcem powstaje Solidarność. Na 1/3 mikrosekundy przed północą zaczął się ten wykład.

0: Bajkova kuropatva.
1: Na zegarach 19.30, czas na bajkową kuropatwę. Dobra mocka. Dla naszych najmłodszych słuchaczy, choć to, co czytamy, jest także dla dorosłych. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze, a wydało wydawnictwo Po Jeziorze. Bez zwłoki zaczynamy za chwilkę. Zostańcie z nami.

Był wieczór. Jechaliśmy przez wysokopienny sosnowy bór. W górze widziało się niebo poczerwieniałe od zachodzącego słońca. Dołem panował już mrok. Droga raz po raz skręcała nagle w lewo, to w prawo, niekiedy wspinała się na niewielkie pagórki, potem opadała w dół po łagodnych pochyłościach lub zbiegała wyrytymi przez deszcze jarami. I właśnie tu, za następnym zakrętem, na dnie niegłębokiego jaru przechodzącego przez płytki, ale szeroko rozlany nurt leśnej rzeczułki, zobaczyłem tył dużej samochodowej przyczepy kempingowej na dwóch kołach. Tuż przed nią, w mulistym dnie strumienia, tkwił w wodzie wszystkimi czterema kołami ogromny Lincoln. Miał nisko osadzone podwozie, był ciężki i zapadł się w wodę aż po osie. Przyczepa i samochód zatarasowały mi drogę, musiałem więc zatrzymać swój wehikuł. Wysiadłem z auta i zobaczyłem siedzącą przy drodze młodą i niezwykle piękną dziewczynę. Nieco dalej, nad brzegiem strumienia, medytowali dwaj mężczyźni. Jeden z nich, niski, barczysty, o bujnych, siwych włosach, ubrany był w kraciastą, kolorową koszulę i wyświechtane spodnie. Drugi, znacznie młodszy, miał na sobie elegancki, świetnie skrojony, jasny garnitur i białą koszulę. Starannie wyczesane czarne włosy świadczyły, że ów człowiek w każdej sytuacji pamięta o zachowaniu wytwornej sylwetki. Dobry wieczór, powiedziałem do dziewczyny. Obojętnie kiwnęła mi głową. Paliła papierosa i jej twarz wyrażała znudzenie. Przez krótki moment wydawało mi się, że przedziwny kształt mego wozu, jak również moje niespodziewane zjawienie się na leśnej drodze, wzbudziły w jej oczach błysk zainteresowania. Ale, jak powiadam, trwało to niezmiernie krótko. Po chwili obojętnie spoglądała w niebo i paliła papierosa, jakby zupełnie nie obchodził jej Lincoln, który tkwił w strumieniu. Ubrana była w obcisłe spodnie i sweterek bez rękawów. Miała jasne, długie włosy i twarz o urodzie amerykańskich aktorek filmowych. Ale jej cała postawa zdawała się wyrażać... Wiem, że jestem bardzo piękna, przyzwyczaiłam się do zachwytów na moją urodę. Jestem piękna, bogata, nic mnie nie może zdziwić i niczego się nie dziwię. Nie należy palić papierosów w lesie, bo może być pożar, zwróciłem jej uwagę. Wydaje się, że jej pełne znudzenie bardzo mnie zirytowało. Wzruszyła ramionami i nawet nie raczyła na mnie spojrzeć. Pospiesznie nadszedł elegancki młody człowiek. Ta pani jest cudzoziemką i nie rozumie po polsku, wyjaśnił. Jednocześnie obrzucił mnie dość krytycznym spojrzeniem. Na widok mego samochodu w jego ustach pojawił się ironiczny uśmieszek. W takim razie powiedziałem, może pan będzie łaskaw zwrócić jej uwagę, że w lesie nie należy palić papierosów. A pan jest leśniczym? Ucieszył się młody człowiek. Świetnie się składa. Trzeba nam koni do wyciągnięcia z błota samochodu. Nie, nie jestem leśniczym, rzekłem. Młody człowiek wzruszył ramionami. Przestał być uprzejmy i rzekł pogardliwie. Więc czego się pan wtrąca w nieswoje sprawy? O, przepraszam. To jest las państwowy, a ja jestem obywatelem tego państwa. Czyli w pewnym sensie ten las jest także i pod moją opieką. Młody człowiek popatrzył na mnie ironicznie, tak jak się patrzy na jakiegoś nieszkodliwego dziwaka. Potem znowu wzruszył ramionami i pokazał mi plecy. Nadszedł jednak ów barczysty, siwy mężczyzna w kraciastej koszuli. Chwycił za guzik mej skórzanej marynarki i zapytał po angielsku. Znam angielski. Jego pytanie brzmiało, czy jest pan może panem Malinowskim? Ale nie chciałem ujawniać swojej znajomości ani języka. Cudzoziemcy, których spotykam na drodze do Miłkokuku, nie budzili mego zaufania. Wzruszyłem więc tylko ramionami, podobnie jak zrobiła ta dziewczyna, gdy zwróciłem jej uwagę po polsku. Młody człowiek usłużnie pospieszył z tłumaczeniem. Ten pan zapytał, czy jest pan panem Malinowskim.
Co takiego? Zrobiłem zdumioną minę. Oczywiście, że nie jestem Malinowskim. Młody człowiek zwrócił się do siwego mężczyzny i powiedział po angielsku. On twierdzi, że nie jest Malinowskim. Cudzoziemiec aż poczerwieniał ze złości. Zacisnął pięści i gniewnie machnął rękami, powtarzając po angielsku. Ach, ten Malinowski, już ja go urządzę. Ze skóry go obedrę. Młoda dziewczyna zaczęła uspokajać siwego mężczyznę. Znowu się złościsz. Papa, daj spokój tej sprawie. Mamy ważniejsze kłopoty. Przecież musimy się jakoś dostać do tej dziury. Odezwałem się do młodego człowieka. Zatarosowaliście mi drogę, a ja muszę dalej jechać. Mnie się spieszy. Nam też się spieszy. Przecież pan widzi, co się stało. Burknął. Niech pan jedzie inną drogą. Tu nie ma innej drogi. Dookoła lasy i bagna. W takim razie pan musi poczekać, aż wydostaniemy nasz wóz z błota. Tymczasem obudzili się harcerze. I jeden za drugim, poziewując, wyłazili z mego wehikułu. Wyglądało to dość śmiesznie, bo najpierw z auta wyjrzała całkowicie kudłata głowa Wilhelma Tella, potem zaś wysunęła się figurka chłopaka, a po chwili wyjrzała znowu inna głowa. To był wiewiórka. I znowu ukazała się trzecia głowa, zaopatrzona w długi nos sokolego oka. Cudzoziemcy zdumieli się. Nawet młoda dziewczyna zgubiła wyraz swej zwykłej obojętności. Gdy na drodze leśnej stanął trzeci chłopiec, dziewczyna parsknęła śmiechem i powiedziała po angielsku. Dużo on jeszcze ma ich w tym swoim wozie? Całą krasę chyba wiezie. Odezwałem się do harcerzy. Mamy zatarasowaną drogę. Rozejrzyjcie się po lesie i poszukajcie, czy nie ma tam jakiegoś innego przejazdu przez strumień. Chłopcy rozbiegli się, a piękna dziewczyna zwróciła się do młodego mężczyzny. Niech pan powie temu człowiekowi, że go chcemy wynająć. Niech powiezie nas do wsi i sprowadzi tu konie. Młody człowiek powtórzył po polsku jej propozycję. Ja nie jestem do wynajęcia, odrzekłem. Przekazał jej odpowiedź. Niech mu pan powie, że dobrze zapłacimy, dodała. Niech pan jej powie, że jestem bogatym człowiekiem, kupię od niej tę przyczepę kempingową, dobrze zapłacę, powiedziałem, gdy przetłumaczył jej słowa. Gadałem głupstwa, bo nie miałem pieniędzy. Byłem skromnie zarabiającym pracownikiem muzeum, naukowcem z odrobiną ambicji literackich. Kilkokrotnie powierzano mi zadanie odnalezienia zaginionych podczas wojny cennych zbiorów muzealnych i swe przygody opisałem potem w książkach. Lubiłem takie rozwiązywanie zagadek historycznych. A to przecież nie przypominało mi, nie przynosiło żadnych dodatkowych dochodów, pochłaniało tylko wolne od pracy do godziny i wypełniało moje urlopy. Ci zaś ludzie byli zupełnie bardzo zamożni. Ale złościły mnie tak obce słowo stawienie pytania i propozycje. Nie lubię zarozumiałych i pewnych siebie bogaczy. Nie wygłupiaj się pan, zawołał młody człowiek. Na pewno nie ma pan grosza przy duszy. Już swój samochód wydostał pan z magazynu ze złomem. A wie pan, kim są ci ludzie? To bogacze. I w ogóle zachowuje się pan bardzo niewłaściwie. Oni przyjechali zwiedzić nasz kraj, płacą za to dolarami, które są nam potrzebne. Jestem przydzielone, aby im ułatwiać zwiedzanie, bo oni nie znają języka. Muszą dojechać do swego miłkokuku. Każdy polski obywatel powinien im pomóc. Udałem lekko speszonego. Ale czegoż oni szukają na tych bezdrożach? Tyle na dziś. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. Dobranoc.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Na zegarach minęła godzina 20, czas na wieczorną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. W tej chwili na termometrach zławić małej okolice 24,8 stopnia Celsjusza. Słońce zajdzie za 37 minut, bo o 20.38. A dzisiaj w nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane w centrum i na północnym wschodzie, miejscami wzrastające do dużego, i tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz do 30 mm. Początkowo również na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna w nocy od 15 stopni na północy i 16 w rejonach podgórskich Karpat, około 19 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby z kierunków wschodnich. W czasie burz na południu wiatr porywisty, w centrum i na północnym wschodzie wiatr w porywach do około 80 km na godzinę. A we wtorek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Po południu na wybrzeżu i zachodzie i na południu Małopolski miejscami wzrastające do dużego, i tam przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotne opady deszczu również na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Suma opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna jutro od 27 stopni na północy, około 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Nad morzem od 22 w rejonie Helu do 27 w Ustce i w Gdańsku. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Nad morzem słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru na południu do 60 km na godzinę, na zachodzie do 70 km na godzinę. Podsumowując, dziś w nocy ziemia chełmińska 18 stopni, jutro w dzień do 31 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, nawet do 37. Środa z kolei okaże się dniem najcieplejszym, do 33 stopni, do 38 na Podkarpaciu, a w czwartek już 29 i burze z gradem. Piątek, kolejny dzień, który przyniesie nam w tygodniu ochłodzenie, już do 25 stopni, i sobota do 22. Tak się będzie tydzień kształtował, więc mamy wtorek, środa, czwartek, piątek już będzie chłodniej. A za chwilkę największe susze i upały w Europie. Zapraszam we własnym imieniu serdecznie.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Analogowa Kłopotwa. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszego programu będą największe susze, najgorętsze upały w historii Polski, ale także w historii Europy w nowożytnych czasach. Zobaczymy, jak to wyglądało kiedyś. Dlaczego akurat ten temat? Otóż ja wnioski zostawiam Państwu oczywiście do wyciągnięcia po audycji, czy w trakcie audycji. Można do nas rzecz jasna napisać. Wiele informacji w mediach, spotykam się z tym bardzo często, przygotowując dla Państwa codziennie kilkukrotnie prognozę pogody, docierają i czytam o tym, nie tylko piszą to dziennikarze, ale także specjaliści, naukowcy, przypisując cokolwiek, jakiekolwiek wydarzenie pogodowe zmianie klimatu. Jeśli to jest burza, to już oczywiście zmiana klimatu. Grad pada, zmiana klimatu. Powódź, zmiana klimatu. Upał, zmiana klimatu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem żyjemy w klimacie umiarkowanym. Polska cały czas nie zmieniła miejsca pobytu, jeśli chodzi o długość i szerokość geograficzną. I tutaj musimy pamiętać o tym, że żyjemy w tym klimacie umiarkowanym, ale o nieumiarkowanych wahaniach. Często właśnie historycznie również zdarzało się, że te upały, zimne rzeczy, zimne pory przytrafiały się nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Zaczynamy zatem dzisiejszy program. W historii naszego kraju susze no nie należą do zjawisk wyjątkowych, jednak takie ekstremalne susze występowały raz na około 100 lat. Największa z nich, zwana suszą tysiąclecia, nawiedziła polskie ziemię w roku 1540. Jak się okazuje, nie tylko polskie, o tym w trakcie programu się dowiemy. Natomiast najwyższe w historii temperatury zanotowano w Polsce podczas lata dokładnie 100 lat temu, w 1921 roku. Występowanie okresowych susz jest jedną z cech charakterystycznych klimatu Polski. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że poczynając od XIV wieku, w każdym stuleciu w Polsce występowało około 20 susz o różnej intensywności. Najwięcej razy susza wystąpiła w XV wieku, było ich aż 25, w XVII wieku 24, w XX wieku 24, a najmniej w wieku XVI-XIX. Ale te z kolei były bardzo, bardzo intensywne. Co do zasady, susza pojawia się na ziemiach polskich średnio co 4 do 5 lat, ale te najbardziej takie ekstremalne co 100, 150 lat. A my teraz bardzo szybko przeniesiemy się, moi drodzy, w czasie, dzięki temu, że tak możemy w radiu zrobić, i przeniesiemy się do roku 1473, bo pierwszą solidnie udokumentowaną źródłową suszą na ziemiach polskich jest właśnie to zjawisko z roku 1473. Opis jej dokładnego przebiegu zawdzięczamy polskiemu kronikarzowi Janowi Długoszowi. W swoich rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, jeden z rozdziałów poświęcił suszy właśnie z roku 1473. Cóż, samo w sobie pokazuje, jak musiała być dotkliwa, skoro się tym zajął, prawda? Długosz opisuje, że temperatury w słońcu były wyższe niż zwykle, a dodatkowo nie padał żaden deszcz. Z tego powodu znacząco obniżył się poziom wód pod Krakowem, Sandomierzem, Warszawą, Płockiem, a nawet Toruniem. Wyobraźmy sobie, dało się przejść Wisłę przez brud. Suchą nogą. Wraz z upałami Polskę ogarnęły pożary. Płonął Kraków z kościołem i klasztorem świętej Jadwigi. Pożar pochłonął także ulicę Kanoniczną i Grodzką. Zajęte ogniem były Wieliczka, Konin, Bełs, Chełm, Lubomla, Sandomierz. Padały zwierzęta gospodarskie, które nie miały dostępu do wody, a trawę wypaliło słońce. Peter Eschenlauer był kronikarzem będącego wówczas pod czeskim panowaniem Śląska.
pod koniec 1473 roku zanotował, że wystąpił skrajnie niski stan wody na Odrze. To z kolei uniemożliwiło pracę wodnym młynom. Natomiast Kaspar Borgeni w Rocznikach Głogowskich podał, że od 4 kwietnia do 22 września nie spadł ani jeden deszcz, moi drodzy. To oznaczało, że susza trwała 6 miesięcy. Bardzo, bardzo długo. Kolejny rok, 1540. Susza, jaka wystąpiła w Europie w roku 1540, w tym także w Polsce, była suszą tysiąclecia. Jej przebieg znamy dzięki zapiskom pogodowym polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, Marcina Biema. Wynika z nich, że w 1540 roku była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzały. Od wiosny do października nie spadł żaden deszcz. W tym czasie w Europie prawdopodobnie panowały temperatury wyższe o około 5 do 7 stopni w porównaniu do średnich temperatur w XX i w XXI wieku. Kronikarze zaobserwowali także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było wiele, między innymi w takich miastach jak Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski, wyschły wszelkie strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się kompletnie w pył. Odra miała zmienić kolor na zielony, prawdopodobnie w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Zwierzęta padały z braku wody, a do szczęśliwców należeli ci, którzy pędzili bydło po kilka kilometrów do niewyschniętych zbiorników wodnych. Za chwileczkę przeniesiemy się do Europy w tym samym roku, a tymczasem chwilka muzyki dla Państwa. Dzisiaj Diana Krall nam śpiewa i gra. Przenosimy się właśnie do Europy teraz, do tego najgorętszego lata w historii nowożytnych, w naszych nowożytnych dziejach. Właśnie w roku 1540 Europę nawiedziła susza tysiąclecia. To nie tylko Polska, tak jak wspomnieliśmy. Susza, jaka nawiedziła w 1540 roku Europę, była wyjątkowym i katastrofalnym wydarzeniem klimatycznym. Spowodowała ogromne straty gospodarcze i przyczyniła się do śmierci setek tysięcy mieszkańców Europy. Szacuje się, że przez 11 miesięcy praktycznie nie padał deszcz, a temperatury były znacznie wyższe od tych z lat 1966-2015. Susza z 1540 roku przewyższa wszystko, co znane w historii ludzkości, przynajmniej tej nowożytnej. Co było wcześniej, no niestety, moi drodzy, nie wiemy. Poznanie tej niezwykłości klimatycznej tamtego roku zawdzięczamy chociażby szwajcarskiemu historykowi Christianowi Pfisterowi, który przeanalizował zapisy z kilkuset źródeł pochodzących m.in. z Francji, Niemiec, Polski, Czech i Szwajcarii. Ponad 300 kronik z tego okresu zgodnie opisuje susze, upały i deficyt opadów. Kronikarze w 1540 roku zapisywali informacje o niskich poziomach rzek, pożarach i wysychaniu studni. Dzięki temu można dziś zrekonstruować suszę tysiąclecia, która nawiedziła Europę w roku 1540. Badacze zajmujący się historią klimatu szacują, że w tym roku w Europie temperatury były wyższe o około 5 do 7 stopni niż średnie temperatury z XX wieku. Ich zdaniem w wielu miejscach temperatura przekraczała 40 stopni. Początki tej suszy zaobserwowano w północnych Włoszech, które z reguły zimą są zaśnieżone. Tymczasem na przełomie lat 1539 i 1540 panowały tam temperatury jak w miesiącach letnich. Od października 1539 roku do kwietnia 1540 roku nie spadła tam ani kropla deszczu. Następnie susza przesuwała się na północ. O Polsce już wspominaliśmy, ale tak przypomnę Państwu teraz,
razem z, żeby to była jedna całość z Europą, źródłem głównym wiedzy o suszy w naszym kraju są zapiski pogodowe polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, czyli Marcina Biema. Wykładał na Akademii Krakowskiej, ale także był prekursorem prowadzenia dzienników pogodowych w Polsce. I wynika z nich, że właśnie w roku 1540 była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzewały. Zaobserwował także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było tak wiele, że paliły się ogromna, niezliczona ilość miast. Kwidzyn, Wylawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski i Ława Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski. Wyschły strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się w pył. Odra miała zielony kolor w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Natomiast w Czechach odnotowano bardzo złe plony warzyw spowodowane panującą suszą. Gorący i suchy okres trwał, wyobraźmy sobie, od 26 maja do 13 października, a deszcz jednokrotnie pojawił się tylko 8 sierpnia. Na Śląsku, który wraz z Królestwem Czech był wówczas w granicach państwa Habsburgów, deszcz także nie spadł przez pół roku. Jednakże z powodu obfitych zbiorów winogron był to dla czeskich winiarzy bardzo dobry rok. Winogrona mają bardzo głęboko, korzenie zatem docierały do tych wód podpowierzchniowych. W Szwajcarii lipiec był bardzo upalny, a po wielu miesiącach suszy po renie, łabie i sekwanie można było przejść suchą stopą. Sytuacja była tak dramatyczna, że w kościołach w całej Europie odmawiano modlitwy o deszcz. W jeziorach poziom wody znacząco się obniżył, często pływały w nich śnięte ryby. Do Lindau, leżącego na wyspie na jeziorze Bodeńskim, można było dostać się lądem. W niektórych rejonach Europy studnie wyschły już w maju. Dodatkowo suszy towarzyszyły pożary lasów. W Bazylei między początkiem lata a listopadem nie padało więcej niż 3 razy i dlatego wiele młynów wodnych nie mogło działać, moi drodzy. Mimo tak wysokich temperatur latem 1540 roku nie było ani jednej burzy. W niektórych wioskach szwajcarskich wyschły studnie, więc mieszkańcy wychodzili w góry, żeby tam napełnić beczki z wodą. W Lucernie bezskutecznie próbowano znaleźć wodę, kopiąc w korycie wyschniętej rzeki. A jak wyglądała susza we Francji? W Alzacji drzewa owocowe zakwitły dwukrotnie. W niektórych regionach był natomiast urodzaj wina, które było tańsze od wody. Z kolei w Limoges w Nowej Akwitanii winiarze zbierali winogrona uprażone na słońcu, z których otrzymywali wino podobne do sherry. Upały były tak nie do zniesienia, że pracujący w kamieniołomach w Besançon dostali wolne od ciężkiej pracy fizycznej. Mieszkańcy tego miasta z powodu upału w trakcie dnia przebywali w piwnicach, by w ten sposób chronić się przed wysoką temperaturą. W Niemczech Rada Miejska niemieckiego Ulm nakazała proboszczom modlitwy błagalne do Boga o deszcz. Sytuacja była naprawdę dramatyczna. Liście na drzewach poddane ciągłym upałom oraz pozbawione wody zaczęły żółknąć i opadać, tak jakby zaczynała się jesień. W Brandenburgii nie było opadów przez 26 tygodni, moi drodzy, wyobraźmy sobie. Z kolei w Saksonii pożary lasów były tak intensywne, że mieszkańcy z trudem radzili sobie z gryzącym dymem wynikającym do ich domostw. Na terenie Niemiec także w roku 1540 zanotowano kilkadziesiąt pożarów miast. Podobnie jak w innych państwach, susza najmniej zaszkodziła winobraniu. W Kerstenbergu rocznik zebrany w roku 1540 określano jako doskonały i wolano go od win zagranicznych. Podobnie w Würzburgu z pomarszczonych i wysuszonych owoców powstało wyjątkowe udane białe wino ze szczepu Niesling. Ostatnia pełna butelka tego legendarnego rocznika, który uważany jest za najlepszy w minionym tysiącleciu, jest nadal podobno przechowywana w piwnicy
w Bürgerspital w Würzburgu. A skutki upałów z tego roku już Państwu mówię. Ceny zboża, chleba, mleka, jajek, wody i drewna wystrzeliły w górę, co spowodowało dodatkowe utrudnienia z zaopatrzeniem, zwłaszcza w miastach. Pogłowie zwierząt uległo zdziesiątkowaniu, uprawy usychały, tysiące osób zmarło także z powodu zakażenia, gdyż próbowały ugasić pragnienie skażoną wodą. Tam, gdzie wody zabrakło, ludzie albo zabijali zwierzęta, albo umierali z pragnienia, głodu i wycieńczenia. Susza z roku 1540 mogła być przyczyną śmierci nawet 500 000 mieszkańców Europy. Za chwileczkę wrócimy jeszcze do Polski. Zastanowimy się, jakie były skutki w Polsce, a tuż potem przeniesiemy się troszeczkę w czasie, bo do roku 1921, czyli 100 lat temu. A chwilka muzyki dla Państwa. Tak się zasłuchałem, kojąca ta muzyka, prawda? Ale my zajmujemy się dalej tematem suszy. Teraz troszeczkę dalsze lata, bo to nie tylko rok 1540, ale teraz rok 1590 w Polsce. Zima poprzedzająca suszę tego roku była bardzo ostra, czego przejawem było zamarzanie rzek. Jeszcze wyobraźmy sobie, na początku maja gdzieniegdzie w Polsce występował mróz. Sytuacja diametralnie zmieniła się pod koniec maja. Wówczas w Polsce rozpoczęły się upały, które trwały przez wiele tygodni. Wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do wyschnięcia rzek. Poziom Wisły był tak niski, że miejscami można było przejść przez nią w brud. Kolejne lata, 1676 rok. Kolejna ekstremalna susza wystąpiła w Polsce właśnie w tym roku. Wówczas na Pomorzu przez całe lato padało ledwie dwa razy. Słownie dwa razy. Susza doprowadziła do strat w uprawach zbóż, owoców, warzyw. Na Podolu było tak gorąco, moi drodzy, że słońce dosłownie wypalało zboże na polach. Jan Antoni Chrapowicki, pisarz ziemski smoleński, a także sekretarz królewski, prowadził dziennik, był autorem Dyjariusza, w którym między innymi zapisywał informacje o pogodzie. Wynika z nich, że właśnie w roku 1676 opady były najmniejsze z okresu 1656-1684. Kolejne lata, rok 1683-1684, spore susze wystąpiły także właśnie w tych latach. W roku 1684 trwała ta susza od czerwca do września, gdy w tym okresie praktycznie nie padał w ogóle deszcz. Wiemy, że spowodowała znaczne straty zbiorów zbóż, doprowadziła do wyschnięcia wielu rzek i zbiorników wodnych. To z kolei spowodowało znaczne obniżenie pogłowia bydła, które no nie miało ani dostępu do trawy, ani do wody. To natomiast było też przyczyną wzrostu cen artykułów spożywczych, zwłaszcza w miastach. Dlatego w obawie przed klęską głodu spowodowanego tą suszą król Jan III Sobieski wydał wtedy zakaz wywozu zboża z Polski. A kolejna susza, o której za chwileczkę usłyszymy, to już 100 lat temu. Suszy w 1921 roku towarzyszyły najwyższe temperatury, jakie zostały zanotowane na ziemiach polskich. Do tej pory, moi drodzy, ten rekord nie został pobity, zatem bądźmy spokojni, jeszcze wszystko przed nami. W Pruszkowie, ale w Opolskiem, zanotowano wówczas 40,2 stopnia Celsjusza, a w Zbiersku Wielkopolskim 40 stopni. Nigdy później nie zanotowano w Polsce temperatury powietrza wynoszącej 40 stopni lub więcej, zaś wysokie temperatury wystąpiły także w Pędkowie w Wielkopolskiem, to było 39,6, w Łowiczu w Łódzkiem 38,9 oraz w Poznaniu 38,7. W wielu regionach Polski nie padało tam przez kilka tygodni. To przy tropikalnych temperaturach spowodowało straty w rolnictwie.
najbardziej ucierpiały warzywa okopowe wówczas. Susza objęła swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Toteż ekstremalna susza przyczyniła się do klęski głodu w Tadżykistanie, w Tatarstanie w latach 1921-22 oraz do wielkiego głodu na Ukrainie, też w latach 1921-1932. Ponadto w XX wieku susze wystąpiły w Polsce także w roku 1904, 1913, 1931, 1943, 1954, 1959, 1963, 1964, 1983 i 1992 do 1994. O tym za chwileczkę wrócimy, ale teraz jeszcze chwilka muzyki dla Państwa. Diana Krall. Co, można słuchać i słuchać naprawdę. Diana Krall ubogaca nasz dzisiejszy program. Przenosimy się w takim razie do 100 lat wcześniej. 100 lat temu, moi drodzy, rok 1921, tak jak pierwszy był wyjątkowym pod względem wysokości temperatur w Polsce. Te w lipcu tegoż roku osiągnęły 40 stopni Celsjusza. Z 5 najwyższych temperatur zanotowanych w dziejach Polski, aż 3 pochodzą właśnie z roku 1921. I było to najgorętsze lato w historii Polski, przynajmniej tej historii zanotowanej. Mimo że Polska w roku 21 była młodym państwem, które rok wcześniej z trudem oparło się inwazji bolszewickiej, to dysponowała okazałą liczbą, bo 277 stacji meteorologicznych. Z tej liczby 77 stacji było stacjami tak zwanego wyższego rzędu, a 200 stacjami opadowymi. Na niektórych stacjach występowały pewne odrębności w ustawieniu przyrządów lub w ich zestawie, stąd wyniki zanotowane w roku 1921 spotykają się z rezerwą niektórych meteorologów. Niemniej wszyscy są zgodni, że odtąd na ziemiach polskich prowadzone są pomiary temperatury i to właśnie lato 1921 roku było rekordowe pod względem wysokości upałów. Wysokie temperatury wystąpiły w dwóch takich falach, przerwane na krótko gwałtownymi burzami. Pierwsze uderzenie upałów nastąpiło pod koniec lipca 21 roku. Wtedy i tylko wtedy udało się zanotować na ziemiach polskich temperatury równe lub przekraczające 40 stopni Celsjusza. Pomiary prowadzone są dla temperatury w cieniu, rzecz jasna, ta w słońcu z reguły jest kilkanaście stopni wyższa. Najwyższa temperatura na ziemiach polskich to do dzisiaj niepobity rekord. Ja o tym pisałem oczywiście w lipcu, wtedy z okazji tej rocznicy została zanotowana, przypomnę, w Pruszkowie, ale na Opolszczyźnie. Pruszków przez uzamknięte dodatkowo. Temperatura 29 lipca 1921 roku wyniosła tam rekordowe 40,2 stopnia Celsjusza. Natomiast w Zbiersku w Wielkopolsce zanotowano równe 40 stopni. Trzecia najwyższa temperatura tego dnia w Pędkowie, także w Wielkopolsce, było to 39,6 stopnia. Natomiast w Poznaniu zanotowano wtedy, dla przypomnienia, 38,7 stopni Celsjusza. Te rekordy należy odnosić do okresu, kiedy prowadzono w Polsce pomiary temperatury. Historycy klimatu przypuszczają, że podczas suszy właśnie w 1540 roku temperatura mogła być wyższa od tej o około 5 do 7 stopni Celsjusza. Zatem całkiem możliwe, że wówczas w koronie Królestwa Polskiego temperatury były nawet wyższe niż w roku 1921. To jednak pozostaje sferą wyłącznie przypuszczeń, moi drodzy. Z kolei pomiędzy 30 lipca a 12 sierpnia nad Polskę przyszedł front, który przyniósł znowu ekstremalne zjawiska pogodowe. Burza, jaka wystąpiła nad Krakowem 5 sierpnia, uszkodziła linie telefoniczne. Najmniej lokalnej ludności wytęsknionej deszczu przyniosła, niemniej lokalnej ludności wytęsknionej
deszczu przyniosła krótkotrwałe ukojenie. Podobnie 5 sierpnia burza przeszła nad Toruniem. Tam także mieszkańcy odetchnęli pełną piersią. Szczególnie w Toruniu uciążliwy był dla nich pył na ulicach, który urażał oczy przechodniów. Życiodajny deszcz oczyścił toruńskie ulice z tumanów kurzu. Diametralnie inna sytuacja była w Chojnicach, gdzie 30 lipca przyszła burza, jakiej nie pamiętali wcześniej mieszkańcy. Front chłodny nie tylko zerwał linie telefoniczne, ale także zniszczył gospodarstwa rolne i raził kilka osób piorunem. Na domiar złego nad miastem przeszła także trąba powietrzna, która spowodowała dodatkowe szkody. Z kolei w Szubinie przez 15 minut padał grad wielkości gołębich jaj, a wiatr pozrywał dach. W Reszki na Warmii pioruny spowodowały pożary w kilku miejscowościach, podobnie zapłonęła Puszcza Niepołomicka. A druga fala upałów nadciągnęła w połowie sierpnia. Najcieplej było wówczas w Małopolsce i w Łódzkiem. W Łowiczu 12 sierpnia zmierzono temperaturę wynoszącą 38,7 stopni Celsjusza. Taka sama temperatura była w Skierniewicach. Natomiast w małopolskich Mydlnikach zmierzono 38,7 stopni Celsjusza, w Wieliczce 38,3, w Chrzanowie i Tarnowie 38,2, w Krakowie 37,4. Do dzisiaj rekord temperatury z lipca 1921 roku nie został pobity, a także nie zanotowano w żadnym z wymienionych miejsc od roku 1921 wyższej temperatury. Inne wysokie temperatury zanotowano 12 sierpnia także w Złotym Potoku 38,7 stopni, Końskich 38,3, Żywcu 38, Sobieszynie 38 stopni. W XXI wieku temperatury równe lub wyższe od 38 stopni zanotowano czterokrotnie. Największa temperatura w tym okresie została zapisana, moi drodzy, 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu, w województwie lubuskim, i wynosiła 38,2 stopni Celsjusza. Susza i upały były poważnym problemem dla rolnictwa. Szczególnie zła sytuacja była w Wielkopolsce. Tam kilkutygodniowa susza spaliła łąki i pastwiska. Zbiór roślin okopowych był niższy od przeciętnego, nawet o 50%. W Krakowie pod koniec lipca upały były tak wysokie, że lokalna prasa informowała o 50 stopniach Celsjusza, oczywiście w słońcu. Było tak gorąco, że krakowianie masowo kąpali się w Wiśle. Niestety, z powodu nieostrożności mieszkańców, krakowskie pogotowie miało mnóstwo pracy związanej z udarami słonecznymi. Susza i upały miały także konsekwencje gospodarcze, niestety. Problemy z wykarmieniem krów z powodu wypalenia przez słońce traw spowodowały mniejszą produkcję mleka i wzrost jego ceny. Krakowska prasa pod koniec lipca 1921 roku informowała o braku nabiału w mieście. Upały doprowadziły także do awarii maszyn w miejskiej chłodni, a to stało się przyczyną szybszego psucia się wędlin i mięsa. Te były też znacznie droższe, gdyż z powodu posuchy rolnicy mieli problem z wyżywieniem bydła, co zwiększało jego cenę. W Dzienniku Białostockim 30 lipca błagalnie pisano: Jehowa, chociażby krople dżdża. W artykule podawano, że od kilku dni temperatury, nawet w nocy, są nie do wytrzymania, a w niektórych miejscowościach regionu deszcz nie spadł od kilku tygodni. Dodatkowo prasa informowała o znacznym obniżeniu poziomu wód lub o wyschniętych zbiornikach wodnych. Brak opadów powodował problemy z dostępnością bieżącej wody. To z kolei sprzyjało rozwojowi chorób zakaźnych, takich jak czerwonka. Przed nimi ostrzegało wiele gazet w lipcu i sierpniu 1921 roku. Ten rok pod względem upałów i suszy był wyjątkowo ekstremalny nie tylko w Polsce. Susza i wysokie temperatury objęły swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Ekstremalna susza przyczyniła się do zmniejszenia plonów i do klęski głodu.
między innymi w Tatarstanie, oraz wielkiego głodu na Ukrainie. I to, moi drodzy, wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Państwa. Mam nadzieję, że wnioski można wyciągnąć z tego wszystkiego samemu, że takie zjawiska, które mamy w tej chwili, nie są zjawiskami ekstremalnymi. To, co przeżyli chociażby w roku 1540, czy w późniejszych latach, czy w roku 21, jakby się odbiło w obecnej rzeczywistości? Tego nie wiemy. Wszystko jest przed nami. Susze, takie susze zdarzają się raz na 1000 lat. Zatem miejmy nadzieję, że nie przeżyjemy takiej potwornej suszy i takich fali upałów. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 na poranny program, który potrwa 2 godziny, z małym ogonkiem, z kawałeczkiem, życząc jednocześnie spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro. Dobranoc Państwu.

0: Kochani, nasz kraj jest krajem w środkowej Europie. Powierzchnia naszego kraju, jak Państwo doskonale wiedzą, 312 679 km kwadratowych, co pozycjonuje nas na świecie na 69. pozycji. W Europie zajmujemy 9. miejsce. Mieszkańców według rocznika statystycznego mamy około 38,5 miliona, co daje nam 6. miejsce w Europie. To jesteśmy znaczącym, poważnym bardzo partnerem pod każdym względem, bo taka ilość mieszkańców, już nawet nie powierzchnia, a taka ilość mieszkańców mówi o tym, jakim jesteśmy konsumentem, drodzy Państwo. W dzisiejszych czasach każdy człowiek musi jeść, musi mieć buty, musi mieć mieszkanie i w pewnych zakresach gospodarki wewnętrzne danego kraju zaspokajają te nasze potrzeby, ale jednocześnie społeczeństwa rozwinięte, takie jak my, bo już nie mamy jednej pary butów, nie mamy jednej pary spodni, to potrzebują czegoś więcej, a więc dla sąsiadów informacja, że tam jest duży rynek zbytu, że my na nich możemy zarobić i w związku z tym jesteśmy krajem postrzeganym przez innych jako kraj, którym warto się zainteresować. To buduje prestiż, to buduje pozycję niezależnie od koneksji politycznych czy historycznych z krajem tej wielkości. Na tą miarę wszyscy muszą się liczyć. A państwowość nasza, proszę Państwa, to już jest 1000 lat. Wprawdzie pierwszy chrzest to jest 966, ale właściwie możemy liczyć z całą pewnością państwowość jako organizację od momentu, kiedy królem został koronowany Bolesław Chrobry, chociaż właściwie już organizacja państwowa zaczęła się w momencie chrztu Polski. Dlaczego mówię o tym, że zaczęła się organizacja państwowa w momencie chrztu Polski? Drodzy Państwo, niezależnie od naszych dzisiaj spojrzeń na to, na jaką rolę Kościół odgrywa w naszej współczesności, to musimy zdać sobie sprawę, czy ktoś ma sympatie kościelne, czy przeciwne, to chrześcijaństwo i religia chrześcijańska w Europie, a więc i na świecie w owych czasach, była podstawą rozwoju cywilizacji. Prosta rzecz. Zanim nie pojawili się uczeni w piśmie i nie przywieźli swoich ksiąg, czyli mówimy o kapłanach i o Piśmie Świętym, na terenie dzisiejszej Polski nikt nie używał pisma. Nie było do niczego potrzebne. Nikt nie używał alfabetu. Jeżeli mamy zapisy z tamtych lat, to mamy od obcych, na przykład taki arabski podróżnik, który w IX wieku jeździł po Europie, przyjeżdżał tu oczywiście nie był podróżnikiem typu Tonego Halika, tylko przyjeżdżał w interesach, a więc po bursztyn najprawdopodobniej. Ibrahim ibn Jakub pisał na temat ziem, które się tutaj znajdowały, ale nie mówił o tym, że jesteśmy Polską, bo takiej organizacji państwowej nie było. Dopiero Kościół, który przyszedł na te tereny, wprowadził administrację. To znaczy, pamiętamy, że po zjeździe gnieźnieńskim założono 5 biskupstw. 5 biskupstw, a więc 5 diecezji. Każdy z biskupów chciał wiedzieć, miał obowiązek wiedzieć, dokąd sięga jego diecezja. A więc wytyczono granice diecezji, które razem dały kształt państwa, dokąd to państwo sięga, dokąd sięgają te diecezje. I dopiero na wzór, diecezje podzielono oczywiście na parafie i dekanaty. I dopiero na wzór tej administracji kościelnej zaczęła powstawać administracja cywilna. Stąd możemy z całą pewnością powiedzieć, że początki państwowości to jest chrzest, ale administracyjnie stanęliśmy formalnie wtedy, kiedy koronowany został nasz pierwszy król, czyli Bolesław Chrobry, a więc rok 1020. Mówiłem, jesteśmy w Pruszkowie, drodzy Państwo. Miód na serce. Także, kochani Państwo, i ta wspaniała historia naszego kraju i jej zabytki, które w niewielkim stopniu przetrwały, bo jak wiecie, leżymy w tak szczęśliwym lub też nieszczęśliwym miejscu na świecie, proszę popatrzeć, że ze wschodu na zachód, z północy na południe, jakie wojska nie szły, to wszystko szło przez Polskę. I niewiele jest krajów, które tak boleśnie i tak dotkliwie odczuły wszelkie wojny światowe, wszelkie zawieruchy. Nie mówię tu tylko pierwsza, druga wojna światowa, ale wojna 30-letnia i wszystkie inne wcześniejsze. Zawsze my jesteśmy w każdym konflikcie w samym środku. I tych pamiątek nie zostało wiele, natomiast te, które są wspaniałe, są bardzo atrakcyjne dla odwiedzających i z roku na rok tych ludzi, którzy chcą Polskę obejrzeć, którzy chcą tutaj przyjechać, jest coraz więcej. Za rok 2018 Polskę odwiedziło ponad 17,5 miliona turystów z zagranicy. Dużo. Ale popatrzcie Państwo, jak pójdziemy w miejsca takie te wyeksponowane, folderowe, typu Rynek w Krakowie, czy też Stare Miasto w Warszawie, bardzo często słyszymy obcy język i to już nie tylko z tych najbliższych Niemcy, Rosjanie, ale słyszymy Hiszpanii, przyjeżdżają Francuzi, przede wszystkim w olbrzymiej ilości Azjaci. Te słynne wycieczki japońskie z aparatami, którzy fotografują wszystko, jest tych wycieczek coraz więcej. Nie wynika to z tego, że raptem przybyło nam zabytków, przybyło nam atrakcji, którymi jesteśmy w stanie zainteresować świat. Przybyło możliwości, infrastruktura, drodzy Państwo, z samolotów coraz więcej, drogi coraz lepsze, a do tego internet, w którym ci ludzie gdzieś tam na świecie, klikając, szukając obiektów do zwiedzenia, znajdują również obiekty w naszym kraju. I to wszystko powoduje, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym krajem turystycznie, a to przenosi się również na nasze pieniążki. Bo proszę Państwa, przyjeżdża turysta X z Japonii i on gdzieś je. Gdzieś śpi, coś kupuje i ktoś może powiedzieć, no dobra, ale te pieniądze wydał w hotelu, wydał u taksówkarza, co ja mam do tego? Mam, ponieważ ten właściciel taksówki za te pieniądze poszedł do sklepu, kupił chleb, kupił mięso czy też butelkę wódki, a ktoś, kto pracuje w sklepie, z tych pieniędzy dostał jakąś tam pensję. Także, kochani, są to naczynia połączone. Pieniądze wydane w danym kraju w jakiejś części pośrednio trafiają do każdego z nas. A jeżeli mówimy o tych pieniążkach, to za 2018 rok produkt krajowy brutto w naszym kraju wyniósł 614 miliardów dolarów. Dużo. Bardzo dużo. Drodzy Państwo, produkt krajowy na jednego mieszkańca w 2018 to było 16,7 tysiąca dolarów. Dużo? Dużo. Ale musimy pamiętać, że są w Europie kraje, gdzie to jest prawie 50 tysięcy. Także jeszcze, chociaż sami Państwo z własnego życia wiecie, że jeszcze na naszej pamięci szynkę jadło się na święta lub też przy wielkich okazjach. Dzisiaj idziemy do sklepu i nie wiemy, którą wziąć. Spowszedniało nam to wszystko. Pomarańcze, jak przywieźli na święta, to one pachniały w całej chałupie. Dzisiaj, kochani, są w cenie jabłek, a banany często nawet tańsze. Także, drodzy Państwo, świat nam się zmienia, żyjemy coraz lepiej. Taka jest nasza Polska. Popatrzmy sobie zatem na te najciekawsze rzeczy, które chciałem Państwu dzisiaj pokazać. Rzeczy, o których warto powiedzieć. Kochani, aż do roku 2008, kiedy w maju 2008 otworzono Burdż Kalifa, to najwyższą budowlą, jaką zbudował człowiek na świecie, był maszt w Konstantynowie. 646 metrów, zbudowany w 1974. Kiedy hen, nikt na świecie tak wysokich obiektów nie zbudował. To był wprawdzie maszt radiowy, maszt, który nie przetrwał do dzisiaj na skutek zaniedbań. W 1991 roku pękła jedna z lin, które trzymały tą wielką konstrukcję i maszt się przewrócił. Szczęściem nikt nie zginął. Nie ma już tego masztu, który był zbudowany po to, żeby cały świat mógł słuchać polskiego radia. Ale przez długie, długie lata było to osiągnięcie polskich inżynierów, którego nikt na świecie nie pobił. I jest to też powód do dumy i powód do takiej satysfakcji, że no fajnie, no kochani, my mamy wiele różnych fajnych rzeczy, a mamy jakąś taką narodową cechę, że nie zawsze potrafimy pójść do przodu z tą informacją. Jakoś tak skromnie te nasze sukcesy się przedstawiają w naszej opinii, bo nie potrafimy się nimi pochwalić. Więc ja na każdym kroku podkreślam, to co nasze dobre, to tym powinniśmy się chlubić. I ten marsz w Konstantynowie był właśnie takim wspaniałym osiągnięciem. 646 metrów. Zaraz zobaczymy, jak to wyglądało z góry. Budowano go za pomocą helikopterów, bo inaczej tego by się zrobić nie dało, co w tamtych latach było naprawdę rewolucyjne i było to osiągnięcie naprawdę na najwyższym światowym poziomie. No oczywiście musiało mieć to oprawę propagandową i miało taką. W 70-tych latach byliśmy krajem sukcesu. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale było takie expose premiera Jaroszewicza. 10. potęga świata byliśmy wtedy. On podawał na przykład, że produkcja zboża wzrosła o 17 milionów ton. Produkcja statków o 22%. Produkcja trzody chlewnej o ileś tam sztuk. Tak podawał te dane, że nikt się nie mógł w tym zorientować. Ale konkluzja była taka, że 10. potęga świata. Kochani, drżyjcie, narody, klękajcie. Tacy byliśmy. Więc ta oprawa propagandowa była nieodzowna w tamtych czasach, ale osiągnięcie niepodważalne. Tak wyglądała budowa. Używano ludzi, którzy byli alpinistami. Zobaczcie, z góry tam w tle widać szachownicę pól. Więc jak jesteśmy bardzo wysoko. No ale maszt niestety w 1991 roku w listopadzie runął, a został zbudowany w 1974. Skoro obejrzeliśmy sobie najwyższy obiekt, to zobaczmy teraz z kolei najdłuższy, czyli najszerszy, inaczej mówiąc. I czy państwo zgadujecie, gdzie jesteśmy? W Modlinie, tak, twierdza w Modlinie. Drodzy państwo, w latach 1832 do 1836 zbudowano ten budynek koszarowy, który zamyka twierdzę w Modlinie i ma długość, uwaga, 2283 metry. Najdłuższy budynek w Europie i bodaj gdzieś na świecie jest troszeczkę dłuższy jakiś budynek, ale tam to jest budynek gospodarczy, jakiś magazynowy. Natomiast w Europie bezsprzecznie na pewno najdłuższy, zbudowany, kochani państwo, w czasach carskich po upadku powstania listopadowego. Wtedy zbudowano dwa wielkie obiekty, które miały Polaków straszyć. Twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską. Na twierdzę w Modlinie zużyto ponad, uwaga, 200 milionów cegieł. Nie wiem, czy państwo się orientujecie, jadąc w kierunku wschodnim od Warszawy, w kierunku Radzymina, po drodze mamy takie miejscowości jak Marki, Słupno, Zielonka. Tam zbudowano wtedy, na początku XIX wieku, dziesiątki cegielni. Po to, żeby produkowały cegły właśnie na potrzeby budowy twierdzy w Modlinie i Cytadeli Warszawskiej. Właścicielem tych wszystkich cegielni, a więc facetem, który sprzedał każdą jedną cegłę na te wielkie budowy, był Rosjanin, rosyjski przedsiębiorca, nazywał się Iwan Skwarcow. Nie muszę państwu opowiadać, jakie musiał zarobić na tym olbrzymie pieniądze. Był naprawdę milionerem, którego było stać na wszystko. Najlepszym przykładem jest dla nas to, że Skwarcow po zakończeniu budowy, przypominam, w 1836 zakończono budowę twierdzy, w 1838, dwa lata później, kupił sobie Pałac Saski. Ten, gdzie mamy dzisiaj, w którego ruinach mamy dzisiaj grób nieznanego żołnierza. I ten wizerunek Pałacu Saskiego, który mamy w pamięci oglądając stare filmy lub też fotografie z wielką kolumnadą, oba skrzydła połączone wielką kolumnadą i rozbudowane właśnie przez Skwarcowa. On kupując pałac, kupił pałac zupełnie inny, znacznie skromniejszy, znacznie mniej majestatyczny. Ten monumentalny, wspaniały, wielki pałac to jest właśnie Zasługa tego Skwarcowa, który miał tyle pieniędzy, że stać go było na wszystko. Tak jak mówiłem, zbudowano twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską właśnie z pieniędzy Skwarcowa. Były to budowle, które trwały równolegle, bo Cytadelę, przypominam, oddano do użytku w 1834 w maju na 18 urodziny carewicza Aleksandra. To taki prezent był. Oczywiście ten wątek można byłoby bardzo dużo rozwijać i ciekawe rzeczy opowiadać, ale następne obiekty czekają, więc nie będę Państwa absorbował. Natomiast ten budynek w twierdzy w Modlinie, tutaj mamy z perspektywy z wysokości, widzimy, że to jest zamknięty teren. Proszę Państwa, został zbudowany w ten sposób, że przewidywano, że w czasach pokoju będzie tam jednocześnie mogło mieszkać 20 tysięcy żołnierzy. Ale w czasie mobilizacji, czyli stanów nadzwyczajnych, mogło tam mieszkać nawet do 100 tysięcy żołnierzy. Olbrzymi, olbrzymi obiekt i użytkowany przez naszą armię aż do roku 2000. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych. Armia się tego pozbyła i jest to przebudowywane na oczywiście mieszkania. Natomiast może widzicie Państwo po lewej stronie nad wodą jakiś taki budynek jest tam, jest jakiś obiekt. To są ruiny spichlerza zbudowanego jeszcze w XVIII wieku i od czasów napoleońskich. Jest to ruina, która bardzo malowniczo wygląda z tego mostu, który widzicie Państwo w perspektywie. Jak się przejeżdża, to ta ruina wygląda bardzo pięknie, bardzo ciekawie i w takiej formie jako ruina już 200 lat stoi. Bardzo malowniczo to wszystko wygląda, ale nie jest to obiekt budowany równolegle z Cytadelą, z twierdzą w Modlinie. Jeszcze raz widzimy i to jest właśnie ten obiekt. Najdłuższy budynek w Europie. A skoro jest najdłuższy, czyli najszerszy, to pewnie jest i najwęższy. I to też jest u nas w Warszawie. Nazywa się to domem Kereta. Trudno to nazwać domem, bo szerokość całkowita 152 centymetry. 152 centymetry, tak. Keret, pisarz, artysta izraelski, żydowski, zbudował to w tym miejscu, dlatego że tutaj w czasie II wojny światowej, kiedy na tym terenie, bo jest to przychłodne i nie wiem, Państwo pewnie się domyślacie, widzieliście, kiedy było tutaj getto, tutaj mieszkali jego rodzice. I taki architekt, który się nazywa Szczęsny, zaprojektował mu w tym miejscu taki właśnie dom, który otwarto 12 listopada 2012 roku. Ma 3 kondygnacje, ma kuchnię, ma sypialnię, ma łazienkę. Zobaczmy, zajrzyjmy do środka. Tak to wygląda. 152 centymetry, czyli no, gdybym ja stanął, to pewnie od ściany do ściany. Ale oczywiście na dole widzimy tutaj jakaś pościel, więc jest sypialnia. Oczywiście on tam nie mieszka na co dzień, ale jest to raczej taka troszeczkę taka ciekawostka artystyczna, tak? I jest to taki performance. Natomiast gdyby się uparł, to można tam, bo wszystko w tym domu jest, wszystko funkcjonuje. Jak się wchodzi? Wchodzi się od dołu schodami. Przez podłogę się wchodzi. Taka ciekawostka, mamy najszerszy, mamy najwęższy, a najstarsza budowla, ktoś może rozpoznaje ten obiekt? Nie. Nie. Kochani Państwo, jesteśmy w Cieszynie. Cieszyn, rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie. Najstarsza według historyków architektury budowla, która przetrwała do naszych czasów. I tutaj jest spór, czy jedni datują ją na początek wieku XI, czyli rok 1000 coś tam, a drudzy na początek wieku XII, czyli 1100. Jakby nie patrzył, jest to blisko tysiącletnia budowla, która, proszę Państwa, ma 13 metrów wysokości. Mury o grubości ponad 2 metry. Drodzy Państwo, oczywiście jesteśmy tu, widzimy styl romański. Styl romański, czyli ten pierwszy trwały. Wcześniej budowano na naszych terenach, oczywiście budowano obiekty drewniane, które nie przetrwały. Natomiast styl romański w bardzo niewielu obiektach jest do obejrzenia, ponieważ no, historia wojny. Czym dalej od dnia dzisiejszego, tym tych obiektów jest mniej. Natomiast ten się zachował i proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo niewielkie okna w stosunku do powierzchni budynku. Kochani Państwo, styl romański, czyli styl budowy kamiennych, bo to był pierwszy budulec, wynika to z tego, że miał dwa rodzaje przeznaczenia dla tych obiektów. Pierwsze, oczywiście, główne to był obiekt sakralny, ale na wypadek zagrożenia był to najczęściej jedyny trwały obiekt, murowany obiekt w danym miejscu, a więc spełniał również rolę militarną. Był miejscem, gdzie mieszkańcy mogli się schronić, z którego mogli się bronić. Stąd te maleńkie okna w stylu romańskim, zazwyczaj rozchylone na zewnątrz, po to, żeby ten w środku, będący w ukryciu, miał jak najszersze pole ostrzału. Sam miał małe, wąskie okienko, ale okno rozchylone na zewnątrz, więc z tego łuku mógł strzelać nieomalże 180 stopni. Oczywiście przez budowniczych z tamtych lat ta budowla na owe czasy była bardzo duża, bo kamień, drodzy Państwo, jest bardzo ciężki. Zresztą wszyscy wiecie, nieraz podnosiliśmy kamień mały, duży, więc zdajemy sobie sprawę, że czym większy, tym cięższy, ale do budowy takich nie używano maleńkich kamyków, tylko dużych. Kochani Państwo, żeby zbudować coś takiego, co ma 13 metrów, trzeba było dać ścianę ponad 2 metry szerokości, bo nacisk spowodowałby, że to by się nie utrzymało. Żeby budować wyżej, ściany musiałyby być 5-metrowe. Nie dałoby się tego zrobić. I wszyscy architekci wtedy, oczywiście nikt nie używał określenia architekci, ale mistrzowie budowniczy, oczywiście chcieliby budować jak najwyżej, chcieliby budować bardziej. To jest taka naturalna nasza potrzeba, że bardziej chcemy jeszcze czegoś, czego nie możemy, to jeszcze bardziej chcemy. I w momencie, kiedy pojawiła się cegła, która jest ciężka, ale w stosunku do kamienia jest materiałem bardzo lekkim, oni dostali możliwość wystrzelenia wreszcie. Wreszcie można było stawiać budowle, które są wysokie, bo cegła jest na tyle lekka, że nie wymagało to kilkumetrowych ścian. I oczywiście wtedy skończył się czas, kiedy budowano budowle romańskie, a zaczęły się strzeliste, wysokie, wspaniałe budowle gotyckie z długimi otworami. Wreszcie nie malutkie, ciasne okna przytłaczające, a strzeliste hen do nieba. I zawsze pamiętamy, że otwory zwieńczone jak rączki do modlitwy. I cegła to jest charakterystyczna cecha gotyku. No potem oczywiście renesans, potem barok. I w tych stylach, proszę Państwa, również przebudowywano tą świątynię. Ta świątynia była przez wieki, no bo oczywiście każdy chce iść z postępem, tak jak moda jest w ubraniach i panie co roku właściwie najchętniej zmieniałyby garderobę, bo co z tego, że czwarta szafa się nie domyka, kiedy nie ma co na siebie włożyć. Więc to samo, proszę Państwa, w architekturze. Przez wieki przychodziły nowe mody, nowe style i tą świątynię przebudowywano. Dzisiejsza forma gotycka została przywrócona po remoncie w 1955 roku i mamy tu naturalny, taki surowy styl romański. Wcześniej, od 1838, był tam wewnątrz klasycyzm, a wcześniej oczywiście barok, bo barok był najbardziej takim nośnym. Proszę Państwa, tu pozwolę sobie na małą dygresję. Dlaczego ten barok, którego wszędzie jest na najliczniej zachowany, jeśli chodzi o obiekty sakralne, obiekty architektoniczne? Kochani Państwo, wiemy, że po stylu romańskim był gotyk, po gotyku był renesans i ten renesans przyniósł, proszę Państwa, taki porządek, taki ład, taką stabilizację, jakbyśmy powiedzieli. Obiekty, które wtedy budowano, były wzorowane na antycznym budownictwie greckim. proste ściany, gładkie, bez natłoku, ozdób ani bez żadnych zawijasów, co najwyżej jakiś trójkątny portyk, jakiś niewielki gzyms i to było wszystko, co wtedy proponowano. Dlaczego? Wynikało to, proszę Państwa, z tego, że w okresie renesansu ludzie zaczęli troszeczkę inaczej pojmować stosunek swój do Boga, Boga do wiernych. No to jest czas, kiedy, proszę Państwa, w 1517, jak wiemy, Marcin Luther, w 1536 w Bazylei, potem Calvin wprowadzili nowe nurty w chrześcijaństwie, które my dzisiaj określamy nurtami protestanckimi. Ale dlaczego tak się stało? Drodzy Państwo, w tym renesansie, także przyjaznym, także eksponującym człowieczeństwo i walory naszych potrzeb emocjonalnych również, które zaczęto dostrzegać, ten renesans w religii uświadomił wiernym, że my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo. Tak mówi Pismo. A więc skoro my mamy potrzebę radości, śpiewania, tańczenia, seksu, akceptacji bliźniego, to widocznie jest to wolą Bożą. To, co było w średniowieczu tępione, bo średniowiecze narzucało nam styl bardzo purytański. Tutaj masz być malutki, tu masz być szary, tu masz się umartwiać, bo po tamtej stronie czekają na ciebie wspaniałości raju. No, u nas nie było to tak dosłownie jak w islamie, który, jak wiecie, też jest religią monoteistyczną i tam w islamie u nich w raju to nawet churysy na panów czekają. Tam jest dokładnie powiedziane, co na ciebie czeka. U nas było to troszeczkę enigmatyczne, ale wspaniałości na ciebie czekają. I ten renesans powiedział nam, że żyj już teraz tutaj. Ciesz się już tutaj tym życiem, bo tak chciał Pan. Pan stworzył cię na wzór i podobieństwo, a więc chciał, żebyś się tu cieszył. Najlepszym przykładem takiej postawy wobec religii z tamtych lat, proszę Państwa, jest katedra na Wawelu. Byliście zapewne nieraz i na pewno zwrócili Państwo uwagę na króla Władysława Jagiełłę. Największy monarcha owych czasów w Europie. Leży pobożnie, rączki złożone jak przestraszony przy pierwszej komunii. Na baczność wyprostowany. Widać w nim trwogę przed mocą boską, przed sądem ostatecznym, który go oczekuje. Obok ze ścianą król Władysław Łokietek. To samo. Nabożnie przestraszone rączki złożone, mina rzadka. Ale tuż obok kaplica Zygmuntowska, czyli czas renesansu, gdzie leży Zygmunt Stary i jego syn Zygmunt August. Kochani Państwo, podparty pod główkę, nóżka ugięta, luzik, relaks, brakuje tylko patery z owocami, jakichś bachantek, które by wino polewały. Tak pojmowano, Bóg jest miłością, Bóg mnie kocha, Bóg chce, żebym był szczęśliwy. A więc skoro jest, mnie kocha, skoro chce, żebym był szczęśliwy, to nie może chcieć dla mnie źle. I w związku z tym ludzie zaczęli zwracać się do tego kochającego ich ojca. Coraz mniejszą rolę w pośrednictwie między wiernym a Bogiem zaczęli odgrywać w mentalności ówczesnych ludzi kapłani, co bardzo było negatywnie wpłynęło na organizację Kościoła. Zaczęli się rozłazić Luther, Calvin i tak dalej. Trzeba było to towarzystwo jakoś znowu do szeregu postawić, żeby oni czuli trwogę Bożą. A nie tylko patrzyli, że o, dobry wujek, wszystko mi wybaczy, bo mnie kocha. W Rzymie powołano zakon jezuitów. Święty Loyola, na pewno Państwo słyszeli. Kochani, i on zbudował pierwszy kościół, ci jezuici zbudowali pierwszy kościół pod wezwaniem Il Gesù, gdzie wprowadzono styl, który my dzisiaj nazywamy barokiem. Bogactwo, ornamentyka, mnóstwo złoceń, nie ma wolnych miejsc na ścianach. Po co? Kochani Państwo, po to, żeby ci rozpasani, tacy wyluzowani chrześcijanie, wchodząc do tej świątyni, poczuli ogrom, poczuli bogactwo, poczuli wielkość, wspaniałość Bożą, przy której czuli się mali, przestraszeni, przy której czuli się nikczemnie mali, żeby poczuć właśnie ten dystans, tą moc, tą wielkość. I tak powstał barok, którego również moglibyśmy się doszukać, gdybyśmy byli 200 lat temu w Cieszynie, to w tej świątyni byłby. Ale przypominam, że w 1955 oczyszczono z naleciałości historycznych i no, tu mamy jeszcze fotografię zewnętrzną z XIX wieku, natomiast dzisiaj jest już tam surowy, trudno powiedzieć oryginalny, ale styl romański taki, jaki był w tej świątyni, kiedy ją budowano. Czyli mamy tutaj najstarszą. A teraz popatrzmy. Największe centrum handlowe, proszę Państwa, w Europie, to nie jest gdzieś tam na świecie za Odrą, tylko u nas w Łodzi. Znacie Państwo to miejsce. Myślę, że Panie tam niejedne pieniążki zostawimy, więc nie będziemy już może tego rozstrzygać. Kochani Państwo, w 2008 roku otwarto centrum handlowe Manufaktura, które budowano, adoptowano dawne fabryki Izaaka Poznańskiego przez 4 lata. Było to z inicjatywy obywatela Szwajcarii polskiego pochodzenia, nazywa się Cyprian Kosiński. On wpadł na pomysł, żeby tę fabrykę, która splajtowała, a działała bardzo długo, bo oglądaliście na pewno Ziemię Obiecaną. Przecież te sceny w Ziemi Obiecanej, które kręcono współcześnie, nie robiono ich gdzieś tam, nie adoptowano, nie budowano sztucznej fabryki, tylko właśnie w tej fabryce Poznańskiego. Ona działała bardzo długo. Ona gdzieś do połowy lat 80. czy nawet 90. jeszcze funkcjonowała. Kochani Państwo, jeżeli ktoś był w fabryce, w takiej przędzalni, to jedna rzecz. Dwie rzeczy, które są tam dla człowieka nie do wytrzymania. Pył i hałas tak straszliwy, że żeby powiedzieć koledze dzień dobry, to trzeba mu krzyczeć w ucho. Coś niemożliwego. Ci ludzie dziesiątkami godzin tam pracowali. W każdym razie z pieniędzy, które wyłożył dom bankowy Rothschilda, to było 270 milionów euro, przez 4 lata zaadoptowano tą fabrykę Izaaka Poznańskiego, a Poznański, proszę Państwa, był największym fabrykantem łódzkim. Budował fabrykę i pałac, który jest obok, ten największy łódzki pałac, który przetrwał w latach 1871-1900, a więc prawie 30 lat. Budował wielką fabrykę i swój dom tuż obok, praktycznie całą dobę miał oko na to, co się tam dzieje. Był to facet, który zaczynał i się dorabiał i wiedział wszystko o tej fabryce. Zanim zbudował tą fabrykę, miał kilka mniejszych na terenie Łodzi. Natomiast po zbudowaniu tej fabryki była to największa fabryka włókiennicza. No i drodzy Państwo, w momencie, kiedy zmieniła się sytuacja ekonomiczna w naszym kraju po zmianach politycznych z 1989 roku, no ta fabryka nie wytrzymała i taki moloch miał zbyt duże koszty i z mało konkurencyjną produkcję w stosunku do tego, co napływało do nas. Tak jest, z Chin. No i musieli splajtować. W związku z tym obiekt stał przez jakiś czas pusty, aż ten Cyprian Kosiński wpadł na taki pomysł, żeby przebudować go na olbrzymi obiekt handlowy. Zresztą są tam restauracje, jest tam też wspaniały nowoczesny hotel. Kochani Państwo, 27 hektarów całość. Tak, ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Jest to olbrzymi, wspaniały obiekt i jest to największe centrum handlowe w Europie. I można byłoby jeszcze wiele ciekawych rzeczy o tym mówić, ale następne obiekty czekają, które też chciałbym Państwu pokazać. Tutaj jeszcze raz mamy widok tej fabryki. Kochani Państwo, ci z Was, którzy tam byli, to wiedzą, że po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko fabryki, jest całe osiedle fabryczne, tak zwane Księżopole. Ówcześni fabrykanci, drodzy Państwo, w momencie, kiedy zatrudniali Cię w fabryce i miałeś już tam stabilną pozycję, nie byłeś jakimś sezonowym, to dostawałeś mieszkanie. Oni owszem, 12 godzin pracy, za marne pieniądze, bardzo ciężkiej, ale dostawali też, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, cały socjal. Mieszkanie, Ich dzieci miały na tym terenie szkołę, na terenie tego osiedla był kościół, chociaż fabrykant wyznania mojżeszowego, ale wiedział, że pracownicy chrześcijanie, katolicy, więc im zbudował kościół. Były tam też sklepy. Czy to wynikało z altruizmu i serdecznego traktowania pracowników przez tego fabrykanta? Nie do końca. Proszę Państwa, ponieważ ci, którzy u niego mieszkali, byli mu winni za mieszkanie. Ci, którzy u niego pracowali, korzystali z jego sklepów. Zabrakło pieniążków, to brali na zeszyt. Co potem i to komorne, i za ten zeszyt odliczali im przy pensji. Więc co by nie zrobili, to gdzie by nie wydali jakich pieniędzy, to te pieniądze trafiały do niego. On im z jedną ręką dawał, drugą ręką. Wspaniały interes. A wydawać by się mogło, że zbudował osiedle, bo taki troskliwy i szkoły, i kościół, i tak dalej. To było wszystko bardzo mądrze przemyślane. Drodzy Państwo, ale biegnijmy dalej. Tu mamy widok na całe centrum, właściwie nie na całe, bo jeszcze magazyny, przędzalnice, tam gdzie autokarowe, gdzie parking autokarów, to są jeszcze poza tym zdjęciem, jest to naprawdę olbrzymi teren. A teraz ciekawostka. Największe rondo drogowe i to na świecie. Kochani Państwo, jest w Polsce. Czy ktoś może wie, gdzie to jest? Słucham? No, proszę bardzo, jestem w Pruszkowie. Kochani Państwo, maleńka miejscowość pod Białymstokiem, pod Kurszynianami. Kurszyniany może łatwiej Państwu skojarzyć, bo ze względu na obecność Tatarów, na jeden z dwóch meczetów, który oglądamy. Krynki, 2,5 tysiąca mieszkańców, maleńka miejscowość, a jest tam największe rondo, do którego zbiega, policzmy, ile ulic? 12 ulic. 12 ulic. My widujemy rondak tutaj u nas w Pruszkowie lub w innych miejscach, gdzie na środku jakiś kwiat, jakiś klombik. Proszę Państwa, to rondo ma 5 hektarów. W tym kółku jest park z alejkami, z ławkami i taka maleńka miejscowość, a ma takie osiągnięcie, właściwie nie mają już nic więcej, do czym mogliby się pochwalić. Tam przy tym rondzie jest jeszcze stara synagoga, oczywiście dzisiaj niewykorzystywana jako dom modlitewny, ale budynek starej synagogi został i to rondo w Krynkach jest największym skarbem tej miejscowości. Chwalą się gdzie mogą. Jest to, tak jak mówię, 2,5 tysiąca mieszkańców, przez to rondo wszystkie wycieczki, które jadą obejrzeć polskich Tatarów w Kruszynianach, chcą wejść do meczetu, chcą pójść na Mizar, czyli na cmentarz tatarski, to muszą przez to rondo przejechać. Tak to wygląda już na wjeździe. To jest jadąc właśnie z Sokółki w kierunku Kruszynian. Sokółka też Państwu na pewno znana, a to na inny raz, już nie będę o niej opowiadał. I to jest ta synagoga, która tam sobie stoi. Jesteśmy wewnątrz ronda. Tak wygląda ten park. Czyli jest to naprawdę bardzo duże. No a skoro przy tych no to teraz jeszcze mamy jedno osiągnięcie. Najdłuższy rynek w Europie, czyli... No ja tu już tylko będę pykał w ten komputer, sami wszystko wiecie. Tak, oczywiście. 400 metrów długości, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę, nawierzchnia brukowana. Nie dlatego, że magistratu nie stać na położenie asfaltu, tylko dlatego, że jest to zabytek. Jest to rzecz, którą Pułtusk się chwali, którą może przed zaimponować innym.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: I krajom, miastom w Europie, które mogą mu tylko zazdrościć takiej wspaniałej atrakcji. 400 metrów. Na środku stoi ratusz z 30-metrową wieżą. Widzimy to. Kto ma zdrowe nóżki i mocne płuca i chce mu się, to można tam się wdrapać na górę. Na górze jest taras widokowy i popatrzeć na okolice. Z jednej strony rynek zamknięty jest dawnym pałacem biskupim, który w 80-tych latach przebudowano na... Tak jest, Dom Polonii. Dzisiaj, wtedy to było takie, z takim pod patronatem Ministerstwa Kultury chciano zrobić taki matecznik dla polonusów odwiedzających nasz kraj. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych i jest, można sobie tam co najwyżej zrobić wesele albo jakąś inną uroczystość rodzinną. Natomiast już tej takiej działalności misyjnej to tam już nie znajdziemy. Czyli z jednej strony Dom Polonii, dawny pałac biskupi, z drugiej strony bazylika w Pułtusku zamykająca drugą część rynku. Tak wygląda rzut z góry i na środku widzimy ten ratusz z wieżą. Tutaj na dole taka stercząca wieża, którą Państwo dostrzegacie, to jest właśnie dzwonnica bazyliki. No i jeszcze raz w kierunku bazyliki widok. A to jest wejście do Domu Polonii, do dawnego Pałacu Biskupiego. Tutaj na wysokości ratusza, patrząc od naszej strony po prawo, za tymi drzewami, na jednym z budynków jest tablica, że w roku 1806 przez kilka dni mieszkał w tej kamienicy sam cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. A na budynku obok, na ścianie jest taka duża płaskorzeźba, gdzie są jakieś nuty, jakaś gitara. I jest to informacja, że w 1942 roku w tym domu urodził się Krzysztof Klęczon. Kojarzymy? No jasne. 10 w skali Beauforta. I wiele innych wspaniałych rzeczy. No niestety zginął tragicznie w wypadku drogowym w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz tu mamy bazylikę. A co mamy najdłuższe molo na świecie? Sopot, oczywiście. 511,5 metra molo imienia Jana Pawła II. Drodzy Państwo, tak długie molo jest od roku 1928. Wtedy osiągnęło tą długość, jaką ma dzisiaj. Oczywiście sukcesywnie wymieniane elementy drewniane, bo jak wiemy, molo jest na drewnianych słupach, więc co trochę wymieniana podłoga, wymieniane są słupy nośne. Ale początek mola to jest znacznie wcześniej, bo już w roku 1828 zbudowano pierwsze molo w Sopocie. Miało wtedy co prawda ledwo 31 metrów długości, ale rozbudowywano przez wieki, co trochę dokładano i dzisiaj ma 511,5 metra, z czego blisko 460 metrów w wodzie. W latach 90. rozbudowano molo o tak zwaną marinę, czyli zbudowano port jachtowy na końcu, gdzie mogą przypłynąć turyści, którzy podróżują jachtami lub też miejscowi ludzie, którzy pływają, lubią takie wycieczki morskie i tam można zacumować łódź, od razu wejść na molo i przespacerować główną atrakcją Sopotu, czyli pomolo, a potem najsłynniejszy deptak, czyli Mąciak, oczywiście, bohaterów Monte Cassino ze słynnym pijanym domem. To wszystko Państwo wiecie, bo jest to miejsce dość popularne. Tutaj na zdjęciu widzimy jeszcze po prawej słynny hotel Grand, tak, przez długie, długie dziesięciolecia PRL-u najbardziej luksusowy i taki pachnący aromatem zachodu, taki troszeczkę z tamtej bajki, i obiekt Westchnień, kuracjuszy, którzy na FWP przyjeżdżali, leżeli na plaży, na ten hotel mogli tylko popatrzeć. Także mamy najdłuższe molą. I tutaj jeszcze raz widok i właśnie widać po prawej tą marinę, ten port jachtowy. Na końcu mola cumują statki, można stamtąd popłynąć do Gdyni, można stamtąd popłynąć na Hel. Jest to bardzo ciekawy obiekt i niestety, proszę Państwa, w sezonie letnim płatny. Kto chce wejść na molo, musi zapłacić. Od października do marca można wejść za darmo, a potem trzeba płacić. I jeszcze raz widok. Na takich słupach drewnianych, co ileś lat trzeba to oczywiście wymieniać, więc sukcesywnie dbają o to, żeby, ponieważ na molo zazwyczaj jest dużo ludzi. Proszę Państwa, w zeszłym roku w sezonie letnim, czyli w tym płatnym, bilety kupiło na molo około 3,5 miliona ludzi. Oprócz tego jeszcze są tacy, co wchodzą bez biletów i na czarno, wiadomo, Polak potrafi. Więc jest tam zawsze bardzo dużo ludzi. W związku z tym on musi być w doskonałym stanie technicznym. Zarówno słupy, jak i podłoga są sukcesywnie wymieniane i proszę się nie obawiać, możemy po tym spokojnie i śmiało spacerować. Najwyższa drewniana budowla. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Jak Państwo myślicie, co my widzimy, gdzie to jest? Maszt nadawczy radiostacji w Gliwicach. 111 metrów wysokości. Zbudowany w 1936-38. Kochani Państwo, 111 metrów z drewna modrzewiowego i do dzisiaj oczywiście remontowany, wymieniane poszczególne elementy, ale nadal tylko z takich bali modrzewiowych. Tylko w ten sposób nam się ta radiostacja gliwicka kojarzy przede wszystkim, drodzy Państwo, ze słynną prowokacją gliwicką, kiedy to 31 sierpnia 1939 roku Niemcy przebrali swoich tam więźniów kryminalnych w polskie mundury i po prostu ich tam zastrzelili pod tą wieżą, całemu światu pokazując, że polscy żołnierze napadli na niemiecką radiostację w Gliwicach. Oczywiście to było grubymi nićmi szyte i nikt myślący w to nie uwierzył. Niemniej jednak był to jeden z pretekstów, których Hitler użył do tego, żeby usprawiedliwić swoją napaść na nasz kraj. Radiostacja, proszę Państwa, funkcjonuje do dzisiaj. Nadajnik na wieży w na maszcie w Gliwicach w okresie PRL-u był jednym z najważniejszych nadajników w naszym kraju. A to nie dlatego, że nadawał program pierwszy, tylko dlatego, że na tej maszcie był nadajnik, który nadawał na tej samej częstotliwości, co Wolna Europa i ją zakłócał. Był to główny nadajnik zakłócający odbiór z Radia Wolna Europa. Dlatego był taki ważny i być może dlatego tak dbano o ten maszt i dzięki temu przetrwał do dzisiaj. Dzisiaj jest raczej atrakcją turystyczną. Proszę Państwa, są tam cztery tarasy widokowe, na które można się wdrapać, ale windy nie ma. Trzeba po schodkach na samą górę, na najwyższy taras, to jest ponad 360 stopni drabiny. Po drabinie się wchodzi.

Sadzona jest specjalnymi mosiężnymi śrubami, tylko mosiężnymi, żeby nie rdzewiało, bo stalowe by zardzewiały, zardzewiałaby śruba, zacząłby gnić drewno. Mosiężne nie rdzewiają, 16 100 śrub. Także drodzy Państwo, popatrzmy sobie, jak to wygląda z bliska. To wszystko jest z drewna. Najwyższa drewniana budowla na świecie. I tylko drewno modrzewiowe. W nocy wygląda wspaniale, pięknie. Najdłuższy bunkier. Czy ktoś wie gdzie? Miejscowość Konewka koło Spały. 395 metrów długości. 15 metrów szerokości, 9 metrów wysokości, mury grube żelbetowe, czyli z betonu i stali na blisko 2 metry. Bunkier, który przygotowano, budowano go od kwietnia do października 1940 roku, przygotowano na to, żeby wjeżdżał do niego cały pociąg. Pociąg, którym podróżował Adolf Hitler w założeniach. A tak naprawdę, kochani Państwo, to Hitler nawet o tym nie wiedział i go to specjalnie nie interesowało, nigdy tam nie przyjechał. Drugi podobny, tylko 50 metrów krótszy, jest też w Łódzkim w miejscowości Jeleń. Natomiast przy tym bunkrze on ma główny ten tunel na pociąg, ma dwa boczne takie jak gdyby perony gospodarcze. Oczywiście na terenie w lesie zbudowano cały szereg innych obiektów, hotelowy, jakąś wentylatornię, jakąś elektrownię, różne rzeczy, które powodowały, że cały ten obiekt mógł funkcjonować. Kochani, najbardziej zainteresowany tym bunkrem był Hermann Göring, dowódca lotnictwa niemieckiego, który był zapalonym myśliwym, który przed II wojną światową przyjeżdżał na polowania do Polski, do Białowieży, czy też tutaj do Spały, gdzie osobiście gościł go wtedy nasz prezydent Ignacy Mościcki. Proszę Państwa, ta Spała od zawsze słynęła, tam są olbrzymie kompleksy leśne i to od zawsze słynęło ze wspaniałych polowań. Tam przecież swój pałac myśliwski miał również car Rosji. I ten pałac po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 zajmował i użytkował nasz prezydent, zarówno prezydent Stanisław Wojciechowski, jak i zwłaszcza później prezydent Mościcki, który był zapalonym myśliwym, z wielką radością lubił jeździć do Spały. Najlepszy fragment drogi w naszym kraju to był Warszawa-Spała, bo prezydent tamtędy jeździł do Spały. Kochani Państwo, pałac do dzisiaj nie przetrwał, zostały tam tylko ledwo fundamenty z niego, ale możemy się domyśleć, jak to wyglądało, ponieważ są plansze, można sobie to wszystko wyobrazić. Natomiast ten bunkier, proszę Państwa, nigdy, tak jak mówię, nie przyjechał tam Hitler i to raczej były naciski ze strony Göringa, żeby ten obiekt zbudować. Proszę Państwa, tak jak w naszym kraju wiele rzeczy, ten obiekt również bezpośrednio po wojnie nadzorowany przez armię, potem porzucony, był w gestii i nadal jest w gestii Lasów Państwowych, które się nim w ogóle nie interesowały. Miejscowa ludność, zwłaszcza w latach 90. rozkradła wszystko, co się tam dało rozkraść. Mam tu na myśli różnego rodzaju elementy stalowe. Przyjeżdżały ciężarówki z palnikami, wycinali wszystko, co się dało. Nikt się tym nie interesował. Dopiero od roku 2006 pan Szymański wziął to w dzierżawę od Lasów Państwowych i dzisiaj jest to taki obiekt turystyczny, muzealny. Bardzo ciekawy, wiele naprawdę fajnych rzeczy tam można zobaczyć. Warto się tam wybrać. W październiku są tam zloty pojazdów militarnych i takie militarne pikniki. Miejsce bardzo ciekawe, chociażby z tego względu, że ta Konewka, drodzy Państwo, co jest tam 3 km od Spały. I Konewka jeszcze z drugiego powodu, dzisiaj niestety już nie do obejrzenia, ale tylko do przejścia się po terenie, było to miejsce, gdzie miał swoją rezydencję pierwszy sekretarz partii Edward Gierek.
Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak Gierek upadł, to pokazywali w telewizji, że miał holenderską porcelanę, że żył w takim przepychu. To właśnie nakręcano w Konewce. To była jego jedyna taka rezydencja, gdzie on się czuł u siebie. I teraz, drodzy państwo, skończyła się epoka Gierka. Wspaniała wielka willa ze 25 pokoi, basen w piwnicy, kilka kondygnacji, do tego obiekty hotelowe, gastronomiczne, garaże,

0: Wszystko to otoczone w lesie wysokim murem. Wielki obiekt na kilkudziesięciu hektarach. Po Cegierka ten obiekt od gminy dzierżawił przez kilka lat lot. Linie lotnicze i tam miały jakieś swoje centra, gdzie urządzali konferencje, jakieś szkolenia i tak dalej. Potem, ponieważ lot zaczął mieć kłopoty finansowe, tak jak cała gospodarka, musiał przejść transformację, zrezygnowali z tego. Co zrobiła gmina, która odpowiadała za ten teren? Nic. Całość, dzisiaj nawet nie znajdziecie jednego budynku. Całość została rozgrabiona. Ja pamiętam, kiedy jeździłem, kiedy to wyglądało, jeszcze kafelki były na i okna, i kafelki, i pełny dach, i wszystko to wyglądało jeszcze do uratowania. Do tego stopnia, że wszystkie budynki rozebrano do cegły. Mało tego, w lesie były oczywiście alejki i latarnie. Tu nawet przewody od latarni do latarni wykopano z ziemi. Wszystko. Przy pełnej aprobacie i bezczynności władz lokalnych. To chyba tylko u nas takie rzeczy. Coś strasznego. Niemniej jednak ten bunkier jest najdłuższy. Tak wygląda z zewnątrz, wjeżdżały tam pociągi. Tak to jest z góry, tak to wyglądało. Dzisiaj oczywiście tych torów już nie ma. Tory zostały rozebrane i wszystko, co tam się dało zabrać, to już nie do odzyskania. Niezwykły most. Jesteśmy w... Stańczykach, oczywiście, w Stańczykach koło Gołdapi. Proszę Państwa, w latach, na początku wieku XX, w latach 1918-27 zbudowano dwa olbrzymie wiadukty. Mają 108 nad rzeczką, która się nazywa Bełżyca. Sprawdzę. Jesteśmy w szkole, więc nie wolno nic powiedzieć, co by nie było prawdą. Błędzianka, nie Bełżyca, a Błędzianka. Proszę Państwa, 185 metrów długości, 36,5 metra wysokości. Dzisiaj są to obiekty zabytkowe, będące w gestii konserwatora zabytków, natomiast nigdy nie ukończone. Biegła tędy linia kolejowa, ale tylko tory położono na jednym z tych wiaduktów, na drugim już nie. I ten pociąg jeździł właściwie niezbyt długo, bo w latach 1927-45 po jednym z tych wiaduktów, które bardzo nam przypominają w architekturze wizualnie akwedukty, stąd często się mówi akwedukty na te wiadukty w Stańczykach. Pociąg jeździł do 1945 roku po jednym z nich, a potem już nie. Dlatego, że nikt nie miał kto jeździć? Nie. Kochani, Armia Radziecka, wycofując się, Rosja Balszaja potrzebowała torów. Potrzebowała wymienić drewniane tory na Syberii na stalowe. Kochani, bo nie wiem, czy wiecie, ale na Syberii, gdzie niskie temperatury, robiono szyny z dębu, drewniane tory. Także oni zabrali sobie te tory, które z tej linii kolejowej i nigdy już tych torów na nowo nie położono. Dzisiaj są to obiekty tylko turystyczne. Do obejrzenia warto, bo robi to naprawdę wrażenie znacznie większe niż tutaj z tych zdjęć by mogło wynikać. Proszę spojrzeć. Naprawdę jest to monumentalna budowla. No to teraz popatrzmy sobie na dzieła natury, które są w naszym kraju godne uwagi. Proszę Państwa, koło Wągrowca w Wielkopolsce krzyżują się dwie rzeki. Jedna się nazywa Wełna, a druga Nielba. I co by było w tym dziwnego? No może niewiele, gdyby nie to, że te rzeki krzyżują się pod kątem prostym, nie mieszając swoich wód. Nielba przepływa górą, Wełna dołem. Puszczali farbę, więc wiemy. I jest to ewenement w naszym kraju jedyny, w świecie pewnie niewiele takich miejsc jest. No, oczywiście, że...
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jak widzimy, nieduże, ale jest to coś oryginalnego, coś, czego nigdzie nie spotkamy. Przypominam, dwie rzeki się krzyżują pod kątem prostym, nie mieszając ze sobą wód. Czyli jedna przepływa dołem, druga górą. I do dzisiaj ich teolodzy się zachodzą w głowę, co robią ryby. Czy wiedzą, że trzeba dołem, a nie górą, jeżeli płyną w danym kierunku. No i była też propozycja założenia sygnalizacji świetlnej dla nich, ale na razie jeszcze nie. Także kochani, taka ciekawostka koło Wągrowca w Wielkopolsce. No i kaczki oczywiście też pływają z jednej, najpierw jedna, potem się zmienia kierunek, płyną drugie. Tutaj także ta sygnalizacja świetna byłaby tam coraz bardziej nieodzowna, ale jeszcze póki co na razie nie ma. Tak to wygląda. Nieduże, malutkie rzeczki, ale ewenement przyrodniczy. Jedyna w Europie pustynia, gdzie mamy lotne piaski, gdzie mamy, proszę Państwa, zjawisko Fata Morgany. Czyli widzimy rzeczy, których nie ma, rzeczy, które chcielibyśmy widzieć, rzeczy, których podpowiada nam nasza podświadomość. To jest taki ten słynny obraz, że ten wędrowca na pustyni na ostatnich nogach widzi raptem kiosk z zimną Coca-Colą. Biegnie do niego, ale nigdy nie dobiegnie, bo ten kiosk mu się zawsze, tak jak horyzont, iluzoryczna linia oddalająca się w miarę zbliżania. Tak to wygląda. Pustynia Błędowska, drodzy Państwo, na granicy Małopolski i Śląska, 10 km długości, 4 km szerokości. Jedyne, tak jak mówię, taki wielki obszar pustynny w Europie. Bardzo ciekawe miejsce również, no w tej chwili pustynia jest chroniona i od paru lat trwa ratowanie pustyni. Co można ratować na pustyni? Kochani Państwo, pustynia przede wszystkim była użytkowana przez dziesięciolecia przez wojsko. Zaczęło się od tego, że Niemcy, słynny korpus, Afryka Korps generała Rommela, przed wyprawą do Afryki ćwiczyły właśnie na tej pustyni. Pobudowali nawet obiekty takie militarne do ćwiczeń, co po II wojnie światowej było wykorzystywane również przez naszą armię i nie tylko naszą. Armię Układu Warszawskiego tam ćwiczyły. W rezultacie tych działań pustynia zaczęła zarastać. Zaczęła tracić swój charakter pustyni z lotnymi piaskami. Dzisiaj pustynia jest pod ochroną. Wygląda tak, jak tutaj widzimy na zdjęciach i jest to naprawdę wielgachny teren pustynny. 4 na 10 kilometrów. Nazwa Pustynia Błędowska od Błędowa, który miejscowości na obrzeżach pustyni. Bardzo ciekawe miejsce. I warto zobaczyć. A propos tego, tutaj tego nie ma w mojej prezentacji, a propos piasków lotnych, kochani Państwo, gdybyście mieli okazję, koło Łeby lotne piaski, to robi wrażenie. Ja nie żałuję, teraz sobie pomyślałem o tym, żałuję, że nie pokazałem tego tutaj w prezentacji, bo są to też olbrzymie przestrzenie żółciutkiego, drobniutkiego piasku, który fruwa, zasypuje las, przesuwa się sukcesywnie, ale są to tak duże obszary, że czujemy się jak na Marsie. Naprawdę, jest to fantastyczne miejsce. Trzeba tam przez las parę kilometrów iść. Albo nabrzeżem troszeczkę jeszcze dalej, ale naprawdę, kochani, zróbcie sobie ten wysiłek, bo warto. Jest to coś fantastycznego. No i nadal mamy tutaj Pustynię Błędowską. No i jeden z obiektów, który postawili Niemcy, a potem wykorzystywany również w ćwiczeniach innych armii. Są w Polsce wulkany? Aha. Są, kochani Państwo, około 60. No, ale nie ma się co obawiać. Od mniej więcej 200 milionów lat żaden z nich nie eksplodował, więc pewnie już tak zostanie. Tutaj mamy jeden z nich na tym obrazku, który widzimy. Drodzy Państwo, są w różnych miejscach. Góry Świętokrzyskie, Dolny Śląsk, Sudety, nawet na Suwalszczyźnie jest kilka, ale oczywiście żaden z nich nie jest wulkanem aktywnym, więc nic nam nie grozi. Najczęściej nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, na przykład Góra Świętej Anny, To też jest wulkan, ponad 400 metrów. Kochani Państwo, wykorzystywano kiedyś te wulkany w większym stopniu niż dzisiaj. Dlaczego mówię, że wulkany wykorzystywano? Państwo być może z dzieciństwa, niektórzy z Państwa może pamiętają, że bardzo popularne były u nas drogi brukowane nie kamieniami, tymi kocimi łbami, tylko taką czarną kostką kwadratową. Bazaltem, który pozyskiwano właśnie z tych gór wulkanicznych. Dlaczego? Kochani, bazalt zastygając bardzo często, w większości przypadków zastyga w takich słupach. Wystarczy stuknąć i taki słup odpada. Zresztą zaraz zobaczymy. O, tutaj już nawet widać. I go tylko wystarczy ciąć w małe kawałki, już mamy kamienie do wykładania. Ten bazalt bardzo odporny na ścieranie i większość ulic wykładano właśnie kostką bazaltową. A teraz ciekawostka, bo Państwo już teraz na pewno sobie wyświetlacie tą kostkę bazaltową i te ulice, które wtedy były. Przypomnijcie sobie, one były układane w takie półkola, te kamienie. A wiecie dlaczego? Popatrzcie na mnie. Układający klęczeli jeden obok drugiego i tam, gdzie mu rączka sięgała, tam układał. Stąd te takie półkola. Po prostu w rzędzie czterech czy tam pięciu klęczało i każdy, gdzie rączka, stąd takie półkola. To taka ciekawostka. Także tu mamy kilka z nich na obrazku. A więc jesteśmy krajem wulkanicznym. Generalnie, proszę Państwa, mamy szczęście. Nie ma u nas trzęsień ziemi, nie ma tych olbrzymich huraganów, chociaż ostatnio są wiatry zrywające kapelusze z głów. Nie mamy, proszę Państwa, tych olbrzymich powodzi poza sporadycznymi przypadkami. Do lasu na Jagody możemy iść, lew nas nie zje, pyton nas nie udusi, więc mamy wszystko, co trzeba. Że co, co? No kleszcze, to kochani, coś musi być, żeby nam się nie nudziło, no. Jak to kiedyś powiedział taki satyryk, nazywał się Kazimierz Grześkowiak, robaki są rozmaite i rozmaicie dokuczają. Po to, żeby człowiek już tu na ziemi za swoje grzechy odcierpiał, czyśćca uniknął i żeby go nigdy już nic nie swędziało. Także, kochani, krzywy las. A, właśnie, takie coś też jest. Proszę Państwa, koło Gryfina na Pomorzu 2 hektary lasu wygląda tak jak tu. Wygięte takie drzewa. Proszę Państwa, robi to, drugie, tak, to jest akurat koło Gryfino, ale drugie takie miejsce jest Krynica Morska, kojarzymy. I z Krynicy Morskiej jedziemy dalej w kierunku ostatniej miejscowości w Polsce, Piaski. Tak mniej więcej już pod Piaskami, po lewej stronie jest taki parking, to jakbyśmy weszli w las, tak w kierunku morza, to też spotkamy takie sosny. Kochani, to robi wrażenie. Czujemy się jak na filmie Hitchcocka w takim miejscu. Gęsia skórka i tak dalej. Ale proszę się nie obawiać, nie jest to żadne moce nieczyste tam nie ingerowały. Jest to dzieło człowieka. Młodziutkie sosenki są wyginane w ten sposób, żeby rosły tak krzywo. Popatrzcie Państwo, nad morzem takie krzywe sosny do czego? Do budowania łodzi. Ożebrowanie do łodzi. I już mamy tajemnicę rozwiązaną. Ale rzecz warta uwagi, rzecz taka niecodzienna, rzecz ciekawa. A mamy piramidy w Polsce? Mamy, oczywiście, że mamy. Proszę Państwa, to co widzimy ma 16 metrów. Jesteśmy w miejscowości, która się nazywa Rapa. To jest koło Gołdapi. I taki hrabia, który się nazywał, tak jak ten termometr, Fahrenheit, zbudował sobie taką 16-metrową piramidę, która jest grobowcem. Piramidy generalnie w naszym kraju są grobowcami, ale nie tylko w Rapie, proszę Państwa, bo również koło Wągrowca. Mamy też takie piramidy. Jeszcze na przykład, proszę Państwa, jeszcze szukam, bo mi uciekło, jak on się nazywał. Jest. O, Franciszek Łukasiński koło Wągrowca zbudował sobie taką. O, taką, to jest Łukasińskiego. Był oficerem wojsk napoleońskich i kazał posadzić wokół sosny, których dzisiaj już nie ma, ale w dniu pogrzebu posadzono dookoła sosny. On w swoim testamencie napisał, że jak te sosny dwukrotnie przerosną jego grobowiec, jego piramidę, Polska uzyska niepodległość. Jak wiemy, sosny rosną bardzo szybko i troszeczkę się pośpieszyły w stosunku do niepodległości, bo dopiero przecież w 1918. Być może ktoś z Państwa był w takim bardzo ciekawym miejscu, mało znanym w Polsce, chociaż jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, Park Murzakowski. Na granicy Polski i Niemiec, tam na dole, na dole jakbyśmy granicą, ma ponad 700 hektarów. Po stronie niemieckiej są obiekty rezydencjonalne, czyli pałac, a większość parku jest po polskiej stronie. Dzisiaj spacerujemy po parku. Kiedyś granica Nysą-Łużycką przechodziła przez środek tego parku. Dzisiaj oczywiście spacerujemy bez żadnych przeszkód. I jest tam również olbrzymia piramida ziemna, w której pochowany jest hrabia von Muskau, który był założycielem całej tego założenia parkowego. Bardzo ciekawa, w ogóle ciekawa historia, kochani Państwo. Facet był leciutko oryginalny. No, może oryginalny, tak. Od samego dziecka był bardzo, to kiedyś Państwu może opowiem, jak będziemy o polskim wkładzie w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to może wtedy szerzej. W każdym razie jego jedyną pasją w życiu były rośliny, ogrody, parki. Cały majątek, bo już w 1815 zaczął ten park zakładać, cały majątek przetracił na ten ogród, ale jeszcze wizji nie spełnił, jeszcze mu brakowało. Chciał jeszcze, a nie miał już za co. Kochani, pojechał do Anglii, ożenił się z piękną, bogatą kobietą, 30 lat starszą. Ale cóż, miłość jest ślepa, trafi się bogata i co zrobisz? No i ten majątek żony również poszedł w ten cały park i kazał sobie usypać, proszę Państwa, piramidę, w której został pochowany. Też bardzo znana piramida w naszym kraju. Ale kiedy, tak jak mówię, bardzo ciekawa rzecz, kiedyś może będziemy mieli okazję spotkać się innym wykładzie, to wtedy sobie o tym porozmawiamy. To też są rzeczy, które widzimy w naszym kraju. Czakramy. A, kochani. Moc energii ziemi, którą możemy spotkać w naszym kraju. Nie ma na to żadnych mądrości naukowych, ale my w turystyce jedziemy odnaleźć wrażenia, odnaleźć emocje, odnaleźć rzeczy, które były nas zaciekawiły. Więc nic tak jak legendy, jak pomówienia, jak jakieś informacje nieprecyzyjne, nie do końca jawne, tak nie rozbudzają naszej ciekawości. Kochani Państwo, dziedziniec Zamku Wawelskiego, jak wchodzimy główną bramą, po lewej stronie w narożniku na ścianie, dzisiaj tam się nie dopchamy, bo są tam ustawione duże tablice poglądowe, ponieważ przez lata ludzie przychodzili tam, rękę przykładali, bo to było w mentalności ogólnie przyjętej miejsce czakramu, czyli mocy ziemi dającej energię i uzdrawiającej i podobno dlatego właśnie zbudowano tam zamek na Wawelu, bo w tym miejscu niejaki Apolonius z Tytany w I wieku zdeponował jakiś cudowny kamień, który drogą kosmiczną do niego trafił z mocą boską. I takie czakramy, proszę Państwa, w trzech miejscach. Oto jest właśnie ten narożnik. Zobaczcie, jaka ściana tam brudna. To jest właśnie to, kiedy jeszcze można było podchodzić do tej ściany. No i poszła wieść, że to tam jest ten czakram. Wszyscy chcieli go dotykać. Dzisiaj go nie dotkniemy, bo stoją tam takie tablice. Czyli Wawel, drodzy Państwo, Święty Krzyż. Widzimy tutaj opactwo Świętego Krzyża i proszę zobaczyć kościół jeszcze bez wieży, bo dzisiaj już kościół ma zbudowaną wieżę, odbudowaną, którą Austriacy w 1914 roku wysadzili. Dzisiaj kościół już wygląda inaczej, ale proszę popatrzeć na prawo od kościoła, taki zielony krzew tam stoi. Widzimy go? Dzisiaj go nie ma. Braciszkowie wycięli. Bo to też podobno było miejsce czakramu i pokutnicy, pielgrzymi, zamiast biec od razu do kaplicy Oleśnickich, kłaniać się przed drzazgą Świętego Krzyża, najpierw lecieli do tego drzewa, żeby tam się podotykać. Bluźnierstwo. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I braciszkowie wycięli. Nie ma już tego krzaka, nikt już nie wie, gdzie czakram jest, jeżeli w ogóle był. Ale też jest to miejsce, w którym podobno taki czakram jest. No tu mamy piękny widok na całe pasmo Jeleniowskie, Gór Świętokrzyskich i na maszt radiowo-telewizyjne, a na pierwszym planie oczywiście opactwo. No i trzecim miejscem to jest Częstochowa, gdzie podobno też taka moc jest. Ale tak jak mówię, przez gospodarzy obiektów w żadnym z tych miejsc nie jest to ta legenda podtrzymywana, a wprost przeciwnie, rugowana i zaprzeczają, więc jest to tylko w sferze domysłów. Ale kochani, popatrzcie, co na tych ścianach jest. Kaplica czaszek w Kudowie, w części Kudowy, która się nazywa Czerwna. Taki czeski ksiądz, nazywał się Wacław Tomaszek, przez blisko 20 lat budował tą kaplicę. Mówimy tu o wieku XVII. Sam zresztą też został tam złożonym. Jedna z tych kostek to jest on. Kochani Państwo, tutaj gdzie to co widzimy, to jest około 3 do 3,5 tysiąca czaszek i różnych innych elementów. Jak to łatwo powiedzieć tak sobie tego elementów, czaszek, a przecież to są wszystko ludzie. Kochani Państwo, są to ofiary najczęściej wojny 30-letniej z lat 1618-1648, kiedy wielka wojna trwała między protestantami a katolikami. Zwyciężyli katolicy. I ten ksiądz Tomaszek zebrał te, zbierał z pól bitewnych właśnie te prochy i prowizorycznie chowanych żołnierzy i zbudował taką kaplicę. Proszę Państwa, tutaj jest, tak jak mówię, około 3-3,5 tysiąca tych czaszek, natomiast w piwnicy są jeszcze prochy blisko 20 tysięcy. Jest to obiekt wyjątkowy, jedyny w naszym kraju. Jest jeszcze drugi tego rodzaju obiekt po czeskiej stronie. Miejscowość się nazywa Kutna Hora. Tam jest blisko 70 tysięcy czaszek. O ile u nas tutaj w Czernej widzimy tylko wyłożone ściany, sufit, o tyle w Kutnej Horze, gdybyście Państwo się pokusili kiedyś, z czaszek, z kości, z piszczeli, z żeber porobione są żyrandole. Herby najznamienitszych mieszkańców i sponsorów tego miejsca. Wszystko jest tam i jest to olbrzymi obiekt. U nas jest to niewielka kapliczka. Tak to wygląda jeszcze wewnątrz. A z zewnątrz jest to taki zwykły budynek kaplicy, nie budzący żadnych skojarzeń. Jesteśmy, przypominam, w Kudowie. Część Kudowy nazwana Czerwną. Piktogramy w Wylatowie. Pamiętacie Państwo, było tak głośno o tym, tak słynne miejsce, gdzie to ci kosmici mieli robić te różne formy graficzne w zbożach. Nigdy nie złapano nikogo, jak to robił, ale i kosmitów też nikt nigdy nie widział. Byli, no oczywiście, ja wiem, że tak, też pamiętam. Na drugi dzień, też ich wieczorem widziałem w nocy, później głowa mnie na drugi dzień strasznie bolała, wtedy tak. W takich stanie można ich zobaczyć. Kochani Państwo, oczywiście było to bardzo sprytne zagranie marketingowe kogoś z miejscowych, kto umiał to robić i robił to w sposób skuteczny. Zaczajali się tam, telewizje przyjeżdżały, badacze UFO, ale nikt nigdy nikogo tam ani nie wykrył, ani nie zobaczył. Niemniej jednak legenda Wylatowa została i te obiekty wyglądały naprawdę tajemniczo, bo nikt nie wie, jak były robione, w jaki sposób udało się te idealne koła i nie tylko koła, te formy graficzne w zbożu uzyskać. No i kamienne kręgi. Tutaj już żartów nie ma. Proszę Państwa, miejscowość Odry na Pomorzu. Nie jest to jedyne miejsce, ale Odry są najsłynniejsze. Są to kamienne kręgi. Kamienne kręgi, proszę Państwa, Gotów, którzy mniej więcej 3000 lat temu przyjechali i tutaj założyli swoje osady, tutaj zostali pochowani. W Odrach akurat mamy tam 10 kręgów i 27 kurhanów grzebalnych. Ale żeby to zobaczyć, to trzeba może nawet popatrzeć, będzie wygodniej. Kochani Państwo, olbrzymie kamienie, które tworzą takie koła i na środku zawsze jeden kamień. Ja jestem człowiekiem racjonalnym, bardzo sceptycznym wobec wszelkich tajemnic i rzeczy niewyjaśnionych. Ale proszę mi wierzyć, że stojąc tam na środku, jak położyłem rękę na tym kamieniu, to na ręku mi się zrobiła gęsia skórka. Chociaż w takie cuda nie wierzę. Niemniej jednak miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Po co ci goci przyjeżdżali? No bo tutaj był kraj mlekiem płynącym, ta ich skalista, mchem obrośnięta zimna północ. A poza tym, kochani, dziewczyny tu na tych terenach to były takie, że warto się było wyprawiać. Kochani, aż do średniowiecza Pomorze i okolice Kowna na Wilnie, na Litwie, były to miejsca targów na dziewczyny. Tu przyjeżdżali i sprzedawano, handlowano kobietami, brankami. Były dwa centra. Pomorze nasze i właśnie Kowno na Litwie. Także te dziewczyny z naszych ziem, to nie tylko dzisiaj Polki są najpiękniejsze. Wtedy też na cały świat było to słynne. I stąd ci goci tutaj zawitali, zostały po nich właśnie te kamienne kręgi. Tak to wygląda z góry. Jest 10 takich kręgów i gdybyście Państwo w tamtych okolicach byli, to namawiam. A popatrzcie na to. Jest to koło Oleśnicy, Dolny Śląsk. Staw wyraźnie w kształcie Polski. A to... Prawda? Drogowcy pewnie dlatego to zostawili, z szacunku dla kształtu naszego kraju. Gdańsko. Proszę Państwa, najwyższy wychodek na świecie, najwyższa toaleta na świecie. Proszę Państwa, rzecz o tyle ciekawa, że trzeba, żeby dojść do tej toalety, która była w tej 25-metrowej wieży po lewej stronie, trzeba było tym krużgankiem 54 metry biec. Więc jak się komuś śpieszyło, no ha, ha, ha. To nie jest takie śmieszne dla nas, tak, ale nie dla tego, co nie zdążył. Drodzy Państwo, zbudowano to oczywiście tylko dla prominentnych mieszkańców zamku było to dostępne. Tylko dla komtur tam, tylko swoich rycerzy, braci rycerzy, bo w takim zamku mieszkali bracia rycerze. I w zamkach krzyżackich, które było mnóstwo w państwie krzyżackim na północy naszego kraju, był komtur w każdym zamku, czyli taki rządzący zamkiem i byli bracia rycerze, a reszta to była czerń. To był plebs, to byli pracujący tam różni ludzie i knechci, którzy mieli bardzo niską pozycję społeczną. Natomiast ci bracia rycerze, ich było bardzo niewielu. W obsadzie Malborka, największego zamku i stolicy Marienburga, stolicy państwa krzyżackiego, tych braci rycerzy było ledwo 20. Tak, oni wszyscy spali na jednej sali, razem jedli. Mało tego, cały czas to było ich ślubowanie i ich wkład w chwałę Bożą, że cały czas chodzili w zbrojach. Kochani, to cały czas w tych zbrojach chodzili, pewnie jakieś elementy tych zbroi nosili. Mało tego, oni spali w zbrojach. Ale uwaga, uwaga, do snu zakładali inne zbroje niż na dzień. Więc sobie możemy wyobrazić, że to były zbroje jakieś leciutkie, w których im się nie spało. Natomiast wracając do Gdańska, do tego wychodka, który był w tej długiej wieży, oczywiście był on dostępny dla najważniejszych mieszkańców zamku i dla gości, których komtur zapraszał. Tajemnicą jest owych czasów, a dzisiaj już wiadomo, że niewygodni goście, jak już usiedli sobie na tej desce, to zdarzało się, że ta deska się otwierała i spadali do fosy. I gość nie w porę gorszy od tatarzyna, gość po dwóch dniach jak ryba, śmierdzi i w ten się sposób pozbywano niewygodnych ludzi z tego zamku. Ale rzecz jest bardzo ciekawa i oryginalna, nigdzie nie spotykana. Tak to wygląda z boku. Oczywiście dzisiaj tutaj nie ma, ale doły w średniowieczu, tu gdzie te łuki, tu płynęła fosa, tu była woda. Dzisiaj tędy przebiega droga. No i to jest ciekawostka, proszę Państwa. Statkiem po trawie kanał Elbląski ma 83 km długości. Różnica poziomów między jeziorami a Zatoką Wiślaną, do której on jest odprowadzany, to jest blisko 100 metrów. Biegnie częściowo wykopany, częściowo przez jeziora i na 5 odcinkach statek wypływa z wody i proszę zobaczyć, jedzie po szynach. Niespotykana rzecz, niesamowita frajda, bo ta platforma, którą widzimy pustą, ona wjeżdża do tej wody po szynach, wpływa na nią statek, platforma wyjeżdża i wyjeżdża razem ze statkiem. Drodzy Państwo, i w tą i z powrotem te statki w jedną i w drugą stronę. Są dwie równoległe linie torów, którymi statki pływają. Jaka moc, jaka siła. Kochani Państwo, otóż nie potrzeba żadnego silnika, nie potrzeba żadnej mocy, ponieważ całość napędzana jest przepływającą wodą. Zrobiono to w wieku XIX, w drugiej połowie wieku XIX, funkcjonuje do dzisiaj. I woda sama napędza te drezyny, które wiozą na pokładzie statki. Rzecz bardzo ciekawa, wspaniała przyjemność. Tam 5 godzin się płynie. Jak się trafi w dobrą pogodę, naprawdę wspaniała frajda. Namawiam Państwa. Już kończę. Wiem, że się niecierpliwicie. Jeszcze troszeczkę. Kochani Państwo, rzecz niesamowita. Jan Stach zmarł w 2011 roku, nie tak dawno. W latach 1968-71 zbudował most. Mieszkał w Małopolsce, mieszkał na granicach takiej wsi, która się nazywa Zapaść. Mieszkał nad, jako jedyny jego dom, mieszkał za jarem. Na granicy wsi był taki głęboki jar i on jeden mieszkał po drugiej stronie. Żeby się dostać do wsi, do świata, do drogi, musiał jeździć przez pola sąsiada. Wszystko było dobrze do czasu, kiedy sąsiad się nie pokłócił, czy też on z sąsiadem, czy sąsiad z nim. Sąsiad mu zabronił. I żeby się dostać do świata, musiał wiele kilometrów nadkładać drogi. A ponieważ chłop był zmyślny, twardy i hardy, mówi, nie będę łaski potrzebował, wziął i zbudował most. Furmanką jeździł do kamieniołomów oddalonych o blisko 2 kilometry, młotkiem tłukł, łupał kamienie, przywoził tą furmanką i proszę Państwa, przez 3 lata zbudował kamienny most. Nie lada most. 20 metrów długości, 13 metrów wysokości, 7,5 metra szerokości. Najcięższe ciężarówki mogą po nim jeździć, bo jest to kamień na kamieniu. Oprócz tego, od tego mostu do drogi zbudował 500 metrów utwardzonej drogi. 3 lata to robił sam jeden. Tak jak mówię, zmarł w roku 2011, mając 93 lata. Facet bez wykształcenia, nie żaden inżynier, architekt budowy mostów i dróg, po prostu zmyślny człowiek i do tego twardy, zawzięty. Tak wygląda ten most. Popatrzcie, ile tych kamieni on musiał odłupać, przywieźć, przenieść na plecach, żeby ułożyć taki most. Most jest wygięty, nie jest prosty. To jest przepływ wody na dole. Szacunek, czapki z głów i naprawdę wielki szacunek dla tego dzielnego człowieka, który zbudował, zrobił coś niesamowitego. No i tam jest taka tablica właśnie poświęcona panu Janowi. Na dole jest takie motto: dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, kamień po kamieniu. 3 lata. Jest to największy na świecie kamienny most zbudowany przez jednego człowieka. I to było wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję, że wy siedzieliście do końca. Dziękuję bardzo.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Mój drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to, wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą, i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy.
0: Tak.

0: ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w trawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
1: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
0: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
1: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
0: Dokładnie. Można wykorzystać do tego, bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zatrzymywanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
1: Natomiast tak, bo wtedy, na małym... Tak, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
0: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pomniej powiem, pani Aldono wspomniała o rokitniku.
1: Tak mówiliśmy w
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
1: No, dokładnie. W przetworach, tak.
0: Rokitnik jest taką rośliną, która ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
0: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało.

0: Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
1: To też taka uwaga dla słuchaczy.
2: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
0: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerki ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
2: tutaj jest taka bardziej
0: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
2: No tak, bo z tego się nie da.
0: A czy dzika szczotlicha sobie poradzi bez podlewania?
1: A czy dzika róża poradzi sobie?
0: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: I tu pytanie takie, pigwowiec.
0: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
1: A malutki.
2: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
0: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
2: To u nas tak mieliśmy przez przypadek, ptaki zasadziły nam czarny bez. Tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł. ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest... Ptaki wiedział, gdzie zasadzić, a my nie.
0: I tutaj... Znaczy czarny bys, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
2: A gdzieś tam musiało być chyba... Tak.
0: Być może, że gdzieś tam jest możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
2: Może tak.
0: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
2: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
1: biegały koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
2: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
0: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam też nie jest badane, jaka to jest zawartość. Tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
2: trafia do kanalizacji.
0: A wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj mówię, przy owocach, warzywach to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
2: No właśnie, Pani Aldona, to też...
0: Do wysiewu warzyw kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
1: Cenna uwaga.
2: No bardzo cenna.
1: Tak. Bardzo cenna. Pani Aldono, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
0: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów jest dopuszczone, prawda,
2: bo tutaj nie jemy tego.
0: Nie jemy tego, więc możemy używać, więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
1: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: Ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
2: To też nie wiadomo, jakie
0: są datki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
1: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
2: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
2: No.
1: Kaktusy.
2: Kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze ogród do działania. I tam,
2: i wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
2: Nie, nie
0: to wszystko
2: zawsze.
0: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
2: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak, ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować, to tak samo z okrywaniem roślin. Czy
2: no właśnie, też ten,
0: zimę,
2: też ten temat,
0: czy
2: tak.
0: Czy nie okrywać.
2: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
1: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
2: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie,
1: lubi.
2: Nie za bardzo.
0: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
2: są różne, nie?
0: Tak. Się mijają. Mhm. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
2: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
1: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
2: Tak.
0: Mhm. Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
2: No tak, będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
2: No tak, no właśnie, to
0: bo
2: też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
2: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
1: I z której strony sadzimy.
2: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
2: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
1: Sprytne rośliny. I drzewa.
0: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może.
1: Ale to pani...
2: To nie ma wyborów, moi drodzy.
1: One same
2: wybierają.
1: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
1: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy. Tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo... Zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. No. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
1: Wiatr i ptaki.
2: Wiatr, ptaki, albo tak. Ptaki, albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system kurzynowy.
1: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
2: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu dokładnie. Rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
1: Tu Piotr, widzę na kolejne pytanie.
2: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
1: Rzeczywiście,
2: bo mieliśmy orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słaby, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
2: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie. Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. Mhm. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. Mhm. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
2: warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować i do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
1: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
2: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek, taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
1: tak.
0: Który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
1: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
2: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
1: Też tak myślałam o tym,
0: taką, że... Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
2: w lesie,
0: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
2: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Mm-hmm. Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
1: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
2: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
1: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją na przykład złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
1: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
1: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
2: Ja się przyznam, Pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
1: Masz rację.
2: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny.
0: Mhm.
2: Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
2: No, mm-hmm. bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
2: Starszy torf, tak.
0: Tak. Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
2: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
2: Nie,
0: tak
2: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, Pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
2: Tak, bo to były tak, węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no, brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie no, oczywiście
1: do palenia przetransformowane. Do potrzebowaliśmy.
2: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy. Nie.
0: Tortem też można palić.
2: Też można palić, tak.
1: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
2: Nie no, wody
1: i
2: maź
1: taka.
2: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
1: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
2: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, to w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej. Tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
2: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
2: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
1: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest...
2: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no iglastymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania, do nawożenia.
2: Pani Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
2: nie.
0: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
2: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
2: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie no, przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
2: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
2: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
2: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba okryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
2: Tak dokładnie jest właśnie.
1: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
2: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
2: widoczne na kwiat.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
2: No i to rozsadza.
0: Mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także to też jest stres dla roślin.
2: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już w lutym.
2: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, żeby odbijały promienie słoneczne. Tak, te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
1: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
2: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała, i tutaj powinniśmy się do tego, sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
1: Tak, bo stara taka szkoła, która była, to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach
2: to już prawie nie
0: to
2: było.
0: Już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Mhm. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
2: tak,
0: u nas
2: bo wrzesień
0: tutaj
2: był...
0: na Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
2: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
2: Tak, to jest.
1: I chyba jest. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
2: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
2: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
2: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. Mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
2: Zdecydowanie. Pani Adamo, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
2: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
1: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
2: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
1: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
2: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
1: Nie, nie
2: trzeba. Bo znany jest i,
1: tak.
2: I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
1: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
2: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
1: Pani Aldono, nie?
0: Chyba ciepło.
2: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
2: Tak?
1: Tak?
0: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas urosły.
1: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
2: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
1: tak,
2: Hawajach.
1: Tak, pani Aldono.
2: Przeniesiemy się na Hawaje.
1: Dobrze?
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem, nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
2: No to ale teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
1: Tak, tak,
2: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
0: inwazji nie... Dokładnie, na co muszą uważać.
2: Tak, na co muszą uważać, bo im...
1: Bo będą mieli problem. Tak.
2: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach
2: to przyniesie właśnie.
1: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
2: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
1: A z panią Aldoną?
2: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Na cześć twoją wznoszę kielich, kielich mej krwi. Na chwałę twą wznoszę kielich.

Przyjmij hołd mój, przyjmij słowa wiary i czci. Za rozum, co stworzył morze i ląd, stworzył ból i radość.

0: Witamy na naszej antenie doktor Aldonę Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldonu, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: No dopiero zaczynamy.
0: No właśnie.
2: Warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zasięgły.
1: Tak. Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jagodziny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące. I możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go, no niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. Proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany pąkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Mhm. Poza motylkowatymi, tak? Czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe. Możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi. No oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną, tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, bo często to
1: kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach.
0: Tak.
1: Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy bez dostępu powietrza, a natomiast octowa z dostępem powietrza.
0: Tak.
1: I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi, to wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy. Prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby. To warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak daje na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
0: Sam wypijam,
1: nie,
0: tak.
1: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypijam.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki
0: osad mętny już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak
1: to
0: musi.
1: Wszystko było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze
0: tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy. Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze, nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy
0: tak,
1: też...
0: kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Albo ja na przykład
0: nasiona kopru. No właśnie. Tak.
1: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic. Więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: Aha, no to tak, ale ja akurat
1: zależy,
0: robię.
1: Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak go daję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej, bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód. jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka kiszą, duża. Mhm.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Także to nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie. To
1: może... Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, no daje ma swój, tak. swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robi głodny.
1: Po jedzeniu. No ale to jest tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
1: Co wrzucić do chłodnika? To zależy kto co lubi. Mm-hmm. Szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mm-hmm. Tutaj taka botwinka. Tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może tak, być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. To wszystkie praktycznie te dyniowate tak... Mm-hmm. Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować. I to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki. Mamy wtedy na zimę.
0: Gotowe też.
1: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
0: No tak.
1: Wtedy na ciepło podajemy. Możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru. Takie będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować. Już mamy na zimę zupę.
1: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam... akurat się chce i jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, mm-hmm. to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Mm-hmm. Na przykład 1/3 to sól, do słoiczków wkładamy, sól będzie tutaj konserwantem, nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne, czego nam zimą często brakuje.
0: No właśnie, bo to też i te smaki są.
1: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
0: No już.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż. wyrzucamy do śmietnika.
1: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież na taki pietruszki, tak, koperek, czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
0: zakonserwować.
1: I tak przecież solimy potrawy, więc nie dodajemy wtedy, nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów. Podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
1: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
1: absolutnie
2: jak?
1: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj, chociaż w likopenu, po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe, i potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak, można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jaki jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
1: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
0: zagotować,
1: zagrzać.
0: Tak. Jeśli wstawimy zimny.
1: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
0: Zalewę.
1: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: O, także nawet to lepsze.
0: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
1: Dokładnie.
0: A robiłaś pomidory kiszone?
1: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Bardzo dobre też były w smaku.
0: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
0: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
1: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
0: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
1: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest taka...
0: papryka też, te warzywa psiankowate są tak teraz akurat...
1: To papryka, paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśna, żeby była
0: no
1: dobra.
0: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
1: Bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, to naprawdę tylko taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: No ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
1: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
1: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie
0: tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiora, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? Na pewno można je ukisić też.
1: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki i też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
0: Jadalne, tak.
1: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
1: Nie, tylko warzywa.
2: Później to dopiero taką bazę.
1: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
0: No tak, bo to się lepiej przechowuje, jednak mięso by już zmieniło.
1: Dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona. Normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
1: Buraczki jeszcze można.
0: O właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
1: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
0: pochodzi.
1: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no, to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak, czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę i to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
0: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
1: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
0: Wielowarzywnej.
1: Tak. Super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
0: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
1: dokładnie,
0: trochę inny jest.
1: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
0: A tutaj nie zauważyłem tego, nie być, bo ostrze było ze stali.
2: Nie,
1: bo... lepiej zrobić to nożem.
0: No właśnie, bo to
1: tego
0: też...
1: tego posmaku nie będzie.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
0: Nie, tam był nóż ze stali nierdzenej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no, niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
1: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny

0: tych, no tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały, więc na pewno, tak, jak najbardziej.
1: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
2: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
1: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Ale Donko, ile ty już masz zrobionych przetworów? Na ten rok.
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać. Już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
2: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
1: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
2: No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
1: Tydzień Aldonki.
2: Taki mus był.
1: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
2: Jeden.
1: Dwa były. W butelce coś było.
2: A, w butelce był
1: sok. A nie, to sok był z malin.
2: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
1: I truskawki.
0: A truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
2: Taki mus był, tak?
1: Mus.
0: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
2: Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
1: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus zupełnie bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru. Z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika. Oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę. I w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że nie, no niestety tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz da się.
1: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do... W occie też je robimy do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
1: Mienki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
1: To my będziemy robić za tydzień.
2: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To znaczy, to się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli,

0: pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
1: Tak.
0: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
1: Też można podać.
0: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut
1: i były bardzo,
0: i były bardzo pyszne i długo się, smaczne są naprawdę.
1: Do mięsa
0: warto spróbować,
1: można.
0: Do mięsa.
2: Mhm. Bo no tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podane, no, prawda?
0: Dokładnie.
2: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki w zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
0: Goździki. A, tak.
2: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
0: tak,
2: gruszki.
0: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
2: No tak, śliwki też są kwaśne. Zresztą w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
1: Tak?
2: Tak, pyszny,
0: aromatyczny.
2: Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty do tego, jak dodać.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: My tylko wody gazowanej to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten,
1: to coś dla mnie. Ten słodki.
2: No i oczywiście z mirabelek też super drzem wychodzi.
1: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
0: Jeśli się z nami spotkasz.
1: Jeśli się z nami spotkasz.
2: Oczywiście.
1: Dobrze.
0: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem...
1: było za dużo ich tych...
0: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
1: O soku nie myślałeś?
0: Nie myślałem wtedy o soku.
2: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
1: O, to tego się trzymamy.
2: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
1: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
2: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
1: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
0: to znaczy
1: zrobić.
0: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
1: Ale soku nie robiła.
0: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
2: Kiedyś to się kompoty robiło.
0: No, kompoty moja mama robiła.
2: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
0: Nie.
2: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
1: Ale do mirabelek dodajesz.
2: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
0: One są...
2: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
1: A robiłaś?
2: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sort. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
1: No, ja też nie. Nie.
2: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę...

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: ze studia w Złej Wsi Małej, panią Aldonę Fenek. Jak zwykle w środę, 12:30.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i państwa i skorzystając z okazji chciałabym złożyć życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku. Oby nam się wszystkim dobrze darzyło i obyśmy w zdrowiu pozostali.
0: Właśnie, to najważniejsze, żeby ten nowy rok był dla nas taki, jaki byśmy chcieli sobie życzyć go. Pani Aldono, a my tak ostatnio rozmawialiśmy przed świętami o kosmetykach, a dzisiaj chcielibyśmy panią tak trochę zaskoczyć, bo takim kosmetykiem, który jest znany chyba od zarania naszych dziejów, jest mydło. I jak takie mydło zrobić w domu? To takie też podstawowe pytanie, ale może w ogóle zaczniemy od tego, czym jest mydło tak naprawdę, bo może niektórzy nie wiedzą, kupują w sklepie kostkę i z czego ono się składa, że myje, że właśnie tak działa, a nie inaczej?
1: Dokładnie. No. Szczerze mówiąc, to do produkcji mydła, to jeśli byśmy chcieli sobie w domu wykonać, to może niekoniecznie bym polecała, żebyśmy się bawili tak od początku, dlatego że tutaj potrzebny nam jest łuk sodowy. Prawda? I to, no to jest niebezpieczeństwo, że możemy sobie zrobić krzywdę. I musimy jeszcze też czekać, żeby to mydło nam tutaj nadawało się w ogóle do użytku, przynajmniej tutaj tydzień, dwa tygodnie, żeby ono dojrzało i żeby już przestało być właśnie żrącą substancją, więc to trzeba długo czekać. Tak naprawdę teraz możemy sobie bez problemu kupić tak zwaną bazę mydlaną, gdzie już mamy ten proces chemiczny cały tutaj jakby ktoś za nas tak zrobił. Tak. A tak naprawdę jest to, tutaj wykorzystujemy tłuszcz do produkcji mydła. Wydawałoby nam się, że jak to tłuszczem się możemy umyć,
0: prawda? No właśnie, tak.
1: Tak,
0: tłuścić bardziej.
1: Po połączeniu właśnie z ługiem sodowym. Tutaj no ja już nie jestem chemikiem, nie będę się wypowiadał, jaki to związek chemiczny powstaje, bo szczerze mówiąc to już nie pamiętam, jak to dokładnie nazwać. Państwo mi też się nie dali przygotować, więc proszę mi to wybaczyć.
0: Ale to zostawmy, pani Aldono, już tam chemiczne rzeczy to nie będziemy...
1: Tak. To możemy pominąć, ale no do produkcji potrzebny nam jest tłuszcz roślinny, bądź też zwierzęcy, który właśnie tutaj uzyskuje właściwości pieniące po dodaniu ługu sodowego, a my możemy sobie go, tak naprawdę możemy sobie nawet zwykłe mydełko, które w sklepie kupujemy, takie najzwyklejsze, sobie wzbogacić, żeby miało właściwości pielęgnacyjne. Dobrze jest sobie zrobić też samemu mydełko w domu, zwłaszcza jak ktoś ma problemy ze skórą, jak ma skłonności do alergii.
0: No właśnie.
1: Dlatego, że te, które kupujemy w sklepie już gotowe, zawiera wiele substancji, też dodatków chemicznych, które są substancje zapachowe, prawda? Nie wiemy do końca na przykład, czy dla nas może mieć właściwości uczulające i co. Tych substancji jest sporo, więc warto sobie, jeśli mamy problemy, samemu wykonać takie mydło. Możemy sobie do tego dodać, do takiej bazy mydlanej, którą sobie możemy zakupić, gdzie najczęściej glicerynową dostaniemy taką. Może być taka przejrzysta, transparentna, może być też taka mleczna. To tutaj jak gdyby, oczywiście też są inne mydła dostępne, takie sauté, tak. Na rynku, ale te najczęściej, z których możemy skorzystać. I możemy sobie je rozgrzać w takiej łaźni wodnej, którą możemy sobie zrobić w garnku z wodą. Po prostu wkładamy tam kawałeczki takiego mydła, może być na tarce starkowane albo pokrojone nożem i rozgrzewamy, żeby nam się rozpuściło. Do tego możemy sobie dodać jakiegoś oleju pielęgnacyjnego, może to być nawet zwykły olej słonecznikowy. Pamiętajmy tylko, żeby tego nie było zbyt dużo, żeby nam to mydło, oprócz tego, że myło to też bardzo nie natłuszczało skóry, żeby
0: właśnie,
1: te właściwości myjące nie były jakby zneutralizowane przez ilość
0: tego... Żeby nam się nie zrobił krem.
1: Dokładnie.
2: Taka mazia.
1: Możemy sobie zaromatyzować olejkami eterycznymi, naturalnymi, tylko też no, pamiętajmy, że tutaj ilość to kilka kropel, tak, dajemy do takiego mydła, a nie na przykład całe opakowanie, dlatego że wtedy nas może już takie mydło uczulić. No i najlepiej wszystkie składniki, które do tego mydła będziemy dodawać, to jest sobie przed tutaj sporządzaniem wykonać testy skórne, czy jakiś z tych składników nas nie uczula i wtedy będziemy wiedzieć, prawda, czy dla nas takie mydło będzie bezpieczne. jeszcze, żeby sobie na przykład te mydło, żeby jeszcze miało też właściwości peelingujące, możemy sobie do tego dosypać chociażby płatków różnych kwiatów. To będzie bardziej może takie dekoracyjne, ale też będzie przy okazji delikatnie działało tutaj jako taki peeling delikatny. Już takie mocniejsze to możemy sobie dodać chociażby zmielone pestki malin, nasiona tutaj, czy też struskawek nawet możemy. Możemy sobie sami je zresztą w domu też przygotować.
0: A kawę, o której kiedyś mówiliśmy, pani Aldono, też?
1: Kawę też możemy. Mhm. Możemy też dodać troszeczkę tutaj jakby takiego mocnego naparu z kawy. To będzie działało też troszeczkę tak antycelulitowo, bo mamy takie właściwości właśnie tutaj diuretyczne, gdzie będzie nam troszeczkę to nadmiar płynów też ładnie odprowadzać z tkanek. Więc jak najbardziej możemy dodać takich składników. No i mamy gotowe mydełko, które sobie jeszcze możemy też uformować odpowiednio, bo jak nam ta masa będzie zastygała, to możemy również, jak ktoś ma zdolności tutaj rzeźbiarskie, to może sobie w takiej masie miękkiej też i porzeźbić. Więc to dodaje jeszcze też takie możliwości artystyczne wyżycia się na takim mydle własnoręcznej produkcji.
0: No tak, bo można nawet sobie jakąś formę przygotować, prawda, i to
1: dokładnie,
0: odlać
1: tak,
0: tego.
1: Tak naprawdę to można, proszę Państwa, wykorzystać do tego jako formę, choćby szklankę, tak, czy też pojemniki takie plastikowe, które nam pozostają od różnych produktów, które kupujemy. Warto sobie zachować takie. Niekoniecznie trzeba kupować silikonowe, drogie formy typowo dedykowane do tutaj do mydeł. Mhm. Możemy też wykorzystać do tego choćby formy do ciast. Takie do ciasteczek, tak, do babeczek na przykład. To też możemy wykorzystać. Więc tutaj no, nie trzeba naprawdę dużych pieniędzy wydać, żeby sobie taką manufakturę, prawda, mydlaną w domu samemu otworzyć.
0: Pani Aldono, a czy do tej bazy też możemy dodać, bo na przykład często zostają nam jakieś takie kawałeczki mydła, prawda, już nie do wykorzystania.
1: Oczywiście.
0: Też możemy to dłużyć, tak?
1: Tak. Mhm. Tak. Tylko pamiętajmy, proszę Państwa, jeśli chodzi o barwniki, jeśli chcemy, no bo też, żeby to mydło wizualnie wyglądało.
0: No właśnie, żeby nam nie wyszło tam.
1: To pamiętajmy tylko, że z naturalnych barwników, które byśmy dodali tutaj, pochodzenia roślinnego, nie za bardzo nam się to sprawdzi, dlatego że to jest tutaj środowisko zasadowe takiego mydełka i będą nam zmieniały barwę i niestety wszystkie będą te kolory wyglądały tak jednolicie, takie brązowe, byle jakie, więc no całkiem do końca tak naturalnie się nie da zrobić, chociaż można spróbować sobie na przykład barwić chociażby kurkumą czy też papryką. Może trochę mniej będą tutaj się kolory zmieniały, ale barwniki spożywcze do tego możemy też wykorzystać.
0: Czyli takie barwniki jak do barwienia jajek?
1: Tak, takie możemy. Z tym, że pamiętajmy, że tego barwnika dajemy naprawdę kropelkę, niewiele, bo potem, żebyśmy nie mieli odwrotnego efektu, że mydło nasze nie myje, a barwi.
0: Się umyjemy i... Nagle apacze będziemy.
2: Pani Aldono, a wspomniała Pani, że tylko dodać olej słonecznikowy. Czy to jest tylko słonecznikowy, czy lniany, czy jeszcze inny można również?
0: Myślę, że inny.
1: Każdy inny możemy dodać. To w zależności od naszych upodobań, czy też od tego, co chcemy. No chociaż nie ukrywam, że no, nie będzie to miało takiego efektu, jak zastosowanie w kremie, prawda, takiego oleju.
0: Oczywiście.
1: Więc wydaje mi się, że niepotrzebnie na przykład w mydle stosować jakieś specjalistyczne już oleje, prawda, o szczególnych właściwościach i drogie.
0: No tak, typu arganowy czy tam.
1: Prawda, tak nam tutaj wystarczy, czy też właśnie olej słonecznikowy. Z tym, że no, pamiętajmy, żeby to nie były takie, które są z jakiegoś źródła, prawda, nieznanego i do których tutaj uprawy, prawda, intensywną chemię się stosuje.
0: Żeby nam nie zaszkodziło to mydło po prostu.
1: Tak, dokładnie, bo wtedy też może nas uczulać, wiele osób zresztą jest uczulonych na nie to, nie samo jakby, prawda, zboże, tak, czy cytrusy bardzo często, wiele osób jest uczulonych nie na same cytrusy, tylko na tą chemię, która jest do ich ochrony stosowana.
0: Tak, żeby one przetrwały, prawda?
1: Tak, dokładnie, więc tutaj to też musimy na to zwrócić uwagę, bo na sam na przykład olej nie będziemy mieć uczulenia, ale już na taki, który jest wysoce jakby zasobny,
2: przetworzony,
1: to możemy już mieć uczulenie. Mhm. No, także tutaj też trzeba mieć to na uwadze.
2: Pani Aldona, pani w domu robi mydełka?
1: Niekiedy z córką robimy jako prezenty.
0: Ale na warsztatach tam pewnie robicie, jeśli chodzi o instytut, czy nie?
1: Tak, w instytucie też są mydełka robione. Mhm.
2: Dlatego takie doświadczenie. Pani Aldona, wspomniała pani o tym, że może mydło mieć już w sobie naturalny peeling, czyli co? Jeśli mamy latem maliny, to może wysuszyć te ziarenka i zostawić sobie później do produkcji.
1: Dokładnie. Ja może powiem, jak ja w ogóle przetwarzam maliny.
0: U mnie się
1: nic nie marnuje z malin, bo żal, żeby się marnowało cokolwiek. Więc sok robię na zimno, czyli tylko zasypuję maliny cukrem, na noc zostawiam i ten sok, który tam się naturalnie sam
0: wytworzy,
1: zlewam do buteleczek i pasteryzuję, więc tam obróbki termicznej jest naprawdę niewiele. I proszę mi wierzyć, że smak takiego soku zrobionego na zimno i takiego, gdzie poddamy obróbce termicznej razem z pestkami, które się znajdują, prawda, w owocu, jest zupełnie inny. On jest bardziej łagodny. Te, które są poddane z pestkami obróbce termicznej, jest taki bardziej cierpki i lekko
0: taki drapiący. Gryzący jest.
2: Gryzący. Mhm.
1: Tak, dokładnie. Natomiast potem jeszcze te maliny, które pozostają po produkcji soku, przecieram przez drobne sitko i powstaje mi mus, który jest rewelacyjny, jeśli chodzi o jako dodatek do kaszy mannej, do ryżu, czy też do lodów. Naprawdę super. Można do tego dodać trochę pektyn i zrobić sobie drzemik.
0: Albo taki drzemik.
1: Tak, albo dodać żelatyny i zrobić też drzemik taki żelatynowy, bądź też dodać mąki ziemniaczanej i taką frużelinę sobie z tego zrobić, więc możliwości tutaj mamy sporo. A te pestki, które zostają, czyli nasiona suszę. One są troszeczkę słodkie ze względu na to, że tam cukier był dodany, więc ja je suszę w zupełności. One taki fajny różowy kolor mają i po wysuszeniu je mielę w młynku do kawy.
0: Tak.
1: I jest to baza do peelingu. Takiego naturalnego. Ma piękny kolor, piękny aromat, no i właściwości też, bo tam jest olej w tych nasionach.
2: Jest,
0: dokładnie, tak.
1: Tak, znajduje się olej, który ma właściwości odżywcze, pielęgnacyjne dla skóry, więc możemy z tego naprawdę zrobić super sobie peeling, którego w sklepie raczej nie kupimy.
2: No dobrze, ale do tego mydełka, jeśli dołożymy taki peeling, to oczywiście też będziemy, peeling te maliny, to ono też będzie troszeczkę tak złuszczało.
1: No tak, oczywiście. Mhm. I też kolor, no czy kolor to może nie, bo niestety kolor będzie tutaj brązowy się z tego nam zrobi pod wpływem właśnie tego zasadowego odczynu, ale właściwości peelingujące będzie miało takie mydełko jak najbardziej.
0: A pani Aldono, takie rzeczy jak skórki z owoców, płatki jakieś od ręby owsiane, płatki kwiatów, listki, ziół też możemy dodawać?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej wszystko możemy dodać, będzie też działało jako peeling, a przy okazji też jeszcze troszeczkę substancji czynnych, przy okazji, prawda, mycia i kontaktu z wodą też będzie nam tutaj...
0: Czyli też możemy dodać sól na przykład, tak, do tego mydła, czy nie za bardzo?
2: Za bardzo chyba wysuszy, czy nie?
1: To tak, sól to raczej sól to bym może jako peeling taki oddzielnie zastosowała, żeby
0: czyli
1: to
0: lepiej...
1: Tak. Chociaż no oczywiście też dodaje się, zresztą sól jest bardzo często do kosmetyków dodawana, do zagęszczenia kosmetyków. My nie smakujemy zazwyczaj. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład szampony, jak spróbujemy, to one słone są, tak, bo tam jest solą właśnie zagęszczane. Dlatego trzeba bardzo dobrze spłukiwać, bo żeby nam później pozostałości i sól też nie wysuszała skóry. Sól oczywiście też tą skórę pielęgnuje ją. I tutaj wygładza, także to też dlatego tak też jest
0: składnik. Często stosowana w pastach do zębów też, bo pamiętam różnego typu pasty, te bardziej naturalne.
1: To też jest środek konserwujący, musimy pamiętać, że taki, zresztą peeling solny czy cukrowy nie wymaga dodatku żadnych konserwantów tutaj do tego, do takiego peelingu z malin też warto jest łyżkę soli dołożyć, albo cukru, żeby było to zakonserwowane, żebyśmy mogli taki peeling dłużej używać. Taki solny peeling spokojnie możemy przechowywać przez rok, a nawet dłużej, dlatego że no, nic się nam nie stanie z komponentami, które tam będą się znajdowały.
2: A do tego, do tych malin, bo tak on mi się ten peeling bardzo spodobał. Dokładam oprócz malin, co jeszcze? Soli troszeczkę i?
1: I jakiś olejek eteryczny dla zapachu możemy dodać. Możemy
2: też oczywiście.
1: Tak, i wystarczy. Możemy na przykład też łyżkę miodu dołożyć, zamiast cukru na przykład. Może to być miód. Miód też ma właściwości takie łagodzące, wygładzające, odżywcze, więc jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać, że jeśli mamy problemy z naczynkami, czyli cerę naczynkową, to miodu nie możemy używać, dlatego że jakby wzmaga jeszcze te dolegliwości, czyli rozszerza naczynka krwionośne. To dla osób właśnie o cerze naczynkowej miód jest tutaj niewskazany, bo w ogóle miód jako nawet taka naturalna maseczka super się sprawdza.
2: Dodaje pani co do tego miodu? Jak maseczkę robi?
1: Słucham?
2: Jakie komponenty pani dołoży do takiej maseczki z miodem? Oprócz miodu oczywiście.
1: Oprócz miodu to mogę dla młodych osób polecić taką maseczkę na wągry, do usuwania wągrów. Mhm. To są 2 łyżki miodu i łyżeczka cynamonu. Mieszamy to razem i nakładamy na skórę właśnie tam, gdzie mamy takie widoczne wągry. Zresztą na całą też skórę możemy nałożyć. Oczywiście sprawdźmy najpierw, czy nie mamy uczulenia.
0: No tak, bo możemy sobie nałożyć.
1: Bardzo fajnie taka maseczka zmiękcza skórę i pozwala tym wągrom jakby się oczyścić, oczyszcza pory bardzo dobrze, więc nie mamy widocznych wągrów tak zwanych, bo to są po prostu takie czarne kropki, prawda, i zalegające pozostałości złuszczonej skóry i tego łoju, które się w tych tutaj, prawda, znajdują w gruczołach łojowych, więc to tak brzydko wygląda, zwłaszcza na nosie, na czole, gdzieś na policzkach. Mhm. Więc to nam pozwala bardzo łatwo usunąć. No i to i możemy sobie na spierzchnięte usta miód, na pięty, na łokcie, bo to też bardzo dobrze zmiękcza skórę. Zwłaszcza taką spierzchniętą, z rogowa ciałą. Także miód jest świetnym tutaj jakby kosmetykiem sam w sobie, bez nawet żadnych
0: dodatków.
1: Tak, dokładnie. No pod warunkiem, że nie mam oczywiście uczulenia.
2: Pani Aldona, wracając do mydełka. Teraz jest też taka duża moda, no oczywiście po pandemii to się zrobiło, że są te mydełka takie bakteriobójcze. Czy my również możemy takie sobie w domu zrobić?
0: Znaczy przede wszystkim to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest konieczne.
2: Ale jak już?
1: Jeśli już, to możemy sobie na przykład z dodatkiem olejku chociażby z drzewa herbacianego, który jest najbardziej, można powiedzieć, biobójczy, bo jest bakteriogrzybowirusobójczy, więc jeśli dodamy sobie do takiego mydełka, to myjąc ręce dodatkowo jeszcze sobie też tak naturalnie zdezynfekujemy. Czyli jak najbardziej możemy dodać takiego olejku i możemy go w większych ilościach stosować, dlatego że olejek z drzewa herbacianego, jako jeden z dwóch, bo jeszcze olejek lawendowy, możemy stosować bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Raczej nie powinien spowodować nam tutaj żadnych dolegliwości. Oczywiście też musimy wykonać sobie próbę uczuleniową, bo każdy produkt może uczulić, prawda? Nawet tak. Te, które są tak zwane hipoalergiczne, które nie uczulają, ale to wszystko jest osobnicza reakcja, prawda? Każdy organizm jest inny i może zareagować, więc powinniśmy sobie i tak sprawdzić, czy nam takiego uczulenia nie spowoduje. Ale jak najbardziej jako dodatek do mydełka i właściwościach dezynfekujących możemy sobie zastosować. Zresztą olejek z drzewa herbacianego polecam w ogóle do dezynfekcji domu. Zamiast środków chemicznych, żrących, możemy sobie do mycia podłogi dodać olejku z drzewa herbacianego i mamy zdezynfekowaną podłogę, stół, tak, czy też inne elementy wyposażenia w łazience, na przykład możemy sobie kafelki do mycia kafelków, czy też łazienki całej użyć tutaj olejku z drzewa herbacianego.
0: No tak, często.
2: Pani Aldona, ale często też kupujemy do pomieszczeń, tak jak pani wspomniała, już takie gotowe preparaty, czyli tutaj możemy zastosować olejek herbaciany ze spirytusem, czy bez? Jak to wygląda?
1: Wystarczy tak naprawdę
0: woda.
1: Tak, na wodę, ale Proszę Państwa, nawet możemy je użyć, nawet na dywan możemy go rozpylić, dlatego że olejki eteryczne, one odparowują w całości. Mhm. Nie pozostawiają tłustej plamy, tak jak to oleje pozostawiają, prawda?
0: Tak.
1: Więc tutaj to nam wszystko odparuje, więc to nawet nie musi być taki kominek, prawda? Do aromaterapii, tylko możemy nawet sobie po kropelce gdzieś w miejscach, gdzie nie będzie tego widać, a będzie nam uwalniało ten zapach, nawet możemy otworzyć buteleczkę z olejkiem i włożyć tam nawet wykałaczkę, która będzie nam nasiąkała i będzie powolutku ten zapach uwalniała, więc możemy nawet w taki sposób zastosować.
2: A ja tak pomyślałam o pomieszczeniu takim, jak my mamy w studio, przychodzą do nas goście. Zatem też często, wiadomo, że stosujemy też różnego typu takie środki, żeby zachować i bezpieczeństwo dla kolejnych osób.
0: I dla nas przede wszystkim.
2: I dla nas, bo wiadomo, że różne osoby przychodzą. I dlatego zapytałam, czy to można, bo niekiedy kupujemy już taki gotowy, przygotowany taki preparat. I tutaj tak sobie pomyślałam, że można to wlać troszeczkę wody i tego olejku, tak?
1: Dokładnie, tak. Możemy sobie rozrobić z wodą i możemy tutaj spryskiwać, prawda, spryskać na dłoń i rozeczyć, ale też możemy rozpylać w powietrzu.
2: Tak.
1: To będzie też bardzo dobrze nam powietrze dezynfekowało. Muszę powiedzieć, że my w pandemii też stosowaliśmy olejek z drzewa herbacianego do odkażania właśnie powietrza głównie, bo w pracy u nas dużo osób zawsze przebywało i mieliśmy zajęcia ze studentami, więc tych... No, ryzyko było bardzo duże i muszę powiedzieć, że chyba skutecznie działało, bo dosyć długo nam się udało ustrzec przed zakażeniem, pomimo tego, że dużo ludzi się przewijało, więc na pewno są skuteczne. Zresztą olejek z drzewa herbacianego jest na wyposażeniu armii amerykańskiej jako właśnie taki środek, który jest łatwo dostępny i może służyć do dezynfekcji pomieszczeń, jak też i w razie na przykład skaleczenia też do zdezynfekowania, prawda, ran.
0: Pani Aldono, a w jakiej proporcji rozrobić ten olejek z wodą, żeby miał no, takie działanie właśnie
2: antyseptyczne? Taką siłę rażenia.
0: Siłę rażenia.
2: Ja bym tak powiedziała. Tak.
1: Ja stosuję do ochrony roślin w takiej proporcji 23 krople na litr wody. Mhm. Wydaje mi się, że w takim tutaj stężeniu też można stosować do dezynfekcji dłoni, prawda, czy też tak powietrza. Bo jest to wystarczające do tego, żeby zabić, prawda, bakterie, grzyby, które się na powierzchni roślin rozwijają, więc wydaje mi się, że tak samo też i wystarczy takie stężenie, jeśli chodzi o dezynfekowanie, prawda, powietrza czy też przedmiotu.
0: Na pewno spróbujemy.
2: Tak, specjalnie dopytywałam pani Aldono, bo już mam zamiar to zrobić.
0: Tak, bo to bardzo ważne jest, no, tak jak pani wspomniała, osoby przychodzą, wychodzą, to są różne i bakterie, i wirusy, i mogą być i grzyby różne, więc tutaj trzeba zachować tą higienę.
1: No. A tym bardziej, że teraz w okresie, kiedy jesteśmy narażeni, prawda, do działań różnych patogenów, to nawet w domu, proszę państwa, warto sobie takie odkażanie naturalne zastosować. To też ze względu na to, że i jest to okres, kiedy na przykład możemy mieć zawilgocone mieszkanie i mogą nam się różnego rodzaju pleśnie rozwijać, a to nam tutaj pomoże ustrzec się, prawda, przed rozwojem tych pleśni. Nawet takie miejsca, które mamy newralgiczne, gdzie te grzyby nam się mogą rozwijać, to możemy właśnie spryskiwać takim roztworem olejku z drzewa herbacianego. A przede wszystkim nie uodparniają się na niego tutaj patogeny.
0: Panie Aldono, bo często przychodzimy z różnych miejsc, no wiadomo, przecież nie, na zewnątrz nie jest sterylnie, jak wchodzimy do domu, no to też zostawiamy to na obuwiu, na innych rzeczach, to też warto...
1: Dokładnie. Tutaj jeszcze polecę może inny, jak na przykład komuś nie pasuje zapach olejku z drzewa herbacianego, bo jest on taki specyficzny, to jeszcze z naszych rodzimych również olejek sosnowy też ma podobne właściwości, może nie aż tak silne,

0: organizmy. Natomiast jeśli chodzi o drzewo herbaciane, to jest takie chyba najbardziej uniwersalne, bo działa na wszystkie te organizmy. Ale sosna też dobrze się tutaj sprawdzi.
1: Pani Aldona, wracając do mydła, są też mydła, bo mówiliśmy o mydle w kostce, ale są mydła w płynie. Jak zrobić takie mydło w płynie?
0: Dokładnie. No tutaj też możemy sobie gotową bazę kupić, szczerze, do takiego mydła w płynie, bo samemu tutaj może, no musimy jakiś detergent mieć, prawda?
2: Tak.
0: Ale tak naprawdę możemy sobie zrobić też naturalne mydło w płynie, jeśli dla alergików zwłaszcza mogę polecić.
1: Tak.
0: Kłącze mydelnicy.
1: Rzeczywiście.
2: O tak, no właśnie.
0: Tak, czy słuchacze znają taką roślinę?
1: No nie wiem, pytanie będzie.
0: Tak, ale ja polecam, zwłaszcza dla osób, które właśnie są alergikami, możemy też do prania używać. I co ciekawsze, że bardzo najlepiej się pieni nie w wysokiej temperaturze, tylko w takiej temperaturze około 40 stopni, nawet trochę poniżej. Wtedy ma te właściwości właśnie pieniądze. Super myje włosy. Włosy są po tym miękkie, takie delikatne w dotyku. No i skóra również. Więc to taka alternatywa właśnie dla detergentów tych chemicznych.
2: Tak.
0: Tutaj tak naturalnego pochodzenia. Kiedyś na wsiach zwłaszcza sadzono na przychaciach właśnie specjalnie mydelnice, żeby można było, bo mydło... Jeszcze nie tak dawno, proszę Państwa, było towarem luksusowym. Nie każdy sobie mógł na mydło pozwolić. I właśnie ci biedniejsi tutaj do prania, do kąpania, do mycia włosów stosowali właśnie kłącze mydelnicy. No oczywiście też całą roślinę możemy tutaj zastosować, z tym, że w kłączu jest największa kumulacja saponin, które właśnie mają te właściwości pieniące się i też usuwające zanieczyszczenia. Więc jak najbardziej możemy zastąpić sobie takimi naturalnymi specyfikami.
1: To co, mamy kłącze mydelnicy i co do niego wtedy robimy?
0: I tak naprawdę wkładamy do garnka i doprowadzamy, no, rozgrzewamy, z tym, że możemy tak rozgrzać, nie zagotowywać może całkiem, tylko w takiej wyższej temperaturze troszeczkę je, tak żeby się te substancje uwolniły do tej wody. No i schładzamy właśnie do temperatury takiej, która jest... przyjazna do mycia i może do prania mniej. Chociaż no też, jak ręcznie pierzemy, to nie jesteśmy w stanie bardziej gorącej wody włożyć, prawda, i tak dłoni. Więc w takiej temperaturze około tam 36 stopni możemy używać właśnie do mycia, do prania, do mycia głowy. Wtedy się pieni naprawdę bardzo dobrze.
1: A mydełko jak zrobić?
0: Słucham?
1: Mydełko jak zrobić, pani Aldono? No tak do rąk. Z kłącza mydelnicy, bo wspominała pani, że to jest alternatywa dla alergików.
0: Tak, no tutaj stałego to mydełka z tego raczej nie zrobimy, ale możemy po prostu w takim wywarze, tak?
2: Mycie ręce.
0: Najnormalniej tak pocierać się dłonie i taki sam efekt uzyskamy, jak prawda, pieniądz mydło takie stałe w dłoniach, czyli tak samo możemy wykorzystać, no może troszeczkę bardziej pracochłonne, prawda, bo musimy sobie taki napar tutaj przygotować, znaczy napar, to bardziej wywar, prawda, bo to dłużej musimy troszeczkę podgrzewać. Ale jak najbardziej to można mieć już taką przygotowaną, prawda, bazę, którą tylko podgrzewamy sobie do tego, żeby umyć w tym dłonie.
1: No to już teraz wiemy i wracamy do tego mydełka w płynie. Czyli mamy bazę mydlaną, kupujemy, tak? I co dalej, żeby takie było płynne?
0: To znaczy, są też bazy mydlane płynne.
1: A, w ten sposób.
0: Tak, gotowe. Tak naprawdę jest to detergent zagęszczony właśnie głównie tutaj przy użyciu soli, dlatego wtedy też ma taką konsystencję, bardziej troszeczkę jak sos. Prawda, żeby był gęściejszy, chociaż no nie musi być. Tak naprawdę może też być i zupełnie całkiem płynem. Czyli możemy sobie też taki bardzo skondensowany i płyn nawet z mydelnicy przygotować, prawda, gdzie będziemy mieć jakby, no po prostu używamy małej ilości wody do tego, żeby takiego wywaru uzyskać. I możemy sobie też również do pojemnika z pompką dołożyć, prawda, i też stosować tak, no może wtedy więcej będziemy musieli tego użyć, tak?
2: Tak?
0: Też możemy oczywiście sobie do tego jakichś substancji zapachowych, typu właśnie olejki dodać. No mniej może akurat do takiego mydła wpłynie, dodamy sobie jakieś substancji nawilżające, no nawilżające oczywiście możemy, ale na tłuszczających to może

0: że niekoniecznie nam się to sprawi, dlatego że będzie nam się na powierzchni, prawda, utrzymywało tego płynu i myśmy musieli za każdym razem wstrząsać takim pojemnikiem, żeby jakby też trafiło troszeczkę tego oleju do tego roztworu tutaj.
1: Panie Aldono, tak sobie tutaj analizuję cały ten proces naszej produkcji mydła.
2: Myślenia.
1: Tak, i myślę, że chyba trzeba je na końcu wysuszyć, tak przynajmniej mam taką nadzieję, żeby ono było jakoś do użytku, prawda? Bo takiego świeżego od razu po zrobieniu, to ono nam się zrobi taka paćka chyba, nie? Trzeba je też...
0: To znaczy nie, ono nam powinno zastygnąć. Mhm. Oczywiście jeśli dodamy za dużo tutaj składników dodatkowych, tak, poza tą bazą mydlaną, no to wtedy będzie rzadsze, więc to też musimy pamiętać, żeby te dodatki nie stanowiły więcej jak gdzieś 10% naszego mydełka, bo wtedy będziemy mieć je w takiej postaci właśnie półpłynnej. Mhm. I wtedy bardziej właśnie jako mydło w płynie będziemy stosować. Tak, natomiast takie nam powinno, tego samego dnia nam zastyga i jest w formie stałej. Z tym, że ewentualnie jeśli mamy foremki takie niesilikonowe, to dobrze też jest je natłuścić przed wlaniem.
1: Żeby nam się nie przyklejały, tak?
0: Tak, żeby nam się nie przyklejały, że nam tutaj wychodziło dosyć łatwo, chociaż one z zasady dosyć dobrze się od...
3: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Oddzielają. I możemy użytkować, bo takie, które mamy z bazy mydlanej zrobione, nie musimy już go właśnie tutaj pozostawić na jakiś okres, żeby nam dojrzało, więc możemy od razu je używać.
1: Czyli takie foremki do lodu jakieś małe też mogą być przydatne?
0: Tak, tak najbardziej. Mhm. Tak naprawdę to tylko od naszej fantazji zależy, od tego, czego użyjemy jako takiej bazy, znaczy jako formy. Możemy, jeśli oczywiście robimy tego duże ilości, to zrobić to w większej formie, a potem kroić.
1: A no tak, to możemy zrobić w większej foremce, ma pani rację.
2: Mhm. Ale też mi przyszło na myśl, pani Aldono, bo mówimy już o tych foremkach i zaraz mi przyszło kuleczki okrągłe, a kuleczki okrągłe to najczęściej zakładamy do ubikacji, czyli tutaj coś takiego też możemy zastosować, żeby w ubikacji dobrze coś myło i zarazem było bakteriobójcze.
0: Dokładnie, no możemy też w ogóle do tej miski spustowej, prawda, też zrobić sobie taką mieszankę właśnie detergentu plus chociażby olejku jakiegoś, który będzie miał właściwość, znaczy no, mówię tutaj lawenda, może być właśnie drzewo herbaciane czy też sosnowe, który będzie się uwalniał i będzie spłukiwał nam tutaj, prawda, muszle i dezynfekował ją. To pamiętajmy, że te, które kupujemy zazwyczaj chemiczne, no to tam mamy głównie odkażające tutaj na bazie chloru, prawda?
1: Tak, tak, chloru.
0: Co też niekoniecznie, zwłaszcza jak mamy przydomową oczyszczalnię ścieków, no to chlorowych tutaj nie możemy stosować. Tutaj musimy już sobie innych jakichś szukać bardziej przyjaznych
1: biologicznie.
0: Bakterią, tak, biologicznie, to wtedy też i nie za bardzo i z olejkami eterycznymi też, żeby nam tych bakterii, które tam mają, prawda, oczyszczać nam nasze ścieki, żebyśmy też za wiele, za często tego nie stosowali, żeby nam nie zabijały, prawda, czyli tutaj już ostrożnie, ale to wszystko w zależności od tego, czy posiadamy taką instalację, czy też nie.
2: Nawet nie pomyślałam, pani Aldono, że tu jak ktoś ma właśnie taką oczyszczalnię, to musi bacznie obserwować, co wkłada.
0: Dokładnie tak, bo możemy sobie po prostu zabić wszystkie bakterie, które tam nam
1: wpuszczają
0: i nie będzie spełniało swojej funkcji. Ale to bardzo dobrze się, proszę państwa, wtedy sprawdza przy takich ocet, no, jeśli chodzi o zachowanie czystości w łazience, tak, to będzie przede wszystkim kamień usuwał, ale przy okazji też i dezynfekująco będzie działał.
1: No właśnie, możemy wykorzystać siłę natury, czyli zwykły ocet.
2: Tak, zauważyłam.
0: No, raz w tygodniu możemy spokojnie użyć wtedy do tego, żeby zdezynfekować i tutaj osad usunąć.
1: Pani nam napisała, jak zrobić czarne mydło, bo ona lubi czarne mydło. Węgla, proszę panią, chyba by trzeba dosypać, myślę.
0: Znaczy tutaj to chodzi o te czarne mydło afrykańskie, tak?
1: Nie wiem, o czarne mydło takie.
0: Mm-hmm. No, można kawy dodać.
1: Ale to z kawy może brązowe wyjdzie bardziej.
0: No tak, bo nie chciałam tutaj akurat takie dodatki. No oczywiście barwnik możemy dodać.